0: internetowych jest Tomasz Makarewicz, Uniwersytet w Bielefeld oraz...
1: Uniwersytet w Warszawie.
0: Uniwersytet Warszawski, a także...
1: Wydział Nauk Ekonomicznych.
0: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Dobrobyt na Pokolenia. Taki projekt. Coś więcej na ten temat?
1: Dzień dobry Państwu. Tak, nasza grupa ekspercka Dobrobyt na Pokolenia zajmuje się komentowaniem bieżącej gospodarki, ale także promowaniem wiedzy ekonomicznej opartej o prawdziwą, rzetelną naukę.
0: To świetnie się składa, bo właśnie takich ludzi poszukujemy w naszych audycjach. Panowie, ja na początek anonsowałem, że autor artykułu w magazynie Pismo, Kamil Fejfer, pojawi się jeszcze w naszej audycji. No i teraz ten moment nadszedł, bo Kamil podzielił się z nami paroma przemyśleniami na temat tego, co towarzyszyło mu podczas pisania tego artykułu. Posłuchajmy.
2: Kategorią długu nieco bardziej zainteresowałem się w momencie sporu o program SAFE. Miałem wrażenie, że z jednej strony politycy, z drugiej strony społeczeństwo, które się podzieliło na zwolenników i przeciwników tego programu, a z trzeciej strony również dziennikarze, w tym część dziennikarzy ekonomicznych, trochę posługuje się argumentami, delikatnie mówiąc, które nie brzmią racjonalnie. To znaczy miałem wrażenie, że bardzo duża część aktorów tego sporu, tej dyskusji posługuje się raczej argumentami z domeny tożsamościowej, a nie z domeny racjonalności czy opisu ekonomicznego świata. Ja jestem dziennikarzem ekonomicznym. Dług nie jest moją specjalnością. Oczywiście co nieco o tym długu wiedziałem, natomiast to był taki impuls, żeby się w sprawę nieco bardziej wgłębić i odgrzebać pewne mity, zastanowić się nad tymi opowieściami, które w Polsce krążą od lat. Na przykład, czy Polsce grozi grecki scenariusz? I co to właściwie miałoby znaczyć, że grozi nam grecki scenariusz? Grecki scenariusz, czyli de facto bankructwo państwa. Czym jest to bankructwo? Czy ktoś nam zajmie Radom? Czy ktoś nam zetnie część gór? Czy ktoś w ramach niespłaconych wierzytelności odesie nam niektóre jeziora z Mazur, ci, wobec których jesteśmy dłużni jako państwo, czyli na przykład fundusze inwestycyjne albo inne gospodarstwa domowe, mają ograniczone możliwości dochodzenia tego długu w przeciwieństwie na przykład do banków czy innych wierzycieli, którzy mogą zająć pewne dobra na przykład konsumentów albo osób fizycznych, które bankrutują. Państwo bankrutując po prostu przestaje spłacać dług i to jest tylko tyle i aż tyle. To jest bankructwo państwa. Zastanawiało mnie też, skąd są reguły deficytu, czyli osławione, chyba tak można powiedzieć, że osławione, 3% deficytu, co jest regułą Unii Europejskiej, oraz 60% długu do PKB. Zastanawiało mnie również to, czy ten spór jest kwestią tylko i wyłącznie ekonomii, a może też filozofii państwa. I okazuje się, że filozofii państwa, ponieważ nawet jeżeli zapytamy ekonomistów, którzy są znawcami tematu, to oni na pytanie o to, czy dług jest dobry, czy jest zły, w części odpowiedzą, że dług jest tylko narzędziem, ale później, kiedy pociągnąć ich za język, to okazuje się, że oni mają pewne preferencje w odniesieniu do tego długu. O tym i o innych rzeczach pisałem właśnie w tekście. Mam nadzieję, że tekst się podobał. Autor Kamil Fejfer. Jestem dziennikarzem ekonomicznym oraz współautorem podcastu Ekonomia i cała reszta.
3: Plac na rozdrożu. Ekonomia.
0: Tekst się podobał. Tekst zatytułowany Gdzie jest sufit w najnowszym wydaniu pisma magazynu Opinii. Dziękujemy Kamilowi Fejferowi, a my przechodzimy do dyskusji u nas w studiu. Ja zacznę od czegoś innego, o czym zresztą Kamil w swoim tekście też pisze. Mianowicie jeszcze nie tak dawno na budynku, który warszawiacy zwali Cepelią, teraz chyba nazywają go Empikiem w centrum, był taki telebim z licznikiem długu publicznego. No i nie ma już tego telebimu, całe szczęście. Myślicie, że to z tego powodu, że ten temat przestał rozgrzewać publikę, mimo że tak naprawdę i nominalnie, i w relacji do wielkości gospodarki Deficyt mamy większy ostatnio niż mieliśmy w ostatnich latach. Problem wydawałoby się narasta, bo według prognoz też te poziomy długu publicznego do wielkości gospodarki, czyli do produktu krajowego brutto też mają być większe, więc czysto teoretycznie temat powinien, mówiąc po dziennikarsku, bardziej grzać. Więc jak to jest z tymi emocjami wokół długu, jak sądzicie?
4: Być może to jest dosyć indywidualna sprawa akurat, czemu ten licznik długu zniknął. Ja bym miał nadzieję, że to się wiąże ze zwiększeniem świadomości, że mimo wszystko jednak ten dług w wartościach nominalnych to nie jest najlepsza miara. Znacznie lepszą miarą są te, które wspomniałeś, czyli dług w relacji do PKB. Wydaje mi się, że nie jest do końca tak, że ta kwestia długu zupełnie ucichła. Ona wraca przy każdych perturbacjach rynkowych, czyli przy wzroście rentowności obligacji. Jest tak, że nasz dług do PKB w tym roku przekroczy te osławione 60% PKB, czyli to, co jest kryterium z Maastricht. Natomiast z drugiej strony też wydaje mi się, że dyskusja o długu zmieniła się też po pierwsze pod wpływem kryzysu, który miał miejsce w strefie euro. To potem pewnie rozwiniemy ten temat. A druga kwestia jest taka, że polska gospodarka bardzo silnie rośnie i to jednak jest trochę inne narastanie długu niż z którym mieliśmy do czynienia w przypadku państw południa Europy w drugiej dekadzie lat 2000.
5: Moim zdaniem to postrzeganie długu bardzo się zmieniło w trakcie pandemii przede wszystkim. To był taki moment, że właściwie nie było chyba ekonomisty w Polsce praktycznie, który by uważał, że w tamtym momencie wydatki państwa na kredyt są nieuzasadnione. Tam się toczyła taka dyskusja między ekonomistami, na ile możemy to zrobić, na ile się można zadłużać, natomiast generalnie wszyscy się zgadzali co do tego, że w takiej kryzysowej sytuacji państwo powinno wkroczyć i uzupełnić brakujący popyt prywatny swoimi wydatkami. Tak się działo w całej Europie, tak się działo w całych Stanach Zjednoczonych. I to był rzeczywiście ten moment, kiedy zaczęliśmy na finanse publiczne patrzeć bardziej funkcjonalnie. To znaczy raczej się zastanawiać nad tym, po co ten deficyt jest, po co jest ten dług publiczny i rosnący i co on oznacza, a nie koncentrować się na jakichś magicznych liczbach i magicznych progach, które w tym są, które się pojawiają w debacie publicznej.
0: Nie, Tomku, jak ty na to patrzysz?
1: Zgodzę się z przedmówcami. Dodałbym, że ja to widzę też jako element takiej głębszej czy szerszej zmiany w dyskursie o gospodarce. To znaczy w szczególności od Wielkiej Depresji, czyli od Wielkiej Recesji, przepraszam, w 2008 roku i po tych kolejnych falach kryzysów, tak jak wspomniany kryzys w strefie euro, jednak ta nasza debata się bardzo zniuansowała i przeszła z takich pozycji, które czasami w publicystyce określa się mianem neoliberalizmu, na coś bardziej heterodoksyjnego, tak to bym określił. I też wydaje mi się, że warto podkreślić, że też to, o czym wspomniał redaktor Pfeiffer w tym nagraniu, to jest to, że rzeczywiście z punktu widzenia ekonomii dług nie jest ani dobry, ani zły, tylko jest narzędziem. Mieliśmy te wspomniane przykłady, kiedy to narzędzie zostało wykorzystane w taki sposób, który wydaje się z perspektywy dość udany.
0: Czyli uważacie, że straszenie długiem jest po prostu w tej chwili nieskuteczne, bo wszyscy przeszliśmy taką lekcję makroekonomii na tych dużych, traumatycznych jednak dla niektórych wydarzeniach kryzysu zadłużeniowego w strefie euro?
4: Ja bym powiedział, że moim zdaniem wahadło trochę się przesunęło, dobrze się przesunęło, ale chyba aż za bardzo. Mhm.
0: Podchodzimy do tego bezrefleksyjnie w tej chwili, tak? Zbyt łatwą ręką wydajemy rządowe pieniądze.
4: Wydaje mi się, że bardziej mi chodzi o tą kwestię wśród ekonomistów albo wśród takiej sfery osób, które o tym mówią. To znaczy bardzo często się spotyka nurt, o którym MMT, mhm, który...
0: Rozwijmy to.
4: Modern Monetary Theory.
0: Co mówi ta teoria?
4: Tak w uproszczeniu, ja, że tak powiem, jestem ekonomistą neoklasycznym, a więc jakby też pewnie dużo błędów w mojej narracji o MMT było, ale tak w uproszczeniu to jednak takie główne postulaty są takie, że ten dług, czy tam bardziej nawet wysoki deficyt jest niemalże zawsze wskazany. I jego, że tak powiem, antynomią stanowi dług sektora prywatnego. Natomiast to jakby już abstrahując...
0: Czyli, można mieć spokojnie deficyt, niczego nie ma w związku z tym żadnych zagrożeń.
5: Dopóki nie ma inflacji, ściśle rzecz biorąc. Jedynym teoretycznym ograniczeniem powinien być nadmierny popyt w gospodarce. Przy czym rzeczywiście zwolennicy tej teorii są w tej kwestii mało konsekwentni, bo nigdy nie określają, kiedy ta inflacja się okazuje nadmierna. A nawet jak się okazuje nadmierna, to mają tendencję do mówienia, że to akurat nie z tego powodu.
4: Tak, natomiast jakby... Inną kwestią to są deficyty, no bo jednak deficyt, jakby w bardzo dużym uproszczeniu, ten zakumulowany deficyt jakby rzutuje na wielkość długu. I wysoki deficyt publiczny też może mieć swoje negatywne konsekwencje. Pierwsza konsekwencja to jest taka, że jeżeli są wysokie deficyty, to jest mało buforów bezpieczeństwa. To znaczy przekonaliśmy się i w kryzysie, w tym wielkim kryzysie z 2008 roku oraz w kryzysie pandemicznym, że właściwą polityką jest polityka antycykliczna, czyli w momencie, kiedy jest duży szok w gospodarce, negatywny, no to wkracza państwo i dzięki różnym narzędziom zwiększa deficyt. Natomiast zupełnie inaczej, gdybyśmy sobie na przykład wyobrazili, że za 2 miesiące byśmy mieli do czynienia z takim szokiem, przy deficycie w wysokości 7%, no to pytanie, do ilu byśmy doszli i jakby na to zareagowały rynki?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie o te właśnie, nie wiem czy mityczne, ale jednak ten zawsze argument takiego Boga w postaci tych rynków, które zareagują jakoś tam gdzieś jest. I ten scenariusz grecki, o którym mówił Kamil Pfeiffer, też występuje jako taki dyżurny straszak. Ale Marek, ja cię jeszcze dopytam, czy twoja taka w tej chwili postawiona hipoteza, że być może niektórzy podchodzą do tego zbyt frywolnie, do kwestii tych miar właśnie tego, jak dużo brakuje nam w budżecie, jak duży jest deficyt, tak? Plus jak bardzo jesteśmy zadłużeni, to ty mówisz to jako były dyrektor w Ministerstwie Finansów, czy mówisz to jako ekonomista?
4: W obu tych funkcjach, jak najbardziej.
0: Aha, no bo patrząc z tej perspektywy ministerialnej, no to dobrze jest mieć generalnie pieniądze i wydawać na cele różne polityczne, które akurat rządowi wydadzą się słuszne. Tutaj dopłaty do paliw, tutaj trzeba być może w systemie opieki zdrowotnej coś tam załatać. No, pieniądze wydać można zawsze.
4: To ja bym powiedział, że drugi argument jest bardzo pragmatyczny. To znaczy, jesteśmy w Unii Europejskiej, na szczęście, i w Unii Europejskiej obowiązują reguły fiskalne. One się zmieniły od początku 2024 roku. Natomiast jakby nie będę tłumaczył całej metodologii, natomiast...
0: A, to za chwilę cię o to poproszę.
4: Natomiast te podstawowe parametry, co prawda te reguły zostały mocno uelastycznione, natomiast i tak ten dług powinien oscylować w granicach 60%, a więc teraz jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji. To znaczy rząd może prowadzić taką politykę ekspansywną fiskalnie, jak się okazało w 2025 roku, tylko dlatego, że obowiązuje klauzula wyjścia z powodu wydatków militarnych. Natomiast ona się kończy w 2028 roku i od tego momentu będziemy musieli się bardzo mocno zacieśniać, o czym pisze Komisja Europejska, czyli od 2029 będzie konsolidacja fiskalna rzędu 1% PKB, a chociażby Europejska Rada Fiskalna napisała niedawno, że takie poziomy konsolidacji mogą się w uproszczeniu źle skończyć.
0: No, pytanie do Grzegorza Siemianczyka. Czy jest rzeczywiście takie zbyt lekkie podejście do tego? Bo te miary rzeczywiście, które teraz obserwujemy, one są wyższe niż były w ostatnich latach. I pytanie, czy jakiś niepokój jest uzasadniony twoim zdaniem?
5: Ja bym się nie zgodził z Markiem w tym sensie, że mamy do tego jakiś taki, jako ekonomiści, lekki stosunek. Bo i też w debacie publicznej jednak nadmierny dług publiczny jako straszak funkcjonuje. Tak? To znaczy on w tym starciu głównych sił politycznych istnieje, przejawia się w taki sposób, że obóz Prawa i Sprawiedliwości zarzuca obozowi Koalicji Obywatelskiej, obecnemu rządowi, że to on zadłuża tą Polskę i że to prowadzi nas do zguby. Ci z kolei odpierają, że to tamci zaczęli i tak dalej. Więc to jakby to nadal uchodzi za zjawisko negatywne. My to w jakiś sposób usprawiedliwiamy. Obecny rząd też to robi, ale nie pada nigdzie takie zdanie, że nikt się z tego nie cieszy. O tak. Jakby, ja pamiętam też, że robiłem ankietę wśród szerokiego grona ekonomistów w ramach ringu ekonomicznego Money.pl i tam jakkolwiek większość osób nie zgadza się z tezą, że jesteśmy na jakiejś drodze do kryzysu fiskalnego, to też co do zasady większość jednak uważa, że należy ten dług stabilizować albo ograniczać. Więc wydaje mi się, że jest jakiś taki dysonans trochę, że z jednej strony wszyscy wiedzą albo zgadzają się w jakimś stopniu, że ten dług jest nadmierny i rośnie zbyt szybko, ale z drugiej strony, ponieważ wiemy, że nie ma też natychmiastowego zagrożenia z tym związanego, to bardzo trudno jest powiedzieć, w jaki sposób mielibyśmy to zatrzymać.
0: Tomek Makarewicz, jak ty na to patrzysz? Czy to jest, jesteśmy w tej chwili w jakimś takim momencie, kiedy ktoś powinien jakiś dzwonek alarmowy uruchomić?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie i nie mam na to dobrej odpowiedzi. Jeśli spojrzymy na te ostatnie fale długu, to one wszystkie brały się z jakiegoś dobrego powodu, bo najpierw mieliśmy właśnie tą wielką recesję i to, o czym wspominał Grzegorz, tak? To znaczy, że dług zaczyna być bardzo niepokojący, kiedy zaczyna nakręcać inflację. W ubiegłej dekadzie nie było inflacji, prawda? Mieliśmy właśnie to takie pytanie, gdzie się podziała inflacja pomimo bardzo ekspansywnej polityki monetarnej.
0: No jakaś tam inflacja jednak była. Pamiętamy te czasy popandemiczne, to były jednak ale wysokie odczyty.
1: Ale ja mówię właśnie o tych latach 2010, prawda? Kiedy tej inflacji nie było. Potem pojawiła się rzeczywiście pandemia i znowuż trzeba było po prostu ratować światowe gospodarki. Częściowo za pomocą długu. Potem rzeczywiście była fala inflacji, ale ta fala udało się opanować relatywnie szybko. Nawet jeśli nie była miła dla naszego portfela, to w tej chwili ceny są się w miarę ustabilizowały. I teraz znowuż jest tak, że no, co prawda nie mamy takiego dobrego gospodarczego powodu do tego, żeby się zadłużać, ale cały czas mówimy o tym sejfie nie przez przypadek, bo mamy no, taki kryzys geopolityczny w Europie i właściwie teraz już wszędzie na świecie. Więc tutaj jakby ta debata wychodzi poza taką gołą gospodarkę, bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, że no mieliśmy kilka lat takiej polityki bardziej gołębiej i jeśli chodzi o politykę monetarną, jeśli chodzi o dług publiczny, więc rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie trzeba zacząć myśleć o jakiejś konsolidacji, ale z drugiej strony wciąż mamy te szoki, które no, naprawdę wymagają jakiejś reakcji. Dlatego trudno mi jest powiedzieć, czy powinniśmy już włączać dzwonek alarmowy. Wydaje mi się, że takie prawdziwe zagrożenie będzie takie, że jeśli my się za bardzo przyzwyczajamy do tego, że się stale zadłużamy, to może być tak, że jakby coraz łatwiej będzie nam znaleźć już nie prawdziwy powód, tylko coś, co będzie wyglądało bardziej jak wymówka. I wydaje mi się, że też dlatego jeszcze przed wielką recesją, no w dobie tej takiej polityki bardziej liberalnej, dominowało takie przeświadczenie, że właściwie nigdy się do tego nie powinniśmy dotykać, bo to jest trochę tak jak narkotyk, prawda, którego się łatwo uzależnić. Dlatego nie wiem. Wydaje mi się, że na tym etapie raczej powinniśmy jednak pomyśleć o tym, co będzie się działo w wypadku na przykład spowolnienia gospodarczego, albo powinniśmy zacząć myśleć o tym, że w takim następnym momencie, kiedy znowu będziemy mieć dobrą koniunkturę, że może wtedy należałoby dokonać jakiegoś ciśnięcia fiskalnego.

0: Radio 357.
1: Kamil Pfeiffer nawiązał do kryteriów z Maastricht, które powstały... Kryteria z Maastricht, które są jednak przedmiotem jakiegoś powątpiewania, czy to jest jakiś dobry punkt odniesienia do tego, żeby trzymać rzeczywiście finanse publiczne w jakimś zdrowym kształcie, czy jest jakiś taki poziom właśnie długu, bo to rozmawiamy o tym, co jest niebezpieczne. Czy jest poziom długu, który jest bezpieczny, który ma jakieś parametry, co do którego można powiedzieć, okej, jeszcze możemy się zadłużać, jeszcze nie jest tak źle. Tak jak mniej więcej odczytuję z waszych wypowiedzi, że mniej więcej jesteśmy teraz w tym punkcie, że okej, nadmiernie się zadłużamy, ale jeszcze nie ma dramatu. Kiedy będzie dramat? Albo jakie parametry wpływają na to, że ten dług jest niezdrowy?
2: Jeśli mogę otworzyć ten wątek,
1: bardzo to proszę.
2: Ta dyskusja o tych progach, które są jakimś niebezpieczeństwem, ona się trochę, ta teza się trochę skompromitowała po tym, jak właśnie tak mniej więcej w czasie tego globalnego kryzysu fiskalnego w strefie euro ukazał się głośny artykuł naukowy Kenneta Rogoffa i Carmen Reinhardt, w którym był ten próg 90% PKB jako taki moment, po którym gospodarki tracą impet. Potem się okazało, że tam były błędy obliczeniowe, że w zależności od różnych metod statystycznych to można ten próg inaczej wyznaczać. I cała ta dyskusja zaczęła budzić takie sporo wątpliwości. Potem jeszcze Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaczął przyznawać, że przesadził z szacunkami tego, jak albo nie doszacował tego, jak bardzo konsolidacja fiskalna potrafi tłumić wzrost gospodarczy i w związku z tym być przeciwskuteczna jako sposób obniżania długu publicznego. No bo kraje, które starają się to robić, to na tyle spowalniają wzrost gospodarczy, że relatywnie do PKB ten dług nadal rośnie. No i teraz... A potem jeszcze się zaczęła taka dyskusja, która też ma ciekawe tło i kontekst w Polsce. Mianowicie taka, że nawet jeśli ten dług publiczny rośnie i nawet jeśli on przekracza jakieś kryteria, które my uznamy za bezpieczne, nawet jeśli z tego powodu wzrost gospodarczy w Polsce hamuje, no to być może poprawiają się jakieś inne wymiary dobrobytu, być może ważniejsze niż PKB. A mówię, że kontekst jest w Polsce o tyle ciekawy, że akurat Polska jest takim przypadkiem. To znaczy jesteśmy takim krajem, który lepiej się rozwija, biorąc pod uwagę inne kryteria, niż biorąc pod uwagę PKB. Więc to też jakby dodaje takie kolejną warstwę uzasadnienia dla tego, czemu ten dług publiczny mógłby teoretycznie rosnąć. No i na to jeszcze się nakładają przypadki różnych państw, które mają bardzo wysoki dług publiczny i najwyraźniej im to nie szkodzi, a też przypadki państw, które mają niski dług publiczny i im to zaczyna szkodzić. Więc cała ta dyskusja o wyznaczaniu konkretnych progów jest bardzo wątpliwa i wydaje mi się, że trudno byłoby taki złoty środek znaleźć. Natomiast same kryteria prawdopodobnie są jakieś potrzebne i w związku z tym, że nie ma możliwości, żeby je jakoś naukowo ustalić, a są jakieś potrzebne, no to 60% pewnie jest równie uzasadnione jak 90 czy 100.
3: Tak bym powiedział, że 60% w przypadku krajów rozwiniętych nie jest za bardzo uzasadnione. To była taka prosta arytmetyka, która wiązała się z tym, że założono inflację 2%, założono wzrost gospodarczy 3%, co było w ówczesnych czasach, taki rzeczywiście był w Europie. I wtedy przy deficycie 3%, który też jest jednym z kryteriów Maastricht, ten dług pozostawał stabilny w długim okresie. Więc takie było uzasadnienie pierwotne. Rzeczywiście jest to cała historia, o której opowiedział Grzegorz, związana z tym błędem w paperze Reinhardt i Rogoff, która bardzo mocno wpłynęła na decyzję niektórych państw podczas pierwszej fali kryzysu 2007-2008. Natomiast i w ogóle jest tak, że ta zależność jest bardzo, bardzo trudna, bo to znaczy, czy jest tak, że dług rośnie dlatego, że gospodarka przestaje się rozwijać, czy też odwrotnie, jeżeli na przykład sobie popatrzymy na Japonię, no to ten duży przyrost długu wiązał się też na przykład z zupełną i zmianą demografii, to znaczy Japończycy, liczba osób w wieku produkcyjnym zaczęła maleć w Japonii, a wiadomo, wtedy pojawia się też taka presja kosztowa, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jeżeli chodzi o emerytury i tak dalej. Natomiast nie jest tak, że ludzie nie próbują. Obecnie już tak jakby 10-15 lat po Reinhardt i Rogowie. Nie dalej jak 3 miesiące temu był taki paper IMF-u, który...
1: Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mhm.
3: Tak, który wyznaczył, który na podstawie bardzo skomplikowanego modelu próbował wyznaczyć dla poszczególnych grup państw ten bezpieczny poziom długu. No i dla państw rozwiniętych to było około 120% PKB. Dla tak zwanych emerging economies to było 60%.
1: Rozwijających się. Mhm.
3: Polska teoretycznie jest klasyfikowana jako kraj rozwijający się, ale te jakby państwa, które są uboższe od nas, typu Słowacja, są klasyfikowane jako państwa rozwinięte, dlatego że mają przyjęte euro, więc pewnie taki bezpieczny poziom długu według tego modelu to jest pewnie około 90-100% PKB. Tak, to może na tym skończę.
1: Dobrze, to ja w takim razie z taką nadzieją...
3: Jeszcze jedna może ważna rzecz. Tylko na tym polega, że tak powiem, cały problem, że tych kryteriów z Maastricht nie da się zmienić. Mhm. To znaczy, one są zapisane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 27 parlamentów krajowych musiałoby zagłosować nad zmianą tych kryteriów, co wydaje się być poprzeczką niebotycznie wysoką i podczas reformy ostatnich reguł fiskalnych w Unii Europejskiej to w ogóle nawet nie był temat.
1: Nie takie rzeczy, natomiast wracając jeszcze do dyskusji na temat tego optymalnego poziomu długu, ponieważ zarówno panowie Grzegorz, jak i Marek zgrabnie uniknęli odpowiedzi, a właściwie odpowiedzieli jak ekonomiści, że to zależy, to z taką nadzieją do Tomasza Makarewicza przybiegam, że może od ciebie usłyszę przynajmniej jakiś taki poziom, który byłby... Nie, jednak też nie.
4: Ja to skomplikuję jeszcze bardziej, bo dodałbym, że jest taki czynnik, o którym trochę zapominamy, że ten taki optymalny próg, czy próg powyżej którego dług zacząłby być problemem, to nie jest tylko kwestia jakiejś takiej gołej technologii, czy gołej gospodarki. To też jest w dużej mierze taka trochę kwestia psychologiczna. To znaczy dług staje się problemem wtedy, kiedy ludziom zaczyna się wydawać, że dług staje się problemem. Tak, to znaczy kiedy inwestorzy zaczynają się bać, że jakiś kraj może na przykład nie być w stanie spłacić swojego długu, w takim wypadku inwestorzy zaczynają domagać się większej rentowności z obligacji, zaczynają się domagać premii za ryzyko, co oznacza, że ten dług jest trudniej obsługiwać i państwo rzeczywiście może mieć zacząć problemy z obsługą tego długu. To jest taka pułapka spirali. A z drugiej strony, nawet jeśli ten dług rośnie, ale inwestorzy generalnie chcą ten dług kupować, bo wydaje im się, że to wciąż jest bezpieczna inwestycja, wtedy jego koszty są na tyle niskie, że nawet jeśli on jest relatywnie wysoki, państwo wciąż może ten dług w miarę nieźle obrobić. Notabene wydaje mi się też, że właśnie dlatego przed wielką recesją postawiliśmy właśnie na takie rozwiązania, jak na przykład te wspomniane kryteria Maastricht, bo to miała być taka trochę kotwica do oczekiwań inwestorów, że patrzcie, sobie narzuciliśmy takie ostre reguły gry, w związku z tym możecie nam ufać. To jest takie trochę niemieckie podejście historycznie do
1: nawet
4: do długu
1: bardzo
4: publicznego.
1: Powiedziałbym.
4: Tak. I wydaje mi się, że znowuż te wydarzenia, na przykład z czasów pandemii czy z czasów wielkiej recesji, pokazują, że tak naprawdę ten bezpieczny poziom długu, on wydaje się, że też wzrósł trochę w naszych głowach, właśnie dlatego, że my zaczęliśmy się wręcz domagać tego, żeby ten dług wzrósł. Dlatego ja bym powiedział, że nie tylko trudno pokazać, gdzie istnieje taka granica, ale że ta granica wręcz może się przesuwać w czasie i może zależeć nie tylko od poziomu rozwoju gospodarczego, ale też od takich miękkich czynników, jak na przykład zaufanie do jakiejś konkretnej ekipy rządzącej. Mogę dać taki bardzo ładny przykład. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że tak historycznie uważa się, że republikanie są większymi jastrzębiami fiskalnymi. I kiedy w ostatnim roku Donald Trump wprowadził swoje wielkie cięcia podatkowe, które będą kosztować amerykański budżet, w zależności od tego, jak to szacować, ale generalnie kilka bilionów dolarów, generalnie rynki finansowe połknęły to bez żadnego problemu. Dlaczego? No bo rządzi republikanin, wie co robi.
2: Jeśli ja mogę uzupełnić wypowiedź Tomka o ilustracje, które zakorzenią to, co Tomek powiedział w bieżących wydarzeniach w Polsce, to jakiś czas temu, kiedy agencja ratingowa Fitch bodajże obniżyła ocenę, perspektywę ratingu Polski, czyli tak jakby ostrzegła nas, że może obniżyć z czasem tę ocenę wiarygodności kredytowej. Ja się przyglądałem uzasadnieniu tej decyzji, potem rozmawiałem też z ekonomistami z Fitcha i z tego się wyłania taki obraz, że oni uważają, że Polska może udźwignąć dużo większy dług publiczny niż dzisiaj. Problemem jest to, że za tym nie stoi żadna wizja. Właśnie za tym nie stoi żadna narracja. On sobie po prostu rośnie, ponieważ rośnie. My tu tłumaczymy, że to jest z powodu wydatków na obronność. No ale to jest tylko część prawdy. Jednak większa część tego wzrostu wynika z innych przyczyn. I gdyby kolejne rządy miały jakąś określoną strategię, która by mówiła, w porządku, my ten dług będziemy zwiększać, ponieważ mamy teraz dziejowe inwestycje, które należy sfinansować szybko, będą z nich korzystały przyszłe pokolenia, w związku z tym one też się powinny do tego dorzucić, to właśnie zapewni sfinansowanie tych inwestycji częściowo z długu i wtedy byłoby to uzasadnione. I ta narracja, ona by uzasadniała prawdopodobnie dużo większy dług publiczny, nie budziłaby żadnych obaw wśród inwestorów. To teraz w jakiejś mierze się zaczyna. A drugim przykładem jest przypadek Węgier, gdzie po wyborach przegranych przez Fidesz, przegranych przez Orbana, pojawiła się perspektywa, że kraj wejdzie do strefy euro dosyć szybko. I w związku z tym rentowność obligacji, czyli parametr, który się zmienia przeciwnie do ceny, czyli coś, co powiedzmy w uproszczeniu determinuje koszty obsługi długu, zmalał poniżej poziomu rentowności polskich obligacji, co historycznie miało tylko jeden precedens w czasie pandemii, kiedy tamtejszy bank centralny sterował tą rentownością. I cała rzecz polega na tym, że to jest właśnie tylko i wyłącznie przypadek zmiany narracji na temat tego.
1: Przepraszam bardzo, ale panowie, moja excelowa dusza krwawi, kiedy słyszy takie rzeczy, ponieważ okazuje się, że to nie chodzi o to, o wzrost gospodarczy, o parametry tego długu, ile tego długu jest w rękach na przykład inwestorów prywatnych albo zagranicznych i tak dalej. Chodzi tylko o to, jak to ktoś opowie? Wy jako humaniści teraz mnie naprowadźcie na to, że ja mogę to przyjąć, że tak jest rzeczywiście.
3: Nie, ja bym się nie zgodził. To znaczy, narracja ma znaczenie i to ona, tak jakby chociażby Robert Schiller, noblista z ekonomii, pokazał to na wielu przypadkach, a Paul de Grove pokazywał to w kontekście wzrostu rentowności obligacji podczas kryzysu w strefie euro i że nawet te kraje, które miały relatywnie o wiele mniejsze problemów, też tak jakby były w tym samym koszyku wraz z tymi krajami, które miały te problemy znacznie poważniejsze. Natomiast ja chciałem odnieść się do jednej uwagi, którą Grzegorz powiedział, to znaczy o tym, że nie widać tej perspektywy. Ja bym chciał teraz to opowiedzieć o tym doświadczeniu z Ministerstwa Finansów i jednak o pewnej instytucjonalnym wymiarze tego. To znaczy, jest tak, że polskie reguły fiskalne są w dużej części, to znaczy stabilizująca reguła wydatkowa, jest implementacją dyrektywy unijnej. Obecnie były rzeczywiście, tak, po pierwsze była generalna klauzula wyjścia w latach 2020-2023. Ona była związana z pandemią, przedłużana co rok. Teraz mamy klauzulę wyjścia ze względu na wydatki militarne.
1: Klauzula wyjścia, czyli że nie trzeba stosować tej reguły.
3: Tak, w sposób łagodniejszy, bardziej elastyczny. Mhm. Natomiast jest tak, że przyjdzie ten czas, kiedy trzeba będzie stosować te reguły unijne. Najprostsza rzecz. Minister finansów nie może przygotować ustawy budżetowej, projektu ustawy budżetowej, która byłaby niezgodna ze stabilizującą regułą wydatkową, a ona z kolei musi być spójna z dyrektywą, a więc musi być też spójna z tymi kryteriami z Maastricht, o których wcześniej wspominaliśmy. I ten czas przyjdzie po 2028 roku.
1: Ale to nie będzie tak, że wtedy wyjdzie kolejna specustawa, która złagodzi po to, żeby nie było, żeby się zgadzało po prostu.
3: To musiałoby być na poziomie, decyzja na poziomie Komisji Europejskiej. Nigdy nie mów nigdy, no ale wydaje się, że chyba już limit nieszczęść osiągnęliśmy.
2: Ale czy ty chcesz powiedzieć, że inwestorzy nie obawiają się wzrostu długu publicznego w Polsce, tylko obawiają się tego, że kiedyś będzie trzeba to zatrzymać?
3: Nie, to znaczy, że nie, chciałem powiedzieć po prostu, że jest perspektywa i ta perspektywa jest taka, że w tej następnej czterolatce od 2029 roku będą nas...
1: Wytłumacz czterolatkę, bo tak. Może nie wszyscy to znaczy, wejdą w ten.
3: Kraje przedstawiają tak zwane plany budżetowo-strukturalne. One mogą obowiązywać przez 4 lata lub przez 7 lat. Teraz przedstawiliśmy program na 4 lata. On zakładał konsolidację. Natomiast ta klauzula wyjścia ze względu na wydatki militarne umożliwia taką elastyczność, która jest dosyć mocno wykorzystywana, bym powiedział, albo w pełni. Następny plan przypadnie już, że tak powiem, po wyborach 2027 roku i wtedy będzie potrzebna konsolidacja. Mianowicie to, co w tym momencie tak by my dosyć, że tak powiem, ekspansywną politykę fiskalną prowadzimy, to z naddatkiem będzie oznaczało jeszcze wyższą konsolidację w następnej czterolatce. Z tego względu, ja jako ekonomista uważam, że należy to wygładzić w czasie i już teraz konsolidować, tak żeby nie trzeba było, że tak powiem, robić tak jak chociażby w Rumunii, gdzie się konsoliduje po 1,5 punktu procentowego rocznie.
1: To pytanie do Tomka Makarewicza. Ja tak się zastanawiam, bo cały czas myślę sobie o tym, gdzie jest ten próg bólu. Mówiliśmy o tych rynkach, które zareagują, o analitykach Fitcha, którzy no może wam tą perspektywę tam obniżymy. Jednocześnie ty wcześniej wspomniałeś o tym, że wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze, a potem nagle może się to bardzo szybko odwrócić. Czy są jakieś... Na bazie oczywiście doświadczeń tych krajów, które już zbankrutowały, a są takie, które są seryjnymi bankrutami, bo Argentyna to w swojej historii bankrutowała już chyba ponad 20 razy. To czy jest coś takiego, czego powinniśmy się rzeczywiście obawiać, do czego nie powinniśmy za żadne skarby doprowadzić?
4: Zacznijmy może od tego, że Polska ma o tyle dobrze, że spora część tego naszego, znaczy po pierwsze mamy własną walutę i sporą część tego naszego własnego długu możemy finansować własną walutą, więc na przykład w porównaniu do takiego scenariusza greckiego jest dużo mniejsze ryzyko czegoś takiego, że ponieważ odwrócą się od nas inwestorzy europejscy, no to będzie problem. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie czynniki, które mogą doprowadzić do takiej paniki, w wypadku tych banków związanych z wielką recesją, czyli te państwa na południu Europy, które albo prawie zbankrutowały, albo w praktyce de facto zbankrutowały, jak Grecja. No tam jednak mieliśmy do czynienia z dużo głębszą nierównowagą gospodarczą, która ciągnęła się czy budowała się latami, więc takie kryzysy to nie jest tak, że one mogą wybuchnąć sobie spontanicznie bez niczego, tylko one zazwyczaj biorą się z jakichś bardzo głębokich problemów gospodarczych i tutaj Polska jest w dużo lepszej sytuacji, bo jednak mamy w miarę zrównoważony wzrost gospodarczy i no nie mamy aż takich problemów na przykład z oligarchizacją gospodarki jak w wypadku Grecji. Natomiast to, czego ja bym się obawiał, to na przykład jakiegoś takiego scenariusza, że do władzy dojdzie jakiś taki rząd o bardziej takim charakterze populistycznym i właśnie dojdzie do takiego niedogadania się między inwestorami a tym rządem. Na przykład, nie wiem, ten rząd zacznie mówić coś o polexicie. I wtedy, no, odnosząc się do tego przykładu z Węgrami, tak, co wspominaliśmy, że kiedy wygrał Modzior teraz wybory i on jest politykiem bardziej proeuropejskim, to w tym momencie, prawda, ten obsługa tego długu stała się tańsza, to mielibyśmy odwrotność takiego scenariusza. Wydaje mi się, że to byłby taki najsilniejszy scenariusz. Natomiast jeśli chodzi właśnie o brak tej wizji, z jednej strony to prawda, ale z drugiej strony pamiętajmy, że dług, znaczy ludzie kupują dług publiczny dlatego, że stawiają na to, że dana gospodarka będzie rosnąć. I Polska wciąż jest w tej grupie rosnącej. Polska wciąż jest takim zwycięzcą ostatnich dwóch dekad. I dlatego też wydaje mi się, że na razie właśnie nie ma takiego ryzyka systemowego. No ale znowuż, na tym też polega jakby cały problem, że musielibyśmy tutaj przewidzieć jakieś wydarzenia nie tylko gospodarcze, ale też i polityczne w perspektywie kilku lat, jak wiadomo, jest zajęciem dosyć trudnym i niebezpiecznym.
1: Zanim odniesiecie się panowie do tego, ja mam prośbę o taki krótki wtręt edukacyjny. Co to znaczy, że państwo jest zadłużone? U kogo my się zadłużamy? Jak to działa? Kto się podejmuje? Panie dyrektorze?
3: Może Grzegorz.
1: Grzegorz, bardzo proszę. Nagradzany dziennikarz ekonomiczny.
2: No to zależy, u kogo się zadłużamy oczywiście. Polska się zadłuża mniej więcej w połowie w sektorze bankowym, w jakichś kilkunastu procent wśród inwestorów detalicznych, no a w jakichś 30% u inwestorów zagranicznych, a reszta to są różny miks inwestorów krajowych typu fundusze inwestycyjne.
1: I jak to się odbywa?
2: Ubezpieczyciele. No odbywa się to tak, że emitowane są obligacje na rynku, które są potem kupowane. No są różne procedury, bo ta dla inwestorów detalicznych jest oczywiście inna niż dla inwestorów instytucjonalnych. Czasami też się po prostu ten dług komuś przekazuje. W sensie rząd może, Ministerstwo Finansów może przekazać obligacje jakiejś instytucji. Takie rzeczy też się zdarzały.
1: Marek?
3: Ja chciałbym się odnieść jeszcze do tego, jaki może być czarny scenariusz.
1: Bardzo proszę.
3: To znaczy, ten czarny scenariusz to jest, mógłby być rzeczywiście taki, że po wyborach w 2027 roku dochodzi do władzy koalicja eurosceptyczna i na wejściu dowiaduje się, że ona musi przeprowadzić dużą konsolidację fiskalną i że powinna to zrobić 4 lata, że jest możliwość, co prawda, przedłużenia tego w ramach reguł unijnych do 7 lat, ale pod warunkiem spełnienia reform, tzw. reform inwestycji, i to jest wzorowane rzeczywiście na KPO. Więc wiemy, że jakby będzie sceptycyzm wobec tego, aby zdecydować się na to przedłużenie, co by oznaczało tą ścieżkę czteroletnią, czyli bardzo trudną, i albo niespełnienie jej, albo i konflikt z Unią, albo spełnienie jej i bardzo duże, że tak powiem, cięcia konsolidacyjne w krótkim czasie.
1: I na to nie byłoby ani zgody politycznej, ani przyzwolenia społecznego, jak rozumiem.
3: Nie sądzę.
1: Czy jest jakaś zależność, bo to też jest kwestia, która mnie bardzo intryguje. Ciekaw jestem waszego poglądu. Czy jest zależność między wysokością długu a problemami społecznymi? Czy duży dług, duże zadłużenie transferuje się potem jakoś na większe nierówności społeczne albo na to, jak się społeczeństwem żyje? Czy właśnie wręcz przeciwnie, znaczy w sensie, że to nie zubaża społeczeństwa, wręcz przeciwnie, duży dług oznacza duże transfery potencjalne i w związku z tym czasami zadłużone kraje, w zadłużonych krajach ludziom żyje się lepiej, no bo żyją za nie swoje pieniądze. Czy to jest dobra analogia?
2: To znaczy teoretycznie to trzeba rozdzielić dwie rzeczy, bo jedna jest taka, że kiedy dług publiczny rośnie, mamy deficyt, mamy w jakiś sposób ekspansywną politykę fiskalną, to ona w zależności od tego, jaki ma charakter, może budować spójność społeczną. I taki chyba też był przypadek Polski ostatnich lat. Gdy się popatrzy na to, na co wzrosły wydatki publiczne między 2022 rokiem a 2025, a mówię o 2022, dlatego że to był moment, kiedy już spadł ten dług pandemiczny, on już znowu się obniżył do punktu wyjścia i wtedy zaczął rosnąć na nowo, ze względu na to, że wyhamowała inflacja i wpływy podatkowe zwolniły, a wydatki pozostały na poprzednim poziomie. I te wydatki to w dużej mierze, mniej więcej w 1/4 to był skutek wzrostu wydatków na obronność, reszta to były wydatki na wynagrodzenia w sektorze publicznym, na wydatki społeczne, tak zwane finansowe i w naturze. No to było te 800, waloryzacja 500+, i przede wszystkim emerytury. Waloryzacja emerytur i też fakt, że ludność się starzeje, tych emerytów jest coraz więcej. Więc to są te kategorie wydatków, które to w dużej mierze jednak wydatki społeczne, więc to budowało w jakiś sposób spójność społeczną. Ale potem w zależności od tego, jaka jest struktura inwestorów, no to sam fakt zadłużenia państwa może mieć negatywny wpływ na nierówności dochodowe i majątkowe, bo z reguły te obligacje będą w posiadaniu, jeśli w ogóle u krajowych inwestorów, to raczej u ludzi zamożniejszych, czy to bezpośrednio, czy pośrednio przez fundusze inwestycyjne.
1: A wraz ze wzrostem długu i perspektywami do tego, jak ten dług można obsługiwać, odsetki są wyższe, rentowności zazwyczaj w takich krajach obligacji są wyższe. To pytanie też przekierowuję do Tomka Makarewicza, bo ty obserwujesz też wiele gospodarek światowych. Widzisz taki trend, który można byłoby tutaj dorzucić do tego, co powiedział Grzegorz?
4: Tak, ja bym się zgodził. Dodałbym też, że to jest bardzo fajne pytanie, bo my zawsze o długu rozmawiamy w takich kategoriach narzędzia, które samo z siebie jest niefajne, więc trzeba znaleźć jakby dobry sposób na to, żeby je wykorzystać, tak? Natomiast prawdę powiedziawszy, to nie jest też do końca prawda, bo dług na jakimś takim, dług publiczny na rozsądnym poziomie był jedną z najważniejszych innowacji współczesnego kapitalizmu. Dlaczego? Bo po drugiej stronie mamy inwestorów, którzy no przy założeniu, że mamy państwo, które nie bankrutuje, jest w stanie ten swój dług w miarę normalnie spłacać. Mamy inwestorów, którzy mają dostęp do bardzo dobrego narzędzia inwestycyjnego, to znaczy do bezpiecznego aktywa. I to bezpieczne aktywo bardzo często jest podstawą takiej

0: To trochę zależy od wielu czynników. Natomiast właśnie to, co jest ważne, to jest to, że i myślę, że tutaj byłaby dobra korelacja, że mamy takie poczucie, że ten dług jest stabilny i możemy ufać państwu i w związku z tym to państwo może się zadłużać i realizować jakieś te różne swoje funkcje gospodarcze z jednej strony, a z drugiej strony my jako inwestorzy możemy wykorzystywać ten dług jako właśnie podstawę naszego portfela inwestycyjnego.
1: Marek Skawiński, wyrywa się jeszcze.
2: Tak, ja się też zgodzę, że to bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe. Pomożemy sobie pomyśleć o długu do PKB. Rozumiem, że ono jest takie, czy większy dług do PKB, jaki ma wpływ na inne sfery społecznej. Tak, więc możemy sobie pomyśleć o trzech na przykład krajach, taki sobie zrobić eksperyment myślowy, które mają relatywnie bardzo niski dług do PKB. Krajach unijnych, to znaczy Szwecja, Dania i Bułgaria. One wszystkie mają około 30-40% długu do PKB. W Szwecji i w Danii poziom nierówności dochodowych jest bardzo niski, w Bułgarii jest bardzo wysoki. Kwestia nierówności majątkowych zostawię na boku. Akurat w Szwecji są dosyć one wysokie, natomiast pewnie te nierówności dochodowe mają większe znaczenie. Natomiast to, co jakby różnicuje te kraje, to nie jest sam poziom długu do PKB w tym wymiarze, ale poziom wydatków do PKB albo dochodów do PKB i jakby redystrybucja tych dochodów państwowych. No powiemy też, że Bułgaria jest takim, bym powiedział, obserwacją odstającą, jeżeli chodzi o jakość życia o jakość wielu wskaźników społecznych, nawet biorąc pod uwagę niższy poziom ich dochodu, na przykład...
1: Odstających in minus, jak rozumiem.
2: Tak, tak, tak. Na przykład jeżeli weźmiemy sobie satysfakcję z życia, to i sobie poprowadzimy taką linię, która wskazuje, gdzie są poszczególne państwa, no to ich poziom dochodu, to okaże się, że Bułgaria jest najsmutniejszym krajem świata.
1: I tą smutną refleksją powoli zmierzamy do końca naszego spotkania. Ja jeszcze zapytam was, bo próbowałem wyciągnąć od was informacje, gdzie jest sufit, ale mi się nie udało. Okazuje się, że to zależy. Próbowałem dowiedzieć się, czy są jakieś czarne scenariusze i myślę, że jakieś sobie nakreśliliśmy, ale nadal tak, znowu to zależy, bo być może kogoś przekonamy, że jednak można. Czyli de facto jedziemy dalej z tym długiem. Dramatu nie ma. Czy może jednak jest coś, z czym powinniśmy zostawić słuchających nas, na przykład urzędników, albo tych, którzy nas gdzieś obserwują jako inwestorzy?
3: Ja mam taką koncepcję dosyć naiwną. Ja sądzę, że ona jest naiwna, chociaż ma pewne uzasadnienie teoretyczne. To znaczy, że należałoby przede wszystkim uświadomić Polakom, społeczeństwu, z czego ten narastający dług publiczny się bierze i dlaczego mamy taki deficyt. Ponieważ w tej narracji rządowej...
1: Chyba to zrobiliśmy.
3: No właśnie, w narracji rządowej, ale w narracji rządowej jest ciągle... słyszymy ciągle, że to są zbrojenia i ewentualnie strategiczne inwestycje typu elektrownia atomowa, podczas kiedy to są wydatki społeczne. I wydaje mi się, że to by trochę, gdyby to ludziom pokazać, to by trochę ucywilizowało tę dyskusję i wyjęło ten dług publiczny spoza arsenału takiej broni politycznej, takiej pałki, którą można okładać oponentów. To znaczy, kiedy na przykład prezydent Nawrocki mówi, że on nie poprze żadnej podwyżki podatków, to należałoby go też zapytać, czy w związku z tym nie popiera tego, że rosną w Polsce wydatki społeczne. Mam po prostu poczucie, że gdyby ludzie wiedzieli, na co my te pieniądze wydajemy, to być może moglibyśmy pójść w kierunku takiego scenariusza szwedzkiego, że owszem, mamy bardzo wysokie wydatki publiczne, ale godzimy się na to i jesteśmy gotowi finansować. W Polsce tego nie widać. I wydaje mi się, że to jest... Są takie badania Jakuba Sawulskiego, zdaje się, że poprzednika Marka na jego...
2: To jest zastępcy.
3: Zastępcy. Tak, w Ministerstwie Finansów, które właśnie pokazują, że kiedy ludziom się pokaże, jaka jest struktura wydatków publicznych, to oni są bardziej skłonni popierać podwyższanie podatków niż cięcie wydatków. Badania opinii publicznej CBOS-u sprzed paru lat pokazywały, że jak się ludziom mówi, że rośnie dług publiczny, jak chcielibyście go to zatrzymać, to tam 70% mówi, że obciąć wydatki, ale oni uważają, że to są wydatki na pensje urzędników,

0: a nie na emerytury czy na ochronę zdrowia. I gdyby to pokazać i dobrze to wytłumaczyć, to myślę, że moglibyśmy ustabilizować ten dług publiczny, po prostu zmieniając trochę politykę fiskalną.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Grzegorz Siemianczyk, Money.pl, Marek Skawiński, główny ekonomista XYZ i Tomasz Makarewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, byli gośćmi Radia 357. Paweł Sołtys, dobranoc.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
1: Co państwo na to?
2: Dzień dobry, Michał Żakowski przy mikrofonie w zastępstwie za Kubę Strzyczkowskiego. Dzisiaj co państwo na to o suszy? Ponad 1/3 kraju jest objęta suszą. Zagrożone są dalsze regiony Polski i chodzi tu o tak zwaną suszę rolniczą, czyli dotyczącą rosnących zbóż, no i innych roślin. Jest także problem z suszą hydrologiczną, czyli niski poziom wód w rzekach. Choćby tam. Mało deszczy i na więcej się również nie zapowiada w najbliższym czasie. Mówi się wręcz o nadciągającej fali upałów z Europy Zachodniej. Na ten moment sytuacja najgorsza jest w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Tak wynika przynajmniej z raportów różnych instytucji zajmujących się stanem naszego klimatu i ziem w Polsce. W związku z tym dzisiaj pytamy, w co państwo na to, czy nadchodzące upały pogłębią panującą w tym roku suszę, i pytanie do państwa. Czy państwo jest gotowe na walkę ze skutkami suszy? Czy państwo jest gotowe na walkę ze skutkami suszy? 510-357-357, 510-357-357. Proszę dzwonić, proszę również mówić, jak sytuacja, czy rzeczywiście w tych tylko regionach mamy do czynienia z suszą. I myślę, że ci, którzy mają swoje ogrody, działki, też powinni o tym świetnie wiedzieć, co się dzieje, co jest tak naprawdę na rzeczy. Także proszę dzwonić, ja mam osobiście pomidory i też widzę, że gleba jest sucha, sucha, bardzo sucha. Zapraszam do dzwonienia 510-357-357, a już za chwilę nasz pierwszy gość Michał Sikora, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Proszę słuchać i wyrażać swoje opinie później w telefonach. Zapraszam.

0: speak.
1: Co państwo na to? Ponad 1/3 kraju jest objęta suszą i o suszy będziemy dzisiaj rozmawiali. Raporty różnych instytucji polskich zajmujących się stanem naszego klimatu, stanem ziem, stanem właśnie hydrologicznym alarmują, że jest problem. Na czym polega ten problem? I w ogóle, no, jak my, społeczeństwo, jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych warunków klimatycznych związanych właśnie z suszą. O tym chciałbym teraz porozmawiać z Michałem Sikorą, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Bardzo się cieszę, że się pan zgodził tutaj z nami porozmawiać i wystąpić w co państwo na to, gdyż temat moim zdaniem jest niedoszacowany, jeżeli chodzi o uwagę mediów. Jak pan o tym? Tak chciałem od tej strony najpierw pana zapytać, czy my rzeczywiście nie za mało alarmujemy i nie za mało wymagamy, by o tym mówić i mówić w ogóle o samym problemie, czymże on jest i jak do niego podchodzić?
2: Tak, troszeczkę można tak powiedzieć, że ten problem jest troszeczkę niedoszacowany, jeżeli chodzi o uwagę medialną, ale w ostatnim czasie już zauważyłem, że coraz częściej się przybija do tak zwanego mainstreamu, także o tej suszy mówimy coraz więcej i bardzo dobrze, bo problem jest naprawdę duży.
1: To proszę powiedzieć, jaka to jest skala problemu? Ja tu się posiłkuję się. Lapsus, ale nie jestem głodny. Natomiast posiłkuję się tutaj różnymi raportami właśnie instytucji rządowych, o czym mówię. Natomiast no i według pana, jak wygląda ta sytuacja i czy tylko te województwa, które wymieniłem, pomorskie, mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie czy lubelskie, kujawsko-pomorskie, czy to są te zagrożone, czy my raczej możemy mówić już o szerszej skali zjawiska, jakim jest susza?
2: No niestety wygląda to tak, że w tej chwili w kontekście suszy możemy już mówić tak naprawdę, że sytuacja jest zła w całej Polsce. Te województwa, które pan wymienił, tam obowiązują w tej chwili nasze ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, ale tak naprawdę w tej chwili w całej Polsce na 70% naszych stacji wszystkich, które mamy hydrologicznych, notujemy w tej chwili strefę wody niskiej, czyli tak naprawdę tej wody w rzekach jest mało już w skali ogólnopolskiej. A też wcześniej tutaj słuchałem właśnie, że są różne rodzaje suszy. Mamy tak naprawdę 3 albo 4 rodzaje suszy.
1: No proszę, to nawet też nie zdawałem sobie sprawy z takiego precyzyjnego określania suszą no, różnych rodzajów tego zjawiska.
2: Tak jest. Z tym, że one są wszystkie ze sobą ściśle powiązane. Tak? Na początku mamy suszę atmosferyczną, kiedy po prostu przez dłuższy okres czasu nie pada. Później mamy suszę rolniczą, też suszę glebową, czyli wtedy, kiedy wilgotność gdyby spada i ta woda jest mało dostępna dla roślin, no a później to się przeradza w suszę hydrologiczną, wtedy, kiedy jest mało wody w rzekach, no a takim ostatnim stadium jest już obniżenie zwierzchowych podziemnych, czyli susza hydrogeologiczna. No i my w tej chwili też mamy po prostu problem z opadami. Niestety w przeciągu, no w tym roku tak naprawdę, w tych 4 miesiącach, no praktycznie już 5 miesiącach całych, które mieliśmy, to tych opadów jest naprawdę mało. Tych opadów jest naprawdę mało, to są miesiące suche, więc ten niedobór wody jest duży. No to przekłada się niestety na stan wody w rzekach, na kondycję rolnictwa, na wiele innych rzeczy.
1: To na przykład możemy paść też ofiarami takiej ułudy, że jeżeli mamy jakąś ulewę albo nawet, nie wiem, 2 godziny takich fal ulew jedna po drugiej, to nie oznacza, że gleba jest nasycona i to nie oznacza, że wszystko wraca do normy. To są po prostu tylko ulewy w tym wypadku. Tak możemy to też rozumieć.
2: Tak jest, dokładnie. Wygląda to tak, że niestety takie opady, które będziemy teraz notować w okresie letnim, czyli opady bardzo intensywne, często nawalne, które towarzyszą burzom, one niestety w żaden sposób nie poprawiają nam sytuacji pod względem suszy, tego ile jest wody w środowisku, dlatego że one tak samo szybko jak do nas przychodzą, jak spadają, tak samo szybko niestety odpływają w dół rzek, co przekłada się na formowanie się na przykład niebezpiecznych wezwań, prawda, i zagrożeń powodziowe. Ale niestety ta woda bardzo szybko odpływa i my ją po prostu w środowisku nie jesteśmy w stanie zatrzymać i ją tracimy. Problem suszy powraca.
1: Dobrze, to jest też tak, że na taką suszę to nie tylko pracuje klimat w danym miesiącu, w tym wypadku jeszcze w maju, ale to, co się wydarzyło w poprzednich miesiącach, prawda? To jest też, w jaki sposób ta gleba jest przygotowywana, się przygotowuje do momentu, kiedy jest wiosna i mamy mieć zielono, ma być dużo owoców tych pierwszych, a okazuje się, że niestety tu jest duży problem, bo gleba nie przyjmuje wody.
2: Tak jest, dokładnie. Tak naprawdę to, co my obserwujemy w tej chwili, czyli ta susza, którą mamy, to nie jest coś, co się nam pojawiło w tej chwili. Tak? Susza w Polsce towarzyszy nam już od kilku lat. Po prostu widzimy ją w większym stopniu nasilenia w miesiącach letnich, gdy jest ciepło, dlatego że jest większe zapotrzebowanie na wodę, że jest większe naparowanie, no i tej wody po prostu zaczyna brakować. My w tym roku też, tak mi się wydaje, że ulegliśmy troszeczkę takiemu złudzeniu, że mieliśmy mroźną zimę, gdzie przez długi czas zalegała nam pokrywa śnieżna. A tak się mówi, to jest prawda, że jeżeli zima jest śnieżna, no to wtedy ta gleba później, gdy śnieg się topi, to ona tą wilgoć i tą wodę pochłania i jest lepiej przygotowana później na okres wegetacyjny. No ale niestety, co prawda, mieliśmy mroźną zimę, ale wcale nie była to zima śnieżna, dlatego że ta pokrywa śnieżna, która nam zalegała przez dłuższy okres czasu, ona pojawiła się tak naprawdę w jednym czy w dwóch takich epizodach opadowych, które mieliśmy pod koniec grudnia i na początku stycznia, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I po prostu ten śnieg spadł wtedy i on długo leżał, dlatego że zima była mroźna. Ale niestety, jeżeli spojrzymy sobie na całokształt tego, ile ogólnie padało w zimę, no to wszystkie miesiące zimowe były niestety miesiącami suchymi. Dlatego ta zima, mimo że była mroźna, no to była też bardzo sucha i niestety nie pomogła przyrodzie na tyle, żebyśmy teraz mogli mówić, że sytuacja jest dobra.
1: Jeszcze się spotkamy pod koniec audycji, natomiast chciałem pana zapytać na koniec tej rozmowy, jak my jesteśmy przygotowani, mówię społeczeństwo, każdy z nas, ja, hodowca pomidorów, że tak się szumnie nazwę, na suszę. Jak my powinniśmy na to zwracać uwagę? Czy coś w ogóle my możemy zrobić, zanim przejdę do tego, by zapytać, co państwo może robić w tej sytuacji?
2: Tak, oczywiście. My możemy coś zrobić i nawet powinniśmy coś robić, dlatego że myślę, że każdy z nas widzi, no, że sytuacja nie jest zbyt dobra. Oczywiście susza jest problemem ogólnopolskim, można powiedzieć też nawet, że w większej skali jest w tej chwili na świecie dużym problemem i przez zmianę klimatu, i przez to, jak w Polsce wygląda odpływ wód z naszych terenów, ale my oczywiście też możemy coś zrobić. To są rzeczy, które tak naprawdę każdy z nas już się uczy w szkole podstawowej, tak? Czyli oszczędzanie wody poprzez wykręcanie wody, kiedy myjemy zęby, poprzez kąpiel pod prysznicem, a nie w wannie. Takie podstawowe sprawy, prawda? W tej chwili również bardzo pożyteczne jest zbieranie deszczówki. Jeżeli my tą wodę opadową w takim właśnie gwałtownym epizodzie opadowym będziemy mogli zebrać i wykorzystać ją później w okresie suchym.
1: Ale panie Michale, jak nie ma tej wody z nieba, nic nie pada, to jak ja mam zbierać tą deszczówkę? Tu jest problem też.
2: No właśnie, trzeba ją zbierać w tych momentach, jak pan mówił wcześniej, kiedy mamy takie ulewne opady. Pada godzinę, nawet 15 minut, ale tej wody pada naprawdę dużo, dlatego wtedy można tą wodę zebrać. Ja wiem, że tych opadów jest mało, na pewno mniej niż chcielibyśmy, żeby były, no ale trzeba próbować nawet w takich momentach.
1: Dobrze, bardzo panu dziękuję. Spotykamy się jeszcze pod koniec, co państwo na to. Dzisiaj pytamy, czy państwo jest gotowe na walkę ze skutkami suszy. Jest już z nami pan Mateusz, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: No i jak tam u pana jest sucho? Najpierw zapytam o stan rzeczy, bo może byśmy sobie zaczęli od samego początku, czyli jaka jest gleba, jaka jest ziemia?
0: Sucho niestety jest wszędzie. Wydaje mi się, że dotyczy problem, to zresztą ekspert powiedział, całego kraju, a nie tylko jakichś tam wymienionych województw. Ja mieszkam w Tychach. Tutaj takie opady mocniejsze, bardziej intensywne, w sensie nawet długotrwające, bo to było z 2-3 dni z rzędu jednostajnego deszczu, były mniej więcej chyba 1,5-2 tygodnie temu. Natomiast no, będąc już w lesie, gdzie teoretycznie ta wilgoć utrzymuje się najdłużej, wczoraj no to już ściółka jest, no wystarczyłaby zapałka. W każdym razie państwo nie jest, tak mi się wydaje, z tego co widzę, obserwuję, nie jest gotowe na zmiany. Pewnie też nie pomaga wymyślanie ludzi czy od teorii spiskowych, że zmiany klimatu to jakieś dyrdy małe są, no bo wtedy rozumiem, że susza też to wtedy są dyrdy małe, ale chyba niekoniecznie. Łapać deszczówkę to ważne. Wydaje mi się, że to możemy robić wszyscy. No i pytanie do eksperta, bo wspomniał o tym, że tych opadów w tym roku sumarycznie jest mniej aniżeli w latach poprzednich. Natomiast i patrząc szerzej, to właśnie nie jest przypadkiem tak, że ilości deszczu jako tako jest tyle samo, co w latach ubiegłych, tylko właśnie problem jest tego, że on jest szybki, intensywny. Ziemia jest sucha, więc go nie przyjmuje, więc wszystko płynie, mówiąc w skrócie, do Bałtyku. No i pytanie, czy tutaj nie można czegoś zrobić, żebyśmy się nauczyli łapać ten deszcz nie tylko do zbiorników, beczek i tym podobnych przy gospodarstwach domowych, tylko żeby państwo budowało zbiorniki, które tą wodę będą kumulowały i będzie możliwość jej wykorzystania, czy w rolnictwie, czy w innych, w przyszłości.
1: No, mam też wrażenie, że państwo powinno w jakiś sposób instruować też, jak należy się zachowywać w trakcie suszy, ale też no, chyba tutaj chodzi o jakieś inwestycje. Wiele się mówi o zbiornikach retencyjnych, wiele się mówi o różnego tego typu zapobiegawczych środkach, no ale to jest pytanie, czy rzeczywiście to się dzieje w miejscach, gdzie mniej więcej żyjemy. Tam wokół pana widać jakieś tego typu inwestycje?
0: Wydaje mi się, że tylko się mówi. Jest taka... I to zdecydowanie za mało.
1: Jest taka szansa. Dobrze, bardzo dziękuję, panie Mateuszu. Wszystkiego dobrego i niech w końcu spadnie deszcz. Tak sobie rzecz, który nawodni nam ziemię. Pan Michał. Dzień dobry, panie Michale.
3: Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Jak... Chciałem nawiązać troszkę do tej pana audycji na dachu świata, ale wczoraj jeden z słuchaczy już tyle lukru na pana wylał, że ja nie doleję, bo się pan zacznie kleić.
1: Dziękuję bardzo. No rzeczywiście, żebym się nie zaczął kleić, ale bardzo dziękuję, panie Michale. Że...
3: No, tak, to tak z tytułem wstępu tylko, ale też żeby nie przedłużać, to ja dzwonię z wywołanego województwa łódzkiego. Mm-hmm. No widać, że jest sucho. Widać, że jest sucho. Ja akurat bardzo lubię spacerować w wolnych chwilach gdzieś nad rzeką, po lasach. Tu w rejonie centralnej Polski na przykład dostrzegam tą suszę po takich rozlewiskach, to takich na dawnych złożach torfowych się takie porobiły. No, nie to jeziora, ni stawy, no takie rozlewiska. Wiele z tych, które kiedyś tętniły życiem, bo było słychać i rechot żab, i to było bardzo fajne siedlisko ptaków, no w tej chwili się tam robią łąki. Nie, były też, mamy taką bardzo ładną rzekę, Grabia, bardzo tak kameralne ma ten spływ kajakowy, kiedyś był organizowany tą rzeką, no w tej chwili nie było tam nawet problemu, żeby w gumiakach przejść. Także widać po prostu to, że jest sucho. Co do pomysłu czy strategii państwa, ja tego nie dostrzegam. Zgadzam się tutaj z tym głosem, o którym panowie wcześniej rozmawialiście, że może jakaś choćby kampania medialna, żeby troszeczkę ludzi uczulić, że woda to nie jest takie, którego możemy korzystać bez opamiętania. Mhm. Bo rzeczywiście kiedyś się obudzimy z ręką w nocniku i tak, jeśli to się nam wydaje, że to jest taki problem, z którym się nie spotkamy, no to ostatnio nawet czytałem artykuł, że tutaj w gminie nieopodal mnie wystosowano już komunikat o racjonalnym korzystaniu z wody do celów rolniczych, czy do celów takich jak nawadnianie trawników, jakieś ogródki, bo będzie problem z ciśnieniem wody i będą braki. No. Także taki raport z centralnej Polski.
1: Bardzo panu dziękuję. No, to jest fantastyczny raport i myślę, że fantastyczny mówię dlatego, że mówi o tym, co rzeczywiście się dzieje i to są zdania i słowa, które należy brać pod uwagę, dlatego że w sumie wtedy dostaniemy też pełen obraz już. To, co mówił ekspert Michał Sikora z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to są słowa, które powinny bardzo mocno wybrzmieć. Dotyczy problem suszy całej Polski, nie tylko wybranych województw. I między innymi takie pana na przykład opisy służą, by te zdanie eksperta nasycić faktami. Bardzo panu dziękuję, panie Michale. Wszystkiego dobrego życzę. I jest z nami pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, słyszymy się?
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. I jak u pana sytuacja? To, co pan widzi?
4: Panie redaktorze, ja tak ad vocem audycji na dachu świata też bardzo pana Słucham, zazwyczaj nie ukrywam, tylko w podcastach, ponieważ zazwyczaj przyspieszam muzykę, którą pan prezentuje, więc ona nie do końca w gustach moich jest, ale jako przywilej patrona mogę sobie na to pozwolić, że mogę przyspieszyć. To tak ad vocem poprzedniego słuchacza. Gratuluję i naprawdę
1: dziękuję
4: tutaj, jeżeli chodzi o te rzeczy.
1: To bez muzyki jest na YouTubie Radio 357 Talk, także tutaj jest. Spokojnie można również, ale zapraszam dalej. Dziękuję pięknie jeszcze raz.
4: Panie redaktorze, powiem tak, ja dzwonię z Podkarpacia, okolicy Łańcuta.
1: O, proszę.
4: Posiadam zbiornik na wodę opadową, 8 metrów sześciennych. Po zimie już go praktycznie nie ma wody, ponieważ zima, pomimo tego, że jak ekspert powiedział, że nie była może do końca opadowa, u nas, ja policzyłem sumarycznie od grudnia do końca zimy 73 centymetry spadło śniegu, więc to i tak jest nieźle. Gdyby nie to, to w ogóle byłaby, można powiedzieć, jeszcze większa susza hydrologiczna. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że brakuje wody, bo nawet to widać podróżując autostradami czy drogami ekspresowymi. Proszę zwrócić uwagę, niech słuchacze i szanowni państwo, panie redaktorze, proszę popatrzeć, że te zbiorniki, które są na tą wodę opadową, one są wyschnięte, suche. Nieraz tam była woda, potrafiła być po zimie. Tej wody już w tej chwili nie ma, więc tak naprawdę nawet to widać podróżując po całej Polsce, bo taką mam przyjemność i tak robię. Ale wracając jeszcze do mojego, można powiedzieć, domu i okolic. Mam trawnik 13 arów. Powiem, w tym roku jeszcze go ani raz nie nawodniłem, ponieważ mam system nawadniania, bo wydaje mi się, że lepiej uprawiać, panie redaktorze, i podlewać pomidory, ogórki, jak mieć trawę ładną, zieloną, bo raczej ta trawa zielona no jest piękna, ładna, ale uważam, że w tym wypadku należy wybierać priorytety. Więc woda jest potrzebna do użytku, do oszczędzania i naprawdę tu powinniśmy pewien szacun mieć. Pomimo tego, że mam własne ujęcie wody, ale też bardzo oszczędzam wodę, bo jednak, tak jak tutaj ekspert powiedział, tak zwana susza geologiczna, prawda, czyli te wody gruntowe. Z tym też jest poważny problem. Na szczęście ta woda jeszcze jest, ale no mam nadzieję, że będzie. Tu na to trzeba uważać. Także tyle tytułem z południowo-wschodniej Polski. Wszystkiego dobrego dla panie redaktorze i dla państwa.
1: Bardzo dziękuję i życzę w takim razie deszczu tego, który nawodni glebę, tak jak cały czas powtarzam. Pan Krzysztof z Łańcuta, z Podkarpacia. Pan Zbigniew, dzień dobry panu.
5: Halo?
1: Dzień dobry, panie Zbigniewie.
5: Dzień dobry, Zbigniew Szczepański, Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp. Przed świętami przy okazji piosenki Przyjaciele pewnej ryby, gdzieś tam na korytarzu miałem okazję z panem Michałem się poznać.
1: Tak, tak, już sobie miło przypominam.
5: Przy kawie.
1: Dzień dobry, tak jest.
5: Ja dzwonię jako członek zarządu stowarzyszenia, które skupia około 100 hodowców ryb w całej Polsce i tu mamy jedną wspólną sprawę, bo ryby hoduje się w wodzie, karpie hoduje się w wodzie, ale te stawy w skali całej Polski, bo mam ogląd na całą Polskę, też mają problem, woda jest, zwierciadło wody się obniżyło, z tym, że powiem tak, że my mamy możliwość jako hodowcy zgromadzić wody więcej niż w zbiorniku Solina, najgłębszym, największym, najbardziej pojemnym zbiorniku zaporowym w Polsce i to są miejsca rozproszone po całej Polsce, to nie jest jeden wielki zbiornik, nie wiem, na Wiśle, we Włocławku, który już nic nie daje dla retencji. Natomiast, no, powiedzmy, nie tyle, co by mogło dać rozproszona retencja. I teraz ja mam propozycję dla rządzących, bo możemy tu stwierdzać, no, narzekać, że jest susza, klimat nam się zmienia, ale mamy propozycję. Nawet w ostatnim naszym periodyku Głos Pana Karpia też piszemy o tym, że jeżeli by rząd poświęcił na to środki, a i tak zamiast przeciwdziałać suszy, to może lepiej wyjść naprzeciw, że tak powiem, i tą wodę zbierać, gdzie się da i gdzie można. Hodowcy ryb mogą zgromadzić policzyliśmy ostatnio, około 10-15% więcej, czyli nie 700 milionów, jak teraz robimy, tylko jeszcze o 70-100 milionów więcej metrów sześciennych wody, która potem się wysącza do rzek, do nawadnia okoliczne tereny i de facto na teren całej Polski ona rzutuje. Potrzebne są na to środki. Jeżeli jest program Moja Woda i można zbierać z rynien i tam się dopłaca, to tym bardziej, gdy rybacy mogliby zgromadzić 10, 15, 20 razy więcej tej wody niż wszyscy Polacy z tych rynien mogą zebrać. Więc to apel do rządzących, żeby przewidzieli w budżecie do dofinansowanie do pogłębienia stawów, do podwyższenia grobli, a tym samym do zwiększenia zdolności retencyjnej stawów rybnych.
1: No na przykład to jest jeden z tych pomysłów. Są również pomysły, by więcej terenów zielonych, więcej roślin, więcej właśnie tego typu działań, tak bo to powoduje, że ta nie osuszać, a woda w tym momencie się gromadzi. Dobrze. Bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Pana Pan Karp, rozumiem, tak?
5: Tak jest.
1: Panie Zbigniewie, wszystkiego dobrego, zapraszam na kawę, także spotkamy się, mam nadzieję, w jakimś momencie. Dziękuję bardzo. Pan Paweł, dzień dobry, panie Pawle.
6: Witam serdecznie.
1: Tak. Proszę bardzo, już
6: panie
1: zaczynamy.
6: Panie Michale, ja też pana cenię za pana dociekliwość i to, że rzeczywiście pan audycje dostarczają bardzo dużej wiedzy. Stara się pan być również jak gdyby po dwóch stronach często konfliktów i tego typu. Tak pan prezentuje tą rzecz, to jest wielka wartość. Ja uważam, że to dziennikarstwo jest najważniejsze, żeby patrzeć na dwie strony medalu i raczej nie osądzać, raczej przedstawiać fakty. Właśnie w tym temacie dzwonię.
1: Dziękuję bardzo. To w takim razie bardzo serdecznie ściskam za to, a teraz przechodzimy do co państwo na
6: tak
1: to i jaka jest pana ocena sytuacji? Czy rzeczywiście właśnie państwo stara się, umie, wie i jak zapobiegać suszy?
6: No właśnie. I teraz widzi pan. Ja zanim do pana zadzwoniłem, zrobiłem dziennikarskie śledztwo, skorzystałem z danych IMGW i jeszcze kilku innych portali, żeby sprawdzić, czy aby się ktoś nie pomylił. I teraz panu zadam pytanie. Średnie opady, ile było średnich opadów w miejscowości Wrocław, ja stąd jestem, ile było miejscowości Wrocław w latach 75 do 1999, 25 lat, ile to średnio padało?
1: Wiem.
6: Ja panu odpowiem.
1: Tak.
6: 548 mm. Tyle spadło w ciągu roku, średnio. A wie pan, ile spadło we Wrocławiu od roku 2000 do 2025?
1: Nie wiem.
6: 559. Widzi pan, że to są te same liczby?
1: Mhm.
6: Nie ma żadnej mowy o tym, że są mniejsze opady. Nie ma takiego czegoś. Żadne dane naukowe tego nie potwierdzają. To jest panika, która wynika albo ze złej gospodarki, i tu się zgadzam absolutnie z panem Karpiem,
1: tak,
6: że można wykorzystać to wszystko w sposób zdecydowanie lepszy i nie ma co się jak gdyby myśleć, że bo wynikałoby z dyskusji i z tonu, który ludzie tutaj przedstawiają, rozmówcy pana i słuchacze, że jest sytuacja tragiczna. Ta sytuacja, panie Michale, jest różnica, to jest ułamek procenta. 25 lat w XX wieku ostatnie i pierwsze 25 lat XXI wieku.
1: A powołuje się
6: wieku
1: pan na przykład Wrocławia, rozumiem, lata 70., tak, 80. i ostatnie 2000, tak?
6: Tak. 25 lat ostatnich XXI wieku i pierwsze 25 lat XXI wieku. I te dane są niemal identyczne. Jest różnica oczywiście. Troszeczkę temperatura się też zmieniła. To też jest niewielka różnica, ale tak naprawdę deszczu wcale mniej nie pada. Pada tyle samo. Nie jest tak, że one są bardziej nawalne te deszcze, bo to jest, można to sprawdzić, naprawdę, to są dane ogólnodostępne. Ile było tych deszczy w poszczególnych miesiącach, te dane są prawie identyczne. Ja też w to nie mogłem uwierzyć. Wydawało mi się, że jest inaczej, a to tak nie jest.
1: Dobrze, to wie pan co, panie Pawle, no w takim razie namówił mnie pan na dziennikarskie śledztwo i kwerendę i taki już bardzo dogłębny research, rzeczywiście możemy porównać, ale też myślę, że tutaj warto jednak sięgnąć po słowa eksperta i poradę eksperta, jak te dane interpretować, bo wie pan, no też jest fakt taki, że jest sucho, jest ta susza, nie ma tego samego momentu wegetatywnego dla roślin, co był kiedyś, to coś się stało, coś się zmieniło, więc teraz musimy się
6: zastanowić.
1: No dobrze, wie pan, też się zastanawiam, zresztą bardzo polecam, niestety jest za tak zwanym paywallem wywiad w Rzeczpospolitej, jeżeli tutaj mówimy o kwerendach, to tutaj susza w Polsce. Tkwimy w złudnym poczuciu bezpieczeństwa, że jakoś to będzie. Rzeczpospolita z ubiegłego tygodnia, 23 maja. No, fantastyczna rozmowa z profesorem Szymonem Malinowskim i z panią profesor Iwoną Wagner na temat między innymi, jakie są przyczyny suszy i jakie są możliwości rozwiązania tego problemu. Ale póki co, panie Pawle, dziękuję po pierwsze za dobre słowo, po drugie dziękuję za inspirację do researchu na temat suszy w Polsce. Zajmę się tym również razem z moimi kolegami. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
6: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact, jest naszym ekspertem dzisiaj zaproszonym. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry.
1: No słyszy pan, jakie tutaj pojawiają się argumenty, jakie są oceny sytuacji. No dochodzimy nawet do tego, że rzeczywiście pan Paweł porównał dwa okresy, lata 70. i 80. z początkiem, z latami 2000 we Wrocławiu. Ja nie sprawdzałem tych danych. Poziom opadów deszczu jest podobny albo ciut się tam różnią te wyniki i... No właśnie, co tu się dzieje? Podobno tyle samo jest deszczu, co było, a jednak jest bardziej sucho.
7: No to ja bym pewnie zachęcał do analizy właśnie na takich większych okresach, jeżeli się patrzy na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od lat 60. do dzisiaj, to po pierwsze rośnie temperatura, ona w Polsce rośnie stale. Ja przypomnę, że średnia temperatura w Polsce w latach 60. do lat 70., czyli dekada, to było 7,2 stopnia Celsjusza. W latach 80. to już było średnia temperatura w Polsce rok od stycznia do grudnia to było 7,4, czyli o 0,2 stopnia więcej. Ale już w roku 2011-2020, czyli ta ostatnia dekada, która została uśredniona, to już było, uwaga, nie 7,2, ale 9,1 stopnia Celsjusza, czyli w przeciągu 6 dekad wzrost temperatury o prawie 2 stopnie w Polsce. A to jest potężna, to jest bardzo dużo. To jest błyskawiczny wzrost. Żeby sobie to porównać, no to jeżeli w epoce lodowcowej średnia globalna temperatura to było tylko 4 stopnie niżej niż dzisiaj, ale przypomnę, że ta epoka lodowcowa to było, mówię o małym zlodowaceniu tak zwanym, czyli o zlodowaceniu północno-polskim zwanym bałtyckim, to było 12 tysięcy lat temu. I to przez te 12 tysięcy lat się te lodowce wycofywały, dzięki czemu mamy po Jeziorze Mazurskie i mamy po lodowcowe jeziora.
1: Tak,
7: mamy
1: i o tym się uczymy w szkole podstawowej nawet już. I charakterystyka bardzo, jezior na Mazurach.
7: Dokładnie, to był bardzo, bardzo powolny proces. Natomiast w tej chwili błyskawicznie w ciągu 60 lat temperatura wzrosła o 2 stopnie Celsjusza, co nazywamy właśnie tą antropogeniczną zmianą klimatu. Ona wynika ze wzrostu stężeń dwutlenku węgla, metanu, potlenku azotu, trzy główne gazy cieplarniane wskutek tej przemysłowej działalności człowieka, co się naukowo nazywa właśnie globalne ocieplenie, czy climate change, czy zmiana klimatu. Temu służy analiza, którą robi IPCC, raport przeglądowy, który jest prowadzony zresztą przez
1: organizację Narodów Zjednoczonych. To jest agenda...
7: To jest międzyrządowy panel klimatyczny. To jest raport przeglądowy. On jest prowadzony przez Światową Organizację Meteorologiczną, która skupia wszystkie organizacje meteorologiczne, w tym Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz jest tam także Światowa Organizacja Zdrowia oraz inne agendy ONZ, które w tym badaniu uczestniczą, je wspomagają. Jest to koordynowane przez taką specjalną agendę wyspecjalizowaną, ma siedzibę w Bonn, nazywa się UNFCCC. Tak, ona jest od procesu klimatycznego, czyli od tego, żebyśmy byli w stanie przeciwdziałać wzrostowi temperatur na świecie.
1: Tu mamy jasność, kto jest źródłem.
7: Nie, ale jeżeli rosną temperatury, to średnio rośnie, to jeszcze warto się przyjrzeć, bo pan, nasz wcześniejszy rozmówca, mówił o tym, że te opady nie są mniejsze. To nie chodzi o to tylko. Kryzys wodny w Polsce nie opiera się na tym, ile spadnie, tylko opiera się na tym, jak spadnie, czyli ile mamy deszczów długotrwałych, jak one się rozkładają, jak silne jest odparowywanie tej wody,
1: czyli bo na przykład temperatura nie ilość, wzrosła. A jakość, parafrazując.
7: Dokładnie tak. Proste porównanie. Jeżeli się wyleje szklankę wody na rozgrzaną płytę chodnikową, bo jest 30 stopni Celsjusza, albo na tą samą płytę chodnikową, gdzie jest temperatura na zewnątrz 18 stopni, to wiadomo, że przy upale ona błyskawicznie odparuje z tej płyty chodnikowej. My tą wodę wtedy tracimy, bo ona nie spadnie z powrotem na terytorium Polski, najprawdopodobniej. Natomiast kwestia parowania kompletnie pan nasz wcześniejszy rozmówca w ogóle nie uwzględnił. I też drugiego czynnika równie ważnego, śniegu w Polsce. W Polsce średnia temperatura powietrza w Polsce zimą, tu znowuż powołam się na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w latach 60. średnia temperatura na terenie Polski to było minus 1,9 stopnia Celsjusza, czyli prawie minus 2 było przez cały okres zimy liczonej od listopada do marca. Natomiast obecnie to jest już zaledwie 0,2 stopnia na minusie, gdzie niestety na większości Polski, można powiedzieć, na zachód od Wisły temperatury się przez cały okres zimy utrzymują na plusie, a na wschodzie od Wisły są pojedyncze dni, kiedy mamy na minusie, dobrze, pomijam góry. Wtedy rzeczywiście tam jest jakiś tam trochę większy mróz, czyli w Polsce śniegu nie ma, on zanikł. A to jest ogromny rezerwuar wody, dzięki czemu mamy zasoby wodne uzupełniane i wtedy no, jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o kryzys wodny. No w Polsce niestety mamy głęboki kryzys wodny, głównie dlatego, że nie mamy śniegu.
1: To tutaj mniej więcej odpowiedzieliśmy, albo próbowaliśmy odpowiedzieć na wątpliwości pana Pawła, bo on nas tutaj zainspirował. Natomiast jeszcze do tego chciałbym się zapytać, czy my umiemy... Tak jak dzisiejsze pytanie, co państwo na to brzmi. Czy państwo jest gotowe na walkę ze skutkami suszy? Czyli czy umie gospodarować tym, co z nieba spadnie, czyli deszczem i wodą, która jest już w rzekach i w różnych innych ciekach wodnych, jak to się mówi. Czyli czy po prostu umiemy gospodarować wodą? Bo ja się cały czas też chciałbym odnieść do tego wywiadu, o którym mówiłem i który bardzo polecam. Pani profesor Iwona Węgier mówi, wodę tracimy przez pozbywanie się błękitno-zielonej infrastruktury, bo to roślinność pozwala zmieniać strukturę gleby na bardziej chłonną i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę rozwijać tej myśli tutaj. Chodzi o to, że politycy mówią zbiorniki retencyjne, duże inwestycje, a przecież warto myśleć lokalnie i właśnie w to wchodzić w mocnym rytmie, a nie tylko opowiadać o wielkich inwestycjach, które miałyby gromadzić wodę, tylko nie wiadomo do końca skąd ta woda miałaby tam się znaleźć.
7: No, to mogę tylko powiedzieć, że małe zbiorniki retencyjne, które są pewnie mniej spektakularne niż zbiornik w Raciborzu, są mniej, niestety mniej atrakcyjne dla polityka, no bo je mniej widać.
1: Aha, czyli zbiornik jest też takim paliwem politycznym.
7: No, oczywiście, że tak. Przecież polska transformacja i wejście Polski do Unii Europejskiej było naznaczone tym, że każdy polityk się ścigał o to, ile będzie miał oczyszczalni ścieków w swojej gminie. Niekiedy powstawały oczyszczalnie ścieków w gminach sąsiadujących, gdzie ich przepustowość po prostu mogłaby spokojnie obsłużyć trzy gminy sąsiadujące, tylko że każdy wójt chciał mieć u siebie swoją i powstały trzy oczyszczalnie, podczas mogła powstać jedna. To jest mniej więcej ten sam mechanizm, czyli politycy chcą się pochwalić czymś, co widać, co wyborcy dotkną, tak? Czy co będzie w stanie, będą sobie w stanie na bazie tego później zagłosować w taki czy inny sposób. Odpowiedzialna polityka natomiast to są projekty, których niekiedy nie widać, ale które długofalowo dokonują zmiany. No i znowu, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tylko przypominam, też w kontekście tej, no, naszego wcześniejszego rozmówcy, z którym chętnie podyskutował przy kawie na danych właśnie, to przypomnę tylko, że w miesiącach klasycznie mokrych, czyli wrzesień czy marzec danego roku, cofając się dekadę do tyłu, mamy stany rzek niski albo bardzo niski. Stany rzek średnie bądź wysokie właściwie nie występują. Dlaczego? No dlatego, że w marcu, jak topnieje śniegu, nie ma. No nie ma co powodować podniesienia poziomu rzek. No nie mamy już w tej chwili ryzyka, że Kra idzie po Wiśle i są zagrożone mosty. Przypominam, to się działo w latach 60. i 70., tylko się zmienił klimat i w konsekwencji mamy kompletnie inną sytuację hydrologiczną.
1: No i teraz umie sobie państwo z tą nową sytuacją hydrogeologiczną poradzić? Umie znaleźć panaceum na suszę, na nadchodzące upały, które, jak wiemy, już we Francji są nieprawdopodobnie dokuczliwe i bardzo mocno wpływają na sytuację hydrogeologiczną? To czy my tutaj mamy pomysł na to, jak działać w trakcie suszy, która objęła cały kraj?
7: Mamy bardzo dużo dobrych przykładów z zagranicy, że tak to ujmę.
1: No, wdrożonych, które już są, działają, tak?
7: Tak, tak, absolutnie. Jednym z państw, które bardzo poważnie cierpi na problem suszy i pożarów, ale sobie z tym relatywnie nieźle radzi, jest Hiszpania. Podobna powierzchnia do Polski, jeśli chodzi o powierzchnię kraju. Podobna struktura hydrologiczna, czyli też u nich się zaczynają duże rzeki i kończą, mają swoje ujście, podobnie jak nasza Wisła i Odra i dopływy. No i ten kraj ma minusa, ponieważ Hiszpania leży w innej szerokości geograficznej, ma trudniej niż w Polsce, bo u nich jest po prostu goręcej.
1: I goręcej jest, no
7: oni właśnie. Oni mają jeden plusik malutki, są bliżej oceanu atlantyckiego, czyli mają od czasu do czasu falę wilgoci dzięki oceanowi i jego bliskości. No my mamy tutaj trudniej, tak? Czyli nie mamy tego atutu. Natomiast to, co zrobili Hiszpanie. No Hiszpanie zbudowali system kilku tysięcy małych zbiorników retencyjnych, mokrych, dwufunkcyjnych, które są w stanie gromadzić wodę opadową i następnie ją stopniowo wypuszczać z takiego zbiornika, żeby zabezpieczać tereny na etapie suszy. I to robią to konsekwentnie. Wskaźnikowo to wygląda tak, że na terytorium Hiszpanii magazynowanych jest 46% wody, która spadnie w postaci deszczu. W Polsce jest to niecałe 6%. Mhm. I to jest ta przepaść pomiędzy modelem hiszpańskim a modelem polskim. W Polsce powinniśmy łapać równie dużo wody jak Hiszpanie, a najlepiej więcej.
1: Czyli generalnie mamy tutaj minus.
7: Poprzez system zbiorników retencyjnych małych, właśnie takich niepozornych, niewielkich jak Racibórz, chociaż Racibórz absolutnie potrzebny, tyle tylko, że on właśnie powinien powstać jako zbiornik dwufunkcyjny, a niestety powstał jako jednofunkcyjny. Jeszcze przy okazji powinien mieć zbiorniki wspomagające.
1: Dobrze.
7: Nie ma, a nie ma dlatego, że politycy je wykreślili z planu, ponieważ na tych terenach, gdzie miały powstać zbiorniki wspomagające, ludzie się już pobudowali, a to są
1: panie
7: przecież
1: lokalni wyborcy. Dobrze, to spotkamy się pod koniec audycji w takim razie, bo dajmy szansę jeszcze słuchaczom, by powiedzieli o swoich problemach, ale także by odpowiedzieli na pytanie, czy rzeczywiście widzą, że państwo umie radzić sobie w sytuacji suszy. Bardzo dziękuję, spotykamy się za chwilę. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact, a jest z nami pan Leszek. Dzień dobry, panie Leszku. Dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie rozmowy z panem Kamilem Wyszkowskim.
8: Tak, i trudno się nie zgodzić z obydwoma panami, dlatego że małe jest piękne. Dlatego że, proszę pana, powiem to tak, oględnie i chciałbym, żeby mnie ta organizacja przestępcza podała do sądu. Jeżeli zadzwonią do was, podajcie moje imię, nazwisko, adres i tak dalej, i tak dalej. Mieszkam we Wrocławiu, w miejscu, gdzie przepływa rzeka Bidawa, a do każdej rzeki są dopływy rowy melioracyjne różnego tego typu strumyczki. Proszę pana, tam są stawidła, które regularnie są, mówiąc krótko, rozmontowywane i woda jest spuszczana, że brzutkę tak oględnie powiem, do zera, bo ma być odpływ. Nikt się nie zastanowi, proszę pana, walczę z tym od kilku lat. Może mnie złapią, wezmą w policję i tak dalej, mnie zaaresztują.
1: Może nie będzie tak źle, ale niech pan powie coś, co to powoduje.
8: Proszę pana, powoduje to, że lokalnie, jeżeli my będziemy dokładnie tak, jak panowie to skonstatowali, gromadzili, zatrzymywali wodę w miejscach lokalnych, właśnie w tych rowach, po to, żeby była ta roślinność, po to, żeby ta woda, nawet jeżeli opady są gwałtowne, to żeby to rzeczywiście ta woda miała gdzie się przechować przez jakiś czas. Natomiast jeszcze raz powtarzam, organizacja przestępcza bez wody polskie. Robi wszystko od lat, żeby osuszyć kraj. Ten. Nie wiem, kto tam z kim się na rozum nie zamienił, jak mówił pewien pan w pewnym serialu, ale niestety tak jest. Dlaczego to mówię? Ano, mogę być w pewien sposób upoważniony naukowo, dlatego że jestem studentem Uniwersytetu Przyrodniczego, łatwo mnie znaleźć, jestem najstarszym, jest najstarszą osobą na tym studencie,
1: panie,
8: na tym uniwersytecie.
1: Nie,
8: ja się nie boję.
1: Nie, ja rozumiem, ale...
8: Panie redaktorze, i sytuacja jest taka, że jestem po niezłym kursie hydro, że tak powiem, przedmiotowym.
1: Dobrze.
8: I dokładnie o tych problemach, o których panowie tutaj skonstatowali w ciągu paru minut, mówi się od lat. Bez wody polskie to jest ten. A jeszcze jeden przykład na koniec. Proszę zapytać kilku rolników, jak się ich traktuje, kiedy chcą zatrzymać troszeczkę wody dla siebie. Wie pan, co robią wody polskie?
1: Nie mam pojęcia.
8: Karają tych ludzi.
1: Za co? Że trzymają wodę?
8: Nie, za to, że na przykład używają wodę ze studni, którą gdzieś tam sobie na polu wykopali i tak dalej, bo jeżeli im się udowodni, że jest więcej niż 5 metrów sześciennych na dobę, to już kara, bo nie wolno.
1: No to trzeba...
8: Ale wodę odprowadzić do morza można.
1: Dobrze, panie Leszku, to ja to muszę też i sprawdzić. Bardzo panu dziękuję
8: bardzo
1: za sugestie i
8: tak.
1: za trop. I oczywiście mam nadzieję, że nic złego się panu nie przydarzy. Policja, nikt nie będzie aresztował, także dziękuję bardzo. Pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
9: Dzień dobry państwu. Zmotywował mnie do wykonania tego telefonu pan Paweł, który mówił o średnich opadach i to no, nie można się z tym zgodzić, a co pan Kamil jak gdyby już wytłumaczył. Taka analogia rośliny doniczkowej na parapecie, którą większość z państwa pewnie ma jedną albo więcej w domu. Gdybyśmy taką roślinę, jeśli taką roślinę podlewamy raz, dwa razy w tygodniu jakąś tam ilością wody, no to ona nam fajnie rośnie. Mhm. Jeśli byśmy tą samą ilością wody w miesiącu podlali ją raz, ona by została zalana, a potem by uschła, bo ta woda by odparowała. Więc to jest taki przykład, że średnia ilość opadów nam niewiele mówi, tylko najważniejsza jest ta częstotliwość wody dostarczanej w danym okresie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest kwestia roślinności w miastach, no bo no w miastach mamy ten efekt wysp ciepła. Budynki się grzeją, chodniki się grzeją, ulice się grzeją i parowanie jest dużo wyższe. Więc ja nie widzę w naszym kraju montowania systemów nawodnieniowych, jeśli chodzi o utrzymanie chociażby drzew czy utrzymanie zieleni miejskiej. Tego raczej nie ma. I bardzo mi się podobało to, co powiedział pan Kamil o Hiszpanii, że tam jest i ten system retencyjny, gdzie wody się stara jak najbardziej łapać, ale też są systemy nawodnieniowe. I tutaj dwa kierunki. Budowanie systemów nawodnieniowych, ale też odpowiedni dobór gatunków do klimatu, który zaczyna nam się coraz bardziej jak gdyby konstytuować, takiego klimatu, gdzie mamy wysokie temperatury, upały, a jednocześnie okresy deszczowe są krótsze i są to ulewy. Mhm. Więc bardzo fajnie, jeśli mamy tą tendencję do odbetonowywania miasta, czyli tak naprawdę zwiększania tej powierzchni chłonnej, gdy nastają silne opady. W tym kierunku tak, trzeba dążyć. Natomiast też dobór gatunków jest istotny, bo wiele rodzimych naszych gatunków, które tradycyjnie uprawialiśmy przez dziesiątki lat, gdy deszcze były regularne, sobie świetnie radziły. Natomiast teraz, gdy mamy miesiąc bez deszczu i przyjdzie ulewa, no niestety, no wiele z tych gatunków sobie nie poradzi. I taka moja ostatnia refleksja. Dobrze. Jak biorę prysznic i tak sobie myślę, kurczę, jak ja bym chciał tą wodę złapać i podlać swój ogród, bo akurat mieszkam w Warszawie, mam na osiedlu taki ogródek, a nie mogę tego zrobić.
1: Później już idzie do ścieków, tak?
9: Która tak naprawdę nie jest jakoś tam zanieczyszczona, prawda? I mamy 2 miliony mieszkańców Warszawy.
1: Są metody na oczyszczanie tej wody, takiej wody i później nawadnianie, oczywiście, że tak. To i wypróbowane w wielu miejscach.
9: Jakaś nagroda dla kogoś, kto wymyśli łapanie wody właśnie
1: spod prysznica, między innymi.
9: Dokładnie.
1: Ja myślę, że nawodnienie później pomidorów w naszym ogrodzie też by się jak najbardziej sprawdziło. Bardzo dziękuję panu.
9: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Pan Paweł, panie Pawle, jaka sytuacja jest u pana i czy rzeczywiście pan widzi, że państwo jest gotowe, umie walczyć ze skutkami suszy?
10: Dzień dobry. Witam serdecznie. Po pierwsze, czy państwo daje radę? Myślę, że w jakiś sposób te dopłaty do tych zbiorników, które łapią deszczówkę, jest w jakiś sposób. Pewnie jest tego za mało. Natomiast ja dzwonię, ponieważ również pan Paweł mnie gdzieś tam zmotywował do tego.
1: No to widzę, że dzisiaj po prostu pan Paweł zmontował nam program. Co państwo na to? Panie Pawle, dziękuję, jak pan słyszy.
10: Pochodzę z Suwałki i powiem tak, no kiedyś, jeżeli chodzi o wakacje, deszcz padał przeważnie wieczorami, padał co trzeci, czwarty dzień. W dzień było ciepło, nie było tak gorąco jak teraz, natomiast zima była bardzo śnieżna, potrafiły być mrozy po minus 30 stopni, bo takie pamiętam. Dopiero w tym roku również taka zima miała miejsce w Suwałkach, a od lat nie była widziana, więc myślę, że w tym też jest problem, że tak jak tutaj było to zauważono, że deszcz, jeżeli spadnie mnóstwo tego deszczu na raz, no nie jesteśmy w stanie tego złapać, ziemia tego nie przyjmuje, a tak jak było kiedyś, że trwało to załóżmy przez 2 miesiące deszcz popadywał, regularnie, może nie mocno, ale regularnie, no to robiło to wielką, wielką różnicę dla gleby i ogólnie tutaj dla społeczeństwa również, tak mi się wydaje. Także, no, panie Pawle, również bardzo dziękuję za motywację. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, że te deszcze będą padały i że zimy będą również śnieżne jak kiedyś.
1: Dobrze, to tego sobie życzymy, żeby jednak życia. Udało się, by ta susza, by przegnać suszę z Polski. Panie Leszku, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Ja chciałbym także uzupełnić wypowiedź pana Pawła. Pan Paweł wspomniał o tym, że w ostatnich dekadach suma opadów jest mniej więcej taka sama. W waszej audycji wypowiadają się wszyscy na temat oszczędzania czy straty wody z powodu nieoszczędzania, a nikt nie porusza takiego bardzo fajnej rzeczy jak krzywa hydrologiczna, krzywa zwierciadła wody. Jeżeli mamy w Polsce około 2,5 tysiąca gmin, zazwyczaj te gminy mają ujęcia wody głębinowe. Doliczymy do tego studnie prywatne głębinowe. Nie możemy oczekiwać, że nie będzie suszy geologicznej, jeżeli wydobywamy wodę poniżej, dużo poniżej poziomu gruntu. To odnosi się także do sprzedaży wody mineralnej, wody w sklepach, która jest wydobywana z poziomu około 1000 metrów.
1: Czyli, że pan sugeruje, że jeżeli wydobywamy tę wodę z gruntu, tak, z takich pokładów no poniżej 1000, to też się przyczyniamy do suszy, do wysychania, tak?
11: Oczywiście. Teraz jeszcze budowa wodociągów w ostatnich 30 latach. Piękna sprawa, bardzo dużo miejscowości małych czy wiosek ma wodę bieżącą. Przyjmijmy, że w ostatnich 30 latach 10 milionów ludzi skorzysta z wody bieżącej. Jeżeli tą wodę nosiło się do domu w wiadrze, bardzo się ją oszczędzało. Dzisiaj odkręcamy kran. Dalej, toalety. Jeżeli te 10 milionów osób skorzysta 2-3 razy dziennie z toalety, razy 10 litrów, wody, która jest wydobyta z poziomu powiedzmy 200-300 metrów, nie możemy oczekiwać, że na powierzchni będzie woda, jeżeli ją z dołu wydobywamy. To jest proste.
1: Dobrze, dobrze, to w takim razie tutaj stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję.
11: No, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pan Grzegorz jeszcze na koniec. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
12: Dzień dobry.
1: Do pana należy ostatnie zdanie.
12: Ostatnie zdanie.
1: Tak.
12: Piękne słowa na temat suszy. Susza, trzeba powiedzieć, że jest kataklizmem i to trzeba jasno podkreślać, że to jest coś, co w Polsce obok powodzi występuje i występować będzie. I niestety mamy tę suszę permanentną od wielu, wielu lat. I czy państwo sobie daje radę? Ja muszę powiedzieć, że ważnym elementem, w którym sobie państwo w tym momencie powoli daje radę, to edukacja. I nawet właśnie taka audycja, którą dzisiaj mamy, to jest coś bardzo istotnego, ponieważ ludzi trzeba cały czas edukować. Społeczeństwo cały czas musi wiedzieć, jak o poważnym problemem i jakie konsekwencje niosą za sobą właśnie te dwa kataklizmy, no, a przede wszystkim susza, która no niestety nasz kraj nawiedza coraz częściej. Fajnie, że dyskutujemy o danych, bo to są fakty. Możemy je interpretować, ale fakty są takie, że jednak temperatura wzrasta. Opadów może jest tyle samo, ale liczba dni z opadem jest coraz mniejsza, a w związku z tym niestety susza jest coraz większym problemem. Natomiast dla mnie to, co chciałem tak właśnie tym ostatnim zdaniem powiedzieć, to bo właściwie każdy z nas powie,

0: takim trochę można powiedzieć hobbystycznym, no ale to też ma wpływ na przyrodę, bo ta jakość wody jest coraz niestety przez to gorsza.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe zdanie pan powiedział, że kataklizm, że susza, należy ją traktować tak jak powódź i zaraz o to zapytam naszych ekspertów. Jeszcze tylko nasza sonda. Pytaliśmy, czy państwo Polska jest gotowe na walkę ze skutkami suszy i tutaj już przytaczam dane, to na tak 9%, że państwo jest gotowe, na nie 91%. Jest już z nami pan Michał Sikora i Kamil Wyszkowski. Dzień dobry panom. Słyszymy się.
2: Dzień dobry.
1: Michał Sikora, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kamil Wyszkowski, UN Global Compact. Panowie, to może zacznijmy od pana Michała Sikory. Kataklizm, susza, tak jak powódź. Czy to rzeczywiście tak powinniśmy traktować?
2: Tak jest. Wydaje mi się, że nie są to słowa przesadzone na pewno, dlatego że no, ile powódź jest wydarzeniem bardzo nagłym, które powoduje bardzo duże straty i które jest wydarzeniem medialnym, no to jednak patrząc na to, jakie tutaj są skutki dla państwa, dla nas wszystkich, no to można mówić, że susza też oczywiście jest kataklizmem. Może takim troszeczkę pełzającym kataklizmem, ale na pewno jest rzeczą, która już no, przybiera obraz katastrofalny w niektórych miejscach.
1: Kamil Wyszkowski? Zgadza się pan z tym? Czy to jest przesada na przykład?
3: Czy mamy mój przedmówca jest z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ja serdecznie polecam każdemu, żeby sobie zapisał Hydro i MGW, czyli stronę, którą prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam można sobie nawet zaprenumerować biuletyn o niebezpiecznych zjawiskach, które właśnie mogą przybrać formę katastrofalną. I generalnie tam jest bardzo dużo fenomenalnie opisanych statystyk i zestawień, włącznie z sytuacją hydrologiczną kraju. Mamy też Centrum Hydrologiczne Osłony kraju, przypomnę, gdzie 27 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę to centrum działa i nas tworzy taką hydrologiczną osłonę kraju. No i wreszście mamy instytucje pomiarowe. No to wspaniale. To pan najlepiej może powiedzieć.
1: Proszę jeszcze powtórzyć, panie Michale, co pan powiedział?
2: Że potwierdzam słowa, słowa, ja tak właśnie pracuję w takim trybie.
1: Dobrze.
2: 24 godziny. Także my
3: no właśnie, więc ma pan najwłaściwszą osobę do tego, żeby o tych katastrofach rzeczywiście porozmawiać. Natomiast no, czy państwo działa? No działa, no ponieważ właśnie mamy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, właśnie mamy tego rodzaju zespoły, które czuwają nad bezpieczeństwem hydrologicznym kraju. Mamy konsensus naukowy wokół wiedzy o klimacie i o wzrostach temperatur, co też warto podkreślić, że nie ma wątpliwości świata nauki globalnie, że to człowiek jest odpowiedzialny za wzrost temperatur z powodu przemysłowego spalania węgla, ropy oraz gazu ziemnego. I co do tego faktu nie ma absolutnie sporu naukowego w tej chwili. Nie ma ani jednej instytucji naukowo-badawczej, która by twierdziła inaczej. Aczkolwiek zdarzają się politycy, mówię to ze smutkiem, którzy uprawiają populizm i wprowadzają ludzi w błąd. Natomiast jeśli chodzi o polską sytuację tą hydrologiczną, to też no, warto się zapoznawać chociażby ze stanami rzek, jakie są stany wody. No, jak wspomniałem, jesteśmy na etapie czy katastrofalnej, to nie, no ale mamy niskie stany rzek, w większości polskich rzek. To właśnie
1: no ale nie jest dobrze z tego, co przecież widzimy, z tego, co słyszymy, z tego, co już się zapowiada, jeżeli chodzi o nadchodzące upały. No panowie, to nie jest, oczywiście nie chcę uderzać w alarmistyczny ton, ale mi się wydaje, że jednak musimy zacząć mówić o tym jeszcze bardziej poważnie i w kategoriach bardziej, bym powiedział, konkretnych, co się należy działać, bo to, że jest dobrze. Jeżeli chodzi o debatę, to dobrze, ale ja myślę, że tutaj chociażby głos z Poznania, certyfikat miasta przyjaznego Mokradłą, pani profesor do mnie pisze maila, że dziś to samo miasto zamierza zabetonować jedno z klinów zieleni, z którego było tak dumne, ponieważ stanowiło jedno z zabezpieczeń przed suszą. Także też tam coś się dzieje nie tak, a jednak powinno być lokalnie lepiej. To już tylko po zdaniu.
3: Jedno zdanie tylko, żeby, bo ja bardzo nie lubię, jak jest nadmiarowy krytycyzm w Polsce. Ja tylko zwrócę uwagę, że jest bardzo wiele do zrobienia. No ale mamy program, który się nazywa Stop Suszy. Jest to program, który jest prowadzony wspólnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przez Ministerstwo Infrastruktury i właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako Państwowy Instytut Badawczy. No i mówmy o tym, bo to nie jest tak, że

0: Polska, państwo polskie nic nie robi. Robi. To, że powinno robić więcej, pełna zgoda. No, podałem przykład Hiszpanii parę minut temu, to przypomnę tylko, że tam mamy nie tylko budowę niewielkich zbiorników właśnie tych gromadzących wodę, mamy odtwarzanie terenów podmokłych, mamy program Moja Woda, on się tak nazywa w Hiszpanii, podobnie jak zresztą w Polsce, bardzo, bardzo podobna, może nawet taka sama jest nazwa polskiego odpowiednika. No i ten system retencji w Hiszpanii opiera się na tych czterech filarach, wielkich zbiornikach retencyjnych, małych zbiornikach retencyjnych i właśnie tej retencji zielono-niebieskiej, gdzie władze miast takie jak Madryt czy Barcelona wprowadzają parki ochronne, parki chłonne, parki wodochronne.
1: I tutaj musimy postawić kropkę. Panie Kamilu, stawiamy kropkę. Oczywiście nadmierny krytycyzm nie jest dobry, ale myślę, że też nadmierny optymizm w sytuacji, kiedy jest coś tak poważnego jak powódź, a mianowicie jest to susza, też jest wskazany, by tutaj podchodzić do sprawy realistycznie. Ale bardzo panom dziękuję za fantastyczne opinie, fantastyczne słowa oraz uczestnictwo w audycji. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact, Michał Sikora, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i oczywiście pan Paweł, który nadał ton dzisiejszemu Co Państwo na to. Michał Żakowski, mówię do usłyszenia. Bartek Wasilewski audycję wydał i zrealizował Tomasz Matningiewicz.

nie odkupię win. Może nie muszę, może nie muszę, nie muszę.

nie bolą aż tak. Mogę żyć, mogę żyć. A przecież nie muszę, przecież nie muszę, nie muszę.

0: zadzierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Oto on, mówi państwu. Dzień dobry, ten adres. Szósta minęła, mamy czwartek, to już jest. Proszę bardzo, czwartek, panie generale.

0: Tak jest, kto ma refleks, to już się obudził, kto jeszcze nie, to nie. Mamy 5 minut po 6:00, troszkę się uśmiechnąłem, ale zaraz powiem Państwu dlaczego. Bo się dowiedziałem, kim jest pan Bulans. Wszystko wyjaśnię, spokojnie, powolutku. Teraz o tym, że zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie, a także na krańcach południowo-wschodnich, okresami duże. Na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni, to na Półwyspie Helskim, na Żuławach, a także w obszarach podgórskich w Karpatach. Będzie 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. No delikatnie chłodniej w ostatnich dniach niż...
1: 3, 5, 7...
0: Otóż, żeby się dowiedzieć, kim jest pan Bulans, to trzeba odwiedzić nasz słownik. Od 6:00 można głosować na najciekawsze propozycje w słowniku polsko-dziecięcym słownik.radio357.pl. Państwo sobie wejdą i przywita Państwa pan Bulans.

jest, pokrzyczano od samego rana. Adam, no każdy jeden musi sobie pokrzyczeć od czasu do czasu. 11 minut po 6. Paulina Kozion i Zawoźniak, Adam Szuraj, no właśnie realizuje audycję. Antek Pyzel, redaktor Pierwszego Kontaktu. Gdyby państwo dzwoniło, to zapraszamy. Albo głosóweczka Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy, polecamy się do 9. Po 9. Niedźwiedź. A mam sygnał, że jest bardzo ambitny plan od słuchaczki na dziś. Bardzo ambitny. Ale najpierw jeszcze poleżymy.

0: To był Beck. Choć przypomina delikatnie, tylko delikatnie oczywiście, takie ogólne wrażenie artystyczne, jednorazową powieść. Może jeszcze dzisiaj wrócimy do tego? No, kto słyszał, to pamięta na pewno. 16 minut po 6. To co? Wszyscy gotowi?
1: Ranek 357.
0: Panie, przestań się pan tak drzeć przez to radio. Dobrze, już spokojnie, teraz będziemy opowiadali o tym, co do 9 nam się przytrafi. 8.15. Zapraszam państwa serdecznie na tę rozmowę, bo może się komuś przyda, może nawet bardzo przyda, bo będziemy rozmawiali o przebranżawianiu się po 50. Tak już w pewnym słusznym wieku. Juniorzy, starsi, proszę posłuchać tego uważnie, czy po 50 to jest czas na rumakowanie w pracy, czy już może powoli wygaszamy. Grzegorz Ipel, ekspert do spraw doradztwa organizacyjnego i personalnego, wykładowca Uniwersytetu WSBB Merito Opole. O tym właśnie rozmawiać będziemy. Juniorzy, starsi, jakie doświadczenia przy przebranżawianiu, zmianie pracy po 50? Proszę dać znać, jak to jest z tym rumakowaniem w tym wieku. To o 8.15. Zapraszamy. A poza tym pewnie będzie, na pewno będzie o pewnym sportowym wyczynie.
2: Jakiś z dołu do pana.
3: Tak, tak, niech wyjdzie.
4: Przepraszam, że to tak długo trwało.
3: Dobrze, dobrze. Masz ten list. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Jasiu, świeź mojego przyjaciela windą. Po co ma się jeszcze męczyć w dół?
0: Polubiłem cię, Ryśku. No, wszystkie Ryśki to porządne chłopy. No, ale pan Ryszard musiał po schodach na szczyt Pałacu Kultury. No i właśnie o tym wyczynie, ponieważ już niedługo, w najbliższą sobotę, będzie taki bieg i to już tak jubileuszowo. 7.50 i Zawoźniak więcej państwu opowie o tym biegu po schodach i to jest bieg imienia, no właśnie, Stanisława Tyma. To będą szczegóły 7.50, ale też jeszcze przed 6.30 wprowadzimy w temat. Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem, będzie o psich tikach. Tak się państwo domyślają, o czym być to może. 7.15, pytania z Księżyca. Będzie tatowanie, dzisiaj tatowanie, rowerowanie.
5: Pompowanie koła na czas. Myślimy nad tym, żeby mieć taką tablicę z rzutkami gumowymi. Myślimy też nad zawodami gdzieś tam, nad łataniem dętki. Takie bardzo podstawowe rzeczy, ale myślę, że fajne, uczące czegoś i jakby dające frajdę i satysfakcję.
0: Piknikowo będziemy zapraszali na to, co w najbliższą niedzielę przed Teatrem Komedia, ale także przed Radiem 357. Będzie także rowerowo. Kto z państwa zainteresowany sprawami rowerowymi, takimi rekreacyjnymi, to Krystian wszystko podpowie. Dzisiaj po 7.35 będzie prasa zagraniczna. Połączymy się z Paryżem. I Irena Brzezińska państwu opowie o wszystkim, co ciekawego w mediach francuskich. No, mistrzostwa Francji, otwarte mistrzostwa Francji w tenisie przecież trwają. No i wczoraj był całkiem niezły, no nie idealny, ale całkiem niezły dzień, jeśli chodzi o polskie zawodniczki. Co poza tym? Poza tym będzie spotkanie oczywiście z informacjami muzycznymi. Antek Rudniewski opowie o 8.45, a przed 9.00...
6: 55. urodziny obchodzi dziś przystojny brunet z Białego Domu, znany jako Marco Rubio, czyli Marek Blondyn, bo tak to się chyba tłumaczy z hiszpańskiego, czyli z ojczystego języka, 72. sekretarza stanu USA.
0: Bardzo serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego panu Marku. No i Krzysztof Szubzda opowie państwu o tym, co ciekawego dzisiaj w kalendarzu. Będzie jeszcze jedna nowość po 8, nowość sportowa, ale to się państwo przekonają w odpowiednim momencie. Teraz 19 minut po 6. Co? Dobrze jest?

0: Tak, mam nadzieję, że na początku tego utworu nie naprawiali państwo akurat gniazdka, bo to się zawsze źle kończy. Dzień dobry.
1: Już w zasadzie wychodziłem do pracy, ale jak pan redaktor mówi, żeby się położyć, to ja się położę. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Gratuluję, naprawdę gratuluję. Proszę się położyć, to nie są wyścigi. Jak mawia klasyk, pośpiech poniża.

0: Rygeli. 25 minut po szóstej, no to ruszamy w drogę.
1: Ranek 357.
0: W tym ranku zajmie nas dzisiaj chodzenie po schodach. Dla zdrowia, dla sportu. Będzie o pewnym biegu.
2: Regulamin jest taki, że co, że ja mogę po jednym schodku brać?
3: Nie, technika tutaj dowolna.
4: Tak, technika jest dowolna. Niektórzy biegną po dwa schodki, niektórzy trzymają się poręcze, pomagając sobie. Tak.
2: Dobra, to ja spróbuję pokonać te kilka pięter, aczkolwiek nie wróżę sobie sukcesu.
4: Powodzenia.
2: Wystarczy. Zdarza się, że jest interwencja służb medycznych?
4: Nie przypominam sobie takiej, aczkolwiek oczywiście służby medyczne są zabezpieczone. Natomiast nie ma takiej potrzeby. Ci Państwo przychodzą tutaj bardzo przygotowani, naprawdę. Nawet jak są amatorami, bo jak my patrzymy, jak oni dobiegają na 30 piętro i w momencie, kiedy ja im wręczam te medale, no to rzeczywiście niektórzy są wykończeni, ale ja jestem pełna podziwu. Niektórzy wchodzą na czworaka.
2: Pan Ryszard Ochucki też po tych schodach wbiegał, bo nie ma innych tutaj, czy są?
4: Nie, nie ma innych. Są dwie klatki schodowe, ale one są trochę wymienne, natomiast tak, to są te schody. To są te schody, dokładnie. Ten budynek, te schody.
2: Trasa do pokonania dosyć wymagająca, bo to jest ciągle bieg w górę, bo to jest po schodach, to się biegnie w górę.
4: To jest trochę tak, że jak był nagrywany film, to jednak jest to fikcja.
2: Ale zdyszany był na końcu.
4: Ale zdyszany był. O to chodzi, żeby się trochę zmęczyć, jak w każdym sporcie.
0: No właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Z Katarzyną Osowiecką, prezeską Zarządu Pałacu Kultury i Nauki, rozmawiała Iza Woźniak. Do biegania po schodach wrócimy w poranku 7.50. O, bo w sobotę w Pałacu Kultury, w tę sobotę odbędzie się 10. jubileuszowy bieg imienia Stanisława Tyma. Po schodach oczywiście. Potem nie wiem, czy jest na dół windą, żeby się drugi raz nie męczyć, jak pan Ryszard oczywiście.

0: Dawid Podsiadło. Jest dokładnie 6:30. Zachmurzenia będziemy mieli małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie, a także na krańcach południowo-wschodnich. Okresami może być duże, być może duże. Na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni to na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w obszarach podgórskich Karpat. 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Ranek chłodny.
1: 3, 5, 7.
0: Się proszę odpowiednio odziać, żeby nie było

lift off. Take off.

0: We are alive. Hey, you got a life.
1: No bardzo to niefortunne jest, wie pan?
2: Bardzo. Ja też tak uważam. Nie powinno się tak robić.
1: Nie powinno. Nie mówimy o utworze muzycznym, który państwo przed chwilą usłyszeli, bo on był bardzo fortunny moim zdaniem, choć tutaj zdania się mogą różnić, oceny. Tak, ale mam na myśli pierwszą stronę jednej z gazet. To jest dosyć niefortunna sytuacja.
2: Tak. Jeżeli myślimy o tym samym, a nie kontaktowaliśmy się...
1: Nie kontaktowaliśmy się w tej
2: sprawie. To chodzi nam o całkiem dolną część.
1: Tak.
2: Tytuł oraz zdjęcie.
1: Tak.
2: No, lata doświadczeń. Nie, przepraszam. Wielkie umysły myślą podobnie. Tak, zdecydowanie. No bo jeżeli pisze się na pierwszej stronie, że mózg ataku na matkę Nawrockiego namierzony, a obok
1: jest zdjęcie
2: pana Jana kochanego, to nie można.
1: Ja dwa razy czytałem, żeby zrozumieć i żeby, tak, jest napisane mózg ataku na matkę Nawrockiego namierzony, obok jest pan Jan.
2: A pan Jan jest wkręcony w znacznie grubszą aferę,
1: oczywiście,
2: ponieważ pan Jan był na randce ze swoją żoną Beatą, która...
1: I miał wyjadane.
2: Właśnie. To takie młodzieżowe słowo. Trochę miał wyjadane, bo no, tytuł jest. Wyjada mu z talerza. Pani Beata na randce. Ale to fajnie, jak małżeństwa takie...
1: Oczywiście, że tak. Nie. Generalnie sytuacja bardzo wskazana.
2: A z małżeństwa chciałem powiedzieć z peselem, ale to raczej...
1: Nie.
2: Jest doświadczeniem. Tak, to wyjada mu z talerza. Nie wiemy, co wyjada, bo frytki... Bo chyba tak jest łapką, czy jest sztuciec?
1: Nie, jest widelec. Sztuciek?
2: Sztuciek
1: poszedł.
2: Dobra. No jest sztuciek. Nie, no to taka jest randka.
1: Jest jakoś, ale głęboki talerz, z głębokiego talerza.
2: Outdoorowy jest dinner albo lunch. Zdecydowanie, bo zieleń.
1: Wyjadane z głębokiego.
2: Ale zobacz, w tle za panem Janem siedzi inna kobieta, no pewnie ze stolika obok. Tak. I teraz musi sobie troszkę pluć w brodę, prawda? Dlaczego mnie nie pokazano na tym słynnym zdjęciu?
1: No, albo nie na szczęście mnie nie pokazano na tym słynnym zdjęciu, bo
2: się nie umalowałam.
1: Albo wszyscy wiedzą, że jestem gdzie indziej.
2: Właśnie, dokładnie. Tak. L4 rządzi się swoimi sprawami. Teraz już się nie nazywa L4.
1: No wiesz, też historia z koncertu Coldplay się przypomniała.
2: A mnie się przypomniała historia spod wyciągu narciarskiego w Zieleńcu i tata rozpakowujący narty i do swoich córek tam przypominający, w jakim jest statusie z ZUS-em. Dobra, zostawmy to. Nie pochwalamy, żeby nie było. W każdym razie uciekamy trochę...
1: Od wyjadania z talerza. Pochwalamy, to są sprawy rodzinne, to każdy ma prawo zaglądać do talerza.
2: Dokładnie, ale to trzeba mieć intercyzję, żeby wyjadać?
1: Nie.
2: Właśnie nie można mieć intercyzy.
1: No właśnie, teraz pytanie jest,
2: czy do wspólnego talerza trafiło?
1: Mowa ciała pana Jana sugeruje, że proszę.
2: No właśnie...
1: Raczej opcja Joey nie dzieli się jedzenie.
2: No może tak być. Natomiast jeśli nie ma intercyzji, to wszystko spada do wspólnego talerza i już nie ma w ogóle tutaj żadnej możliwości dochodzenia tego przed sądem. Przed sądem z kolei był pan w czerwonych włosach i pan w czerwonych włosach szlochał przed sądem i nie idzie siedzieć.
1: Nie idzie.
2: Tak napisał dzisiaj Super Express. Tutaj chodzi o pana Michała, żeby sprawa była jasna, który jakby zaskakująco nam wszystkim obiecał, że szóstego małżeństwa nie będzie, ale przed sądem był w innej sprawie. Sąd uznał, że jednak pan Michał nie wyłudził pożyczki. Wszyscy są zaskoczeni. No w każdym razie takie jest rozstrzygnięcie i może to zostawmy. A w fakcie
1: też jest ta sprawa. Bardzo przepraszam, ale tu jest bardzo blisko głowa pana Michała logo faktu i to jest jednak inny deseń.
2: Troszeczkę tak. Pan Michał gustuje raczej w takiej zimnej czerwieni, a fakt dąży ku jednak ocieplaniu wizerunku, prawda?
1: Inaczej.
2: Natomiast fakt też zbadał, które truskawki są najzdrowsze. Nie wiem, czy
1: które?
2: Pan... No, które są najzdrowsze. I to jest taki jeszcze inny deseń. On tak bardziej w kierunku, jak to powiedzieć, takiego wypłowiałego czerwonego. Z marketu, bazaru czy straganu, które truskawki są najzdrowsze? No bo jakbyśmy odpowiedzieli, że te niesypane, to od razu dostajemy milion maili, a gdzie takie kupić? No więc tak, zdecydowanie. No i co jeszcze tutaj?
1: No tu jeszcze są dwie ważne sprawy.
2: Tak.
1: Po pierwsze, łowcy cieni na tropie, Romanowski namierzony.
2: Tak, słyszałem, że po Bałkanach podróżuje nie tu turystycznie. No a...
1: Druga sprawa jest, że pan Zygmunt, 72L, jak młody Bóg.
2: Właśnie, to jest najważniejsze. Jak młody Bóg i jeszcze
1: dla przyjaciół
2: taki
1: Bugi.
2: Ten złośliwy dopisek, że syn mógłby mu zazdrościć formy.
1: Pan Zygmunt jest grający w siatkówkę na zdjęciu.
2: A i zawyszcze w czapce, proszę pana.
1: Z daszkiem do tyłu.
2: takie
1: dobrze,
2: ma.
1: Tak. Ale to jest świetnie.
2: Plażowa jest siatkówka ewidentnie. Widzisz?
1: Plażowa. Wymagająca.
2: Tak, tak. Tutaj trzeba...
1: Szybciej
2: tutaj męczyć. Nie mam tutaj w ogóle... Jak to mówią, piasek nie wybacza żadnych błędów.
1: Tak jest i obnaża wszelkie słabości.
2: Także pozdrawiamy piaska. A no i co? To za po piosence?
1: Chyba tak.

0: Za godzinkę i troszkę będzie o biegu na szczyt Pałacu Kultury i pan Grzegorz się przyznaje, że miał przyjemność brać udział w drugim takim biegu, w drugiej edycji, a to będzie już 10. No i niezapomniane sportowe 5 minut. 5 minut? O człowieku, to za szybko, to ja nie mam szans. No ale też pan Grzegorz jeszcze dopisuje, jeszcze wtedy otrzymałem życzliwy uśmiech mistrza na szczycie. To o 7.50, więcej na ten temat teraz. Pan redaktor opowie o gazetach.
1: Ja z tym to Pałacem Kultury proszę się nie martwić, bo jak mawiał pan Stanisław,
0: to się odbuduje.
1: TikTok zmienia zakupy, wie pan?
0: Co pan powie?
1: Rzeczpospolita dziś na pierwszej stronie pisze: do Polski wchodzi TikTok Shop z bezpośrednimi zakupami podczas oglądania filmów i transmisji na żywo.
0: I jak się rolka skończy, to już będzie czekał przed drzwiami.
1: To jest w drugim etapie. Przypominamy tylko, że transmisja zawsze jest na żywo, to kolegą z Rzeczpospolitej. To rewolucja na rynku, który już podbijają chińskie platformy jak Temu czy AliExpress. TikTok próbuje nadążyć. Ekspansja chińskich gigantów jest bezprecedensowa. Do batalii dołącza właśnie jedna z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, 15 czerwca nad Wisłą wystartuje TikTok Shop. Nowa usługa umożliwi właśnie robienie takich szybkich zakupów. Czy będzie brokuł koperek? Tego nie wiemy, ale to są takie artykuły pilnej potrzeby, bo zupa już się gotuje i tego najbardziej potrzebujemy szybko. W każdym razie 190 miliardów złotych ma być wart polski rynek e-commerce w 2030 roku według obliczeń i bardzo to ciekawe, w którą stronę pójdzie. Ale to jedna z kilku ciekawych rzeczy. Według sondażu Rzeczpospolitej, który z kolei niżej, na pytanie, czy pani zdaniem nasze bezpieczeństwo jest uzależnione od liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, tutaj bardzo ciekawe odpowiedzi. Nie. Odpowiedź nie jest uzależniona. To 62% ankietowanych Polaków. Bardzo interesujące. W Rzeczpospolitej i samo badanie, same wyniki i także opis, analiza. Polecam. Pierwsza strona. Zwroty VAT szybsze, ale ciągle z kontrolą. Przypomina Rzeczpospolita także na swojej pierwszej stronie. Co teraz szybujemy do dziennika? Dziennik Gazeta Prawna. Dziś także ze strefy ekonomicznej. Ministerstwo Finansów zakłada dalszy wzrost akcyzy. Coroczne podwyżki stawek podatku od wyrobów tytoniowych i alkoholu mogą się nie skończyć w 2027 roku. Resort Finansów rozważa przedłużenie akcyzowej mapy drogowej na kolejne lata. Miałaby ona obejmować nie tylko używki, lecz także paliwa. Pisze dziennik. Plany resortu ujawnił wiceminister. No a dziennik je dziś komentuje, analizuje na pierwszej stronie. Żurek kreśli scenariusze dla Ziobry. To dziś także w dzienniku na pierwszej stronie. No ale o amerykańskim sprzęcie z nad Wisły także dziś można przeczytać. Kolejne polskie firmy są włączane w procesy produkcyjne amerykańskiego sprzętu wojskowego. Tylko wewnątrz czołgów Abrams znajdują się, uwaga, 52 komponenty produkowane przez 8 zakładów z nad Wisły. Co oni z tą nad Wisłą? Przecież nie wszystkie zakłady są nad Wisłą. A dostawca
0: nad
1: czołgów...
0: Nad Notecią są niektóre.
1: No dokładnie, prawda? Nie pomniejszajmy roli innych rzek, a zwłaszcza zakładów nad nimi położonych. A dostawca czołgów General Dynamics Land Systems zapewnia, że tych komponentów polskich może być jeszcze więcej, ciesząc się sukcesem poznańskiego Regionalnego Centrum Kompetencyjnego, który zajmuje się obsługą i naprawą Abramsów. GDLS chce iść dalej, o krok dalej. Właściwie nawet. No i jaki to krok? A odsyłam do dziennika. Bardzo ciekawe rzeczy dzisiaj. W gazetach jeszcze Gazeta Wyborcza. Nie zamykaj się tutaj aplikacją, proszę. Gazeta Wyborcza, pierwsza strona, dziś z tytułem Testowanie niepolityczne. W czym rzecz? Już spieszę z wyjaśnieniem. Sprawcy fałszywych alarmów są złapani. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o nękanie fałszywymi alarmami Jarosława Kaczyńskiego i Telewizję Republika. Właśnie, a nie Telewizję Republikę. Policja namierza też sprawców wezwania służb do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Namierza, według innych gazet, jest już namierzony. No i tutaj rzeczywiście bardzo no, taka szeroka analiza tego, co dzieje się ostatnimi czasy wobec takich sytuacji i wobec takich sprawców. Poza tym oczywiście odnotowujemy to, bo kibicujemy naukowcom. Nauka woła o pomoc. Zdjęcie z protestu wczorajszego także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale nie tylko zdjęcie i powrót do sprawy, bo tę sprawę mam wrażenie trzeba cały czas nagłaśniać. No jeśli już naukowcom będziemy odmawiać, to nie wiem komu. I jak to dalej będzie wyglądać. Gazeta Polska codziennie jeszcze tutaj. Atak na Republikę i prezydenta. Kierwiński ma nową wersję. Winni młodzi cyberprzestępcy. Co świadczy jednoznacznie, że redaktorzy Gazety Polskiej codziennie nie do końca dowierzają tym ustaleniom śledztwa, o których także piszą inne gazety dziś. No i minister Kierwiński jest na okładce Gazety Polskiej codziennie. Patrzę jeszcze na okładkę przeglądu sportowego, ale tutaj oczywiście jest jeszcze poniedziałkowe wydanie, a w katowickim sporcie. Dzisiaj, co na pierwszej stronie? W Zabrzu znikają legendy. Proszę pana, to jest takie nieciekawe, smutne, źle brzmi. A tym bardziej, że tutaj Włodzimierz Lubański jest na zdjęciu. O co chodzi? Dzisiaj w katowickim sporcie więcej na ten temat. Zainteresowanych odsyłam. Ładna taka no, okładka Pulsu Biznesu, powiedziałbym artystyczna bardzo. W rodzinnym gronie i wielkie drzewo, które ma chyba też symbolizować takie drzewo, stabilność, ale może nawiązywać do drzewa genealogicznego, korzeni dużo, gałęzi. Ale tak, dzisiaj brawa, zwraca uwagę. Okładka Pulsu Biznesu, mimo że rzecz dotyczy spraw ekonomicznych, to bardzo to ładnie zilustrowane. W gazecie Giełdy Parkiet jest 7 wspaniałych, ale kursy rosnąć nie chcą.
2: No, choćby przyszło, to nie.
1: To nie, kotletów. Tak. Także to tak wygląda, jeśli chodzi o poranną prasę. Nie wiem, czy pan wie, wczoraj Crystal Palace wygrał Ligę Konferencji.
2: Tak.
1: Tak. I to jest, tak jak przewidywaliśmy, druga angielska drużyna z drugim pucharem, czyli został już tylko w sobotę. Kto?
2: Arsenal.
1: Stok. A oni nie mają tam, żeby z przodu dodać jakieś taką nazwę, że tam cukierki, gaz nowy, Torunia ZS? Nie? To żeby był Stok Arsenal London?
2: Tak, można.
1: Można. To my apelujemy. Czy ktoś nas słyszy w Londynie? Mhm.
2: Tak, na pewno. Słucha pan, bardzo dobrze. Pan teraz się wybiera na zewnątrz, więc proszę się odzieć, bo nie jest za ciepło.
1: Właśnie chłodno jest. Chłodno. Ale jest. Będziemy się rozgrzewać.
2: Po 7:35 kolega będzie na zewnątrz.
1: Będę pompował emocje.
2: Pompuj pan.

Nie słyszeliśmy tego bardzo, bardzo dawno, ale bardzo dobrze, że się przypomniało. Paul McCartney, Sir Paul McCartney nam się przypomniał. Elegancki utwór, 5 minut do 7. Od 55 minut można głosować w słowniku polsko-dziecięcym. Był czas na zgłaszanie propozycji. Jury w składzie bardzo obszernym podjęło decyzję, bo tam ponad 1200 propozycji przyszło, więc trzeba było wybrać tak troszkę mniej. No i one już są. Konkurs. Nie, co ja opowiadam. Słownik.radio357.pl. Na słownik.radio357.pl tam znajdą Państwo zestaw do głosowania. Rozpoczyna się od hasła pod tytułem Pan Bulans. Co to może być Pan Bulans? To proszę zobaczyć. No i głosujemy. Mamy 3 głosy. Na 3 propozycje można oddać głos. A 1 czerwca w poniedziałek będziemy ogłaszali w tatowaniu, co też wygrało. Proszę tam zajrzeć, proszę tam zajrzeć, proszę podjąć decyzję. Nie będzie łatwo, ja wiem, ale może będzie troszkę śmiechu. Na pewno będzie. Zapraszamy serdecznie. Teraz zaś...

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 28 maja. Minęła właśnie siódma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Część zatrzymanych w sprawie niedawnych fałszywych alarmów dotyczących m.in. Telewizji Republika, nieruchomości Jarosława Kaczyńskiego i mieszkania Sławomira Cęckiewicza mężczyzn ma być bezpośrednio związanych z tymi zdarzeniami. Pozostali są podejrzani o dawniejsze alarmy dotyczące instytucji i szkół, ustaliła Rzeczpospolita. Przypomnijmy, prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Północ Karolina Staros.
2: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
1: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła hala, w której znajdowały się linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Obiekt miał około 5000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 250 strażaków, mówi wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Schulz.
3: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, nie zagraża również środowisku.
4: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
1: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś będzie zamknięta żegluga na jednym z jej odcinków. To decyzja Wód Polskich. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła prawie 336 zł i była ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca, żadna z badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł. Najtaniej jest w sieciach typu Cash & Carry, a najwyższe ceny są w supermarketach. Zachodnia Europa zmaga się z upałami. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. We Francji padły wczoraj kolejne rekordy temperatur. Łącznie w ciągu ostatnich 6 dni takich temperaturowych rekordów odnotowano ponad 1000, podaje Le Figaro. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się także Hiszpania. Alerty pogodowe obowiązują w 9 regionach kraju. W niektórych miejscach temperatury już sięgają 40 stopni Celsjusza. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
5: Sytuacja jest szczególnie trudna w szkołach i przedszkolach. W Bilbao 4-letnia dziewczynka trafiła do szpitala z udarem cieplnym. W wielu klasach temperatury przekraczają 30 stopni. Brakuje klimatyzacji, dlatego część szkół w Asturii na północy kraju odwołała lekcje. Upały wpływają też na pracę. W czasie alertów zakazana jest praca na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia, a w niektórych przypadkach pracownikom przysługuje płatny urlop. Trzeba często odpoczywać i pić dużo wody, powiedział Jose, pracownik budowlany. W Hiszpanii rozwijana jest także sieć tzw. schronień klimatycznych. W samej Barcelonie działa już 400 takich miejsc, w bibliotekach, muzeach czy centrach sportowych. Mieszkańcy mogą się tam schronić przed upałem, napić się wody i odpocząć w klimatyzowanych pomieszczeniach. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: A pomiary w tym kraju są najwyższe od początku ich prowadzenia w 1950 roku. Na koniec wracamy do kraju, konkretnie do Łodzi. Po licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta.
6: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
1: Przyznaje prezydent miasta Hanna Zdanowska. Na początek to parking przy ulicy Wschodniej, który ma być bezpłatny, a po 8 czerwca za godzinę zapłacimy taniej niż w parkometrach przy ulicach. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc.
0: O sporcie, Tomasz Gorazdowski.
7: Piłka i tenis, i tak będzie przez najbliższe dni. Najpierw piłka, bo poznaliśmy kolejnego zwycięzcę europejskiego pucharu. Tego najmniej prestiżowego, ale jakie to ma znaczenie, jak gra się w finale. Po wygranej Aston Villa w finale Pucharu Europy, wczoraj kolejna angielska drużyna zwyciężyła.
8: Wczorajszy finał Ligi Konferencji przyniósł nam tylko jedną bramkę, ale był to gol historyczny dla jego zdobywców.
9: It's silverware in Saxony for the Eagles.
8: Crystal Palace pokonało Rayo Vallecano 1-0 i zakończyło debiutancką kampanię w europejskich pucharach, zdobywając trofeum. W pierwszej połowie to Hiszpanie zdawali się mieć kontrolę nad spotkaniem, ale jej najlepszą okazję i tak miały Orły, gdy w samej końcówce głową uderzał Tyrick Mitchell. Palace dobrze weszło w drugą część i strzeliło jedynego gola spotkania w 51 minucie. Odbity przez bramkarza strzał z dystansu Adama Wortona dobił z bliska Jean-Philippe Mateta, który w pomeczowym wywiadzie nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do uczuć, które towarzyszyły mu po triumfie. Wygrana w Lidze Konferencji stanowi piękne pożegnanie dla odchodzącego trenera Palace, Olivera Glasnera. Orły przed jego kadencją nie zdobyły żadnego trofeum, a w ciągu ostatniego roku sięgnął z nimi po Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty i teraz Ligę Konferencji. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielskie Espresso.
7: To może być nie koniec angielskich sukcesów w pucharach, bo przypomnijmy, w sobotę finał ten najważniejszy, finał Ligi Mistrzów, w którym Arsenal zagra z Paris Saint-Germain. A teraz już tenis i French Open. Mogło być lepiej. Co prawda wygrały i awansowały do trzeciej rundy Iga Świątek i Magda Linet, ale przegrała i odpadła Magdalena French. A ponieważ w następnej rundzie Świątek zagra z Linet, więc w czwartej rundzie będzie już tylko jedna, za to na pewno. Wczoraj Magda Linet wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Iga Świątek wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek, zwyciężając 6-2, 6-3 i na koniec Magdalena French przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6. Spotkanie trwało godzinę i 50 minut, a Polka odniosła w tym meczu kontuzję. Po raz czwarty znalazła się w drugiej rundzie French Open i po raz kolejny nie udało jej się zrobić kolejnego kroku. Duńczycy rządzą we Włoszech. Jonas Winego prowadzi niezagrożony w Giro d'Italia, a Michael Wahlgren wygrał wczoraj 17 etap Giro o długości 202 km. Lider ma ponad 4 minuty przewagi nad Austriakiem Galem. Za godzinę pierwszy odcinek krótkiej historii mundialu, z którą będziemy do rozpoczęcia mistrzostw w Stanach, Kanadzie i Meksyku.
0: A no właśnie, to jest ta nowa niespodzianka związana ze sportem. Będziemy o mundialach opowiadali Państwu po 8:00. Zapraszam serdecznie. Tomek dzisiaj zacznie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie, także na krańcach południowo-wschodnich okresami może być duże. Na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami będą przelotne opady deszczu, lokalnie także możliwe burze. Temperatura 15 stopni to Zakopane, Suwałki 16, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin i Rzeszów 17, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce 18, Koszalin, Katowice i Kraków 19, Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Opole 20, Szczecin, Poznań 21 stopni, Zielona Góra i Wrocław stopni 22.
9: Radio 357.
0: Czy stopnie 22? You know the hardest thing.

0: sobie troszkę pogwizduję, ale ja Państwu opowiem teraz, o co się wydarzy, bo się wydarzy teraz sytuacja, która się wcześniej nie wydarzała, ponieważ w historii męskiego grania po raz pierwszy będą dwa single, dwie piosenki promujące całą akcję, całe przedsięwzięcie wakacyjne. Jeden utwór już znamy i on tam wysoko, bo do drugiego miejsca dotarł na liście naszej, no ale wczoraj o 10:00, gdy wtem, pojawił się utwór numer 2.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I my go z Helenką rachciach do zestawu do głosowania. I oto on, piosenka dnia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Okej. Witam na koniec. Męski Granie Orkiestra, drugi singiel, Tańczę. Mamy ten utwór w zestawie do głosowania. Proszę się częstować, się głosować. Widzę, że i tam się chyba trochę spodobało. No i Męskie Granie przed nami. Zaraz się zacznie. Aż musiałem sprawdzić, czy tam w tekście jest z Witem, czy z Bitem nie wypada walczyć. I jest jednak z Witem.
2: Pytania z Księżyca.
1: Panie doktorze, jeszcze tylko dokończę myśl, dobrze? Bo jak państwo
3: oczywiście,
1: słuchacie...
3: Oczywiście, jak jest myśl, to nie można jej nie zakończyć.
1: Zapomniałem, co miałem powiedzieć.
3: A później się tak kołacze w głowie.
1: Potem, a nie, wie pan, w naszym, przepraszam, w moim wieku to jest tak, że jak człowiek nie powie, to potem sekunda już nie
3: jak
1: ma.
3: Jak w moim, przecież mamy ten sam.
1: No mamy, tak, ale pan jest jeszcze młodziutki, pan dopiero do jesieni musi... Ale zakończę, bo wiem, o czym było, że na YouTubie mamy taką rozmowę z Męskim Graniem i tam Vito prezentuje fragmencik ten i no, troszkę to inaczej brzmi, ale ciekawe. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Może się rozmyślił.
1: Vito? Czy ja?
3: No tak, nie, no rozmyślił się i troszkę inaczej nagrał.
1: No tak, trochę inaczej sobie to wyobrażałem, ale dobrze. Przechodzimy teraz do psich spraw, dobrze?
3: Dobrze,
1: doktor
3: tak.
1: Tomasz Rożek, panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień
1: co tam rumpla?
3: Wie pan co? Taki...
1: Nostalgiczny.
3: Nie wiem, jak jest ciepło, jak jest bardzo ciepło, to on się robi taki bardziej, no taki, tak, taki nostalgiczny, taki, że tak cały czas chce być przy nas i w ogóle na zewnątrz to tak jak z nami to tak, a bez nas to niezbyt. No więc taki jest trochę mniej wariat. O.
1: No to i dobrze i niedobrze, no ale dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jak jest tak gorąco, to w tym futerku to naprawdę mi tam jest ciepło w tych...
3: W tych wnętrzach psów.
1: We psie jest trochę ciepło. Ale widzi pan,
3: tak być.
1: Pan Franek, no Franio z piątką z przodu, pisze tak, gdy drapie mojego psa za uchem, albo tak duduje pod głową, wie pan, tu...
3: Wiem, o co chodzi.
1: To on ma taki tik i rusza jedną z tylnych nóg. To? Sprawdziłem na innych psach, mają tak samo. Dlaczego? Co to za dziwne połączenie?
3: Widzę, że pan Franek naukowo podszedł do tematu.
1: Zrobił badanie.
3: Chodził po mieście i randomowo drapał psy za uszami.
1: Przepraszam pana, czy ja mogę sprawdzić, bo mam takie badanie naukowe.
3: Tak,
1: czy,
3: tutaj jestem pan Franek,
1: czy merda nogą?
3: Robię doktorat z psów. To jest klasyczny taki odruch drapania u psów i to jest całkowicie normalne. Podobno występuje prawie u wszystkich. Dlaczego tak się dzieje? Bo tak, jeżeli drapiemy psa w jakimś konkretnym miejscu, no właśnie za uchem, pod brodą, pod głową, po brzuchu, po bokach, po grzbiecie, stymulujemy nerwy pod jego skórą. To jest jasne, tak? Natomiast te nerwy wysyłają oczywiście sygnał bezpośrednio do rdzenia kręgowego, a rdzeń kręgowy oczywiście wysyłaje także do mózgu, ale rdzeń reaguje nawet szybciej i aktywuje mięśnie tylnej łapy. Pies zaczyna albo właśnie tak kopać nogą, albo machać nogą, nie wiem jak to nazwać, bo w przypadku rumpla no to trudno to zrobić, gdy on jest na stojąco, albo w ruchu to w ogóle odpada, bo on od razu wtedy się lekko tak kładzie, a jak się kładzie, to tak rzeczywiście tą tylnią nogą tak jakby chciał dołek wykopać. No tak jakby chciał dołek wykopać. Ale co ciekawe, on tą tylną nogą nie drapie siebie tam w innym miejscu, nie wiem, na przykład po brzuchu, tylko tak jeździ o podłogę. I no tak jakby chciał, nie wiem, no właśnie wystartować, tak? Albo tak jakby chciał taki ruch charakterystyczny zrobić, jakby chciał z siebie coś zrzucić. I na początku to może wyglądać trochę tak, jak gdyby on po prostu tego nie chciał. Jak gdyby on wykonywał jakieś takie ruchy na zasadzie zostaw mnie człowieku, tak? Ale wydaje mi się, że to tak nie działa. Wydaje mi się, no bo on później przychodzi i dalej chce. No więc chyba mu to sprawia jednak przyjemność. I przeczytałem w jednym miejscu, że w zasadzie można by to u psów porównać z taką wersją odruchu kolanowego u ludzi. Jak lekarz chce sprawdzić, czy działają poprawnie nasze odruchy, to uderza takim specjalnym młoteczkiem w kolano.
1: I to kolano.
3: i ta noga tak odskakuje, zanim my się zdążymy zorientować, że ona odskoczyła. Mamy sporo takich odruchów różnych. Niektóre są bezwarunkowe, inne są jakieś tam wyuczone, możemy je jakoś tam powstrzymać. Natomiast to jest chyba dokładnie ten sam przypadek. Czyli nerwy są połączone w sieć i zanim sygnał dobiegnie do mózgu i mózg zdecyduje, ok, ruszę nogą albo nie ruszę nogą, to ta noga już jest ruszona, dlatego że inną drogą do mięśni w nodze biegnie sygnał, że coś się dzieje i po prostu te mięśnie się albo obkurczają, albo rozluźniają, no w zależności od tego, na czym polega ten odruch. I u psa jest chyba tak samo. Gdy go drapiemy, no stymulujemy skupisko nerwów, te nerwy przekazują impuls do rdzenia, a ten rdzeń, nie pytając mózgu o zdanie, wysyła to w inne miejsce, gdzie następuje właśnie ten skurcz albo rozkurcz mięśni, na przykład w łapie. No i teraz jest pytanie o takie ewolucyjne wyjaśnienie, po co to komu? I zawsze tego typu wyjaśnienia, gdy patrzymy daleko wstecz ewolucyjną, są obarczone dużą, dużą niepewnością, albo w zasadzie całkowitą niepewnością, tylko naszym zgadywaniem. I jedna z hipotez jest taka, że ten odruch powstał dlatego, że psy, znaczy po to, żeby psy w naturze mogły się szybko pozbywać czegoś, co na nich żeruje, tak? Czegoś, co je podrażnia w jakimś danym miejscu. Może jakaś pchła, może jakaś mucha. Gdy coś zaczęło psa gryźć albo swędzić, albo no łaskotać, tak? No, w okolicy głowy, boku, brzucha, ta tylna łapa jak gdyby automatycznie się rusza, czy tylne łapy, żeby jak najszybciej się tego intruza pozbyć, zanim on wejdzie pomiędzy nie wiem, włosy, czy tam pomiędzy futro. To jest jakby pierwsza hipoteza. Trudno powiedzieć, czy ja się z nią zgadzam, czy nie. No tu jakby nie ma nic do zgadzania. Po prostu ludzie, którzy znają się na temacie, wymyślili, że być może to działa w ten sposób. Drugie wytłumaczenie jest rzadsze, ale mówiąc szczerze, tak intuicyjnie mnie jakoś bardziej do mnie trafia, że może to być jakiś taki rodzaj przygotowania do ucieczki, gdy pojawia się jakaś nieoczekiwana sytuacja. Zanim mózg przeanalizuje, że to jest w gruncie rzeczy sytuacja przyjemna, fajna i pożądana, to na wszelki wypadek zawsze bezpieczniej, gdy coś pojawia się nagle, gdy coś jest nieoczekiwanego, przygotować się do ucieczki, niż założyć, że to będzie miłe i sympatyczne. My też tak mamy. To znaczy, my mamy wiele odruchów takich, które najpierw nam gwarantują gotowość do ucieczki, a dopiero później całą resztę. Jednym z takich odruchów, może nie takich mięśniowych, tylko raczej związanych z zmysłami, jest to, że my wszędzie widzimy twarze. Nawet tam, gdzie tych twarzy nie ma. Jeżeli pojawia się i jakby, gdy pojawia się jakiś niewyraźny obraz czegoś, co ma, nie wiem, dwa punkciki takie ciemniejsze i jakiś taki większy punkcik troszkę niżej, taki w poprzek, który mógłby usta tak przypominać, to pierwsza interpretacja mózgu to jest twarz. A potem czasami się sami dziwimy, jak myśmy zobaczyli twarz w tym czymś, tak? Teraz, nie wiem, przychodzi mi cała masa różnych tutaj przykładów do głowy, ale myślę, że każdy z nas się z czymś takim spotkał. Z czego się to bierze? Z tego, że dla człowieka przez setki lat ważne było to, przez tysiące, miliony, może miliony, nie, setki tysięcy, w górę, tak myślę. Ważne było to, żeby rozpoznać jak najszybciej drugiego człowieka i żeby jak najszybciej zobaczyć, czy on jest do nas dobrze, czy źle nastawiony. Więc sensowniejsze z ewolucyjnego punktu widzenia było nadinterpretowanie jakichś obrazów, czyli stwierdzenie, o to jest twarz, a po bliższym przyjrzeniu stwierdzenie, a jednak to twarz nie jest, niż w drugą stronę. Bo tak po prostu było bezpieczniej. Lepiej się przygotować o jeden raz, czy o pięć razy za dużo, nawet gdy później się okazuje, że nic tak takiego, niż przygotować się oraz za mało. I być może z psem jest podobnie, czy z psami. Lepiej się przygotować i ta łapa tylna, czy te tylnie łapy już są w jakiejś gotowości, bo gdyby się okazało, że to jednak nie jest miłe, przyjemne, tylko jakoś groźne, jakoś niechciane, no to wtedy one od razu startują i zwierzę daje w długą. To są oczywiście wszystko przypuszczenia, coś w rodzaju takich wytłumaczeń wstecznych. Mamy coś jakby zastanego i teraz zaczynamy myśleć tak wstecz, z czego to się mogło wziąć wtedy, kiedy to się zaczęło, nie wiedząc do końca, kiedy to się zaczęło. Czy to jest charakterystyczna cecha całego gatunku, czy ona w którymś momencie się dopiero pojawiła, czy poprzednicy też coś takiego mają. Ja proponuję, żeby jednak nie próbować z wilkami, jeżeli ktoś nie ma wilka pod ręką.
1: Nie, dobra, to już
3: widzę.
1: Już.
3: Lepiej tego nie róbmy. Nie spotkałem badań, które sprawdzają, czy wilki też mają coś takiego. Może każdy, kto to badał,
1: gdyby ktoś z Państwa już
3: napisał,
1: miał taką okazję i miał jakiś wynik, to jakiś rezultat, to proszę dać znać. ranek@radio357.pl. Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Rozumiem, że to takie stare przysłowie psie, że przygotuj się na najgorsze, ale licz na najlepsze. To tam niby mizianie, ale już tak trochę zbieram się do odlotu. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję, panie doktorze.
3: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, 25 po 7.

0: 27 po 7, ale jeszcze zdążymy z zaproszeniem.
1: Dzień Dziecka w Radiu 357.
2: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez 2 dni.
3: A co będziemy robić?
4: A gdzie?
5: A z kim?
2: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
1: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
0: Kto tak umie zrobić? Przepraszam. 28 minut po 7. Zapraszamy. Zresztą jeszcze za kilka minut Krystian też troszkę poopowiada na ten temat, bo piknik się zapowiada pysznie. A jakie będą atrakcje? Pyszne. Ale to wszystko opowiem za chwilkę.

0: A, to się tak od razu ura, chciach, chciach i kończy. A ja tu przy... Mięso mam. Poradnik speleologiczny. No nieważne. Zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie, a także na krańcach południowo-wschodnich okresami może być duże. Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burza. Temperatura maksymalna, uwaga, 15 stopni na Półwyspie Helskim, na Żuławach, a także na obszarach podgórskich w Karpatach będzie 18 z kolei w centrum, a na południowym zachodzie, tam gdzie najcieplej, 22.
1: 3, 5, 7.
0: Tu jest coś, że niekorzystne, że biometeorologiczne się będą pogarszały, ale tak niewyraźnie napisane.

0: Dobrze, mamy 25 minut do 8. Teraz proszę posłuchać, bo redaktor się wybrał na zewnątrz.
1: Tatowanie.
0: Właściwie powinienem powiedzieć halo, halo, helikopter, halo, halo, park, Christian Hanke.
2: Przyszła wiosna, trwa rowerowy maj, a my jeszcze nic w tatowaniu o rowerach nie mówiliśmy. I się świetnie składa, bo obok mnie na rowerze przyjechał tutaj do nas Kuba Piątkowski z All The Way, serwisu rowerowego. Nieprzypadkowo, o czym zaraz powiemy. Tu już masz elegancko wyszykowany rower, ale chyba my, którzy te rowery dopiero wyciągają z jakichś zakamarków i piwnic, powinniśmy coś z tym zrobić.
3: W rowerze chyba najważniejsze jest to, żeby rower był bezpieczny. To jest chyba pierwszy punkt, przy którym trzeba byłoby się zatrzymać przed jakąś i krótszą, i dłuższą wycieczką. Czy do tego zawsze wymagany jest serwis rowerowy? Jeżeli chcemy mieć święty spokój, oddać to do profesjonalistów i mieć to z głowy, to tak, natomiast przeważnie warto zwrócić uwagę na to, czy oba hamulce hamują. To jest pierwsza rzecz. Jak mamy to opanowane, no to zawsze też trzeba pomyśleć o naszym bezpieczeństwie, czyli o kasku. Wszystkie akcje zawsze w kasku, zresztą my też bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby ten kask na głowie był.
2: Kask na głowie, rzecz obowiązkowa. Ale czy kask kaskowi jest równy? Na co zwrócić uwagę?
3: Jeżeli chodzi o kask, większość osób, która w kasku nie jeździ, bo jest ich niestety jeszcze dość dużo, dla tych osób rada byłaby taka, żeby ten kask jakikolwiek był na głowie. Jeżeli chodzi o docelowe szukanie kasku, oczywiście można popatrzeć na to, czy on jest lekki, czy on jest wentylowany. Najważniejsze też jest to, żeby nam się podobał w końcu. Musimy w nim dobrze wyglądać. Natomiast ważne jest to, żeby jakikolwiek kask na głowie był. Jeżeli coś w aktualnym nam przeszkadza, wtedy można szukać lepszego, ale trzeba zacząć od tego punktu, żeby kask zawsze na głowie był.
2: Od tego zależy bezpieczeństwo naszej głowy. 31 maja między 11 a 16 spotykamy się tutaj na naszym placu obok Teatru Komedia, obok Radia 357, licząc także na Państwa obecność, także z rowerami, bo jeśli ktoś przyjdzie z rowerami, to na miejscu serwis All The Way będzie mógł co nieco w tych rowerach posprawdzać.
3: Posprawdzać, to jest bardzo dobre określenie. Śmiejemy się między sobą, że na rzeczy niemożliwe trzeba chwilę poczekać, cuda robimy od ręki. Natomiast w warunkach polowych nie będziemy mieli naszych wszystkich cudownych narzędzi przy sobie, więc będziemy w charakterze przeglądu, ewentualnie na co zwrócić uwagę w swoim rowerze, żeby był on bezpieczny. Na takie docelowe przeglądy czy jakieś większe naprawy jednak będziemy odsyłać do nas, do serwisu na Słowackiego 25.
2: Powiedziałeś, nie będziemy mieć wszystkich narzędzi. Przypomniało mi się, że ostatnio przed wycieczką rowerową zastanawiałem się, co ja powinienem mieć, jeśli chodzi o narzędzia, taką apteczkę rowerową ze sobą, coś, co będzie potrzebne w razie jakiejś awarii, taki must have.
3: Z must have'ów tak naprawdę wypadałoby mieć multitoola, to jest coś, co zawsze, nawet jak nie siebie, to uratujemy kogoś, warto to ze sobą mieć. Warto mieć ze sobą dętkę rowerową, najlepiej pasującą do naszego koła. Jeżeli mamy wprawy w wymienianiu, można zaoszczędzić na łyżkach do opon, chociaż jest to oszczędność rzędu 20 zł, a znacznie ułatwiają sprawę, więc wymieniając, będzie to multitool, będzie to dętka, będzie to łyżka, żeby ściągnąć tą dętkę, no i ewentualnie, żeby nie liczyć na szczęście, że akurat przymiejska pompka będzie działała, jakaś mała pompka doraźna, też fajnie ją ze sobą mieć.
2: Najbardziej się bałem tego, że mi łańcuch się zerwie, wtedy to już kapota.
3: Nie, jeżeli chodzi o łańcuch, często przychodzą do nas osoby właśnie, że trzeba tylko tam spiąć łańcuch. Mając serwis już pod ręką, warto jest zbadać, dlaczego on się zerwał, tak żeby problem rozwiązać, a nie go zaleczyć. Natomiast w przypadku, gdy musimy gdzieś dojechać, można mieć też ze sobą spinkę do łańcucha. Tu odpowiednio jeszcze trzeba mieć pod odpowiednią ilość rzędów, trzeba już trochę tam policzyć te kasetki z tyłu. Nie jest to niezbędnik, jednak większość łańcuchów przeżywa. Ale chcąc mieć totalny spokój z tyłu głowy, to spinka do łańcucha też może wpaść do jakiejś sakiewki.
2: Ale podpowiecie, jak przyjdę z rowerem, jaką spinkę do mojego łańcucha?
3: Oczywiście, nawet sprzedamy.
2: Będą u Was także konkursy?
3: Pompowanie koła na czas. Myślimy nad tym, żeby mieć taką tablicę z rzutkami gumowymi. Jest to niesamowicie przyjemna zabawka, a też będzie można sobie wyrzucić odpowiedni rabat albo na serwis, albo na części, czy tam na jakieś akcesoria. Myślimy też nad zawodami, gdzieś tam nad łataniem dętki. Takie bardzo podstawowe rzeczy, ale myślę, że fajne, uczące czegoś i jakby dające frajdę i satysfakcję.
2: Znów będziecie prezentować ten niezwykły eksperyment, bo tak jak powiedziałeś, nie wszyscy jeszcze jeżdżą w kasku.
3: Nie mogliśmy pojawić się bez arbuza. Co ciekawe, jakby reakcja ludzi na arbuza była wręcz odwrotna. Zanim w ogóle z tym wyszliśmy, spodziewaliśmy się, że ludzie będą zszokowani, że arbuz w kasku i że on przeżył, że ten kask jest pęknięty. To tak naprawdę, co ciekawe, nie zrobiło chyba na nikim wrażenia. To było oczywiste. Kask, arbuz przeżył, nic się nie stało. Zaskoczenie. znaczenie pojawiało się dopiero wtedy, kiedy Arbus lądował na ziemi bez kasku. Chyba dopiero wtedy to był moment, w którym ludzie zdawali sobie sprawę, co się dzieje z tak jednak małej odległości, bo my zrzucamy tego arbuza nawet gdzieś z poziomu kolan, żeby nie było, że to jest ustawione. Co się z arbuzem dzieje i dopiero wtedy, jak to naocznie ludzie widzieli, jak zestawiali to ze swoją głową w jakiejś sytuacji, ten obraz czasami potrafił chyba jednak zmotywować do tego kasku.
2: Ten eksperyment będzie można zobaczyć właśnie podczas pikniku 31 maja. Kuba, bardzo Ci dziękuję.
3: Dzięki bardzo i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, drodzy panowie. Do zobaczenia już za chwilę, pan drugi panie redaktorze, bo redaktor na zewnętrzu i teraz za 10 minut będzie o wchodzeniu po schodach, a teraz będzie o zbieganiu po schodach. Zobaczymy, jak szybko dobiegnie. Warto do nas przyjść, zapraszamy, będziemy. Będzie namiot, Radia 357, będzie specjalna audycja Dzieci Nada, którą poprowadzą Justyna Goc i Marcin Cichoński, a tu w radiu. Wszyscy, dobry jest, chodź pan, panie. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, będą zwiedzać radio, bo to będzie dzień otwarty, będzie można spotkać, porozmawiać, zbić piątkę, zrobić zdjęcia. Proszę się teraz, proszę uspokoić oddech. Nagrywki przy mikrofonie się pojawią, to dla odważnych oczywiście. Proszę wziąć wewnętrzne dziecko, wpaść do nas, bo razem z Teatrem Komedia szykujemy wyjątkowy dzień, a na scenie piknikowej Fusi i Krystian Zdyszany, a na placu, na trawie, na pogórkach i pod drzewami park Żywiciela, wiele atrakcji, nie tylko rowerowych. Pan teraz będzie opowiadał, jak pan się wyhasa.
2: Nie, już wyhasałem, tak. Wyhasam. Łatwiej, bo zbiegać łatwiej. Tak, tak, będą warsztaty rozmaite, na przykład z animacji poklatkowej. Będą warsztaty z improwizacji. Ja mam wrażenie, że dzieci mają to opanowane, ale zostawmy. Będzie też spektakl impro, Nikt nic nie wie, który, no właśnie, dotyka jakby popularnej serii książek Kocia Szajka. No to już chyba wszystko jasne. W Teatrze Komedii będą pokazy animacji Gapiszona. Kto pamięta Gapiszona, Bohdana Butenki? No oczywiście. Ja. I będą cudowne pokazy animacji. Będzie też tor przeszkód Fundacji Kulawa Warszawa. I tutaj nie ma śmiechu, naprawdę. To jest rzecz, która uczy empatii i spojrzenia na osoby, które no, mają w takim codziennym poruszaniu się po mieście dużo trudności. Będzie można wreszcie to zrozumieć, no jakby po swojemu, wcielając się poniekąd w rolę. Będą dookoła teatru i tutaj radia różnego rodzaju stanowi namioty, będzie spacer ze Staszkiem Łubieńskim, który pięknie opowiada o przyrodzie i będzie tę żoliborską przyrodę zachwalał. No i oczywiście to, co dzieci lubią najbardziej, dmuchańce, malowanie, rysowanie, tego nie zabraknie. No oczywiście lody i woda do picia, o co zadba Kranówka Warszawska. Od 11 do 16 proszę tutaj być. Czarowałem pogodę, może się uda, mam nadzieję, że się uda. Naprawdę, moc atrakcji, proszę nie szukać gdzie indziej, bo na pewno konkurencja też nie będzie spała dzień przed Dniem Dziecka, ale Park Żywiciela Żoliborz zapraszamy. No i też do 16 w niedzielę można wybierać słowo i zwroty do słownika polsko-dziecięcego.
0: Można.
2: Bardzo dziękujemy. Ponad 1250 zgłoszeń przyszło od państwa. Bardzo dziękuję za te wszystkie zgłoszenia. Głosować można na stronie, ja proszę podać adres.
0: Słownik, Radio 357. PL.
2: Jest 35 propozycji, które wybrało ze wszystkich nadesłanych specjalne jury radiowe. Każdy z państwa ma 3 głosy. No i te propozycje słówek mogli zgłaszać wszyscy, ale głosują tylko patroni do 31 maja, do niedzieli, do 16. Kończy się wtedy głosowanie. No a my na 1 czerwca szykujemy poranek właśnie specjalny dziecięcy. Także w tym poranku ogłosimy zwycięskie 3 słowa. Przyznamy nagrody, a nagród nie zabraknie też w niedzielę, bo Hamelin zadbał o to, by podczas konkursów, które z Fusim przygotowujemy, zwycięzcy i ci, którzy się dobrze będą bawić, postarają się, dostaną jakieś drobiazgi, prezenty, upominki.
0: Polecamy, zapraszamy. To już ten czas.
2: Bardzo dziękuję, proszę pana i proszę
0: nie,
2: być.
0: No nie ma za co.
2: Tylko w krótkich spodenkach.
0: A, widzi pan. Dobrze, mam nawet, mam.

14 minut do godziny 8. To było takie połączenie sił. Teraz będzie samodzielnie utwór muzyczny, a za kilka chwil będziemy się wspinać po schodach. O, niedźwiedź. Ktoś niedźwiedziu.

0: Nie no, w takim tempie na sam szczyt Pałacu Kultury to nie dam rady.
1: Ranek 357.
0: Ale o co chodzi?
2: Już możesz się poręczy przytrzymać.
0: Tak jest, poręczy. Właściwie tak jak wiesz, no, na rękach się wciągnąć tam na tej poręczy.
2: Technika nie jest tam określona.
0: Dobrze, to teraz wszyscy, którzy nie wiedzą o co chodzi, już wyjaśniamy. W ranku zajmujemy się dziś chodzeniem po schodach. Niektórzy robią to dla zdrowia, niektórzy dla rywalizacji. I proszę uwaga, w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się niezwykłe zawody. To będzie bieg imienia Stanisława Tyma. Impreza doczekała się jubileuszowej, okrągłej, 10. edycji. Mam musztardę. I Zawoźniak.
2: Dzień dobry.
0: Słyszą państwo. No, bieg wiadomo, nawiązujący do słynnego wbiegnięcia po schodach na 30 piętro z listem.
2: Z listem tego słynnego wbiegnięcia dokonał nie kto inny, a Ryszard Ochucki.
3: Jaki z dołu do pana?
4: Tak, tak, niech wyjdzie.
5: Przepraszam, że to tak długo trwało.
4: Dobrze, dobrze, masz ten list. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Jasiu, świeź mojego przyjaciela windą. Po co ma się jeszcze męczyć w dół?
0: Kto pamięta, co było w liście? Ireno? Bogini?
2: To już na inny temat. Ryszard Ochucki, czyli Stanisław Tym. I w najbliższą sobotę, jak wspomniałeś, ponad 500 zawodników, 500 osób biegnie tymi samymi historycznymi schodami już po raz 10. Mówi Katarzyna Osowiecka, prezeska zarządu Pałacu Kultury i Nauki.
6: 793 stopnie, no bardzo duże wyzwanie. Prawie 800. Dobrze trzeba przebierać, no są rekordziści. Ja myślę, że tym razem też padnie rekord. 3,41 jest rekord do tej pory, ale to jest rekord z 17 roku bodajże.
7: Na razie niepobity.
6: Na razie niepobity.
2: Co ludzi skłania do tego, żeby biegać po tych schodach w Pałacu Kultury?
6: Ja mam nadzieję, że po pierwsze Pałac Kultury. Po drugie, bieg jest wyjątkowy. Sprawdzić się biegnąc 30 pięter, wysokich pięter, jakby nie było do góry. Jest to kompletnie inny bieg niż biegi uliczne, no jednak kompletnie inny, trzeba mieć tu oddech, inną kondycję.
2: Pan by się szarpnął na taki bieg? Chociaż na pół piętro.
0: Ale jak usłyszałem czas, to już mi przeszło.
2: Rozumiem. Co roku do udziału w biegu zgłaszają się biegacze, proszę sobie wyobrazić, z całego świata, w różnym wieku i w różnej kondycji. Po raz kolejny weźmie w nim udział Marek Rataj, który startuje w kategorii senior.
8: Pierwszy wynik miałem 7 minut 52. W ubiegłym roku poprawiłem się o 45 sekund. W tym roku tak chciałbym przekroczyć tę siódemkę i żeby była szóstka z przodu.
2: Cały czas pan biegnie, czy ma pan przystanki? Jak tam kondycja pozwala?
8: Jak chcecie dobry czas, no to trzeba cały czas. Z tym, że to nie jest bieg, ale szybkie wchodzenie z wykorzystaniem poręczy. Bo ja biegaczy młodych, którzy biegają, to wyprzedzam na ostatnich piętrach, nie? Bo oni wtedy, wiadomo, że organizm ma pewną wydolność, zakwaszenie mięśni jest i niestety później mówię, no młodzi, tutaj dawać, bo mówię, was dziadek wyprzedza.
2: Bieganie po schodach to dyscyplina, która jeszcze nie doczekała się wpisania na listę dyscyplin olimpijskich, ale zawody w Tower Runningu, to chyba tak się odmienia, odbywają się na całym świecie, tak mówi Jarosław Piechota, który uprawia te dyscypliny od ponad 20 lat. Między innymi pokonał 600 pięter na 600-lecie Łodzi. W 4 godziny pokonał 13-piętrowy budynek

0: Bieganie po schodach daje to samo siłę biegową na górce, czy w lesie, czy na jakimś wiadukcie, ale zupełnie tu inne mięśnia pracują.
1: No i zimą czy jesienią nie pada na głowę, więc jest przyjemniej. Bieganie po schodach to szybsze spalanie kalorii, jak wiadomo. Ponoć w ciągu godziny można spalić nawet 800, przepraszam, co przyspiesza też i wspomaga odchudzanie. Pokonywanie schodów to także sport, który sprzyja lepszemu krążeniu. Wbieganie po schodach to codzienność dla strażaków. Oni we wrześniu także mają swoje zawody, także w Pałacu Kultury i Nauki i także pokonują 30 pięter, po których biegał Ryszard Ochucki. Ale dla nich takie bieganie to codzienność, mówi brygadier Artur Laudy, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
2: 10 pięter to jest, wie pani, minuta do dwóch, to z pełnym osprzętem. To też nie jest rewelacyjny czas, bo 30 pięter nasi najlepsi strażacy osiągają w czasie 5 minut. To jest naprawdę ogromny wysiłek.
1: Ile ten sprzęt waży?
2: Około 20 kg i to wiąże się z tym, że ci ludzie są niebywale zmęczeni, a strażakom zależy na tym, żeby wejść, to jest tak na dobrą sprawę dopiero początek ich pracy, bo jesteśmy przed mieszkaniem, które trzeba gasić, bardzo często jeszcze trzeba sforsować drzwi i to wszędzie tej potrzeba siły, energii i czasu, żeby realizować te zadania.
1: Wchodzenie, a czasem i bieganie po schodach to także codzienność dla hejnalistów z Wieży Mariackiej w Krakowie. Tam też trzeba mieć kondycję, mówi starszy ogniomistrz Łukasz Włodarczyk.
3: Mój rekord to jest 13 razy w ciągu doby. Od płyty rinku tutaj do nas, do izdebki, gdzie gramy hejnał, mamy 54 metry i trzeba pokonać 271 schodów. W jedną stronę tak jest. Generalnie jak nas nikt nie goni, no to takie 4-5 minut na spokojnie. Natomiast no, zdarzały się takie gdzieś sytuacje, że trzeba było w ciągu 2 minut wyskoczyć do góry i się udawało.
1: Proszę się nie niepokoić, nie ma jeszcze 12, dochodzi 8, 8 rano.
4: Tak sobie myślę, że jak tam tak w przyspieszonym trybie na ten szczyt do izdebki
1: tak
4: wieży, to jednak oddechu może trochę brakować jeszcze na trąbienie, znaczy użycie
1: to
4: prąbki.
1: Są zawodowcy, proszę pana, i nie ma takich sytuacji.
4: 790.
1: Pan słyszał z wieży, żeby takie rzeczy się odbywały?
4: Nie.
1: Tam tylko sama trąbka.
4: Trąbka. Tak, jeśli chodzi o poręcz, to mam wrażenie, że to jest takie poręczowanie trochę, żeby się tam dostać, a pani Beata słusznie podpowiada, że poręcz to jest przecież w drugą stronę potrzebna, żeby sobie... zjechać.
1: Można zjechać, tak.
4: I za Woźniak. Wszystkiego dobrego tym wszystkim, którzy tam będą startowali. 3 minuty 40 na 30 piętro. Ludzie.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 28 maja. Właśnie minęła ósma. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy, zapowiada przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W tym roku Kijów otrzyma niemal 30 miliardów euro unijnej pożyczki na zaspokojenie potrzeb wojskowych. Dotychczas proces akcesji był blokowany przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana. Jutro z szefową KE ma rozmawiać jego następca Peter Madziar. Dodajmy, kanclerz Niemiec Friedrich Merz w liście do szefów unijnych instytucji zapowiedział, że zaproponuje, by Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej jeszcze przed pełną akcesją. W takim scenariuszu Ukraina byłaby pozbawiona prawa głosu. Kluby KO, PSL-u, Lewicy, Centrum i Polski 2050 poparły projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej w związku w trakcie wczorajszego drugiego czytania. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości, a prezydent już zapowiada, że ich nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości, który przekonuje.
2: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
1: Prawica od dawna prezentuje stanowisko przeciwne polskim rodzinom, dzieląc je na lepsze i gorsze i próbuje lekceważyć rzeczywistość, ocenia wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. W tej chwili mamy jednocześnie transkrypcję małżeństw jednopłciowych i brak przepisów regulujących prawa i obowiązki małżonków tej samej płci, sugeruje przedstawicielka Lewicy. W serwisie Lublin, który stał się właśnie sercem Europy Środkowo-Wschodniej. Bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesna infrastruktura i historyczne zacieśnienie współpracy gospodarczej to główne tematy trwającego w mieście 6. Samorządowego Kongresu Trójmorza. W wydarzeniu biorą udział prawie 2000 uczestników z 37 krajów.
3: Głównym motorem napędowym rozmów jest rozwój flagowego projektu, czyli międzynarodowej trasy Via Carpatia, łączącej Bałtyk z Morzem Egejskim. Gospodarz kongresu, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, podkreślił, że silna gospodarka i zacieśnienie więzów na osi północ-południe to jedyna słuszna odpowiedź na agresywne działania Rosji. Trójmorze rośnie w siłę nie tylko na mapach drogowych, ale i instytucjonalnie. Sieć regionów Trójmorza powiększyła się właśnie o nowych członków z Rumunii i Grecji, co oznacza, że projekt skupia już 30 strategicznych obszarów z 9 państw. W kuluarach głośno mówi się też o potężnym zastrzyku gotówki. Choć inicjatywa nie ma jednego centralnego budżetu, to dedykowany fundusz inwestycyjny Trójmorza zgromadził już blisko miliard euro, a docelowo ma to być nawet 5 miliardów. Te środki zasilą kluczowe projekty transportowe, cyfrowe i energetyczne. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Dziękujemy, właśnie zaczyna się drugi dzień kongresu. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 31 groszy, benzyny 98 6 zł 86 groszy, a oleju napędowego 6 zł 57 groszy. Ale na koniec wieści z Włoch o prawdziwych czarach na jednej ze stacji benzynowych. Niedaleko Bolzano na północy kraju litr oleju napędowego można było kupić za niecałe 20 eurocentów. Kierowcy wzięli stację szturmem, spora część z nich wzięła za sobą kanistry, a wyjątkowa zniżka była efektem awarii. Podczas aktualizacji cen na tej bezobsługowej stacji właścicielowi kliknęło się. Zamiast euro 99, 0,199 straty z powodu przecinka w złym miejscu szacowane są na niemal 10 tysięcy euro. Co być może ważne, klientom nie grożą żadne konsekwencje, bo cena po prostu faktycznie była niższa.
4: Krótka historia mundiali.
0: No i właśnie, proszę się teraz przez jakiś czas przyzwyczaić do takiego sygnału, bo będziemy po ósmej opowiadali Państwu o różnych mundialowych sprawach, no bo coraz bliżej. A opowie Tomek Gorazdowski.
5: Jak historia mundialu, to na początek mecz, który przeszedł do historii bez dwóch zdań. Rozegrany 8 lipca 2014 roku na Estadio Mineirao w Belo Horizonte był pierwszym półfinałowym meczem Mistrzostw Świata w 2014 roku. Kto pamięta, ręka w górę. Rozkochana w piłce Brazylia. Gospodarz turnieju, mecz o wejście do finału. A naprzeciwko Brazylijczyków? Solidni jak zawsze Niemcy. Przyglądano się temu spotkaniu z powodu Mirosława Kloze, który mógł zostać najskuteczniejszym piłkarzem w historii finałów, o ile strzeliłby gola. I strzelił. They're in dire trouble now. We have a World Cup record supplied by Miroslav Klose. Goal
6: number 16 in his World Cup career, Jogi Löw's side, two goals to the good, Scolari is looking for a hiding place.
5: 16 goli w finałach. A trener Scolari, trener Brazylijczyków, faktycznie nie miał się gdzie schować, bo to był dopiero początek, jak się później okazało. Rekord Klozego zszedł na drugi plan, mówi Thomas Müller.
7: Pressure is crazy high because Brazil is a football home country.
5: Presja była ogromna. Gospodarz turnieju. W Brazylii piłka to jak religia, nie ma ważniejszych spraw. Brazylijczycy żegnali się, modlili przed meczem. Strzeliłem pierwszego gola i to był kluczowy moment, bo Brazylijczycy, chcąc odrobić straty, zapomnieli o obronie.
7: The Brazilians, they wanted to repair it so much that they forgot to defend.
5: I zostali ukarani strasznie. Müller, Klose, Kroos. Kedira i po 30 minutach było 5-0 dla Niemców. A w drugiej połowie jeszcze dwa gole Schürrle i honorowe trafienie Oscara. Katastrofa. Komentatorzy dopiero po chwili wiedzieli, co powiedzieć.
6: Brazil are being humiliated, humbled and taken apart and their supporters simply cannot believe what they have seen.
5: Wielka Brazylia. U siebie.
8: Deutschland, Brazilien 7-1, dann muss man sich zwicken.
6: Brazil 1, Germany 7.
5: David Luiz, szlochając, w pomyczowym wywiadzie mówił, że chcieli uradować kibiców. Nie dali rady, że przepraszają całą Brazylię.
9: Ja tylko chciałem poder dar alegria ao meu povo, a minha gente, que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros.
5: W mediach mecz został określony mianem Mineirazo. W nawiązaniu do Maracanazo, finału Mistrzostw Świata w 1950 roku, w którym Brazylia niespodziewanie przegrała u siebie z Urugwajem. A Niemcy w tym turnieju po raz czwarty zdobyli Mistrzostwo Świata, pokonując w finale Argentynę.
0: Piłka nożna to okrutny sport, pamiętam ten mecz. Oj, żal było pokonanych, ale rzeczywiście. Niemcy byli nie do zatrzymania. Tomek Gorazdowski opowiadał o sprawach mundialowych. Tak to będzie wyglądało przez najbliższe dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie zaczyna się mundial. Może komuś umknęło. No, nam umknęło, bo nie jedziemy. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie, a także na krańcach południowo-wschodnich okresami może być duże. Na północnym wschodzie, częściowo wschodzie także przelot, na opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura od 15 stopni to Zakopane, Suwałki 16, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów 17, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce 18 stopni, Koszalin, Katowice i Kraków 19, Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Opole 20 stopni, Szczecin, Poznań 21, a Zielona Góra, Wrocław 22 stopnie.
10: Radio 357.
0: Mamy 9 minut po 8. Jeszcze w tej półgodzinie porozmawiamy sobie o przebranżawianiu się i to takich osób z piątką z przodu. Proszę posłuchać, też podesłać wszelkiego rodzaju doświadczenia w tej sprawie.

0: Editors. Oj, walczą o to, żeby pozostać w 35 na liście. Trzymam wszystkie kciuki. lista.radio357.pl. Pan doktor opowiadał o tym, dlaczego psy tak troszkę merdają nogą, jak się tam pod brodą drapie, to tak noga tylna troszeczkę spaceruje.
1: Zaświadczam, że nasz kocur też ma odruch tego biegania łapu. Prawda, Amber?
0: To ewidentnie było potwierdzone. Głosówkowo, to było słychać. Dzień dobry.
2: Witam Państwa, ja w temacie pytań z Księżyca. Nie tylko z psami tak jest, że jak się podrapie kogoś za łóżkiem, to ruszy nogą. Jeżeli podejdą Państwo do obcej osoby na ulicy i podrapią go Państwo za łóżkiem, a zresztą proszę spróbować.
0: No i namówił Pan, nie będę ukrywał. 13 minut po 8:00.

0: Barbara Wrońska, 16 minut po 8.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
2: Gość Radia 357.
0: A jak gość, to rozmowa i być może to będzie rozmowa, która może być impulsem, podpowiedzią albo takim sygnałem do zastanowienia dla wszystkich tych, którzy mają piątkę albo nawet szóstkę z przodu, czyli są już w pewnym wieku, no i zastanawiają się, przebranżawiać się czy nie. Gość, pan Grzegorz Rippel, ekspert do spraw doradztwa organizacyjnego, personalnego, wykładowca także Uniwersytetu WSB Merito Opole. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam słuchaczy.
0: No to teraz tak postawmy się w sytuacji osoby 50+, tak to nazwijmy, która się trochę zastanawia. No właśnie, działać, nie działać, podejmować trudne decyzje, nie podejmować, przebranżawianie, zmiana w ogóle kierunku zawodowego po 50 jest A, trudna, B, łatwa, C, konieczna, D, nie mam zdania.
3: Ja myślę tak, chyba odpowiedź E, czyli trzeba wziąć los w swoje ręce. Ja powiem tak, no też właśnie zbliżam się nieubłaganie ku tej piątce z przodu, więc sytuacja dotyczy także mnie. Co prawda, no, nazwijmy to specyficzne aktywności, które robię, czyli faktycznie gdzieś praca w konsultingu, praca na uczelni, no, wymaga tego ciągłego takiego dokształcania, ale mam tę wielką przyjemność spotykać właśnie wiele osób, które stoją przed takim dylematem i powiem tak, to jest kwestia tego takiego samozaparcia i chęci rozwoju, bo znamy, myślę, wielu z nas w otoczeniu 30-latków, którzy mają mentalność, nazwijmy to naprawdę taką już starczą, bo nic mi się nie chce, bo nie warto, i znam wiele osób wokół siebie, którzy w wieku 70 lat po prostu są świetni w nowoczesnych technologiach, są ciekawi świata. Więc ja myślę, to jest chyba kwestia po prostu takiej pewnej aktywności, gotowości i tego, że my chcemy do czegoś dążyć, że chcemy być aktywni, chcemy się rozwijać, chcemy być potrzebni innym, a nie po prostu ucieczka przed starością, przed innymi. To jest ta chęć takiego parcia do przodu i to determinuje taki rozwój.
0: Troszkę się właśnie nad tym zastanawiałem, co determinuje, co powoduje, co jest takim impulsem, czy to, że na przykład w tej pracy, w której jestem od wielu, wielu lat, jestem 50+, pracuję tutaj już powiedzmy 20 lat i coś zaczyna uwierać. Gdzieś już nie ma tej frajdy w pracy. Czy to jest bardziej ten imperatyw, czy bardziej, że tu obok jest coś nowego, jakaś nowa szansa, albo coś, o czym zawsze marzyłem, a to może właśnie jest ten moment.
3: Ale to chyba też wynika, panie redaktorze, z takiego naszego podejścia do zmiany. Jeżeli przez 20, 25 lat pracuję w jednej firmie, ja mam taki naturalny strach przed zmianą. I powiem szczerze, im człowiek starszy, tym trudniej mu będzie pewne takie odważne decyzje podjąć. No bo też nie ukrywajmy, na rynku nadal jeszcze i fakty, ale też pewne takie stereotypy, że ze starszymi jest dużo problemów, że oni przychodzą z pewnymi, nazwijmy już takimi nawykami, czasami nie najlepszymi, że jednak mamy nadal ten taki mocno kult młodości, takiej gotowości do pracy. No a no nie ukrywajmy, wraz z wiekiem nasze tematy coraz częściej schodzą na taki obszar gdzieś tam zdrowia, pewnej takiej troski. Nie chcę powiedzieć wygody, bo osoby starsze są z kolei też przez wielu cenione, chociażby z racji przede wszystkim tego doświadczenia. Myślę, to jest taki element często niewykorzystywany przez pracodawców, którzy szukają po prostu gdzieś tam młodych, aktywnych, gotowych do zdobywania świata, a nie wykorzystuje się po prostu kompetencji, tego doświadczenia, widząc właśnie te takie, że to jest starszy, to będzie miał opory, on będzie niechętny do pewnych działań, on może troszeczkę gorzej radzi sobie z pewnymi elementami.
0: Pojawia się też takie hasło,
3: chociażby z nowoczesnymi technologiami.
0: Czasem takie hasło, on już tak nie do końca rozumie świat, ten współczesny.
3: Tak, natomiast właśnie świat współczesny powstał ze świata troszeczkę wcześniejszego i może właśnie czasami warto z takimi osobami troszkę starszymi potraktować ich jako mentorów, że my czasami widzimy dzisiaj ten świat taki współczesny jako taką pewną powierzchowność. My jesteśmy nastawieni na szybkość, na działanie, natomiast nie pytamy, dlaczego tak się dzieje, tak? A tu właśnie taki kontakt z osobą starszą, która ma te doświadczenie, może naprawdę uchronić wiele osób i wiele organizacji przed bardzo poważnymi błędami.
0: Tak jeszcze szukając zalet pracowników 50+, gdzieś mi mignęło, że mają, pewnie to wynika z tego doświadczenia życiowego i tego, że wiele lat już przepracowanych. Mówimy często, coraz częściej teraz o kompetencjach miękkich, o takim neutralizowaniu różnych rzeczy, innym podejściu do kolegów. To jest też ten atut?
3: Ależ oczywiście, że tak. Znaczy, na pewno jest to też pewna kwestia charakteru, bo znam wiele osób starszych, no bardzo mocno potrafiących być takimi, nazwijmy to, z ostrym pazurem, nie zawsze wygodnym, ale tutaj myślę, trzeba odróżnić po prostu taką kwestię, przepraszam, że to powiem, takiego wrednego charakteru od kwestii tego, że my na bazie swoich doświadczeń, na bazie swoich kompetencji po prostu jesteśmy krytyczni. A to, że ktoś ma pewne problemy z przyjęciem takiej uczciwej, rzetelnej krytyki, podważania jakiegoś zdania, co nie wynika ze złośliwości, ale właśnie z doświadczenia, chęci zwrócenia uwagi na jakieś ryzyka, to tutaj jest kwestia taka zasadnicza, na którą sobie trzeba odpowiedzieć. Czy chcemy po prostu iść ślepo, czy chcemy korzystać z wiedzy, doświadczeń właśnie takich starszych, może czasami troszkę bardziej opornych wobec zmiany, ale może to wynika właśnie z pewnych wcześniejszych, niezbyt dobrych doświadczeń.
0: To teraz tak, mówimy trochę o zmianie pracy, ale też wróćmy do tego przebranżowienia, do rozpoczęcia zupełnie innego etapu, zupełnie innego kierunku zawodowego. Co powiedzieć takim osobom, które właśnie są w sytuacji, w której trochę uwiera obecne zajęcie, ale myślą sobie tak, 50+, to ja w moim wieku się już trochę nie rumakuję. To trzymaj się tego, co jest.
3: Ale zawsze można z galopu przejść do spału. Ja myślę, tutaj będzie chyba kwestia tego, że tak, na pewno część osób to, że myśli o takiej zmianie, to jest, może to wynikać na przykład z takiej presji, że w obecnym miejscu pracy z takimi sytuacjami też często mamy do czynienia, coś się dzieje źle i to są osoby, które troszeczkę jakby są zmuszone do myślenia o przebranżowieniu, bo obecna sytuacja je po prostu do tego zmusza. Jest to strach przed utratą pracy, są to może nie najlepsze warunki. Może to nie jest zabezpieczenie chociażby takich kwestii zdrowotnych, które w pewnym wieku są po prostu konieczne. I to jest pierwsza rzecz. A druga faktycznie wynikająca gdzieś tam z charakteru, że w pewnym wieku, ja mam wiele osób wokół siebie właśnie takich, które w pewnym wieku mówią, ja się chcę podzielić tym, co już mam. I proszę mi wierzyć, to nie jest kwestia tylko zawodów, nazwijmy to, umysłowych, ale często naprawdę zawody typu, nie wiem, ślusarz, elektryk, gdzie to są panowie, którzy prowadzą na przykład jakieś brygady, mają bardzo duże takie doświadczenie praktyczne. W pewnym momencie mówią, ja bym się chętnie tą wiedzą też podzielił z młodymi, bo widzę, że dzisiaj ten etap kształcenia tej młodzieży jest różny, oni przychodzą tak różnie przygotowani do takich bardzo taktycznych zawodów. Bądźmy szczerzy, wiem, że dzisiaj mamy fascynację studiami AI-em, ale brakuje czasami po prostu takich podstawowych fachowców, tak, nie wiem, malarz, tapeciarz, płytkarz. I tutaj jest to taka kwestia, że to przebranżowienie może też iść w kierunku takiego trochę mentoringu, trochę takiego dzielenia się tą wiedzą. To jest taka chęć właśnie dania trochę z siebie. Oczywiście zawsze też jest chęć i ten aspekt finansowy też trzeba podkreślić, tak, że to przebranżowienie, my szukamy jakichś lepszych finansów i często, niestety jak zbliżamy się do emerytury, to coraz częściej myślimy, aha, co ja będę robił na tej emeryturze, w domyśle, czy mnie będzie, krótko mówiąc, stać na życie. Więc ja już być może dzisiaj troszeczkę się przebranżawiam, żeby budować sobie pozycję później już na emeryturze, co jest nieuniknione. Liczby mówią same za siebie, tak? I tutaj ta praca na emeryturze, już tutaj przeskakujemy może troszkę ten element tych 50+ i 60, coraz częściej jest nieunikniona.
0: Ale trochę przeskakujemy, ale też może warto myśleć w wieku 50+, że to będzie tak, że mamy niż demograficzny i ktoś musi pracować i też pracodawca może w pewnym momencie tak niechętnie się rozstawać z pracownikiem, bo ktoś to musi robić. Tak. Więc może właśnie w okolicach 50 roku trzeba sobie pomyśleć, dobra, to jeszcze trochę potrwa, a jeżeli ja mam coś robić, to może akurat właśnie teraz powinienem podjąć coś nowego.
3: Tak, dokładnie i powiem panu, że wiele tutaj osób wokół mnie właśnie w takim wieku mówi, okej, ja się muszę zastanowić nad tym, czy obecny pracodawca stworzy mi takie warunki, żebym na emeryturze mógł na przykład jeszcze na pół etatu pracować, mm-hmm. albo podzielić się swoją wiedzą z kimś innym. Jeśli nie, to mając 50 lat, będąc zdrowym, chętnym, tak, mówię, szukam gdzie indziej, gdzie przyjmą moje kompetencje, przyjmą też pewne moje, nazwijmy to, ograniczenia, ale też pewne możliwości i to jest ten czas, 50 lat, 55, 60, to jest, no, mówię, kwestia charakteru podejścia do życia, niekoniecznie tutaj PESEL-a, że ja coś zmienię, że ja chcę sobie zbudować troszkę taką spokojniejszą przystań. Przede wszystkim jakby finanse to jest jedna rzecz, ale też no właśnie ten kontakt społeczny, tak? No, ostatnio oglądałem 40-latka. Powiem szczerze, no z samym szacunkiem dla aktorów, ale mówię, chyba wyglądam trochę lepiej w tym wieku, który mam niż on wtedy. Kwestia opieki zdrowotnej, dbania o siebie, tak? My dzisiaj mamy pewną taką, no, kulturę, prawda, gdzieś tam właśnie ten trend do dbania o swoje zdrowie, o swoją kondycję fizyczną, też o pewien taki dobrostan psychiczny, to wszystko gdzieś wpływa też na wydłużenie tej aktywności, na chęć bycia z innymi i taką gotowość do też aktywności zawodowej, którą traktujemy jako, no, taki naturalny element po prostu bycia też z innymi ludźmi, a nie tylko i wyłącznie konieczności zarabiania. Chociaż tak jak mówię, ten czynnik finansowy, no, w wielu przypadkach jest po prostu konieczny i nieunikniony.
0: Zawsze jest ważne. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego przy okazji w najbliższym czasie. Proszę się trzymać. Jest całkiem przyjemnie. Grzegorz Riper, ekspert do spraw doradztwa organizacyjnego, personalnego, wykładowca także Uniwersytetu WSB Merito Opole. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. 27 minut po 8.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.

0: Daria Zawiałow, Artur Rajek i 8:30. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie, a także na krańcach południowo-wschodnich. Okresami może być duże. Na północnym wschodzie i częściowo także wschodzie miejscami będą przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. Temperatura od 15 stopni to na Półwyspie Helskim, na Żuławach, a także na obszarach podgórskich Karpat. 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: 29 do 9. Za chwilę Paryż.

0: Oj, sporo komentarzy po rozmowie dotyczącej przebranżawiania. Pani Aneta napisała do nas tak. Niestety kobiety 50+ są niewidzialne na rynku pracy. I pisze to z własnego doświadczenia. W zeszłym roku byłam zmuszona szukać pracy i mimo 25 lat doświadczenia w branży zakupowej, wykształcenia, miałam duży problem ze znalezieniem pracy. Wysłałam około 150 aplikacji. Każda była dostosowana do ogłoszenia i zostałam zaproszona na 4 spotkania. Po 2 miesiącach zdecydowałam się porzucić moje całe dotychczasowe doświadczenie. Wzięłam udział w naborach do Urzędu Miejskiego. Udało się. Od pół roku pracuję w zupełnie innym środowisku. Zarabiam dużo mniej. Muszę się wszystkiego uczyć od nowa. Ale jestem zadowolona. Tu moja dojrzałość jest atutem. Za 25 minut 9 przenosimy się do Paryża. Tam Irena Brzezińska. Dzień dobry, Ireno.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Gorąco, no, fala upałów i to naprawdę poważna fala upałów we Francji.
1: Bardzo, bardzo gorąco do tego stopnia, że nawet noce właściwie są tropikalne, 20 stopni, mamy otwarte okna i czuję się dosłownie jak w lipcu czy sierpniu.
0: A to maj. Co w prasie?
1: No właśnie, 3 wielkie tematy w dzisiejszych gazetach. Ta historyczna fala upałów jak na maj, która dusi Francję. Gorączka, jeśli chodzi o wybory na prezydenta, które za rok będą miały miejsce, i PSG, które będzie grało w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Zacznijmy od tego, co jest dziś na pierwszych stronach wszystkich gazet, na antenach wszystkich stacji, bez przerwy od kilku dni, bezprecedensowa fala upałów. W poniedziałek 25 maja pobito dziesiątki rekordów temperatury właśnie dla tego miesiąca. 37 stopni ponad w kraju Basków, 35 w Nantes, 34 w Poitiers, 33 w Breście. Od prawie tygodnia mamy tutaj w Paryżu około 33 stopni. Według Météo France to pierwsza od wielu, wielu lat tak wczesna fala upałów w ich historii systemu ostrzegania. Mamy system ostrzegania, gdzie jest żółte, pomarańczowe, czerwone i mamy bardzo dużo regionów w stanie w systemie pomarańczowym już, jeśli chodzi o falę upałów, a skutki są tragiczne. Uczestnik biegu zmarł podczas wyścigu, kilkanaście osób trafiło do szpitala w stanie krytycznym pod Lyonem, 28-letnia kobieta zmarła z powodu przegrzania organizmu i właśnie o tym piszą gazety. La Croix, dziennik bliski środowiskom katolickim, kieruje wzrok na infrastrukturę, tytułując upał: sieć kolejowa wystawiona na próbę przez falę ciepła. I to nie metafora. W poniedziałek 25 maja setki pasażerów TGV, czyli linii kolejowych francuskich, tych szybkich linii kolejowych, utknęły na torach pod Lyonem po awarii zasilania. Bez prądu nie działała klimatyzacja, w wagonach temperatura sięgała po prostu astronomicznych wysokości. BFM TV relacjonowało to wydarzenie i eksperci SNCF tłumaczą, że upały deformują szyny, rozciągają przewody trakcyjne. Już pod koniec, wydaje mi się, września 2025 roku mówiło się, że 12 tysięcy kilometrów torów kolejowych w Ile-de-France jest modernizowanych pod kątem zmian klimatycznych, ale widocznie to za mało i za późno. West France, największa regionalna gazeta we Francji, zadaje pytanie dręczące wszystkich. Czy ludzkie ciało może przyzwyczaić się do powtarzających się fal upałów? Odpowiedź naukowców jest jednoznaczna. Organizm adaptuje się tylko częściowo i zbyt wolno w stosunku do tempa, w jakim rosną temperatury. Le Parisien, dziennik raczej centrowy, wybiera kąt polemiczny, mówi o klimacie, to sezon spiskowców. W momencie, gdy termometry biją rekordy, gazeta rozprawia się z tymi, którzy nadal kwestionują zmiany klimatyczne. La Provence, głos południa, bo bardzo dużo mamy regionalnych gazet dzisiaj, które oczywiście mówią o upałach w każdym swoim regionie. To jest... Tutaj głos południa, który jest w tym tygodniu epicentrum upałów, pisze wprost: meteorologia, kopuła termiczna, rekordowe temperatury. Suche liczby mówią za siebie. Journal du Centre podsumowuje: jeszcze szybciej, coraz goręcej. Trudno o bardziej lapidarny tytuł. Le Telegram z Brytanii, regionu, który sam mierzył się z wyjątkowymi temperaturami, patrzy na upały z perspektywy ekonomicznej. Wentylatory, kremy z filtrem, produkty, które korzystają na fali upałów. Kryzys klimatyczny jest, okazuje się, okazją handlową. To celny i gorzki komentarz. Liberation pisze pismo lewicowe, cytuję klimatologa, trzeba będzie spodziewać się fal upałów już od kwietnia, to już nie lato, to nowa normalność, te fale upałów i pokazuje właśnie jak wyglądają te zmiany klimatyczne. L'Opinion bije alarm z innej strony wobec fal upałów, wielkie opóźnienie Francji. Właśnie za mało planów adaptacyjnych, za mało drzew w miastach. Tylko 25% francuskich gospodarstw domowych jest na przykład wyposażonych w klimatyzację, które oczywiście są problematyczne ze względu na ekologię, ale no, czy będziemy mogli żyć bez nich niedługo, za kilka lat, to jest wielkie pytanie. I wreszcie Le Monde zamyka ten krąg. Jednym zdaniem, Francja dusi się pod kopułą właśnie ciepła. Rząd ogłosił spotkanie międzyresortowe dziś w czwartek pod przewodnictwem premiera Sébastiana Lecornu, poświęcone ocenie zdolności reagowania służb państwowych. I to pierwsze takie spotkanie tak wcześnie w ciągu roku, właśnie w maju. W cieniu upałów polityka, bo do wyborów prezydenckich został już rok i tylko rok i ambicje są już dobrze widoczne na okładkach. Najnowszy sondaż pokazuje, że Mélenchon zbliżył się do Edouarda Philippa, wyprzedza Glucksmana o 5 punktów, podczas gdy Jordan Bardella, przepraszam, ze skrajnej prawicy utrzymuje prowadzenie z 32%. L'Opinion stawia na Juliana Sancheza z RN, czyli skrajnie prawicowej partii Meranim, lojalistę odpowiedzialnego za organizację bitwy roku 2027. Partia buduje machinę wyborczą, niezależnie od sądowych tarapatów Marine Le Pen. Widać to zresztą w sondażach, jeśli chodzi o Bardelle. Libération portretuje Dominika de Villepin, intrygant. Były premier Chirac deklarował, że chce być obecny w tej wielkiej walce. Le Figaro dostrzega pęknięcie na lewicy, które wywołuje Mélenchon, swoją narracją o nowej Francji i pytaniem o tożsamość narodową. Le Monde analizuje strategię użytecznego głosu już w pierwszej turze, czyli właściwie praktycznie to, co się działo już od dwóch wyborów prezydenckich przez ostatnie lata, a w tygodnikach JDD rozmawia z Gérald Darmananem, który deklaruje gotowość służby do ostatniego momentu. La Tribune du Dimanche promuje Glucksmana i jego plan na 2027 rok, a Marianne pyta, dlaczego Mélenchon może wygrać. JD News daje głos Zemmourowi, najdalej na szachownicy skrajnej prawicy, który wieści konfrontację nowej Francji z wieczną Francją. No i na koniec sport. W sobotę wieczór o 18 w Budapeszcie PSG zmierzy się z Arsenalem w finale Ligi Mistrzów. Zwycięstwo uczyniłoby paryski klub pierwszym francuskim klubem, który zdobył Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu. Drogę do finału PSG wywalczyło po eliminacji kolejno Monaco, Chelsea, Liverpoolu i Bayernu Monachium. A tutaj Le Parisien opowiada historię Gwaraszwili od gruzińskiej wioski na Kipu do Paryża i też zadaje trudne pytanie o miejsce świętowania. Pole marsowe czy pole elizejskie? Ale Kip gra na słowa.
0: Trzeba wygrać.
1: Najpierw trzeba wygrać. Właśnie PSG podnosi temperaturę według L'Équipe.
0: Bardzo dziękujemy. Irena Brzezińska z Paryża opowiadała Państwu tym, co w prasie francuskiej sporo się dzieje, jak słyszeliśmy, rzeczywiście. A jeszcze do tego na kortach Rolanda Garrosa się rzeczy dzieją, ale to pewnie jeszcze w przyszłym tygodniu bardziej, bo to pierwszy tydzień dopiero teraz. 18 minut do 9.

0: Co łomoczy, co łomoczy.
1: Przepraszam.
0: Co gmera, co przestawia, jeszcze talerz przekręci.
2: Muzyczny koniec.
0: Antek Rudniewski.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Choć kalendarzowe lato rozpocznie się za 3 tygodnie z małym okładem, to letnia scena progresji ruszy nieco wcześniej. Już 6 czerwca letnia odsłona jednego z najsłynniejszych warszawskich klubów ugości duet Australijczyków spod szyldu Empire of the Sun. Dla tych, którzy przed rokiem wybrali się na Bittersweet Festival w Poznaniu, będzie to już kolejna okazja, a tym razem duet wystąpi w Polsce w ramach europejskiej trasy Ask the Gun, promującej tak samo zatytułowaną płytę z 2024 roku. Jednak na wielkie przeboje też można liczyć.

Nieznany jako Keigo... jako Keigo Oyamada, nieco bardziej znany jako Cornelius. Człowiek, który swoją karierę rozpoczął w pierwszej połowie lat 90., a od roku 94 wydał 7 płyt i konsekwentnie wymykał się jakiemukolwiek szufladkowaniu. Czerpał zewsząd, inspirując się bardzo odległymi od siebie gatunkami, a niedawno podpisał kontrakt z nową wytwórnią, informując tym samym o nadchodzącej płycie. Na płycie pojawi się gościnnie Sean Ono Lennon, a sama płyta pojawi się na rynku 19 sierpnia. Podpowiem Państwu, że jeśli ktoś miałby ochotę zgłębić twórczość Corneliusa, przedostatni odcinek Gruzji był poświęcony temu właśnie człowiekowi.

0: Halo, halo, panie kolego. Słucham? Czy pan zna zespół Phoenix na przykład?
1: Oczywiście.
0: No bo oni brzmią w tej komitywie jak zespół Phoenix. Nie zwrócił pan uwagi może?
1: Ci też?
0: Oni też.
1: Dobrze.
0: No to odnotowane. Odnotowane. Tak. Proszę z kajetem siadać. Naszą dzisiejszą piosenkę dnia już po siódmej państwo słyszeli. To nowy i drugi singiel Męskiego Grania 2026. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino szykują grunt pod letnie spotkania. A skoro przy tym ostatnim jesteśmy, Vito Bambino wyreżyserował teledysk do piosenki Tańcze, czyli właśnie drugiego singla, o którym mowa. Tańczyć będą i będą w sześciu miastach. Rozpoczną pod koniec czerwca w Żywcu, następnie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i na finał Warszawa. I na te finały będą pojawiać się chyba dwa hymny. Taka sytuacja.

0: Kankan Grzewalczyk, że się tak zapytał.
1: Tak, a po drugie, bo pan po piosence powiedział, że jednak warto byłoby sprawdzić, z kim walczymy, to z Bitem czy z Witem, i pan powiedział coś.
0: Z Witem.
1: A, z Witem, bo ja nie usłyszałem. I...
0: Z Witem, tam jest z Witem. Z Witem.
1: Z Witem nie warto walczyć.
0: Nie, ale to pan reżyser, panie reżyserze, gratuluję. No tak, męskie granie, zbliża się.
1: Tak.
0: Proszę się wybierać koniecznie. Aha, i głosować, bo ten utwór też już jest od wczoraj w zestawie do głosowania. To drugi single.
1: Słyszałem o sprawie. Jutro też będę słyszał o sprawie, nawet będę sprawę nagłaśniał.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A propos głosowania, to jest też jeszcze jedno głosowanie i ono się właśnie rozpoczęło dzisiaj o 6.00, ponieważ głosujemy, wybieramy te takie powiedzonka dziecięce, czyli słownik polsko-dziecięcy. Słuchaczka, no i zgubiłem oczywiście tego maila.
1: Czwarty od góry.
0: Nie, poczekaj. Nie tutaj. O, mam! Że się bardzo ubawiła to pani Anna i że nie ukrywa, że miała problem, co wybrać. Mama Amen. Genialne. Takie powiedzonko. To jest jedna rzecz. A niedźwiedzia trzeba zapytać, jak przyjdzie przed 9, czy zrobił swoje słynne, pyszne ogórki mało solidne. Bo tam też jest taka opcja. To zagłosowanie. Znajdą państwo na pewno. Słownik radio357.pl. Proszę głosować. Głosować. Trzy głosy. Każdy ma. Trzy głosy. Trzy głosy. Gramy? Przegadaliśmy?
1: Gramy.
0: Nie przegadaliśmy. Co ja chciałem powiedzieć?
1: Ja nie przegadałem, ja mało mówiłem.
0: Dobra.

0: stanu USA. 11. Amerykański sekretarz stanu też urodził się 28 maja, ale było to 262 lata temu, więc nikt nie pamięta, że to był Edward Livingston, były burmistrz Nowego Jorku. Bardzo, bardzo były. Mniej były burmistrz tego miasta, Rudy Giuliani, też urodził się 28 maja i dziś obchodzi 82 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Rodzice Giulianiego pochodzili oczywiście z Włoch i gdyby nie przybyli do Stanów, być może Rudy nazywałby się na przykład Rodolfo. I być może też byłby burmistrzem, ale raczej Mediolanu. A tak, burmistrzem Mediolanu jest Giuseppe Sala i też ma dzisiaj urodziny. 68. Gdyby z kolei Giuseppe Sala wyemigrował do Stanów, byłby znany pewnie jako Joe Sali, albo jakoś tak. I być może byłby właśnie burmistrzem Nowego Jorku. Jedyny polski burmistrz, który obchodzi dzisiaj urodziny, ale nie wyemigrował, to Marek Staniek. Kończy dziś 61 lat, a od 4 jest burmistrzem Iwanisk. Miasteczko może nie tak słynne jak Nowy Jork, ale to właśnie stamtąd, a nie z Nowego Jorku, pochodzi Andrzej Poniedzielski. Gdyby kiedyś w Iwaniskach stworzono Aleję Gwiazd, to z pewnością pan Andrzej miałby tam odcisk swojej dłoni. Nie wiem, czy jako jedyny, ale na pewno jako jeden z pierwszych zasłużonych. W Łódzkiej Alei Gwiazd zasłużonych jest trochę więcej, ale też musiał być ten pierwszy. I dokładnie 28 lat temu, 28 maja, w chodniku na Piotrkowskiej wmurowano gwiazdę Andrzeja Seweryna, który wyemigrował. Ale po krótkim byciu André Severin znów jest Andrzejem Sewerynem, z czego bardzo się cieszymy. No i na koniec coś z historii pływalnictwa. 284 lata temu, 28 maja, w Londynie otwarto pierwszy kryty basen na świecie. To był rok 1742. Rok narodzin naszego Tadeusza Rejtana. To niesamowite, że nasz bohater nie zdążył jeszcze obnażyć torsu i rzucić się na podłogę sali sejmowej, a Londyńczycy już obnażali torsy i rzucali się do krytego basenu z podgrzewaną wodą.
1: Ale ciekawe, czy czepki musieli mieć, żeby tam, bo bez czepka to nie, na basen nie. No nie, nie, nie. Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie panu dziękuję. Spotkamy się za tydzień, dokładnie o tej samej porze, kiedy będzie kolejny odcinek czwartkowych latek, które sobie polecą banalnym tik-tak. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. A właśnie, a propos upływu czasu, to proszę pamiętać, że dużo, dużo, dużo, a nagle bęc. 12 w piątek i koniec głosowania.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Znaczy teraz jeszcze mamy 3 minuty do 9 w czwartek. To jest jeszcze czas, ale tu za chwilę minie, więc no, głosujemy. A panie czekają.

0: got something I want to talk about.
1: Tu Radio 357, jest czwartek, 28 maja. Dziewiąta już minęła. Czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tumilewicz.
2: Nad ranem polskiego czasu wojska irańskie ostrzelały cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia z Teheranem, poinformowała tamtejsza państwowa telewizja. Reuters, powołując się na przedstawicieli władz USA, podaje, że Amerykanie przeprowadzili atak na, tu cytat, stwarzający zagrożenie obiekt wojskowy w Iranie. Władze Kuwejtu informują, że padły ofiarą bliżej nieokreślonego ataku rakietowego i dronów. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach mocno rosną. Kolejne ataki w Zatoce Perskiej zagrażają kruchemu zawieszeniu broni między USA i Iranem i negocjacjom w sprawie zawarcia porozumienia pokojowego, informują maklerzy. Nowe porozumienie zawarte wczoraj na Wyspach wyraźnie zbliża Polskę i Wielką Brytanię wywiadowczo oraz w obszarze przemysłu obronnego. To, jak przekonuje brytyjski premier, najważniejszy krok naprzód od pokolenia. A co dokładnie zawiera nowy pakt obronny? O tym z Londynu Artur Kieruzal.
3: Obaj premierzy podkreślili wczoraj jasno, że to czytelny sygnał dla Moskwy. Bezpieczeństwo Europy staje się wspólnym interesem całego Zachodu. Pakt zakłada m.in. wspólne inwestycje w technologie obronne. Już teraz oba kraje współpracują nad systemami obrony przeciwlotniczej. Porozumienie otwiera też drogę do produkcji tej amunicji w Polsce. Warszawa i Londyn zapowiadają wspólną walkę z rosyjską dezinformacją oraz próbami ingerowania w życie polityczne i społeczne państw Zachodu. Dlatego nowy pakt obejmuje też cyberbezpieczeństwo i ochronę infrastruktury krytycznej. Brytyjscy eksperci i wojskowi chwalą porozumienie, podkreślając, że może ono znacząco wzmocnić odporność Europy w czasie rosnących napięć z Rosją. Londyn, Artur Kieruzal, Radio 357.
2: A w serwisie wczorajszy protest naukowców w stolicy. Studenci, doktoranci, badacze i profesorowie domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%.
4: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
5: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
6: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
2: Pod petycją podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy postulaty naukowców, przekonuje wiceminister nauki i szkolnictwa Wyższego Marek Gzik.
7: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję.
2: Władze resortu zapewniają, że postulaty zostaną przedstawione rządowi. Przez lata pozostawał w ukryciu, teraz może być sprzedany za miliony złotych. Na koniec o obrazie Japonka Józefa Pankiewicza, który można teraz obejrzeć w Warszawie. Dzieło przez dekady było w prywatnych rękach i zostało pokazane publiczności zaledwie dwukrotnie. Przedstawia żona artysty ubraną w kimono. To druga wersja Japonki z cyklu, na który składają się trzy obrazy, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
8: Jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska.
2: Eksperci szacują, że Japonka może zostać sprzedana nawet za 20 milionów złotych. Aukcja odbędzie się w połowie czerwca, a do tego czasu obraz można podziwiać w warszawskiej Desie bezpłatnie.
1: Sport, Tomasz Gorazdowski.
9: Iga Świątek i Magda Linet awansowały do trzeciej rundy French Open i zagrają w niej przeciwko sobie. Iga pokonała wczoraj gładko Czeszkę Sarę Bejlek. Było 6-2, 6-3.
10: Sara gra inaczej niż większość zawodniczek. W sumie grała naprawdę wymagające piłki. W tym cieple ta piłka odbijała się bardzo wysoko, więc czasami nie było innej opcji, jak też odegrać bardzo wysoko, więc ciężko było przyspieszać z tych piłek, więc musiałam na pewno wybrać odpowiednie do tego przyspieszenia i przez to czasami pojawiały się błędy z ataku.
9: Magda Linet wygrała z faworyzowaną Łotyszką Jeleną Ostapenką. Tu mecz był bardziej zacięty. 6-2, 2-6, 6-2.
10: Jestem z siebie bardzo dumna, bo te dwa dni były dość wymagające, żeby dojść do formy. Wyszłam i zagrałam naprawdę od początku bardzo fajny tenis, więc bardzo się z tego cieszę. Z Jeleną troszkę tak jest, że kiedy ona wejdzie w ten swój rytm, tak naprawdę bardzo mało jesteśmy w stanie zrobić.
9: Odpadła Magdalena Fręch, która przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann. 5-7, 4-6. W drugiej rundzie zagra dziś Maja Chwalińska, która zmierzy się z reprezentantką Belgii Elis Mertens. Zagra też w drugiej rundzie Hubert Hurkacz, on przeciwko Amerykaninowi Francesowi Tiafoe. Dodam, że Nowak Djokovic, najbardziej utytułowany tenisista w historii, pokonał wczoraj Francuza Royera i awansował do trzeciej rundy po 4 godzinach walki. Z rozstawionych zawodników odpadł wczoraj tylko Fokina. W finale Ligi Konferencji wczoraj w Lipsku Crystal Palace pokonało Rayo Vallecano 1-0. Crystal Palace przeżywa swój najlepszy czas w historii. W minionym roku klub z Londynu zdobył Puchar i Superpuchar Anglii, a wczoraj dołożył do tego europejskie trofeum. Wszystkie te sukcesy odniósł po raz pierwszy i wszystkie pod wodzą trenera Oliwiera Glasnera, który wczoraj poprowadził zespół po raz ostatni, bo już wcześniej zapowiadał, że z Londynu odchodzi. Być może angielskie kluby okażą się bezapelacyjnie najlepsze w Europie, bo przypomnę, że w sobotę w Budapeszcie Paris Saint-Germain będzie walczyć z Arsenalem Londynu w finale Ligi Mistrzów. Teraz koszykówka. W pierwszym meczu półfinałowym w polskiej ekstraklasie Legia Warszawa pokonała Dziki Warszawa 98-80. Mówi Andrzej Pluta.
11: Cieszymy się ze zwycięstwa. Zdajemy sobie sprawę, że seria się jeszcze nie skończyła i że będzie jeszcze ciężej. Odpowiem bezpiecznie, zawsze może być lepiej, aczkolwiek nie, możemy być zadowoleni. Dziki to na pewno bardzo utalentowana drużyna w ataku. Udało nam się dzisiaj ich zatrzymać na 80 punktach. Będziemy starali się, żeby to było jeszcze mniej.
9: Stan rywalizacji do 3 zwycięstw, 1-0 dla Legii. Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Ani Polska, ani Nigeria, ani Ukraina na mundial się nie zakwalifikowały.
1: Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich może być duże. Z kolei na północnym wschodzie i częściowo wschodzie miejscami będą przelotne opady deszczu i też burze możliwe. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i w obszarach podgórskich Karpat, bo będzie około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Chyba jasne.
12: Radio 357.
1: 7 po 9. Dzień dobry, Niedźwiedziu.
13: Dzień dobry.
1: Zrobione kroki? Temperatura tak. Chyba dostosowana do warunków.
13: Bardzo dobrze dzisiaj.
1: Bardzo dobrze,
13: tak, dostatecznie. Tak. Chociaż jest tak chłodnawo, trzeba mieć kurtkę, te myślę.
1: I capkę.
13: Chociaż widzę, że niektórzy chodzą w korte brukies, czyli krótkie spodenki i t-shircik.
1: Wrócimy do sprawy za chwilkę.

0: Pan Lenny Krawic, bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie Niedźwiedziu. Teraz serce otworzę. Zrobiłem w sobotę we Wrocławiu 22 tysiące kroków.
1: Gratuluję.
0: O, no dziękuję, że właśnie.
1: Ale kiedy to było?
0: W sobotę ostatnią.
1: A, ja we wtorek 23,5.
0: No, zawsze coś już chciałem. No dobrze, ale to gratuluję. Też gratuluję bardzo serdecznie. No,
1: za dużo, bo to mi zakłóca te, wiesz, te wszystkie tam, te
0: statystyki.
1: Tak, i potem jak odejdzie któregoś dnia te 23,5, to jestem...
0: Rozumiem, tak. Trzeba cyklicznie rozsądnie. I rozsądnie, oczywiście, gospodarować krokami. To jedna rzecz. Jeśli państwo tam dopytują od czasu do czasu, czy będziemy się ścigać na kroki, to będziemy. Proszę się dowiadywać. Będą stosowne informacje w stosownym momencie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie wiem, Niedźwiedziu, czy wiesz, co to jest sikunda?
1: Nie.
0: Z czym to może być związane? Otóż jest to przerwa na właśnie siusiu. I to jest sekunda, brzmi bardzo dobrze.
1: To ładnie, tak. Ogórki też mi się podobały, mało kontaktne.
0: No właśnie, jak tam u ciebie, Niedźwiedziu, z ogórkami mało solidnymi.
1: Mało solidne. Słuchaj, jeszcze nie, dlatego że jak już zaczął się sezon na pomidory dobre i tam, gdzie kupuję też ogórki, pani powiedziała, właśnie posiałam, także myślę, że lada moment.
0: Dobra.
1: Bo teraz to wszystko przyspieszy. Jeszcze nie.
0: A lada sekunda. Proszę zerknąć. Już można głosować na taki, na słownik polsko-dziecięcy i tam są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe propozycje. Kim jest pan Bulans, to nie będę mówił, muszą państwo sobie sami sprawdzić. To przy okazji też powiem, że dr Tomasz napisał nową książkę o patykach i różnych innych rzeczach, to tam proszę też poszukiwać, bo fajne. Bardzo fajne rzeczy tam są. Dziękuję bardzo uprzejmie.
1: Dziękuję też.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Eskimo Joe, New York. No się przed chwilą zauważyłem, że nie było mnie cały tydzień. Jak to jest możliwe? Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Czyli tak nie było mnie od Love is Blue do Love is Blue. Tak mniej więcej. A troszkę się pohasało po górach. No właśnie zdjęcie profilowe ze Śnieżki. Nie, nie wszedłem na Śnieżkę. Wjechałem. Jest taka opcja. Można sobie to jakoś tam zorganizować, ale wycieczka cudowna, natomiast to jak wygląda schronisko, to jakiś dramat kompletny. No ale to nie będę się o tym teraz rozwodził. Na zdjęciu profilowym troszeczkę to nawet widać. Co my tu dzisiaj mamy? Ania przyjdzie dzisiaj do radia, Anna Tatarska o 10.30, płyta tygodnia Genesis Owusu. To Australia. A co Państwo na to, Michał Trantał? A, to już po 12. No a poza tym to tak jak zwykle orkiestra gra i kawa.

Love is Blue. Panie Marku, czy kawy niewypite we wtorek kumulują się na czwartek? Nie, nic z tych rzeczy. Trzy kawy będą i męskie granie orkiestra 2026. Tańczę. Nasza piosenka dnia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie, orkiestra 2026, drugi hymn pod tytułem Tańczę, to nasza piosenka dnia. Tak, jest, widziałem, jest w zestawie do głosowania na listę. Tak nam się zrobiło, że od czwartku do czwartka, więc znowu muszę powiedzieć, że jutro o 12 zamykamy kolejne notowanie, czyli wspieramy system.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego, co

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Niewidzialne moje.

Tak, ten pan Finiak ma to do siebie, że im się dłużej słucha, tym jest ładniejsza ta piosenka. Wishing for Blue Sky, czyli piosenka o bluzce, a wcześniej Kminek Kocham. No a jak sobie poradzą na liście, to zależy od państwa. Głosowanie do jutra, do godziny 12. Polecam. Czeski Kołsek.

tak. To tak podprogowo. Mam nadzieję, że się przyjęło. Teresa Maria, Anna Maria. Bo ta piosenka też jest na liście, co przy okazji polecam. Wcześniej się pojawił Jedną Rano, zespół Buty. Panie Marku, jak tak będzie pan pił tę kawę, to będzie ta sikunda. No ale mój urolog mówi pić i sikać.

No, przedwczoraj byłem w Chatce Górzystów, kolega Adam poszedł przynieść coś do picia i zamówił trzy, a ten pan mówi tak, a naleśnik? Wszyscy tu biorą naleśnik. No to dobra, jeden naleśnik na trzy osoby. W takim razie, a jak pan ma na imię? Adam. No i potem siedzimy i w pewnym momencie słychać Adam, am. Świetny jest ten gościu, który zapowiada. Panie Krzysztofie, obiad na pana już czeka. Czyli każde zamówienie z wierszykiem to bardzo, bardzo poprawia. Ale taki naleśnik na trzy osoby to i tak za dużo. Wiosna.

To Basia, Basia Stępniak Wilk i piosenka zatytułowana Wiosna. No właśnie wiosna wróciła, właściwie z lata, bo ostatnie dni bardzo gorące, nawet w Górach Izerskich, a tutaj dzisiaj kurteczka się przydała. Urodziny, zaczniemy od Johna Fogertiego. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzenia.

Fogerty, Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. Oczywiście, że zawsze jest miejsce na pozdrowienia dla dzisiaj urodzonych. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, 28 maja 1983 roku. Irene Cara, numer 1, 6 tygodni na liście Billboardu. Flashdance, What a Feeling.

Flashdance, What a Feeling, tę piosenkę Lynn Carter napisała z Keithem Forsayem i George'em Moroderem. To słychać przecież, że to George Moroder, specjalista od wcześniej, od Donny Summer, głównie w latach 70. No i dodam jeszcze, że piosenka była na pierwszym miejscu w 12 innych krajach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a potem zdobyła nagrodę, zdobyła Oscara za piosenkę oryginalną, a jeszcze potem nagrodę Grammy. Można? Jedna piosenka, a ile sukcesów?

0: License to Kill, no właśnie to Gladys Knight. Ciągle gdzieś mi wpadają jakieś informacje, że już teraz jest 5 aktorów, którzy startują do Bonda, znaczy tylko 5 z całego świata. Jak to się skończy? Na razie 10.
1: Kieruj się na południe.

Pan Marek, Mark Knopfler. Dzisiaj nagrywamy single z Żoliborza z piosenkami pana Marka. No i wystosuję do Stelki apel o urlop. Zobaczymy, jak zareaguje. Znaczy urlop od tych singli. Jak zareaguje. Nie uwierzą państwo, kto do mnie napisał. Artur. Ten Artur, który zapowiada naleśniki w chatce górzystów. Ja nie wiedziałem, że tam to słychać jest. Też bym posłuchał. Pan Artur żałuje, że nie wiedział, że to ja tam siedzę z Adamem. Adam, bo chciałby porozmawiać chwilę. Myślę, że będzie okazja, bo ja tam bywam często, ale bardzo proszę, no more naleśniki. Dwa dni temu miała urodziny Stevie Nicks. Miała być płyta, nie ma płyty, są nagrania Fleetwood Mac.

Stevie Nicks, Fleetwood Mac, Gypsy. Gdyby ktoś wiedział, kiedy ta płyta nowa się ukaże, miała się ukazać dwa dni temu, solowa Stevie Nicks, to poproszę o taką wiadomość. Kończymy sprawę tych naleśników Hadcy Górzystów, bo Adam mi jest coraz bardziej głodny. Ja byłem tam dwa dni temu, czyli we wtorek, około południa. Nie było kolejki, ale zaraz potem przyszły dwie grupy bardzo młodych ludzi. Dobrze, że byliśmy wcześniej.

22 maja zmarł angielski saksofonista Dick Parry. Wystąpił na trzech płytach grupy Pink Floyd, m.in. na Dark Side of the Moon.

Sorry, Suzanne, The Hollies. A zna pan suchara o naleśniku? Naleśnika spadło drzewo. Innego znam, ale to jest dobre. Naleśnika spadło drzewo. Ringo Starr.

0: Tak, to Lisa Lovebrand, cudowny głos, truly. Jest godzina 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska prosto z Cannes? Prawie.
2: No tak już kilkudniowym przystankiem w Warszawie, ale tak, to prawda. I w ogóle chciałam powiedzieć, że ta piosenka, która przed naszym wejściem leciała na antenie, to taka jest poniekąd tematyczna, bo ona się nazywa, ta pani Love Brand,
0: tak.
2: A branding to jest przecież oznaczanie bydła, które jest tematem istniejącym w naszym dzisiejszym serialu.
0: Tak, kiedy Ania napisała do mnie wczoraj, jaki temat potrącimy, i wpadło tam rancho
2: Datonów,
0: to od razu wiedziałem, że to. Ja się nastawiłem na kilka odcinków, a tam są na razie tylko dwa.
2: No bo to jest nowy serial, już myślę, że można mówić, z uniwersum Yellowstone. My wracamy zresztą do tego tematu chętnie. Ja to wiedziałam od razu, jak tylko wyczytałam, że będzie serial Rancho Datonów. Mówię, już czuję, że tu niedźwiedź po prostu znowu mówi, pojedziemy do Teksasu.
0: Ale wiesz co, tam jest tych sequelów i prequelów jest już teraz co najmniej kilka.
2: No bo to jest w pewnym sensie, uważam, współczesny ekwiwalent opery mydlanej, tak, jednak, tylko takiej trochę lepszej, ale tak jak się kiedyś oglądało Dynastię, która miała odcinek 1272, to my teraz oglądamy spin-offy, prequele, tam nie wiem, sequele i inne jakieś ośmiornicze odnogi po prostu właśnie tego oryginału, którym było Yellowstone.
0: Ale widocznie to jest sukces, bo tam dołączyli naprawdę dobrzy aktorzy, którzy myślę, że w takich serialach nie często się pojawiają.
2: Nie, no to prawda. Teraz właśnie w Ranczu Datonów zobaczymy między innymi Annette Bening.
0: Tak.
2: Wydaje mi się jedną z takich ikon amerykańskiego kina, doskonałą, nominowaną przecież do Oscara aktorkę. Ale ta tradycja pojawiania się świetnych nazwisk, no przecież już trwa. Mieliśmy Harrisona Forda i Helen Mirren, więc tak. to nie jest pierwszy raz. No bo Yellowstone z jakiejś takiej propozycji, która wydawałoby się będzie czymś stricte amerykańskim, stworzonym w ogóle na tamten rynek, stało się międzynarodowym fenomenem. I też podejrzewam, że gdyby nie ta chryja straszliwa, która tam się zadziała, mam na myśli konflikt twórcy Taylora Sheridana.
0: Ja tego nie wiedziałem.
2: No bo oryginalny serial się skończył po, zdaje się, pięciu sezonach i skończył się dlatego, że Kevin Costner, który grał Nestora Rodu, tak, i ojca głównej bohaterki Rancha Datonów, no po prostu zrezygnował. On zrezygnował, bo podobno się z Taylorem Sheridanem nie mogli do końca dogadać co do artystycznej wizji. Jestem skłonna w to uwierzyć, bo przecież Costner sam też reżyseruje, więc mógł chcieć tam mieć sporo do powiedzenia. No ale też chodziło o harmonogram, bo Costner w tamtym czasie zaczął rozwijać taki swój projekt życia, który, no, obawiam się, że teraz już możemy powiedzieć, się nie udał. Wyszedł. Czyli to miał być czteroczęściowa taka saga o Ameryce, Horizon, też właśnie westernowa. No więc oni musieli po prostu jego bohatera uśmiercić. Tak to bywa. I teraz w Ranczu Datonów jednak ta żałoba gdzieś tam nad naszą bohaterką Beth wisi. No i trochę trzeba było zdecydować, co zrobić dalej z aktorami, którzy są kochani i uwielbiani. No i padło na to, że damy im nowe życie w nowym miejscu. Tak.
0: Ale wiesz co, zaczyna się ten pierwszy odcinek, no, chyba to mogę powiedzieć tak sielankowo, że właśnie teraz już jesteśmy i tu nasze miejsce i będziemy, a potem jest nagle trzęsienie ziemi, mm-hmm, i jakaś śmierć, jakieś zwłoki i ogromny pożar i wynoszą się do Teksasu.
2: No ale tak to jest, bo ja już powiedziałam wcześniej, że to uniwersum Yellowstone jest w pewnym sensie takim ekwiwalentem opery mydlanej i ja to mówię z czułością, bo uważam, że te produkcje są, nawet jak są trochę mniej udane, to są zawsze bardzo jakościowe. To jest naprawdę świetne realizacyjnie, tam jest dużo mięsa, ale właśnie musi być bardzo dużo wszystkiego, czyli będzie zawsze jakiś romans, jakaś tragedia, wielkie emocje.
0: Brzydkie słowa.
2: Brzydkie słowa również. Ja bym powiedziała, że w pierwszych dwóch odcinkach, które są teraz dostępne na Sky Showtime. Mamy już przecież zainicjowane co najmniej trzy konflikty, które się będą poważnie rozwijały. Tak. Jedną przyjaźń, jedną być może zapowiedź romansu, więc naprawdę dopiero weszliśmy w ten nowy świat, a wszystko to, co musimy tam dostać, już jest zasygnalizowane, że się będzie działo. Było mordobicie, było ratowanie po prostu z objęć śmierci, właśnie i umieranie, i pożoga, i dramat. jedna rzecz, która mnie tam zawsze zastanawia, ale to może jakiś słuchacz mi to wytłumaczy, bo ty wiesz, że ja jestem osobą bezmięsną, prawda? I właśnie nigdy nie kumam tego, jak to jest, że oni prowadzą taką mięsną farmę, bo to, po to są te krowy i tam w ogóle konflikt zresztą z lokalną rzeźnią będzie, czuję tutaj mocno grzany ranczu Datonów bardzo, bo właśnie jego naczelniczką i matroną jest Annette Bening, wspomniana już, ostra graczka, zawodniczka.
0: A jej syna gra taki aktor, który w Szklonej Pułapce wystąpił kiedyś.
2: Tego złego syna?
0: Tego złego.
2: Jay Courtney, to jest taki aktor, którego ja z kolei pamiętam, on był pozycjonowany jako taki następny kochanek nastolatek amerykańskich i grał w którymś z tych takich, nie Igrzyska Śmierci, tylko było tam takie drugie, jakieś tam niezgodna, czy coś takiego. A tutaj już mu się dorosło, trochę mu się nabrało masy, trochę mu się tak zdemoniczniało.
0: Już nie jest chłopcem, tylko jest mężczyzną.
2: Jest dość okropniasty. Dość, tak to dyplomatycznie zostało ujęte, ale tak. No bardzo, bardzo jest tam dużo tych konfliktów, a ja właśnie zawsze myślę, jak to jest, że oni tak kochają te krowy, po prostu ratują je z pożaru, są gotowi dla nich ryzykować życie, a zaraz potem jadą tam i mówią, potrzebuję tutaj 6 do was wysłać w przyszłym tygodniu, nie? No ale to jest taki mój osobisty konflikt tragiczny w tym serialu.
0: No, tak czy inaczej polecamy na razie 2 odcinki, ale będzie się to rozwijało i na pewno będzie bardzo, bardzo interesująco, bo świetni aktorzy, cudowne miejsca, wprawdzie już nie Yellowstone, ale Teksas też jest ładny i
2: No dzieje się, jest to super taki sprawdzony, pewny tytuł, żeby sobie zrobić po całym dniu odskocznie i właśnie trochę się poemocjonować, trochę sobie pomarzyć, trochę się pobać i potem można spokojnie zjeść kolację i mieć jeszcze może sny. Na przykład.
0: A oglądałaś Teściów 3? Mhm. Jaka tam jest piosenka czy melodia na koniec? Bo słuchacz mnie pyta, ja nie oglądałem, to w ogóle nie moja bajka. W ogóle mnie to nie śmieszy, przepraszam.
2: Proszę, będziemy robić kampanię naprawiania niedźwiedzia, bo ja chciałam powiedzieć, że Teściowie, co prawda dwójka, przyznaję, to była lekka wtopa, bo reżyser tam się zmienił, ale jedynka i trójka to są absolutne współczesne klasyki polskiej komedii, co nie zmienia faktu, drogi słuchaczu, że nie wiem.
0: Okej, ja sprawdzę, to w każdym razie jest okazja, żeby obejrzeć. Dziękuję ci bardzo, Aniu.
2: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Za 23 minuty 11.

Leo Sayer, Betty Train in my heart. Słuchacz zapytał, ciekawe co dzisiaj w archiwum polskiego Big Beatu. No nie może być inaczej, bo kończy się maj. Za majem maj to będzie zaraz potem, ale wcześniej idę dalej. Halina Frąckowiak i Grzegorz Szczepaniak.

No i w ten sposób kończymy ten maj. Jak to możliwe? Dopiero się zaczynał za majem maj, wcześniej Idę Dalej, Halina Frąckowiak, Grzegorz Szczepaniak, wokaliści grupy ABC. Za 9 minut godzina 11 to jeszcze jedne urodziny, Colby Calais. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

A to Ken był producentem m.in. płyty Rumors Fleetwood Mac 1977 roku. No i tak jak mówiłem, słuchacze wiedzą wszystko. Okazuje się, że najprawdopodobniej film Teściowie 3 kończy się utworem Pierre Umiliani, Mana Mana. Mana Mana. Proszę sprawdzić, jeśli tak, to dobrze. Billie Holiday doprowadzi nas do 11.

0: No, nie przepadam za remiksami, ale whatever Lola wants w remiksie Gotan Project albo Speak Low Band Remix Billie Holiday. Tak, 11 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Tracy Chapman na początek ostatniej godziny naszego spotkania, a teraz już jak zwykle o tej porze płyta tygodnia, Genesis Owusu, jeden z ulubieńców Smoka. Red Star Woo and the Worldwide Scourge, to jest jego nowa płyta, dziś All for, nie, przepraszam, One for All.

Genesis Owusu, chyba troszkę zasłuchany w Layla Delay, Boba Dylana. Pan Marcin pyta, czy będę w niedzielę przy okazji drzwi otwartych na obiekcie. Właściwie nie wiem, będę na pewno na targach na narodowym i myślę, że na tych targach będzie co najmniej tyle ludzi jak na koncertach Maty i tak o Hemingwaya, ale pomyślę o tym chwilę.

0: ogóle nie pamiętałem, że taka piosenka była. This is not real love. Duet z Mutią. To taki piękny zestaw 25 George'a Michaela, gdzie między innymi duet jest Mary J. Blige, Eltonem Johnem, Paulem McCartneyem. Oczywiście piosenki Wham. No i ten This is not real love. George Michael i Mutia.
1: Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour.

Piękna, cudowna. Brenda Russell, Jobin, Esposito, Piano in the Dark. Nie będę nadużywał, bo chyba ostatnio ustelki słyszałem. Jak to możliwe, że on sięga po takie rzeczy? A na przykład ostatniej nocy mi się śniło, że jadłem truskawki. A jeszcze w tym roku nie próbowałem. To taki zestaw turystyczny. Supertramp i Blood, Sweat and Tears.

Nobody wants to be lonely albo just can do this alone. Doobie Brothers, a wcześniej Judy Cook. Jewel Kilcze niedawno miała urodziny. To taki ładny utwór, Hands.

Jewel Kilcher, Kanadyjka, na pierwszych płytach śpiewała takie piosenki jak ta chociażby, a potem poszła w zupełnie innym kierunku. No, muszę sprawdzić, co u niej teraz słychać. Tears for Fears.

No jak to możliwe, że to jest Tears of Fears z 2024 roku? Oczywiście można się szczepiać, że to nie Woman in Chains albo Shout, ale naprawdę porządna piosenka. Z grupy, z nagrań grupy Tears of Fears. Nie będę mówił od. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Że wczoraj jechałem przez Wrocław i widziałem wielkie plakaty, że grupa Mozarta we wrześniu we Wrocławiu. Proszę nie przegapić. A teraz Carole King.

0: Lay Down My Life, Carole King. No właśnie, jeszcze było pytanie o Wagary. Tak, pojechałem sobie na tydzień na Wagary i właśnie to były wakacje krótkie, ale na tydzień na Wagary i skonstatowałem, że cudownie jest być w miejscu, gdzie nie odbiera żadna telewizja, nawet w dobrym hotelu. Tak było. Za 8 minut godzina 12. Michał Trantał, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co państwo na to?
1: Dzisiaj czuję w kościach, że temat państwa zainteresuje, bo internet płonie od 2 dni, bo najpierw premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, później minister Cieńkowska. Politycy koalicji rządzącej zakomunikowali, że rząd planuje dopłaty do składek ZUS dla najgorzej zarabiających artystów zawodowych, bo taki termin artysty zawodowego w tej ustawie ma się pojawić. Chodzi o to, że ci artyści, którzy uzyskają status artysty zawodowego, a zarabiają no trochę mniej niż ta średnia krajowa, najniższa krajowa nawet, będą mieli dopłacane składki ZUS-owskie, składki emerytalne, bo często później artyści, kiedy przychodzi do emerytury, to okazuje się, że ta emerytura nie jest taka, jakby chcieli, żeby była, ale z drugiej strony pojawiają się pytania, czy nie tworzymy kolejnej uprzywilejowanej grupy społecznej i czy nie należałoby po prostu zlikwidować umów o dzieło, bo artyści właśnie bardzo często pracują na umowach o dzieło, a one nie są oskładkowane w żaden sposób, odprowadza się od nich tylko podatek dochodowy.
0: Michał Trantał po godzinie 12. Życzymy dobrego odbioru. Dziękuję ci bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: No a ja już tylko powiem ostatnie słowa. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. To była audycja Kieruj się na południe. Jeśli dziś czwartek, no to słyszymy się w sobotę. Wszystkiego dobrego.

0: 20 sekund pozostało do godziny 12, a to oznacza jedna.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
2: Co państwo na to?
0: Rząd planuje dopłaty do składek ZUS dla najgorzej zarabiających artystów zawodowych. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Michał Woltak, mówimy państwu dzień dobry. Zwolennicy tego rozwiązania mówią o potrzebnym wsparciu dla ludzi kultury, którzy często pracują bez stabilnych umów i regularnych dochodów. Krytycy odpowiadają, że to kolejny przywilej finansowany z pieniędzy podatników i polityczny ukłon w stronę środowiska artystycznego. W audycji sprawdzimy, kto miałby dostać takie wsparcie, jakie są argumenty obu stron. I oczywiście pytanie do państwa. Czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach? Co państwo na to? 510-357-357 to telefon do naszego studia. Także mailowo mogą państwo się ze mną kontaktować. Trantał@radio357.pl. Również od

czytuje wiadomości prywatne na swoim Instagramie, więc trzy możliwości dziś mają Państwo, aby skomentować właśnie ten problem, tą sprawę, ten projekt ustawy, który przed dwoma dniami został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Więc jeżeli Państwo są już gotowi, to można wykręcać numer do naszego studia, ale jeszcze chwila, jeszcze momencik, bo najpierw piosenka, a później pierwszy z naszych gości.

0: Prawie 5 minut po godzinie 12. Co państwo na to? A pytanie dziś brzmi, czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach? 510-357-357 to telefon prosto do studia i mogą państwo pojawić się ze swoim głosem na antenie, ale jeżeli chcą państwo do mnie napisać, to bardzo proszę, mail trantał@radio357.pl albo bezpośrednio na moim prywatnym Instagramie. Również odczytuję wiadomości i z chęcią przeczytam je w naszej audycji. Drodzy państwo, projekt ustawy, który został zatwierdzony przed 2 dniami na posiedzeniu rządu, zakłada dopłatę do składek ZUS dla najgorzej zarabiających artystów. To jest stworzenie takiego systemu socjalnego dla twórców pracujących nieregularnie, głównie na umowach o dzieło, który zapewni artystom tytuł ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego opłacane częściowo lub w całości przez państwo. Jak miałoby to wyglądać? Chodzi o 125% płacy minimalnej, to próg dochodowy uprawniający do dopłat roczny, co na przykład w 2026 roku dałoby 72 tysiące złotych rocznie. Państwo dopłacałoby do ZUS tyle, aby artysta miał odprowadzone składki jak od minimalnej pensji, czyli 4800 zł. Pojawiają się również tak zwane ukryte zarobki, bo dzięki 50% kosztom uzyskania przychodu osoba z przychodem 12 tysięcy złotych miesięcznie może na papierze wykazać dochód 6 tysięcy złotych i legalnie pobierać dopłaty od państwa. Tak wygląda to w teorii. W praktyce zobaczymy, bo na razie jest to projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów. Teraz trafi do parlamentu. Później zmierzy się z podpisem albo wetem prezydenta Karola Nawrockiego. A naszym gościem jest Anna Maria Buczek, wiceprezes Związku Artystów Scen Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Spoglądam na pani Instagrama i tam jest post wykazujący ogromne zadowolenie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. To się dzieje i duże czerwone serduszko. Rozumiem, że tak. Branża artystyczna jest zadowolona z tego, co wydarzyło się, bo to nie jest pomysł nowy, umówmy się.
1: Nie, panie redaktorze, to oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo wdzięczni Ministerstwu Kultury, że udało się ten projekt doprowadzić do tego etapu. Ta muzyczka gra dla wszystkich, tak, słuchaczy? To taki jest.
0: Tak, dla wszystkich, również dla pani.
1: Bardzo dziękuję. Więc tak, jest to dla nas wielka radość. Cieszymy się z odwagi ministerstwa, bo to nie pierwszy rząd, który próbował uregulować nasze zabezpieczenia socjalne, ale to naprawdę wymagało odwagi, bo widzimy, jaki jest komentarz społeczny i komentarz polityczny, który uważam, że jest ogromnie krzywdzący.
0: No bo mierzycie się państwo teraz z negatywnymi opiniami Polaków, na pewno części, no bo pojawia się zarzut, że są tworzone przepisy specjalnie dla jednej grupy zawodowej. I jak pani odpowie na coś takiego?
1: Żadne nowe przepisy nie są tworzone. Nasza grupa zawodowa artystów zostaje wprowadzona w systemy istniejące. Zostaliśmy w końcu objęci, zostajemy, mam nadzieję, że zostaniemy ostatecznie, w końcu objęci elementarnym ubezpieczeniem społecznym, tak? Tym, co dotyczy również innych zawodów. To nie jest żaden przywilej. My po prostu byliśmy poza systemem.
0: Ale byliście państwo poza systemem przez to, że artyści godzą się na pracę na umowę o dzieło.
1: Nie tylko godzą się na pracę na umowę o dzieło. To jest praca bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o warunki okresowości tej pracy. Tak samo jak dotyczy to innych grup społecznych, innych zawodów, typu rolnicy. Można powiedzieć, że te przywileje, jakie nazywamy, dotyczą naprawdę wielu grup. Nie jesteśmy tutaj wyjątkowi. Wyjątkowość polega na tym, że nam te przywileje nie były dane w żaden sposób, tak? Nie traktowałabym tego jako przywilej. Chyba bym się pozbyła tego słowa z tej rozmowy.
0: To są
1: po prostu zabezpieczenia społeczne, podstawowe i elementarne.
0: A czy nie uważa pani, że jeżeli artystka bądź artystka, która tworzy, zarabia, ale te dochody nie są tak duże, aby zapewnić jej stabilny byt, czy nie powinna również próbować swoich sił w innych zawodach dorabiając, a na przykład no, traktować pracę artystyczną jako hobby po godzinach. No tak wiele osób robi w innych zawodach.
1: W porządku. Artysta jako hobby. Wie pan co? Myślę sobie tak, tożsamość narodowa to nie jest nasze hobby, to jest nasz obowiązek obywatelski. W związku z tym nie traktowałabym tego jako hobby, to po pierwsze. I dlatego decydujemy się i podejmujemy wielokrotnie, inaczej może wiele osób podejmuje kształcenie wieloletnie. W tych dziedzinach, już pomijając, albo właśnie nie pomijając, tylko wskazując tancerzy chociażby klasycznych, którzy się uczą od 7 czy 6 roku życia i raptownie powiedzenie tej osobie w wieku lat 50 zmień zawód, to myślę, że to nie jest w porządku ze strony państwa. Oczywiście istnieje możliwość, ustawa daje nam możliwość systemowej zmiany kwalifikacji, ale myślę, że to jest ostatnia rzecz, o jakiej marzy artysta. I nie dlatego, że mu się znudziło, albo że nie wystarcza mu na chleb, tylko dlatego, że to jest, wiem, że to jest górnolotne i nie lubimy dzisiaj górnolotności, ale ktoś, kto czuje sercem, to zrozumie. To jest naprawdę powołanie. Nawet Franz Kafka powiedział, że pisanie jest formą modlitwy.
0: Tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, że również artyści mogą założyć działalność gospodarczą, skorzystać na przykład z małego ZUS-u plus. Znaczna część społeczeństwa nie pracuje na etatach, tylko właśnie B2B.
1: Tak, zakładają. To jest kolejny problem, który też będziemy próbowali z czasem, bo wszystkiego naraz się nie da rozwiązać, jeżeli chodzi o zasadę B2B, bo jest taka wymagalność na przykład w przestrzeni filmowej, tak, czy serialowej. I mówię tutaj o różnych zawodach artystycznych, filmowych, nie tylko o aktorach. Tu mamy chyba najprościej, bo reprezentują nas agencje. Ale w tej kwestii to będę prosiła, żeby Związek Filmowców się wypowiadał, bo wiem, że to jest ich tematem bardzo dużym, że te umowy B2B też są w jakiś sposób rozwiązaniem być może dla producentów, ale ostatecznie dla osób pracujących w filmie nie, tym bardziej, że nie, w tym momencie jak gdyby kodeks pracy jest odsunięty na bok i tak jak przyjmuje się 35-40 godzinny tydzień pracy, w przypadku filmów jest to 60 godzinny tydzień pracy. Mhm.
0: Chciałbym jeszcze, żeby nie być taki totalnie anty, powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo krzywdzące dla waszej branży jest mówienie o tym, że znani artyści mają później niewielkie emerytury i budzą się z ręką w nocniku, a ta ustawa właśnie nie tyczyłaby się tych najlepiej zarabiających artystów, bo to jest ich problem, że jeżeli zarabiają dobrze, godziwie i godzą się na umowę o dzieło, a nie na przykład B2B, to już jest ich prywatna sprawa. Ale chciałbym chwilę porozmawiać o tych najmniej zarabiających. Czy wiemy, ile takich osób jest w naszym kraju?
1: Według badań profesor Ilczuk i jej zespołu ze SWPS-u policzeni, wiemy, że to będzie około 21 tysięcy, takie też są założenia ustawy, tylko chciałam zwrócić państwu uwagę na jedną rzecz, że po pierwsze nie wiemy, czy się wszystkie te osoby zgłoszą, tak? To nie jest system, nikt nikogo nie zmusza, to jest możliwość, z której możemy skorzystać w końcu, czy będziemy oczywiście mogli, mówimy o przyszłości, bo to ostatecznie to podpis prezydenta będzie tym gwarantującym, że tak powiem, wejście w życie przepisów. Natomiast ja myślę sobie, jeszcze tutaj chciałabym to powiedzieć, że wydaje mi się, że to też jest taka ścieżka otwierająca taką prognozę, że być może więcej artystów przystąpi w końcu do ubezpieczeń społecznych, do ZUS-u, zechce go płacić. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że ustawa będzie dopłacała na pewno wszystkim maksymalną wysokość. Te dopłaty będą wyrównujące ZUS do minimalnej płacy, tak? Do wartości ZUS-u przy minimalnej płacy. Więc założenie jest, że to jest 21 tysięcy osób, ale nie wiemy, czy tyle osób przystąpi.
0: A czy nie lepiej by było po prostu rozwiązać sprawę systemowo i zlikwidować umowę o dzieło, która nie jest w żaden sposób oskładkowana, a tylko odprowadza się od niej podatek dochodowy? Jeżeli ktoś chciałby pracować nie na etacie albo nie mógł pracować na etacie, to miałby umowę zlecenie, która jest już oskładkowana.
1: Wyjaśnię to jeszcze taką kwestią, która była poruszana i wczoraj ją usłyszałam z ust jednego z ekonomistów, co trochę mnie zmartwiło, że mylimy pojęcia. 50-procentowy koszt uzyskania dochodów to jest coś, co w systemie zastępuje możliwość rozliczenia kosztów. Tak? Tak jak przedsiębiorca ma możliwość rozliczenia kosztów, które wpływają na jego pracę. Telefonów, papieru.
0: Tak, ale ja nie mówię teraz o 50-procentowych kosztów w kosztach uzyskania przychodu, tylko o składkowaniu ZUS-owskim.
1: Tak, umowa, pewnie przyszłościowo też bym rozważała tę możliwość, tak? Jedna rzecz drugiej nie wyklucza, ale jednak umowa o dzieło jest skuteczna, jeżeli chodzi o właśnie koszty nasze, które ponosimy, bo my kosztów nie możemy nigdzie indziej odliczyć. Umowa o dzieło na to pozwala.
0: A jak pani reaguje na tą komisję, która miałaby orzekać, kto jest artystą zawodowym, czy też nie? Bo przestajemy w mediach, w komentarzach internetowych, my jako społeczeństwo rozmawiać o waszej potrzebie, tylko pojawił się jakiś twór, który po prostu ma oceniać, kto jest artystą, a kto nie. Pojawiają się stawki za takie posiedzenie, pojawia się 145 osób miałoby zasiąść w takiej komisji. Czy to nie jest trochę gremium aż nadto, które miałoby oceniać tych artystów?
1: To znaczy tak, nie wszyscy na nas będą oceniali jeden wniosek, to już mogę wszystkich nas pocieszyć i myślę, że komisja również. Ale nie, pomijając żarty, ktoś musi weryfikować składane wnioski, tak? I zdaję sobie sprawę i widzę i słyszę komentarze odwołujące się do czasów przeszłych, takiego skrótu myślowego. Rozumiem, że to może budzić jakieś kontrowersje. Druga rzecz, komisja nie ma oceniać, kto jest artystą, kto nie jest artystą. To jest ustawa i tutaj na pewno będziemy się na etapie parlamentarnym zwracać i na etapie Komisji Kultury zwracać o zmianę zapisu nazewnictwa, tak żeby to określenie nie określało jakości artysty, ale jego odniesienie artysty do ubezpieczenia. Tak? Więc to na pewno jest do weryfikacji jeszcze według mnie i według wielu nas, jeżeli chodzi o przedstawicieli organizacji reprezentujących artystów.
0: Wie pani, to troszeczkę wygląda jak spłacanie politycznych długów Koalicji Obywatelskiej za popieranie przez artystów. Nie ma pani takiego wrażenia, że nagle tworzy się takie gremium?
1: Nie, kompletnie. A prawicy nie popierali artyści na odpowiednim etapie? Szanowni państwo, jesteśmy społecznością, w której mamy różne poglądy. I to nie szukajmy takiego, znaczy rozumiem, że szukamy, ale byłabym od tego daleka. Nie, to jest od 30 lat nieruszony temat zabezpieczenia artysty w tym kraju. Właśnie przestania traktowania, zależy nam na tym, żeby przestać traktować artystów jako hobbystów i przepraszam, że to powiem, bo usłyszałam z ust polityków różnych opcji.
0: Znaczy, pan Mędzel na przykład o nierobach mówi jako o artystach.
1: Muszę odpowiadać na pytanie to?
0: Nie musi pani, ja tylko cytuję, co mówią politycy.
1: No rozumiem, będą mówić różne rzeczy.
0: Ale może teraz waszym zadaniem jest to, żeby przekonać społeczeństwo do tego, że to, o czym pisze pan Mędzel, nie jest prawdą. Bo nikt tak nie zadba o swoją opinię, jak sami zainteresowani.
1: Tak, ja bym się zastanowiła nad tym w sytuacji pana Mędzela i poprosiła go o to, żeby on może wrócił do swojego źródła okręgu wyborczego, spotkał się z artystami ze swojego okręgu i zobaczył, jak wygląda ich życie, ich praca i potem byśmy się spotkali na ten temat, porozmawiali i zastanowili się, czy nieroby lub darmozjady to jest prawidłowe określenie wobec nich.
0: Jak środowisko zamierza przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania tej ustawy, bo również PiS podobną ustawę w poprzedniej kadencji forsował, co się PiSowi nie udało.
1: Nie wiem jeszcze jak. Będziemy rozmawiać. Myślę, że rozmowa i dialog tam, gdzie się słyszymy i słuchamy, jest najlepszym podłożem do tego. Wydaje mi się, że prezydent będzie otwarty na taką rozmowę, na to ogromnie liczę i czekam na to, lub też będę sama nawet próbowała jakoś dotrzeć do pana prezydenta jako przedstawiciel organizacji reprezentujących artystów, żeby porozmawiać z nim o tym, jak ogromnie kluczowe to jest.
0: Jasne.
1: Dla środowiska. Mhm.
0: Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich. Dziękuję. Do usłyszenia jeszcze pod koniec audycji.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Czas oddać państwu głos. Czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach? 510-357-357 to telefon do naszego studia, a dodzwonił się do nas pan Mateusz. Dzień dobry, panie Mateuszu. Jestem ciekaw pana opinii.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No, ten rząd ma dwa rodzaje pomysłów, złe albo bardzo złe. No, ten chyba należy do tej drugiej kategorii, więc no tutaj należy jedynie podziękować, nie wiem, opatrzności za to, że w zeszłym roku jednak prezydentem został pan Nawrocki i może trochę blokować tych szaleńców, ale z drugiej strony jednak bym nie przechodził do tego tak lekką ręką, bo ten rząd, prawda, w 2,5 roku zadłużył mnie, pana, nasze dzieci, nasze potencjalne wnuki na ponad 700 miliardów złotych i jak widać, nie widać końca tego szaleństwa, panie redaktorze. I ja myślę, że w ministerstwie, w różnych ministerstwach, ale w tym konkretnym, czyli w Ministerstwie Kultury, no tam powinien siedzieć prokurator od rana do wieczora i badać te, no nie boję się powiedzieć, malwersacje finansowe. No przecież to, co się tam wyprawia, panie redaktorze, no to wołało pomstę do nieba.
0: Jednak wolałbym, żeby nie używał pan słów typu szaleńcy i malwersacje, bo to wszystko trzeba udowodnić i brać jednak odpowiedzialność
2: właśnie,
0: za swoje słowa, będąc czy po jednej, czy po drugiej stronie politycznego sporu i o to mam do pana bardzo dużą prośbę. Dziękuję za komentarz i do usłyszenia. Na naszej antenie już pan Bartek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pana zdanie w sprawie dopłat do ZUS-u dla artystów?
3: Ja powiem tak, no parę tygodni temu chyba również w tej audycji była kwestia tak zwanej ustawy
0: reprograficznej.
3: I z tego, co pamiętam, to miało zapewnić też artystom jakąś bezpieczną stabilizację finansową, a tu po trzech tygodniach następne, więc to rzeczywiście...
0: Bo między innymi ta dopłata do składek ZUS-owskich ma pochodzić z opłaty reprograficznej.
3: No to przynajmniej tyle, że przynajmniej nie będzie jakoś dodatkowo. No ja powiem tak, ja mam znajomego artystę, który właśnie w takiej też niszowej dziedzinie się udziela i jemu akurat prowadzenie własnej działalności gospodarczej, o czym to było już wspominane, jakoś nie przeszkadza. No z jednej strony, no rozumiem, że tutaj najbiedniejsi mają, dobrze, że to nie dotyczy tych rzeczywiście najbogatszych, ale trzeba jakąś pomóc, ale nie wiem, czy jest to dobre akurat rzeczywiście takie rozwiązanie, bo tutaj były podawane te przykłady rolników KRUS-u, no przypominam, że jeśli chodzi o sprawę KRUS-u, to chyba od 30 lat jest kwestia tego, czy co z tym zrobić i wiele osób też uważa, że to jest trochę patologiczny system. Ja tutaj nie będę się dłużej wypowiadał na temat KRUS-u, ale po prostu też chciałem zadać, że może akurat tam to porównanie nie było zbyt dobre. No i po prostu tyle. No, trudno mi to trochę też ocenić, ale jest to trochę kontrowersyjna rzeczywiście ustawa.
0: I dlatego rozmawiamy o niej w audycji Co Państwo na to. Dziękuję, do usłyszenia. Spoglądam na Instagrama swojego. Pan Marek napisał do mnie. Jestem przeciwny dopłacaniu do zarobków artystów. Muszą zmienić zawód, jeśli się nie wyrabiają, albo dopłacajmy wszystkim, którym brakuje. Gdy słyszę żale artysty, który za koncert czy pomnik bierze i brał około 100 tysięcy, a teraz narzeka na niską emeryturę, to pytam, ile oni muszą zarabiać. To pisze pan Marek, ale też zwróćmy uwagę, że ten projekt ustawy nie tyczy się tych, którzy najwięcej na działalności artystycznej zarabiają. I pani Wiola mailowo do mnie napisała: słucham pierwszego gościa i naprawdę ciężko powstrzymać się od ciężkich słów. Nie zgadzam się na takie dopłaty. Umowa o dzieło to ich wybór. Można założyć działalność i odprowadzać składki, tak jak każdy inny. Przy działalności pracuje się i po 12 godzin dziennie. Artyści nie są tutaj wyjątkowi. Pracownik stoi przy taśmie produkcyjnej, zarabia najniższą krajową i ma dopłacać do ZUS-u osoby, która zarabia więcej od niego. To jest absurd. Pani Wiola napisała do mnie. Przypominam państwu również, że w naszej aplikacji jest Sonda, w której można wziąć udział. Będzie mi bardzo miło, jeżeli państwo wezmą w niej udział i odpowiedzą na pytanie, czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach. A to pytanie zadaję już panu Bogdanowi, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Bogdanie.
4: Dzień dobry, witam pięknie. No, wiele pomysłów mam, żeby odpowiedzieć na to pytanie szerzej. Oczywiście, że nie, ale uzasadnię dlaczego. Nie dlatego, że nie lubię artystów, broń Boże, uwielbiam ich. Tak samo jak uwielbiam, proszę pana, fryzjerów, uwielbiam taksówkarzy, uwielbiam górników. I to nie przez przypadek wymieniam, czy uprzywilejowanych, czy nie. W ogóle uwielbiam wszystkich ludzi, którzy pracują. I ja mam proste rozwiązanie. Przepraszam, proste, to nie jest proste.
0: Ale może będzie proste, proszę mówić.
4: Może będzie, no... Albo wszystkim, albo nikomu. Uważam, że dopłaty są chore do czegokolwiek, bez żadnego wyjątku. Do czegokolwiek, czy do paneli, czy do jakiekolwiek dopłaty, czy artystom, czy górnikom, czy taksówkarzom. No bo, że się czepię tych taksówkarzy. Dlaczego kiepsko zarabiający taksówkarz nie ma dostać dopłaty, skoro ma artysta dostać? No i tak możemy bez końca się nawzajem obrażać, Ale to, broń Boże, nie chodzi o to. Chodzi o to, jak to rozwiązać normalnie. Normalnie, wie pan, jak to jest rozwiązać, to już ja nie pierwszy raz na tej antenie powiem. Ten system należy zlikwidować, jego się nie da zreformować. W pewnym momencie nie da się czegoś naprawić, samochodu bez końca i tak dalej, różnych rzeczy. Domu trzeba go zburzyć, na tym miejscu wybudować nowy. ZUS w tej postaci, system emerytalny, to nie jest system emerytalny, to jest system podatkowy,
0: doskonale,
4: który służy i tak dalej.
0: I doskonale, no, że pan powiedział to zdanie, które pan powiedział, bo w drugiej części naszego programu już za kilka minut porozmawiamy z ekonomistą Tomaszem Sańpruchem.
4: No fajnie, może ta dyskusja wreszcie ruszy w jakiś
0: tak,
4: kierunek rozsądny.
0: I chciałbym mu właśnie zadać pytanie dotyczące tego, czy może nie lepiej zastanowić się nad całym systemem, a nie wpisywać jedną, czy drugą, czy trzecią grupę społeczną, tak aby później ktoś inny mógł nazywać ją grupą uprzywilejowaną. I teraz pan Marek napisał do mnie mailowo: dopłacać z czyjej kieszeni? Z mojej kieszeni informatyka etatowego, któremu firma systematycznie nie wyrównuje inflacji albo zwalnia innych pracowników, bo AI zastępuje kolejne etaty przy podwyższaniu jednocześnie płacy minimalnej, że jeszcze chwila i te płace będą zrównane z płacą sprzątaczki. Pięknie kombinujecie, to chyba zdanie do rządzących. Jaś Kapela jest z was dumny. Jednym zdaniem, kolejny typowo komunistyczny projekt wpisujący się w trend forsowania drobnymi krokami dochodu gwarantowanego dla wszystkich z równoczesnym zabijaniem polskiej przedsiębiorczości i zadłużania Polski. Pan Marek w bardzo ostrych słowach napisał do mnie, ale również często bardzo ostre słowa są wskazane, abyśmy się wzajemnie nie obrażali. A teraz na naszej antenie pan Mateusz. Dzień dobry, panie Mateuszu. Czy pan ostro o tym projekcie ustawy, czy będzie pan go bronił?
5: Ja jestem przeciwny temu projektowi ustawy, w ogóle takiemu podejściu do uprzywilejowania albo wyrównywania niektórych zawodów. Ja prowadzę ze szwagrem na przykład zakład szewski w Zielonej Górze i to jest proste pytanie. Co by się zdarzyło, jeśli do mnie przestali przychodzić ludzie naprawiać buty, dorabiać klucze, albo też takie usługi świadczymy? No to by się stało. No po prostu byśmy musieli zamknąć działalność i zająć się czymś innym. I uważam, że jeśli ktoś nie radzi sobie z czymś, to powinien sobie albo dodatkową pracę znaleźć, albo znaleźć inną.
0: Znaczy, wydaje mi się, że można godzić bycie i artystą, i bycie również zarabianie
5: oczywiście
0: w inny sposób, przynajmniej na początku. Bo nawet wydawca dzisiejszej audycji, Bartek Wasilewski, przypomniał historię Jacka White'a z The White Stripes, który był tapicerem, a dopiero później, kiedy już osiągnął sukces, został taką pełnowymiarowym artystą.
5: Jak najbardziej, nie wiem, można portrety robić na zamówienie. Nie znam się na tym, bo tak jak mówiłem, ja za szwagrem dorabiam klucze, naprawiam buty, na tym się skupiamy i naprawdę, jeśli na mnie będzie szła działalność, to pies kulawą nogą się nami nie zainteresuje.
0: Dziękuję
5: tak
0: bardzo.
5: Czy innych.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Spoglądam na Instagrama, pan Sergio do mnie napisał. Ja powiem krótko, jest wolny rynek, popyt, podaż. Jak ktoś sobie nie radzi na rynku, to nie ma przymusu bycia artystą. To komentarz z mojego Instagrama. A teraz pan Andrzej, prawda? Dzień dobry, panie Andrzeju.
6: Dzień dobry, witam.
0: Pana zdanie na temat dopłat do ZUS-u artystów.
6: No dzisiaj chyba większość, jak nie wszyscy, trafnie wypowiadają się moim skromnym zdaniem na ten temat. Uważam, że tego Jasia Kapelę trzeba w każdym momencie przypominać, wytykać, bo jeśli takich, nawet gdyby takich artystów mielibyśmy wspierać, no to kres jasna zalewa. Ja powiem tylko, ja jestem spawaczem, nie uważam się za kogoś gorszego niż artysta. To jeszcze kwestia artysta, a artysta, no to jest też różnica. Ale mi kiedyś zabrano, spawacz szedł jeszcze w latach 90. obligatoryjnie 5 lat wcześniej na emeryturę. No bo jest to dosyć szkodliwa profesja. Nie można się do końca zabezpieczyć tak, żeby nie narazić swojego zdrowia na szwank. To mi zabrano. Teraz jestem chwilę jeszcze na działalności, ale też rezygnuję z tego, muszę iść na etat, właśnie żeby te składki dalej rosły mi na tą emeryturę, nie wiadomo jak ona będzie. No i w zasadzie tyle, no bo chciałoby się, żeby wszyscy dobrze żyli, prawda?
0: Aby się żyło lepiej wszystkim, to kiedyś taki slogan polityczny był.
6: Ale jak chcemy dokładać, to niech są te priorytety jakieś.
0: Jasne. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Nie chciałem panu przerywać, ale też nie chciałbym, aby wszystkich artystów w naszym kraju porównywać do Jasia Kapeli, bo on stał się już pewnym takim symbolem, niekoniecznie pozytywnym, ale moim zdaniem, i mówię to z pełną świadomością, jest to bardzo krzywdzące wobec wszystkich artystów. Pani Stanisława, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Pani zdanie na ten temat?
7: No, ja jestem przeciwna, nie jestem przeciwna artystom, ale jestem przeciwna temu rozwiązaniu, bo uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Ja mam męża, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i on bez względu na to, jaki przychód miesięcznie osiągnie, musi zapłacić co miesiąc do ZUS-u, żeby być ubezpieczonym, mieć odprowadzone składki, ponad 2400 zł, a czasem osiąga tego przychodu. 3000, 5,7 to jest sukces. I nie może być tak też, że wszystkie braki w ZUS-ie będą pokryte ze składek etatowców, bo jeśli pracujemy na etacie, to chcemy czy nie, składki są odprowadzane. A co z kosztem tej komisji? No to jest jakiś kuriozum, żeby sprawy emerytalne, jest system ZUS, żeby była do tego jeszcze jakaś dodatkowa komisja. No to nie jest rozwiązanie. A jeśli chodzi jeszcze o składki ZUS, co z naszą składką rentową, jeśli ktoś przepracuje kilkadziesiąt lat i przechodzi na emeryturę, czyli już nie będzie korzystał z renty? Dlaczego ta składka idzie do wspólnego wora? Czy nie mogłaby zasilać naszego kapitału emerytalnego?
0: Jasne, dziękuję za opinię. Do usłyszenia, pozdrawiam. I pan Waldek jeszcze na naszej antenie. Pół godziny pozostało do godziny 13, więc jeszcze pół godziny audycji przed nami. Idealnie w połowie, pan Waldek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, ja z kolei mam inny pomysł.
0: Bardzo proszę, jestem ciekaw tym, pana pomysłu.
8: Niech pan zobaczy. W związku z tym, że mamy bardzo bogatych autorów różnego typu, to może oni sami wewnątrz, w ramach tego cechu swojego, by się zrzucali na to, żeby ci bogaci, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy, pomagali tym wszystkim, którzy mają mało pieniędzy, bo ja się zgodzę z tym, że jakby tutaj to takie powiedzenie, że jakby my wszyscy mamy pomagać tym ludziom, którym się nie udaje, tak jak jest tą składką alkoholowa. Czyli za to, że ktoś całe życie pije, to ma dostać od nas dodatkowe pieniądze związane z tym. Dlatego mówię, jeżeli to są artyści i jest jakaś tam pula właśnie, na którą będziemy płacić podatek przy zakupie sprzętu, to nie w takim razie to będzie tak, że tym, co trzeba, co właśnie mielibyśmy pomagać, to niech więcej pieniędzy idzie dla nich, zamiast dawać tym wszystkim porówno. I wtedy będzie wszystko uczciwie.
0: Jasne. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Z jednej strony sprytny jest ten pana pomysł, ale z drugiej strony dolewa pan oliwę do ognia. Ciekawa sprawa. Na naszej antenie już nasz drugi gość, Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge Polska. Dzień dobry, witaj, cześć.
9: Dzień dobry, cześć.
0: Powiedz proszę, co sądzisz o tym pomyśle dopłat do ZUS-u dla artystów, tylko dla jednej grupy społecznej?
9: Znaczy, ja może powiem, że będę się wypowiadał równolegle jako artysta, przedsiębiorca, czyli osoba, która zna te światy doskonale od środka, ponieważ sam przez wiele lat jako dziennikarz pracowałem na umowie śmieciowej, umowie o dzieło. Sam musiałem odprowadzać sobie składkę zdrowotną i nie wynikało to bynajmniej z tego, że nie miałem zatrudnienia, bo pracowałem regularnie, tylko nikt nie chciał po prostu mi dać etatu i odprowadzać tej składki. Tutaj też chciałbym powiedzieć, że też artyści nie są jedyną grupą, do której wszyscy dokładamy, bo takich grup jest bardzo dużo w Polsce.
0: To bardzo proszę, wymień kilka.
9: Nie chciałbym się z nikim konfliktować, ale popatrzmy chociażby na KRUS, czyli rolników, jak wygląda tam wysokość odprowadzanych składek. Popatrzmy także na osoby bezrobotne, które też mają odprowadzane składki. Oczywiście, jeśli nie mają zasiłków, to tym osobom przysługuje bezpłatne leczenie w ramach systemu zdrowia. Natomiast jeśli mają odprowadzane, jeśli mają zasiłek, no to wtedy też mają odprowadzane pełne składki łącznie z tymi emerytalnymi. Więc ja myślę, że ta dyskusja, czy to się artystą należy, czy nie należy i kim jest tak naprawdę artysta, fajnie, że ta dyskusja jest i też trudno mi powiedzieć, że z państwem się nie zgadzam, którzy się wypowiadali przede mną. Rozumiem jakby to rozżalenie czy rozgniewanie. Przede wszystkim myślę, że chodzi o takie zaklasyfikowanie, kto jest artystą, a kto nim nie jest.
0: No i właśnie, chciałbym zadać kluczowe pytanie. Czy nie warto po prostu, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że trochę artystów czy dziennikarzy... Oni są ofiarami systemu w pewien sposób, bo skoro mogą korzystać z umów o dzieło, które nie są oskładkowane, to pracodawcy korzystają z tego sposobu zatrudniania. No, to chyba nie jest prawnie zatrudnianie. Czy więc nie lepiej byłoby po prostu, tak jak mówi się od wielu lat, zlikwidować umowy o dzieło, żeby minimalną formą współpracy, zatrudnienia, jak to zwał, była umowa zlecenie, która jest już oskładkowana zarówno jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, jak i składkę emerytalną.
9: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł z jedną taką uwagą. Oczywiście, jeśli te składki odprowadzasz gdzie indziej, no to też bez sensu je odprowadzać po prostu kilkakrotnie, tak? Więc jeśli ktoś już by gdzieś odprowadzał te składki, mógłby mieć na przykład takie umowy o dzieło, wtedy nie oskładkowane i myślę, że to by się naprawdę świetnie sprawdziło. Myślę, że też rynek powinien się nauczyć takiej odpowiedzialności za pracownika, przede wszystkim jeśli chodzi o dużych graczy, bo ja z perspektywy też siebie jako przedsiębiorcy z kolei też rozumiem doskonale tą panią, która przed chwilą rozmawiała, bo w przypadku prowadzenia nawet działalności gospodarczej też ten przychód jest często niepewny. I czy to jest od razu sygnał, że ja powinienem zamknąć taką firmę i się poddać, dlatego że mi miesiąc czy dwa miesiące nie idą? No nie. Ale też jednocześnie muszę mieć taką świadomość, kiedy ewentualnie powiedzieć, że to już jest koniec, zacząć coś zupełnie nowego. I myślę, że tutaj też wiele osób z państwa nie zwróciło uwagi na jeden bardzo też ciekawy zapis w tej ustawie, a mianowicie, że ma powstać coś, co myślę, że jest kluczowe i bardzo istotne, Centrum Edukacji i Pomocy Artystycznej, które ma między innymi pomagać artystom w przekwalifikowaniu się, jeśli będą chcieli zmieniać tutaj zawód.
0: O, to też jest bardzo ciekawe, no bo chciałbym też zadać to pytanie, które nurtuje wiele osób. Czy osoba, która jest artystą, która tworzy w jakiś sposób, ale nie jest to dla niego full-time job, czy po prostu nie powinna, tak jak wielu z nas, poszukać sobie drugiej pracy? Czy jak myślisz, czy to jest dobry trop, czy jednak jest to populistyczne gadanie tylko z mojej strony?
9: Ja szczerze powiem, że przerwało nam połączenie i nie usłyszałem twojego pytania.
0: To ja szybciutko przypomnę w telegraficznym skrócie. Chodzi tylko, czy po prostu osoba, która tworzy, zarabia mało, nie powinna poszukać sobie dodatkowej pracy, tak jak duża część społeczeństwa.
9: Ja rekomenduję to rozwiązanie. Zresztą mieszkałem przez jakiś czas w Kalifornii, w Los Angeles, czyli to jest miejsce, gdzie wszyscy artyści świata, w szczególności aktorzy, podróżują, bo chcą zrobić karierę w Hollywood. Natomiast najwięcej tych osób można oczywiście spotkać w kawiarniach i w innych miejscach. Natomiast myślę, że to podejście generalnie do takiej elastyczności na rynku pracy czeka nie tylko artystów, czeka na informatyków, czeka nas wszystkich w związku z rewolucją sztucznej inteligencji. Więc generalnie, jeśli nas wszystkich będziemy do tego przyzwyczajać, że musimy być elastyczni, trzeźwo patrzeć na to, co się dzieje, obserwować i podejmować decyzje o ewentualnym przekwalifikowaniu, no myślę, że to jest kluczowe.
0: A powiedz proszę, czy niewystarczającym ulgą dla wszystkich jest po prostu założenie firmy i skorzystanie na przykład z małego ZUS-u plus? Przecież artysta również może rozliczać się na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie jest to zastrzeżone dla innych zawodów.
9: Oczywiście, natomiast jest to super kosztowne. To jest też to, co mówiła słuchaczka przede mną, że zarobienie tych prawie 3000 zł miesięcznie jest często bardzo trudne. Więc to nie jest tak, że od razu każdy będzie miał pieniądze na to, żeby po prostu te składki opłacić.
0: Ale każdy może dodatkowo, tak powiedzieć, który wykonuje mnóstwo innych
9: każdy
0: zawodów.
9: Każdy zawód, tak. Oczywiście. No ja jako też osoba prowadząca działalność gospodarczą też rozumiem to, że zarobienie tych 3000 nie zawsze jest takie łatwe, jakby się wydawało.
0: Bo no, z własnego przykładu mogę powiedzieć, że kiedy zarabiałem mało w dziennikarstwie, dowoziłem wieczorami pizzę i no, nie widzę w tym nic złego, szczerze mówiąc.
9: Ja też nic złego nie widzę, nie widzę. Nawet każdemu polecam bycie kelnerem, ponieważ to uczy też bardzo pokory i myślę, że to jest też coś, co każdy powinien przejść nawet na początku swojej ścieżki zawodowej, żeby nauczyć się pracy z ludźmi, czy inne prace. No, jestem zdania, że żadna praca nie hańbi. Sam zresztą wykonuję wiele różnych prac, więc generalnie nie mógłbym tutaj powiedzieć, że nie musicie trzymać się jednego, nie patrzcie na to, żeby robić coś innego. Nie, no dzisiejsze czasy jednak zmuszają nas do tego, żeby myśleć o tej dywersyfikacji.
0: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge. Usłyszymy się jeszcze za 10, no prawie 11 minut. Do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.
0: Mam maila od pani Natalii, którego chciałbym przytoczyć. Jest on dość długi, ale postaram się go w telegraficznym skrócie państwu przedstawić. Jestem za dopłatami, pisze pani Natalia. Jestem artystką i jestem architektem. Pracuję po 12 godzin, 6 dni w tygodniu, czasem w niedzielę. Płacę do ZUS miesięcznie około 5000 zł. Muszę mieć wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa cywilnego. Nasza wiedza jest wszechstronna. Takich osób jest garstka. Ponadto co miesiąc płacimy składki członkowskie do izby zawodowej, by móc pełnić samodzielną funkcję w budownictwie. Płacimy ubezpieczenie OC obowiązkowe i dajemy sobie radę. Opłacamy wszystko w terminie, ale nie wszyscy inwestorzy płacą w terminie. Często wynagrodzenie dostajemy z opóźnieniem i często ciężko jest coś odłożyć na przyszłość. Fryzjer jak obetnie włosy, to dostanie od razu zapłatę, a my czekamy 2 miesiące, 3, a żyć trzeba. Opłacam kredyt hipoteczny, wynajem biura, płacę wynagrodzenie pracownikom. Nie znam architekta, który po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzi na emeryturę i nie dlatego, że uwielbia swoją pracę, tylko dlatego, że emerytura nie wystarcza mu na utrzymanie siebie i rodziny. Sędziowie nie płacą ZUS, dlaczego nikt się tak nie oburza? Sędziów jest około 10 tysięcy w Polsce, architektów 14 tysięcy ponad. To mail od pani Natalii. Długi, ale chciałem również ten głos, aby pojawił się na antenie. A teraz pan Adrian. Dzień dobry, panie Adrianie.
10: Dzień dobry.
0: Pana zdanie na temat dopłat do ZUS-u artystów?
10: Jestem, to może tak w skrócie powiem, a później rozwinę.
0: Bardzo
10: jestem,
0: proszę.
10: Jestem przeciwny i mam nadzieję, że pan prezydent tę ustawę zawetuje. A teraz powiem dlaczego. I teraz troszeczkę taki, no, oglądałem wczoraj film w Kanale Zero, który nagrał Krzysztof Stanowski, nazywa się Artyści, Cienkowska i skandaliczna ustawa. I mam pytanie, taką prośbę do pana bardziej, czy byłby w stanie pan dopytać gości, jak to się stało, że w 2024 ta ustawa brzmiała w pewien sposób, czyli że po prostu będą dopłaty, jeśli nie przekracza ono jest 125% minimalnej pensji wynagrodzenia za pracę. Natomiast ktoś dodał, przynajmniej tak twierdzi Stanowski, też chciałbym to zweryfikować, bo bardzo mnie to interesuje. W kwietniu tego roku ktoś dodał zapis, nie przekroczy 125% dwunastokrotności miesięcznego minimalnego wynagrodzenia. To by okazało się, że ludzie, którzy będą zarabiać po 50 tysięcy, też będą dostawać dopłaty. Więc chciałbym o to, gdyby pan o to mógł zapytać. A druga sprawa, Pana pierwszy gość, czyli pani, która wypowiadała się, bardzo w skrócie wypowiadała się na temat tych komisji, gdzie tam ma być 145, jak pan słusznie zauważył, członków. Z tego, co przynajmniej Stanowski mówił, w każdej z takich komisji nad jedną osobą będzie się zbierać po 4-5 osób. Każda ma dostać, strzelam, prawie 200 zł chyba za takie spotkanie. Aż z racji tego, że artystów jest nie wiem, 50-60 tysięcy, no to wyliczył, że średnio każdy z tych członków komisji będzie dostawał dodatkowo w roku z 200 ponad tysięcy złotych.
0: No nie do końca, bo tam jest limit, proszę pana, możliwości zarobienia rocznego i to jest bodajże 14 tysięcy złotych rocznie taki członek komisji będzie mógł zarobić, bo ja ten film również oglądałem, Krzysztofa Stanowskiego.
10: Okej, widział pan, więc dobrze, to ja może to źle zrozumiałem, ale gdyby pan był w stanie dopytać o tą 12-krotność, bo to mnie bardzo interesuje.
0: Jasne,
10: dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Pan Marek teraz, prawda? Panie Marku, dzień dobry. Halo, halo.
11: Witam, redaktorze, halo.
0: Tak, słyszymy się bardzo dobrze.
11: To sekundkę, jeszcze tylko zmienię ze słuchawkowego.
0: O, proszę pana.
11: O, teraz.
0: Jesteśmy?
11: Teraz się na pewno dużo lepiej słyszymy.
0: Idealnie, bardzo proszę. Czekaliśmy długo na ten komentarz.
11: No powiem tak, ja tutaj nie odbiegnę daleko od tego, co mówiła większość poprzedników, ponieważ no również uważam, że nie powinno być takich dopłat. Każdy człowiek decyduje się na coś w swoim życiu, podejmuje jakieś kroki, no i mamy teraz sytuację. Taki Cristiano Ronaldo na miliony ubezpiecza swoje nogi, bo wie, że jeżeli złapie kontuzję, przestanie grać, to pieniądze będą potrzebne, więc podejmujemy w swoim życiu dane decyzje i ponosimy ich konsekwencje. Tutaj jest też takie stwierdzenie, jeżeli jesteś artystą, mało zarabiasz, to będziemy ci dopłacać. To ja powiem wprost, no moim zdaniem, jeżeli jesteś artystą i mało zarabiasz, to tak jak pan redaktor powiedział, należałoby się zastanowić, czy może nie powinieneś zostać dostawcą pizzy, konsultantem na call center, czy coś takiego, bo każdy z nas, naprawdę każdy z nas, w momencie, kiedy nie będzie otrzymywał odpowiednich pieniędzy, będzie szukał źródła tych pieniędzy albo w dodatkowej pracy, albo w innej pracy, więc no czemu osoby, które są artystami, no nie chcę wyrokować, ale powiedziałbym, bo tak to widzę, słabymi, mają być dofinansowani przez nas wszystkich.
0: Może nie do końca słabymi, ale często nieodkrytymi i też może nie mówiłbym tak kategorycznie, żeby przestali zajmować się sztuką, ale mogliby na przykład traktować to jako
11: robić,
0: pracę
11: prawda?
0: Dodatkową i uważam, że
11: dokładnie.
0: Byłoby to uczciwe, bo też uważam, że nie można nikogo pozbawiać marzeń czy rezygnować ze swoich talentów, jeżeli ktoś na tym nie zarabia, bo najlepsza sztuka powstaje właśnie z pasji, a nie chęci tylko zarabiania, ale wiadomo, że żyć również z czegoś trzeba. Dziękuję bardzo za ten komentarz i pan Grzegorz teraz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Pan Marek, przepraszam, bo pan Marek z panem Grzegorzem mi się pomylili. Dzień dobry, panie Marku.
12: Nie szkodzi, dzień dobry, witam. Moją opinię na temat podejmowanego tematu dzisiaj czytał pan z Instagramu, była to pierwsza wypowiedź, gdzie wyraziłem swoją opinię, że nie należy dofinansowywać, a ośmielam się jeszcze raz zabierać głos w dyskusji, aby odpowiedzieć temu pierwszemu panu, który dzwonił, panu Mateuszowi. Ja wiem, że imię zobowiązuje, ale może ja przypomnę wszystkie afery, które poprzedni rządzący nam sprawili. Afera wyborcza, dwie wieże, Fundusz Sprawiedliwości. Może by ten pan Mateusz by przypomniał sobie, jak pan jego imiennik stworzył drugą parafię, wykupił ziemię, po czym ją sprzedał.
0: No jasne, bardzo. Ale też nie dziś jest audycja o tym, aby przypominać afery PiSu czy afery Platformy.
12: Uważam, że takie głosy powinien pan bardziej tonować troszkę.
0: A proszę zauważyć i przypomnieć, że stonowałem troszeczkę za używanie słów, bo jednak prawo do opinii ma każdy, ale szanujmy się i nie obrażajmy.
12: Dokładnie,
0: to jest dla mnie w tej audycji najważniejsze. Dziękuję, do usłyszenia.
12: Dziękuję.
0: I teraz pan Grzegorz, który wcześniej był wywołany, ale to jest ten moment i ten czas właśnie pana Grzegorza. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam. Grzegorz z Wrocławia, w zasadzie z trasy nad morze. Wie pan co, ja powiem na swoim przykładzie. Ja jestem muzykiem, od razu mówię muzykiem, nie artystą, bo zawsze muzyk nie równa się artysta. Ja lata temu zajmowałem się taką działalnością bardziej ambitną. Grałem jazz, muzykę improwizacyjną i w pewnym momencie no, zauważyłem, że no, nie, budżetowo się to tutaj gdzieś
0: nie
13: spina.
0: Się nie spina.
13: Dokładnie. I zacząłem się zajmować bardziej tutaj komercyjnymi rzeczami typu bankiety, wesela, eventy. Teraz gram z DJ-ami live acty na saksofonie, bo jestem saksofonistą. Mam dużo pracy i ja myślę, że po prostu też nie chciałbym tutaj wszystkich wrzucać do jednego worka, ale są artyści, którzy są troszeczkę, mówiąc brzydko, odklejeni, bo znam wśród swoich znajomych takich ludzi. I zresztą chyba dwa głosy wstecz ktoś wspomniał o czymś takim, że można zająć się czymś innym, a artyzm sobie traktować jako hobby, a przy okazji, nie wiem, no, nauczyć się jakiegoś nowego zawodu, bo jestem oczywiście przeciwny, żeby komukolwiek do czegoś dopłacać. Mamy wolny rynek i ja jestem tego przykładem, że po prostu w pewnym momencie życia stwierdziłem, że no, z tego, co robiłem kiedyś, nie byłem w stanie utrzymać rodziny i zmieniłem troszeczkę tutaj profil mojej działalności.
0: Jasne.
13: Tak jest moje zdanie.
0: Pięknie dziękuję za komentarz. Do usłyszenia. I pan Mateusz jeszcze na naszej antenie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
14: Halo, dzień dobry, Mateusz z tej strony, ze Śląska. Wie pan co, moje jest takie zdanie, no nie zgadzam się. Mój tata pracował swego czasu i na kopalni jako hydraulik, żeby mieć pieniądze, żebyśmy mieli pieniądze, żebyśmy mogli godnie żyć. Ja teraz też potrafię pracować po 14 godzin dziennie. Ja nie mam z tym problemu, tylko ja po prostu wiem, co to jest ciężka praca i że tak powiem tutaj, żeby mieć za co żyć, to trzeba ciężko pracować, być w tym dobrym. Jeżeli artyści, że tak powiem, nie mają pieniędzy, nie mają na czym zarobić, to może czas zmienić pracę, pomyśleć nad czymś innym może. To nie jest idealne rozwiązanie, żeby jak jest jakiś problem, to żeby tylko dopłacać pieniądze. Może zastanówmy się, skąd się bierze ten problem i może zmienimy po prostu system, a nie ciągle tylko wszystkie dziury zasypywać pieniędzmi.
0: O właśnie, ja o tym systemie i zmianie systemu dzisiaj bardzo mocno optowałem i ten wątek poruszałem. Dziękuję, do usłyszenia. Dostałem sygnał z Centrum Sterowania Wszechświatem od Bartka, że jeszcze pan Jarek bardzo chciałby swoją opinię przedstawić, więc bardzo proszę. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć następującą rzecz. Halo, halo.
0: Bardzo dobrze pana słychać, tak, oczywiście.
15: Wie pan, ja mam takie wrażenie, że trzeba by zadać takie pytanie. Dlaczego artysta zostaje artystą? Odpowiedź brzmi prawdopodobnie tak. No, zostają artystami ludzie, którzy mają specjalną wrażliwość. Którzy tą wrażliwość mają głębiej zakorzenioną niż, że tak powiem, normalny człowiek. I w związku z tym często gęsto jest tak, że taki artysta, on po prostu nie potrafi dobijać się o swoje pieniądze. I potem są takie sytuacje, że za ich ciężką pracę, za wieloletnie chodzenie do szkoły muzycznej, plastycznej, baletowej, oni dostają jakieś śmieszne pieniądze, po prostu nie potrafią o nie zawalczyć. To nie znaczy wcale, że trzeba im dopłacać do czegoś, ale stworzyć mechanizmy, które pozwolą na to, żeby ci ludzie mogli bez proszenia się godziwie zarabiać. I to jest, myślę, jakiś rodzaj drogi też do obrania dla artystów i dla ludzi, którzy tą kulturą zarządzają. Tyle.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Czy państwo powinno dopłacać do składek dla artystów o niskich dochodach? Wyniki naszej sondy. 12% z naszych słuchaczy jest za tym pomysłem. 88% naszych słuchaczy jest przeciwnych dopłacaniu do składek ZUS dla artystów. Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam ponownie państwa.
0: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge. Dzień dobry, witaj.
17: Dzień dobry, ponownie.
0: Pani Anno, nasi słuchacze Radia 357 są bardzo rozwarstwioną grupą, jeżeli chodzi o poglądy, a dawno nie widziałem tak jednostronnej ankiety, w którym 88% nie chce dopłat dla artystów. Mhm. Jak pani to skomentuje?
16: Dwie rzeczy powiem. Po pierwsze, myślę, że nie rozumiemy jako społeczeństwo założeń tej ustawy, to znaczy kogo ona dotyczy. Ta ustawa nie dotyczy artystów, którzy nie zarabiają na sztuce. Oni się po prostu do niej nie kwalifikują. Jest dla tych, którzy zarabiają, ale nieregularnie. I to jest fundamentalna różnica. Co do przekwalifikowania, które ustawa przewiduje, to jest kwestia taka, że jeżeli każdy artysta, który nie zarabia wystarczająco, powinien zmienić zawód, to jako społeczeństwo rezygnujemy z całej twórczości, która nie broni się komercyjnie natychmiast. Nie byłoby polskiej literatury współczesnej, teatru ofowego, muzyki poważnej, poezji. To nie jest abstrakcja, to jest wybór cywilizacyjny, który robimy jako państwo.
0: Ale może społeczeństwo nie potrzebuje tego, skoro tak wiele osób mówi nie.
1: Rozumiem, czyli wybieramy artystyczne dzieła z zagranicy, z Niemiec, z Francji, swoich własnych nie chcemy.
0: No nie wiem, czy to jest ten tok rozumowania, bo może wybieramy tylko tych, którzy się nam podobają.
1: Tylko, że problem
0: jest to w pewien sposób
1: na tym...
0: naturalna selekcja artystów, tak samo jak w każdym innym zawodzie.
1: Dobrze, tylko problem polega na tym, że sztuka nie przynosi efektów od razu, tak? To jest proces. Tak jak w przypadku pisania książki, tak jak w przypadku malowania obrazu czy tworzenia rzeźby. To jest proces. Ilość czasu poświęcona na przygotowanie danego dzieła jest jak gdyby niewspółmierna w płatnościach w miesiącach. Dzieło uzyskuje swój koszt w sytuacji, w której zostaje sprzedane. I to jest na końcu procesu twórczego.
0: Tomasz...
1: Taka jest specyfika zawodu. No jakbyśmy chcieli, żebyśmy się co chwilę przekwalifikowali, no to co chirurgowi, który nie robi operacji w danym miesiącu, mówimy, żeby zmienił zawód?
0: No, chirurg raczej nie ma problemu z liczbą operacji wykonywanych.
1: No ja tu podaję to jako taki obraz, tak, tylko i wyłącznie.
0: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge. Tomku, jak ty reagujesz na to, że społeczeństwo, przynajmniej na tej, no może niemiarodalnej grupie słuchaczy Radia 357, nie do końca chce takich dopłat?
17: Myślę, że po prostu społeczeństwo ma dość dopłat do wszystkich, tak? Bo rozumie, jak ciężko jest po prostu zarabiać pieniądze. Natomiast też myślę, że z tego wynika to, że też do końca nie rozumiemy, kim są twórcy tak naprawdę. Myślę, że też jakby to widać po naszej architekturze tej nowej, współczesnej, patrząc na miasta, na tą estetykę i tak dalej. Widzimy jednak, że gdyby twórcy mieli większe pole przebicia, to te miasta byłyby po prostu ładniejsze. Natomiast ja tutaj dążyłbym do takiego konsensusu. Też mi przyszedł do głowy taki też pomysł z Hiszpanii, kiedy właśnie mogę zaobserwować filharmonię w dowolnym praktycznie mieście w Hiszpanii, kiedy widzę, że na występ muzycy przyjeżdżają z innej pracy, szybko się przebierają i zaczynają grać. Więc myślę, że to też jest takie kulturowe uwarunkowanie, przygotowanie też od małego, żeby każdy wiedział, że można różne prace łączyć ze sobą, można pasję łączyć także z wykonywaniem innej pracy. To kwestia po prostu przełączenia się na zupełnie inny tryb, ale tak jak powiedziałem wcześniej, że z tą taką elastycznością będziemy się musieli zmierzyć wszyscy i to nie tylko

0: rozumiemy, czym jest twórczość i to jest duży kłopot. Ja bym chciała jeszcze, mam nadzieję, że zdążę powiedzieć jedną rzecz, bo tam padło takie hasło dotyczące, czy pytanie dotyczące tego, że zmieniły się zapisy w ustawie. Nie ma
1: właśnie,
0: żadnych rozwiązań,
1: nic gdyby pani
0: nie zostało zmienione. Od samego początku propozycją ministerstwa było przyznawanie dopłat do składek dla artystów, których średnie miesięczne przychody w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyły 125% wynagrodzenia minimalnego i tak jest cały czas.
1: Jasne.
0: W ustawie. Nic się nie zmieniło.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Także
0: to jest wprowadzenie w błąd, jeżeli chodzi o film Kanału Zero. Ale nie widziałam filmu, tylko usłyszałam od wypowiadającego się pana słuchacza.
1: Jasne. Dziękuję również za przypomnienie o tym, bo miałem to zanotowane, gdzieś wypadło mi z głowy. Tomku, twoje zdanie. Czy da się spotkać pośrodku drogi, aby wilk był syty i owca cała, czy edukacja społeczeństwa?
2: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim musimy poczuć też wartość tej kultury, którą i sztuki, którą dostajemy od różnego rodzaju artystów, bo przede wszystkim też ja z perspektywy nawet przedsiębiorcy widzę, że bez różnych inspiracji, różnych innych twórców, artystów nie mógłbym też w takim stopniu rozwijać swojej firmy. I też popatrzmy na największych graczy na rynku, na największe korporacje. One się chwalą tym, że są mecenasami wielu artystów i ta kultura, sztuka napędza rozwój biznesu i myślę, że to po prostu można jakoś połączyć.
1: Pięknie dziękuję. Anna Maria Buczek, Tomasz Sańpruk. Dziękuję państwu, do usłyszenia.
0: Panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie na koniec, mogę?
1: No już niestety, nie będzie mnie pani już lubiła, ale niestety nie możemy, bo już kolega Bisior czeka za szybą, aby pojawić się i rozpocząć swoją
0: audycję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Michał Foltak, mówimy państwu do usłyszenia, a tak jak wspomniałem, Bisior za chwilę pojawi się na moim miejscu.

A się tutaj na poza anteniu zagadałem z Michałem, no bo w końcu to też nieźli artyści pracują. Michał Woltak, wybitny artysta konsolety, bisior, taki sobie, no taki artyścina głosu. To jest nasz skład najlepszy, jaki mieliśmy dzisiaj na popołudnie w Radiu 357. Czwartkowy mam grać, Smoku w poniedziałek, ja w czwartek, taka mała zamiana miejsc, jak to kiedyś w tej komedii. Oby z takim całym pozytywnym skutkiem, jak wtedy. Będziemy przypominać, będziemy grać nowe rzeczy. Na pewno zajrzymy do płyty, która ma dzisiaj swoją rodzinę, ponieważ to jedna z moich ulubionych płyt grupy Roxy Music, to pewnie trochę więcej rzeczy się z Avalon dzisiaj pojawi. A zaczynamy od nowego męskiego grania, drugie podejście. Bardzo proszę, Orkiestra 2026, która tańczy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Pięknie, męskie granie Orkiestra 26, tańczę, nowy singiel. Dzisiaj nasza piosenka dnia, 7 minut po godzinie 13. No to przypomnijmy sobie, to był rok 82, 28 dzień maja. Ta okładka, którą wszyscy doskonale znają, piękna płyta, klasyka brzmienia, coś, co powoduje, że za każdym razem ten aksamit, kiedy wlewa się przez uszy, człowiek nagle zatrzymuje się. To najpierw jedna z moich ulubionych, dzisiaj zagramy z winylka z tak zwanego japońskiego tłoczenia. Yeah.

Lepiej mu szło, kiedy pił. To wyznanie z Kubasa na naszej antenie. Bardzo ładnie ta piosenka też wchodzi w głowę. Pytanie pani Magdy, czy Avalon się dzisiaj jeszcze pojawi? No skoro urodziny takiej płyty, to czemu miałoby się nie pojawić? Państwo też piszą. Pan Mateusz, nasz ulubiony szef z Zielonej Góry, pisze, że poprzednia audycja tak go poruszyła, że postanowił nawet zadzwonić, wyrazić swoją opinię. No a w końcu dobry szef to też, można powiedzieć, artysta rzemiosła. Bo jeżeli ktoś potrafi tak pięknie robić i naprawiać buty, albo w ogóle wykonywać rzeczy galetnicze, no to czemu nie? Pan Konrad, nasz patron, prosi, żeby spróbować nakłonić jego siostrę, która dzisiaj kończy 38 urodziny, do tego, żeby też została patronką Radia 357. Podobno znamy się z poprzedniej galaktyki radiowej i kiedy usłyszę swoje życzenia urodzinowe na antenie Radia 357, to się skusi. Klaudio, skuś się. Nie pozwól się prosić dwa razy. Wystarczy wejść na wspieram.radio357.pl i świat od razu będzie piękniejszy. Dzisiaj swoje urodziny też świętuje jeden czcigodny pan, 56 dokładnie, James Francis Alexander Goodwin, wokalista formacji Da.

Jakoś tak więcej słońca wpadło za sprawą Jackie Evans i piosenki Leave You przez radiowy lufcik, prawda? 25 minut po 13. Kto tam jeszcze dzisiaj świętuje urodziny? Pan Mark Richardson, człowiek, który dzielnie uderza w bębny formacji Skunk Anansie.

The Phrasing in Low na antenie radia 357 i też zrobiło się tak jakoś słonecznie, lekko, aksamitnie i pięknie. I taki też był cel umieszczenia tej piosenki w dzisiejszym zestawieniu. Troszeczkę podkręcimy tempo i przypomnimy debiutancki album pewnej grupy, którą większość z Państwa pewnie pozna za sprawą płyty Siam's Dreams. To ten drugi album grupy Smashing Pumpkins, który przyniósł im światową sławę, ale debiutowali 28 maja w 1991 roku, między innymi takim pięknym singlem, który wrył się do naszych głów.

nie. Jasne, no podśpiewałem sobie pod nosem, bo lubię bardzo tę piosenkę, jak najbardziej. Vito Bambino, Americano. To do Americano skoczymy, a właściwie do Ameryki na chwilę, bo przypomniała mi się taka piosenka, kiedy wczoraj układałem dzisiejszy program. I taki zespół, który miał dużo szczęścia na samym początku swojej drogi. Wyobraźcie sobie państwo, że jesteście trójką młodych chłopaków, którzy nagrywają swoją debiutancką płytę w legendarnym, ale podupadającym wówczas studiu, które nazywało się Sound City, jedno z najpopularniejszych studiów w Ameryce. I traf chciał, że kiedy nagrywacie swoją debiutancką płytę, Dave Grohl kręci dokument o studiu Sound City. Przysłuchuje się waszym próbom i nagle mówi: wiecie chłopaki, a zagram na waszej płycie na perkusji. No i tak się stało. Red, Gold, Green.

Before the Worst to oczywiście formacja The Script. A Państwo do mnie piszą i ja się bardzo cieszę. wisiormałparadio37.pl to ten adres mailowy, który pewnie dzisiaj się jeszcze przyda po godzinie 14, jeżeli chodzi o albumy tygodnia. Można również zajrzeć na profil facebookowy Radia 357 albo na mój, to ja Bisior, i tam też mogą Państwo wyrażać swoje opinie. Ale pani Agnieszka pisze, że jeszcze siedzi zagotowana po poprzedniej audycji. Ja muszę chyba te wszystkie Państwa głosy przekazać Michałowi Trantałowi. Że nie wie, że nawet niech pan nie pyta. No, pani Agnieszko, w tym temacie to chyba wszyscy mamy bardzo podobne zdanie, a szczególnie przedsiębiorcy, którzy co miesiąc muszą prawie 3000 zł zanosić do ZUS-u, czy coś zarobią, czy nie zarobią. Także może więcej jeszcze, co państwo na to, na ten temat audycji się pojawi. No, proszę nasłuchiwać i proszę przejść na ten do porządku dziennego, że rzeczy kuriozalne dzieją się w naszym kraju, no i nic się nie zmienia od lat. Od lat również niezmiennie doskonała jest muzyka na naszej antenie, czego dowód właśnie teraz.

Stary dobry Coldplay, bardzo dobry. Miód na moje uszy, muzyczny ma się rozumieć, to pan Adam i pani Elżbieta. No, stary dobry hej też pewnie nie najgorsze. A przez godzinę 14 pięknie przeprowadzi nas pan Jack Penate i jego kawałek Loaded Gun.

I takim pięknym muzycznym wspomnieniem rozpoczęliśmy tę drugą godzinę czwartkowego Mam Grać. Fine Cannibals i Roland Lee Gift, wokalista tej formacji, który dzisiaj świętuje swoje urodziny 65. A 57 lat kończy nie kto inny jak sam wielki mistrz klasycznego synpopu, to oczywiście Stephen Strange z formacji Visage.

Tak pięknie złapały się te piosenki za ręce z grupą Visage, że, ale no musiałem, musiałem, a to pokłosie mojej wczorajszego seansu serialu Roostery. To chyba piąty odcinek się tak bardzo ładnie kończył właśnie tym nagraniem formacji Razor Little Respect. Polecam, jeżeli lubią Państwo takie zabawne, ale inteligentne komedie, to serial Rooster ze Steve'em Carellem jest na pewno wart polecenia. Jeszcze trzy do końca, przynajmniej u mnie, więc nadrabiam zaległości. A my wspominamy płytę, która dzisiaj kończy 35 lat. Ja nie mogę w to uwierzyć, bo to tak jakby wczoraj przyszła świeżutka i pachnąca. To już tyle lat. Johnny Marr, Bernard Sumner, razem z nimi na tej płycie Neil Tennant również się ujawiał jako formacja Electronic.

Nothing to get over, formacja Marble Sounds, prosto z Belgii, Peter Van Diesel, też mistrz takiego delikatnego brzmienia. Dobrym wstępem do naszej płyty, którą sobie przypominamy dzisiaj, czyli do krążka, który kończy, no już ładnych parę lat, 82 rok. Dzisiaj urodziny albumu Avalon, formacji Roxy Music, no to jeszcze jedna mała muzyczna podróż.

0: Tak to wybrzmiało. Why my heart is still beating, Roxy Music. Do tej płyty jeszcze wrócimy po godzinie 15. No a teraz nie tylko wspomnienia, ale muzyczne świeżynki z resztek. To tytuł nowej płyty Pauli Romy. Za chwilę piosenka Gonił jak zły. bisior@radio357.pl. Tak się składa, że mamy winyla najnowszego albumu Pauli Romy. Jeżeli ktoś z Państwa lubi trzask czarnej płyty, no to bardzo proszę pisać bisior@radio357.pl. Paula Roma.
1: Gonił jak zły to mój pierwszy męski fit w karierze, czyli zaproszenie Michała Lange do duetu. Produkował to Jakub Krupski. Bardzo ciekawa historia wiąże się z tym numerem, ponieważ to jedyny numer, który był zrobiony bardzo storytellingowo, czyli opowiada o mężczyźnie, który goni za sukcesem jak szalony, jak sama nazwa wskazuje, tracąc po drodze wszystko. To jedyny utwór, gdzie napisałam tak w pełni historię od A do Z, opisując każdym najmniejszym szczegółem, jak tak naprawdę ten mężczyzna za tym

Gonił jak zły, to Paula Roma ze swojej nowej płyty i ta płyta w wersji winylowej trafi winyl Roma, jak to napisał pan Bartosz, trafi właśnie do pana Bartosza. Serdeczne gratulacje, dziękuję za wszystkie maile i przypominam, że jutro też jest taka szansa, pewnie, na ten album. To piosenka z historią, bardzo proszę.

Ta historia w tle to wydanie płyty Every Picture Tells a Story, rok 71, 28 dzień maja. A na drugiej stronie pierwszego singla Reason to Believe, Maggie May. Albo właściwie to był taki podwójny singiel, to nagranie potem parę lat później też wróci jako reedycja. Michał Woltak spytał się, dwa razy Rod Stewart? No dwa razy Rod Stewart, bo tak się składa, że 5 lat później, też 28 maja, nie cały album, ale piosenka z płyty A Night on the Town miała też swoją premierę.

Tonight's the night, Rod Stewart, również rocznica 76 rok, niby tak dawno temu, a jak słuchać w tekście, telefony wtedy też stanowiły dość spory problem z utrzymaniem spokoju, bo artysta radził wyłączyć wieczorem telefon, żeby odrobinę, mówiąc kolokwialnie, wyluzować. 19 minut do 15, wczoraj wpadła mi ta piosenka, przypomniała mi się, w wersji koncertowej z najlepszego wykonania z Newport i pomyślałem sobie, że skoro tak, to potem nagle wyskoczyła druga, potem trzecia, a Michał Foltak powiedział, że tak to zmiksuje, jakby to był jeden koncert. No to pomyślałem sobie, że koncertowa trójeczka, bardzo proszę.

No i widzę po Państwa komentarzach i po mailach, że jednak ta trójeczka usiadła zacnie w uszach. I taki był dzisiejszy zamiar. 2 do 15 to jeszcze Young the Giant i będziemy witać koleżankę Kaylee.

Confide in me, Kylie Minogue, księżniczka babu, która dzisiaj również świętuje swoje kolejne urodziny. 8,5 minuty po godzinie 15. Michał Woltak, Bisior, jeszcze przez godzinę z Państwem muzycznie na antenie Radia 357 mam grać po 16:00 oczywiście po południówka. A my wracamy do tej płyty, która dzisiaj ma swoje urodziny, czyli do płyty Avalon.

Zasłuchałem się, bo nikt tak pięknie jak on nie potrafi tych dźwięków pozbierać i poukładać. To oczywiście Ausgesch z Sugar Cloud, ze swojej ostatniej płyty. I zapatrzyłem się, pani Chwalińska daje sobie na razie dzielnie radę. 6-4 w pierwszym secie, 3-0 w drugim secie. Pan Hurkacz remisuje, więc no jeszcze trzymamy kciuki. I jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Ta piosenka też ma dzisiaj swoje urodziny. Rok 85.

To oczywiście Misia Furtak, czuję i najnowszy singiel. 25 minut po godzinie 15. Pomyślałem sobie, że ta piosenka będzie tutaj o tej porze jak najbardziej na miejscu.

Maja Klesz z najnowszą piosenką, a ja tak sobie pomyślałem żartobliwie, że jest taka firma z Warszawy, która powinna już szykować grube pieniążki, bo to zacny motyw do wykorzystania w kampanii reklamowej. Zajrzymy na nową płytę zespołu, którego to krążka ostatnio słucham bardzo często. Grupa nazywa się The Haunted Youth, Boys Cry Too, a nagranie się tytułu Hurt.

Lubię takiego Becka zawieszonego w muzycznej chmurce, jak w tej piosence Ride Lonesome. Beck. Dzisiaj jeszcze muzycznie po 18:00 Barty Gil zaprasza na Panoptikum, po 19:00 to oczywiście obecność obowiązkowa, bo Piotr Stelmach będzie wierny w stereo i neurotransmisja jeszcze Basza po 22:00. A u nas słonecznie, Sunday, Zoli the Temper Trap.

James Seven, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę popołudniówka, którą prowadzi kolega redaktor czający się za szybą Marcin Cichoński. Michał Woltak z państwem zostaje. Bisior mówi do usłyszenia, a usłyszymy się już w najbliższą sobotę po godzinie 16 w Happy Noise. Kolejne brzydkie kawałki na naszej antenie. No to jeszcze dwie ode mnie. O myśliwych piosenka i zakończenie z gasnącymi światłami. Dobranoc.

0: 3-6-9. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
1: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
0: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
2: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
0: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.
3: Partnerem audycji jest Orvaldi. Zasila Twoje urządzenia nawet, gdy nie ma prądu.
4: 28 maja, jest godzina 16. Serwis Radia 357, Ola Żaczek.
5: Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w mieszkaniach polityków i osób związanych z prawicą. Informację TVN24 potwierdził premier Donald Tusk. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Nie wiadomo, czy to osoba odpowiedzialna za fałszywy alarm w sprawie mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane dotyczą cyberbezpieczeństwa i opiewają na 3 miliardy złotych.
6: Tu chodzi o bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa Europy, a więc siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego, o rozwój technologiczny, o rozwój gospodarczy.
5: Mówił premier Donald Tusk, do końca tygodnia zawarte zostaną kontrakty na kwotę 100 miliardów złotych. Pierwsze umowy podpisano w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, kolejne w Agencji Uzbrojenia na hełmy i kamizelki zintegrowane. Z pieniędzy SAFE będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Wypadek wojskowej ciężarówki, która transportowała amerykańskich żołnierzy, 8 z nich zostało poszkodowanych i 1 w ciężkim stanie trafił do szpitala. Ciężarówka wiozła żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim, zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. Do wypadku doszło na lokalnej drodze. Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia i jechali na pace na ławkach. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa. Kierowcy jutro zatankują taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, benzyny 98 6,73, a oleju napędowego 6,37. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Ropa na światowych rynkach znów drożeje. Kolejne ataki w Zatoce Perskiej zagrażają zawieszeniu broni pomiędzy Stanom Zjednoczonym a Iranem i negocjacjom pokojowym. W nocy wojska irańskie ostrzelały 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus. Za wojnę na Bliskim Wschodzie płacimy wszyscy, zwraca uwagę Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
7: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy. A są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
5: Kryzys najmocniej odbił się na firmach transportowych. Dokładnie 28 dni zostało do wakacji. Kraków już szykuje się na najazd turystów. Latem miasto może odwiedzić nawet 5 milionów gości. Dlatego na ulicach pojawiły się większe patrole. Władze zadbają też o spokojny sen mieszkańców. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
8: Miasto zwiększy liczbę patroli już od czerwca. Porządku będzie pilnować m.in. 600 strażników miejskich. Ci będą pracować

0: z nocnym burmistrzem, aby imprezowy Kraków nie zamienił się w całonocny festiwal krzyku pod oknami mieszkańców.
1: Przed wysokim sezonem zacznijmy od takich podstawowych rzeczy jak patrole nocne. Jesteśmy po prostu dodatkowymi oczami i uszami dla Straży Miejskiej, ale przez to, że mamy bezpośrednią łączność z dowódcą akcji, więc ta reakcja, interwencja patroli następuje błyskawicznie.
0: Tłumaczy Jacek Jordan, który dodaje, że powstał także nowy certyfikat Lokal Przyjazny Sąsiedztwu. Ten wskaże turystom, gdzie można bawić się do białego rana bez budzenia połowy kamienicy. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
2: Miasto pod lupę weźmie też naganiacze i taksówki, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa kobiet. Relacja z Krakowa kończy ten serwis, kolejny o 17.
3: Mateusz Fusierz rozpocznie bardzo dobrymi wiadomościami.
4: To kolejny polski dzień na French Open. Swoje mecze rundy drugiej rozgrywali Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Choć rozgrywali, to może nie do końca precyzyjne określenie, bo na przykład mecz Maji już się zakończył, ale Hubiego trwa. A Maji zakończył zwycięstwem Polki nad Elis Mertens z Belgii 6-4 i 6-0. Mecz Hubiego z Francesem Tiafoe wciąż trwa. Niestety Amerykanin prowadzi 2-1, ale Hubert cały czas walczy. Więcej o tenisie oczywiście w rozszerzonym sporcie, no i wtedy też o innych meczach, no ale więcej także o tym wielkim sukcesie Maji Chwalińskiej. No, jeśli chodzi o ten serwis, to teraz pojawi się piłka nożna. Zapowiadać będziemy drugi z półfinału w barażu Ekstraklasę. O 20.30 wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa. Dlaczego drugi, a nie pierwszy? Bo pierwszy już będzie trwał. Za niespełna pół godziny ruszy futbolowy bój o elitę. Jak to brzmi pomiędzy, no właśnie, elitę, pomiędzy Chrobrym Głogów a ŁKS-em Łódź?
5: Nawet jak komuś nie idzie, to ma wierzyć w końca. Zostały nam teraz dwa mecze i każdy może zostać bohaterem. To nie jest sztuka być piłkarzem jak idzie. Sztuką jest poradzić sobie z czymś takim. Czekam na kolejny. Każdy ma wierzyć, że w tych dwóch meczach może zostać bohaterem.
4: Mówił Piotr Głowacki z ŁKS-u. No, szykuje się mocny piłkarsko wieczór. A fanów reprezentacji informuje, że kadra zjeżdża powoli do hotelu we Wrocławiu, gdzie zagra w niedzielę pierwszy z dwóch meczów towarzyskich, mecz z Ukrainą, i Robert Lewandowski jest już na miejscu. Jedna z telewizji informacyjnych przeprowadzała wywiady z ludźmi, którzy lecieli z lewym jednym samochodem. Samolotem. To może jednak dobrze, że nie będziemy grali na tym mundialu. Moglibyśmy tego festiwalu żenadu i cringe'u nie wytrzymać. Trzeba powiedzieć żenadu i cringe'u?
6: Coś takiego, ale wiesz
4: co? Żenadu.
6: Żenadu.
4: Żenadu i cringe'u.
6: A czy ten ŁKS-u zaprezentuje swoim piłkarzom piosenkę Michała Szpaka Jesteś bohaterem?
4: To nie był trener.
6: Aha, rozumiem. A to po popołudniu i wieczorem, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 15 na obszarach podgórskich Karpat, 19 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie. Wiatr czasami słaby, czasami umiarkowany. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 55 km na godzinę. Żenadu. A ten pan z ŁKS-u to jest kto?
4: Je m'appelle Claude.
6: Aha, rozumiem.
7: Popołudniówka 357.
4: Obrońca.
6: Obrońca, czyli filar defensywy, jak to mawiają w niektórych.
4: Stoper, co się zowie. Rosły Głowacki.
6: Stoper, co się zowie. Okej. Okay. Michał Foltak audycję realizuje. Wydawcą jej jest Andrzej Rutka i zobaczymy, co dalej będzie, bo zaczęło się bardzo dobrze. Marcin Cichoński, dzień dobry.

0: Absolute Affirmation Radio 4. Myślę, że nawet absolutna afirmacja może nie pomóc Hubertowi Hukarkaczowi, jak dalej tak będzie grał. 510-357-357, a także głosówka radia 357. Chciałem zapytać, czy te ceny truskawek spadną, czy nie. U mnie było płacone po 23 zł za kilogram, ale ponoć ma być taniej. Czy u Państwa też tak jest? Proszę dać znak. No a poza tym proszę reagować na wszystko to, co się dzieje na antenie radia 357. Bo na przykład teraz...
1: To jest raport 357.
0: Zaskakujące kulisy operacji specjalnych i wyznania, które wywołały prawdziwą medialną burzę. Były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk w YouTube'owym kanale otwartym ujawnił, w jaki sposób polskie służby walczyły z kryzysem na granicy. Wśród metod, do których przyznał się na nagraniu, są między innymi potajemnie opłacani influencerzy, rodzime farmy troli oraz akcje sabotażowe wymierzone w białoruskie hotele. Szczegóły w naszym materiale, a w studiu jest już Michał Trantał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I te wypowiedzi, o których wspomniałeś przed chwilą, chciałbym skonfrontować, poprosić o komentarz eksperta. Gościem raportu 357 jest pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Piotr Krawczyk opisuje operacje wymierzone w migrantów przebywających w białoruskich hotelach.
4: My robiliśmy im różnego rodzaju psikusy. To znaczy dzwoniąc właśnie do tych hoteli i doprowadzając do sytuacji, w której ci ludzie musieli z tych hoteli być ewakuowani czy przemieszczani do innych. W taki sposób, żeby ten cały proces był jak najbardziej uciążliwy właśnie dla tych ludzi, którzy mieli być przerzuceni, ale również dla tych ich mocodawców, którzy tym całym procesem zarządzali.
2: Panie pułkowniku, czy to nie jest podanie na tacy gotowego materiału dowodowego reżimowi Łukaszenki, że bardzo proszę, działamy na waszym terenie?
3: No na pewno tak, z tym, że oczywiście telefony były wykonywane najprawdopodobniej z Polski albo też z innego kraju, ponieważ linie z Polski mogą być kontrolowane również. Tak czy inaczej ich opowiadanie o tym, co wywiad robił stosunkowo niedawno, to jest naganne. No nie powinno się tego opowiadać tak czy inaczej, nie powinno się o tym mówić. Operacje wywiadu, takie czy inne, mniejsze czy większe, są tajne. O tym się kompletnie nie mówi. Jedynymi, którzy znają te informacje, to są dysponenci wywiadu, premier i prezydent.
2: Właśnie wspomniał pan o tym, że nie powinno się o tym mówić, bo jeszcze jedna wypowiedź. Polska korzystała z usług influencerów, aby wpływać na globalną opinię.
4: Zatrudnialiśmy z jednej strony youtuberów, którzy rozpowszechniali korzystną dla nas narrację, na przykład mówiącą o tym, że władze białoruskie chcą ich wykorzystać, znaczy tych potencjalnych migrantów, że są agresywni, że biją, że wypychają ludzi właśnie na granicę.
2: I teraz pytanie, czy publiczne opowiadanie o kupowaniu lokalnych influencerów nie jest dekonspirowaniem zagranicznych współpracowników i narażaniem ich w jakiś sposób? Bo o tym, że w ogóle nie powinno się o tym mówić, to przed chwilą ustaliliśmy.
3: No oczywiście, że służby innego państwa na swoim terytorium mogą zidentyfikować osoby, które takie rzeczy robiły. I w ten sposób są namierzone. Mogą być oskarżone, mogą być osadzone w więzieniu. Wszystko zależy, w jakim kraju. Na terenie Białorusi może się z nimi wszystko stać. Przecież wiemy o tym, że Łukaszenka wydawał rozkazy mordowania opozycjonistów. No, to wszystko jest możliwe. Tego typu zachowanie jest nieodpowiedzialne, a poza tym według Komisji do Zasług Specjalnych podlega odpowiedzialności przed prokuratorem. No, ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle te wypowiedzi padły.
2: Właśnie i wypowiedź numer 3, bo wybrałem takie 4 wypowiedzi. Polska powołała grupy, których celem było sianie dezinformacji na zagranicznych forach internetowych skupiających osoby, które chciały dostać się do naszego kraju.
4: Na tych właśnie mediach, na tych platformach specjalnie do tego powołana grupa osób, można nazwać ich nawet takimi trollami, polskimi trollami. Nie tylko Rosjanie mogą posługiwać się dezinformacją, inspiracją i działaniami psychologicznymi. Polskie służby specjalne i polskie państwo też ma takie zdolności.
2: Bo to jest kolejna wypowiedź. Ja kolejny raz zastanawiam się, po co o tym mówić. Raczej demokratyczne państwo nie powinno chwalić się takimi technikami, bo jedno to robić, a drugie się chwalić tym.
3: No oczywiście, ma pan świętą rację. Wywiad jest służbą specjalną. Może robić różne rzeczy. Może robić rzeczy nielegalne w wielu krajach. Zresztą w ogóle sama działalność polskiego wywiadu na terenie innego kraju jest nielegalna i podlega odpowiedzialności karnej, włącznie z karą śmierci. w niektórych krajach jest za działalność wywiadowczą, szpiegowską, kara śmierci. Więc opowiadanie tego typu rzeczy to jest jedna rzecz. Robienie tego typu spraw to jest inna rzecz. Oczywiście wywiad może to robić i powinien wiele rzeczy robić. Natomiast mówienie o tym, że to robi, to jest bez sensu. To jest obnażanie. No to jest jakieś łamanie też tajemnicy państwowej, bo tego typu operacje są ściśle tajne. Jakie by nie były, są ściśle tajne. Nie wolno o tym mówić. Zresztą Krawczyk zwalniany ze służby podpisał zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy, z tego co wiem. No skoro podpisał, to prokurator go zapyta, jak to jest, że zobowiązałeś się, chłopie, do przestrzegania tajemnicy, a potem idziesz do mediów i chlapiesz pozorem. To jest niedopuszczalne.
2: I ostatnia wypowiedź. Polskie państwo, próbując zatrzymać loty do Mińska, uciekało się do szantażu wobec zagranicznego biznesu. Jak słyszymy, właściciel prywatnych linii lotniczych dostał od polskich oficerów ultimatum.
4: Ten człowiek dostał bardzo prostą alternatywę. Albo przestanie robić to, co robi i wspierać właśnie ten kryzys migracyjny, albo już nigdy nie będzie mógł żadnym ze swoich samolotów wylądować w Unii Europejskiej.
2: No i tu też pada pytanie, czy to jest twarda, skuteczna gra dyplomatyczna, czy brawura, o której oficer wywiadu powinien w ogóle nie mówić?
3: W ogóle powinien milczeć na temat takiej sprawy, tym bardziej, że to, co on opowiada, to jest nieprawda. Nie może polski wywiad zakazać komukolwiek lądowania w jakimś innym państwie europejskim. W Polsce może wpłynąć na agencję tam ruchu lotniczego i w jakiś sposób zablokować. Natomiast w żadnym innym państwie europejskim. Druga sprawa, jeśli by chcieli do Eurocontrol się zwrócić o jakiś tam zakaz lądowań, no to muszą uzasadnić. Czym uzasadnią? Więc dla mnie te wypowiedzi to jest jakaś fanfaronada albo coś gorszego, no bo ja nie wiem, co się stało z Krawczykiem. No
2: pytanie,
3: dlaczego on takie rzeczy opowiada?
2: Pytanie, czy może chcieć zaistnieć medialnie, bo teraz popularne jest bardzo wśród byłych oficerów. Czy możemy tutaj myśleć o, nie wiem, jakichś szachach 5D, ale trudno mi jest też znaleźć powód.
3: No jest mnóstwo możliwości istnienia medialnie bez ujawniania tajemnicy państwowej. To nie... jest sprawa prosta. Może występować w najprzeróżniejszych mediach, ale nie ujawniać tajemnic państwowych, nie ujawniać metod pracy wywiadu, form pracy operacyjnej, zadań wywiadu plus, nie ujawniać operacji, które z natury rzeczy są tajne. Można.
2: Bo jeszcze na
3: nie
2: koniec,
3: ma problemu.
2: Gdybyśmy wytłumaczyli, bo same te techniki są normalne, jeżeli chodzi o pracę służb, ale mówienie o nich nie jest już rzeczą normalną.
3: No ujawnianie tego publicznie, to są opisane w specjalnym zarządzeniu i to zarządzenie jest tajne specjalnego znaczenia. Tam jest wiele innych zresztą form pracy operacyjnej, metod pracy operacyjnej w tym zarządzeniu. To, co Krawczyk zacznie w tej chwili opowiadać o innych formach i metodach tajnych, no nie wiem, nie rozumiem go. Po prostu dla mnie to jest niepojęte, by oficer wywiadu, szef wywiadu posuwał się do tych rzeczy. Być może jest szantażowany przez kogoś. No, żeby takie rzeczy opowiadać.
2: Pytań na pewno jest dużo. Gościem raportu 357 był pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
3: Dziękuję również. Widzenia.
0: Dziękujemy pięknie. Z naszym gościem rozmawiał Michał Trantał. Najpierw mocne słowa w wywiadzie, potem bardzo mocny, mam wrażenie, wyrazisty na pewno komentarz pułkownika Andrzeja Derlatki. Raport 357 już niebawem na naszej stronie internetowej i w aplikacji do odnalezienia w podcastach Radia 357. 19 minut po 16:00.

0: Dla tych, którzy w drodze nie mogą patrzeć jednym okiem na ekran, to powiem tylko, że na razie Hubert Hurkacz uciekł spod gilotyny. To się nazywa w języku tenisa. Serwowałby pozostać w meczu. No i wyserwował, ale teraz albo będzie przełamanie, no albo po karierze Huberta Hurkacza w tegorocznym turnieju Roland Garros. 23 minuty po godzinie 16. Przypominam 510-357-357 w sprawach związanych z popołudniówką. No także mamy dla Państwa głosówkę, na którą zawsze czekamy. I zapowiadamy także ważne tematy.
1: Zapadalność na nowotwory krwi wzrosła ponad dwukrotnie.
2: 2 miesiące po rejestracji zadzwonił do mnie telefon. Serce na pewno mi zabiło. Ze szczęścia, że mogę komuś pomóc.
3: Polska jest w pewnym sensie mocarstwem, jeśli chodzi o dawstwo szpiku i ideę dawstwa.
0: To dzisiaj jeszcze w audycji. Zapraszamy gorąco. A to nasza piosenka dnia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczę. Męski Grani Orkiestra 2026. To nasza piosenka dnia. 27,5 minuty po godzinie 16. Z nami jest pani mecenas Agnieszka Stupkiewicz z Fundacji Franka Bolda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry pani. Dzisiaj ma być, i teraz uściśle, czy to jest czas przeszły dokonany, czy czas przyszły, ma być złożony albo został złożony.
2: Został złożony.
1: No to dobrze, to używam czasu przeszłego dokonanego. Że samorządowcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, w których imieniu burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list z apelem o przygotowanie specustawy. Chodzi o tereny, które nazywamy bardzo umownie w języku, podkreślam, bardzo umownie w języku potocznym, Turowem. Oczywiście to jest bardzo duży obszar. Mówimy o kompleksie energetycznym, który jest bardzo, bardzo ważny dla energetyki polskiej, ale także dla lokalnego zarówno przemysłu, jak i stanu zatrudnienia, kwestii społecznych, bo jeżeli mówimy o kwestiach gospodarczych, to jest od 5 do 7 krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a jeżeli mówimy o kwestii społeczną, no to wiadomo, że jeżeli jest taki kompleks energetyczny na terenie gminy albo powiatu, to wiadomo, że zatrudnia on bardzo wiele osób. Czy zgodzi się pani z tym, że Turów, pytanie z tezą, ale mimo wszystko je postawię, wpadł w pułapkę polskiego patriotyzmu i tego, że nikt nie chce powiedzieć, może inni mieli rację i może ten Turów trzeba było wcześniej wygaszać i przygotować specjalne społeczne plany, polityczne plany, gospodarcze plany, żeby to wszystko jakoś przeprowadzić?
2: To ja może zacznę nie od odpowiedzi na to pytanie, które w mojej opinii jest bardzo trafne, ale właśnie od doprecyzowania tej kwestii nazewnictwa, bo tak, mówimy szeroko Turów, ale absolutnie to nie oznacza tylko i wyłącznie kopalni, elektrowni, kompleksu energetycznego. Mówiąc o Turowie, Turoszowie, mamy tak naprawdę na myśli dwa obszary, to znaczy powiatu zgorzeleckiego i powiatu lubańskiego, dlatego że najwięcej właśnie pracowników kompleksu mieszka, pochodzi z tych dwóch powiatów i to są obszary, które wymagają w opinii składających dzisiejszy list do premiera pilnych i skutecznych działań, żeby zapewnić należyty rozwój temu regionowi. I tak absolutnie zgodzę się z tym, że dotychczasowa historia nie sprzyjała tym procesom transformacyjnym. Za kadencji poprzedniego rządu temat Turowa był po prostu upolityczniony. I zamiast skupić się na tym, jak budować przyszłość regionu, co do którego jakby mamy pewność, że zostanie kompleks zamknięty. To wynika z rządowych dokumentów. Wspomnę tutaj projekt Krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu. To taki strategiczny dokument, który określa to, co się będzie w polskiej energetyce działo w najbliższych latach. I z tego dokumentu wynika, że w połowie lat węgiel brunatny, który jest wydobywany i spalany w Turowie, będzie tak naprawdę w minimalnym zakresie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Podobne wnioski można wyciągnąć ze strategii grupy kapitałowej PGE, czyli podmiotu spółki matki, która zarządza czy jest w grupie kapitałowej z operatorem kopalni i tak naprawdę w tym momencie mamy ostatni dzwonek na to, aby mieszkańcom regionu pokazać, że warto swoją przyszłość wiązać właśnie z tym regionem, że to będzie region rozwoju, to
1: a
2: będzie
1: nie region, w którym się będzie wszystko zwijać. Przepraszam, że przerywam, ale jednocześnie
2: o to chodzi.
1: Chcę przejść do następnego pytania, bo z drugiej strony Turów wpadł w kolejną pułapkę. Nie może korzystać z bardzo... Na początku wyjaśniliśmy, czym jest Turów, więc pozwolę sobie używać tego skrótu myślowego, że Turów wpadł kolejną pułapkę, nie może skorzystać z funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. To jest taki wielki instrument w budżecie europejskim, 17,5 miliarda euro dla regionów najbardziej dotkniętych, umownie mówiąc, odchodzeniem od paliw kopalnych. Ze względu na to, że tak naprawdę Turów cały czas koncesję ma i mieć będzie.
2: Znaczy, prawdą jest, że nie korzysta z tych środków. Myślę, że kwestią dyskusyjną, ale też historyczną jest, dlaczego z tego wsparcia nie mógł skorzystać. Myślę, że to, co w tym momencie jest najważniejsze, to dostrzeżenie tego, że to jest region, który ma już kilka lat opóźnienia w wdrażaniu tych mechanizmów transformacyjnych. Nie otrzymał takich środków, jak otrzymały inne regiony i tak naprawdę jest w najgorszej sytuacji z wszystkich regionów węglowych w Polsce i ma przed sobą naprawdę krótki okres, aby przyszłość gospodarczą i przyszłość dla ludzi na tym regionie stworzyć.
1: Czego się domagacie? Co tak naprawdę w tej specustawie ma być zapisane?
2: My przede wszystkim przez tą specustawę chcemy doprowadzić do, takie poważne słowo, zinstytucjonalizowania procesu zarządzania transformacją. Chodzi o to, aby poprzez właśnie interwencję legislacyjną, poprzez utworzenie przepisów, pojawił się w regionie podmiot, który będzie bardzo silny i samodzielny, będzie na przykład posiadał osobowość prawną, będzie partnerem, który będzie łączył różne poziomy zarządzania transformacją, począwszy od gmin i powiatów, przez poziom samorządu województwa, poziom regionalny, aż po rząd. Chodzi o to, żeby ten podmiot był odpowiedzialny za przygotowanie strategii, czyli planu tej transformacji, żeby mógł na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację. Zajął się również tematami, które dla tej transformacji są bardzo ważne, bo nie możemy sprowadzać tej transformacji tylko do wymiany węgla na odnawialne źródła energii. To jest też kwestia połączeń transportowych, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia rynku pracy i właśnie taki jeden podmiot, który będzie miał odpowiednie umocowanie, będzie mógł posiadać własną na przykład kadrę wyspecjalizowaną, ludzi, których zadaniem będzie zajmowanie się transformacją, doskonale wpasuje się w istniejące ramy zarządzania funduszami europejskimi i będzie mógł tą sprawiedliwą transformację prowadzić, niezależnie od tego, jakie będą nastroje polityczne, po prostu skupi się na tym jednym konkretnym zadaniu.
1: Czyli innymi słowy, nie patrzmy, nie oglądajmy się na to, kto rządzi, nie oglądajmy się na to, w którą stronę będą też podążały spojrzenia kolejnych rządów na taką, a nie inną transformację sektora energetycznego. Zajmijmy się tym konkretnym problemem, który jest tu w Zgorzelcu i okolicach.
2: Tak, dokładnie, bo to chodzi o to, że tak naprawdę my nie możemy mieszkańców powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego pozostawić samych sobie. Już właśnie podlegali temu procesowi upolitycznienia. Dużo się mówiło o Turowie, ale tak naprawdę nie mówiło się o jego rozwoju. Nie dostali środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I tam są naprawdę świetni samorządowcy, świetne organizacje, które zajmują się jak mogą tymi procesami. Natomiast jest wiele inicjatyw, które przekraczają ich możliwości i bez środków finansowych i właśnie tych silnych ram instytucjonalnych, naprawdę tą transformację będzie trudno przeprowadzić i pokazać ludziom, że warto tam zostawać, warto tam się uczyć, że nie warto szukać pracy poza tym obszarem i w jakiś sposób nadal planować przyszłość w tym regionie.
1: Złożyliście apel, wniosek o to, żeby specustawa została uchwalona. Z jakim przyjęciem się spotkaliście?
2: Czekamy na odpowiedź. Czekamy na odpowiedź i mamy nadzieję, że tutaj rząd stanie na wysokości zadania. Mamy też takie poczucie, że mieszkańcy regionu Turoszowskiego tak naprawdę przez kilkadziesiąt lat pomagali Polsce, tak? Byli odpowiedzialni za zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego i uważam, że w tym momencie jesteśmy winni to, aby się tym regionem zainteresować i aby takie zainteresowanie od rządu również się pojawiło.
1: Widać wyraźnie, że po raz kolejny sprawa Turowa będzie bardzo ważną kwestią polityczną. Mecenas Agnieszka Stupkiewicz z Fundacji Frank Bold była naszą gościnią. Dziękuję pani pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Tym razem Cyndi Lauper, I Drove All Night, ale znamy jeszcze co najmniej dwie wersje. Z cyklu najfajniejsze, najciekawsze wpadki komentatorów sportowych, to kiedyś usłyszałem, że wyszedł z tego ogromną ręką, więc Hubert Hurkacz ogromną ręką wyszedł z dramatycznej sytuacji na korcie Rolanda Garrosa i nawet objął prowadzenie w czwartym secie. Teraz znów będzie musiał, ale już się nie bronić, tylko no, będzie starał się znów, podkreślam znów, przełamać swojego rywala. Rozmowa w raporcie Michała Trantała państwa poruszyła.
1: Ten pan za tą wypowiedź na tym kanale YouTube'owym powinien zostać zdegradowany, wyrzucony ze służby. Może w końcu ktoś się opanuje. A poza tym widać, jakie to są kadry. Niestety.
2: A ja to myślałem, że oficer wywiadu może powiedzieć wszystko, ale nie będzie snuł domysłów. Tak jak przed chwilą, że może jest szantażowany. No to chyba nie od tego mamy oficerów.
0: Dla tych wszystkich, którzy nie mogli posłuchać, rozmowa Michała Trantała z pułkownikiem Andrzejem Drelatką będzie do posłuchania w naszych... Już jest? Jaki już jest? W naszych podcastach Radia 357. 42 minuty po 16.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A to taki zespół. Młody, zdolny, perspektywiczny.

0: In the Stars to The Rolling Stones. Po południówce staramy się poruszać też poważne, bardzo poważne tematy. Oni zmagają się na co dzień, a w taki dzień jak dziś warto szczególnie te zmagania docenić. 28 maja to Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Rocznie diagnozuje się już ponad 15 tysięcy nowych przypadków. O walce, czasami skutecznej walce. Sebastian Kierzek.
1: Ponad 15 tysięcy nowych przypadków oznacza, że średnio każdego dnia tę dramatyczną wiadomość otrzymuje ponad 40 osób. I to więcej, znacznie więcej niż jeszcze 3 dekady temu.
2: Według Krajowego Rejestru Nowotworów w ciągu ostatnich 30 lat zapadalność na nowotwory krwi wzrosła ponad dwukrotnie.
1: Mówi konsultant krajowy do spraw hematologii profesor Ewa Lech-Marańda. Nowotwory krwi to m.in. białaczka, chłoniak czy szpiczak.
3: Najpilniejsze potrzeby pacjentów hemato-onkologicznych oczywiście dotyczą leczenia. I jeśli chodzi o leczenie, mamy dwie metody. Jest to przede wszystkim leczenie farmakologiczne i przeszczepy.
1: Dodaje Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Dla większości chorych to właśnie przeszczep szpiku jest jedyną szansą. Magdalena Przysłupska, rzeczniczka Fundacji DKMS.
4: Krew, szpik, komórki krwiotwórcze to są lekarstwa, których nie da się wyprodukować w laboratorium. Póki co. Nosimy je w sobie i możemy się nimi podzielić bez uszczerbku dla naszego zdrowia.
1: I taką drogą poszedł m.in. Sebastian Białobocki, strażak z województwa lubelskiego.
5: 2 miesiące po rejestracji zadzwonił do mnie telefon. Serce na pewno mi zabiło. Ze szczęścia, że mogę komuś pomóc.
4: Polska jest w pewnym sensie mocarstwem, jeśli chodzi o dawstwo szpiku i ideę dawstwa. Nadal Polska jest na podium. Jesteśmy na 3. miejscu w Europie i na 5. miejscu na świecie pod względem liczby zarejestrowanych dawców, więc powinniśmy absolutnie czuć z tego powodu dumę.
1: Liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku w Polsce zbliża się do 2,5 miliona. Wciąż jednak, gdy pojawi się szansa na przeszczep, zdarzają się rezygnacje. Czasami z powodów medycznych, a czasami bez powodu.
6: Najlepszym dawcą jest świadomy dawca.
1: Lekarz Przemysław Szymański, konsultant Fundacji DKMS.
6: Odpowiednio wyedukowany, który będzie odpowiednio współpracował z koordynatorami i lekarzami. Szpik regeneruje się po takiej procedurze do około 2-3 tygodni.
4: Kładziemy ten nacisk na odpowiedzialną decyzję, bo gdy faktycznie dzwoni telefon do dawcy, to oznacza, że po drugiej stronie jest konkretna osoba, która potrzebuje pomocy od konkretnego dawcy.
5: To są takie lekarstwa, które my trzymamy w sobie. Ja na przykład oddałem 4-letniemu dziecku, więc mega uczucie, że ta druga osoba żyje.
1: Bo jak wiadomo, z przeciwnikiem walczy się łatwiej, gdy walczy się wspólnie. Hasło przewodnie obchodów to zostaw swój znak w walce z nowotworami krwi.
6: Tutaj apel głównie do młodych osób o największym potencjale zostania faktycznym dawcą szpiku.
5: No nie da się wyprodukować.
4: Dawcy szpiku mogą ratować ludzkie życia.
1: Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Dziękujemy. Dawcy mogą ratować ludzkie życie i ten wzruszający głos oddałem mi o człowieku, który oddał, został dawcą i uratował 4-letnie dziecko. Za 10 minut, godzina 17:00.

Niemożliwe stało się możliwe. Hubert Hurkacz wyrównał spotkanie 2-2 na kortach Rolanda Garrosa. Państwo też piszą maile na adres popołudniówka@radio357.pl. Sprawa Piotra Karwczyka pokazuje jak na dłoni, jaka była jakość Katrin instytucji państwowych w czasach PiS. Miejmy nadzieję, że pan Krawczyk posiedzi trochę w więzieniu za ujawnianie tajemnic państwowych i nie będzie miał szans na kolejne występy w mediach, które narażają życie oficerów wywiadu i ich współpracowników. Nie wiem, panie Kacprze, czy to taka prosta sprawa i te wszystkie wnioski mogą być aż tak oczywiste, ale tak, wszyscy jesteśmy poruszeni.

Już 4 godziny się tam męczą na tym korcie. Stare przysłowie indiańskie mówi, że nie chwal dnia przed zachodem słońca, Huberta przed końcem meczu, ale coś się chyba poprawiło. Za chwilę serwis informacyjny, ale przedtem jeszcze...

0: Partnerem audycji jest Orvaldi. Zasila Twoje urządzenia nawet, gdy nie ma prądu.
1: To ostatnie dni maja, 28, 17. Ola Żaczek i serwis.
2: Rządowy program ceny paliwa niżej przedłużony do połowy czerwca. W Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia, zgodnie z którymi do 15 czerwca będą obowiązywać niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa. CPN to też ceny minimalne, maksymalne na stacjach, które na każdy dzień ustala minister energii. I tak jutro na polskich stacjach paliw zobaczymy obniżki. Kierowcy zatankują litr benzyny 95 za nie więcej niż 6 zł 16 groszy, a litr oleju napędowego ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 37 groszy. Program to odpowiedź na kryzys paliwowy, który wywołała wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. Tymczasem, jak informuje portal Axios, negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny wraz z 60-dniowym przedłużeniem rozejmu i planem rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Portal zaznacza jednak, że treści porozumienia nie zatwierdził jeszcze prezydent Donald Trump. Miał przekazać mediatorom, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się i podjęcie decyzji. Prokuratura bada sprawę wypadku 2 hulajnóg elektrycznych w Kutnie. W wyniku obrażeń w szpitalu zmarł 51-letni mężczyzna. Hulajnoga, którą jechał, zderzyła się z hulajnogą kierowaną przez 15-latka. Do zderzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej na terenie Zielonej Osi w Kutnie. Śledczy powołali biegłego z zakresu techniki jazdy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
2: Mężczyzna uderzył głową w słup. W przeciwieństwie do 15-latka nie miał kasku. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale w takim miejscu jak sanatorium o zakażenie nie trudno, podkreśla Michał Pawlak z lubelskiego sanepidu.
4: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
2: Objawy choroby mogą się utrzymywać przez kilka dni. Na koniec w serwisie przenosimy się do Japonii, kociej Japonii. Japończycy od zawsze kochają koty, ale w dzisiejszych czasach miłość ma swoją realną wartość, bo przerodziła się w ogromny biznes. O tym, jak koty przyjęły Tokio, nasza korespondentka z Japonii.
5: Kocie kawiarnie, gadżety, turystyka, ba, nawet kototerapia. Wszystko to tworzy napędzające gospodarkę zjawisko nazwane catnomics. W Tokio koty są dziś dosłownie wszędzie. Na szyldach sklepów, w metrze, w automatach z pamiątkami i oczywiście w mediach społecznościowych, gdzie mają swoje profile. W dzielnicy Yanaka Ginza, nazwanej Kocim Miastem, turyści kupują ciastka w kształcie kotów i ustawiają się w kolejkach do kocich kawiarni. Fascynacja kotami w Japonii ma też wymiar kulturowy. Koty mają swoją świątynię, a Maneki Neko, słynny kot z podniesioną łapką, przynosi szczęście i pieniądze. Według szacunków koci biznes ma przynieść japońskiej gospodarce w tym roku prawie 19 miliardów dolarów. W Tokio mówi się dziś pół żartem, pół serio. Koty nie tylko mruczą, ale też napędzają gospodarkę. Z Tokio dla Radia 357 Dominika Giordano.
2: Opowieść o japońskich kotach kończy serwis o 17. Do usłyszenia za niecałą godzinę.

0: Ale też zobacz, wszystko w tych czasach da się wyliczyć i policzyć. Szajba na punkcie kotów warta tyle i tyle. I napędzają gospodarkę japońską. A w Polsce co? W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie początkowo umiarkowane i tam w godzinach wieczornych możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Koty schowają się w dolinach karpackich na wschodzie i miejscami w centrum, bo może być od 1 do 3 stopni, a w centrum do 8, na zachodzie też koło 8, nad morzem od 8 do 10, lokalnie w dolinach karpackich proszę schować koty, bo może tam być nawet minus 2 stopnie.
1: Radio 357.
2: Zastanawiam się, czy jakieś zwierzęta w Polsce by mogły tak ponapędzać gospodarkę.
0: Tak, na pewno, a nie, może nie powiem, przyszło mi same
2: będzie
0: takie...
2: Będzie zaraz psiarze kontra kociarze, prawda?
0: Nie, ale ja tak sobie myślę, że na przykład rysia wystawmy, to też kot, prawda?
2: Wszystkie rysiki
0: to fajne chłopaki.
2: Dokładnie.
0: Chciałem zaproponować żubra, ale potem mi przyszło do głowy, że on jest monetyzowany.
2: Może nie ten.

0: Człowiek sobie obiecuje, że nie będzie dojadał, podjadał i tak dalej. A potem przychodzi Misiek Olszański i mówi, że przyniósł rogaliki. Przyznają państwo, że to jest nie fair. Bardzo nie fair. No właśnie, a to jest materiał, powiedziałbym, grozy.
1: Część genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki.
2: My jako ludzie wcale nie jesteśmy bezpieczni, bo też jesteśmy kręgowcami, stąd te zagrożenia, które obserwujemy u płazów, one też bezpośrednio na nas wpływają.
3: Zastanie twój ruch!
0: Liga rządzi, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. A nasz super wydawca Andrzej Rutkę po takiej zapowiedzi materiału o seksmisji ustawił nagranie Wake Up Superman.

0: To była formacja James. 13 minut po godzinie 17. W studiu jest Wioletta Myszkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I będziemy o ważnych sprawach rozmawiać.
2: Daleki zasięg.
1: Wczoraj polska misja medyczna poinformowała, że minister finansów Izraela, Bezalel Smotrich, polecił wznowienie procedury wyburzenia wioski Khan al-Ahmar na zachodnim brzegu, a co za tym idzie również przesiedlenia jej mieszkańców. Znajduje się tam społeczność Beduinów, której od 2024 roku pomaga polska misja medyczna w ramach projektu współfinansowanego ze środków naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Decyzję o wyburzeniu wioski skrytykowało m.in. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka. Kim są Beduini zamieszkujący Khan al-Ahmar? Jak wygląda ich sytuacja w dobie postępującej budowy kolejnych izraelskich osiedli, uznawanych m.in. przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze za nielegalne? Jak wygląda sytuacja humanitarna mieszkańców zachodniego brzegu? O tym porozmawiamy z Małgorzatą Olasińską-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No, zachodni brzeg można by było wyjaśniać bardzo długimi monologami. Ja tylko przypomnę tak w uproszczeniu, że jeśli mówimy o Palestynie w tej części zachodniego brzegu, no to zachodni brzeg jest podzielony na trzy strefy od 1995 roku. Od porozumień z Oslo II, strefa A, do której wpisują się głównie te największe miasta. No i ona jest pod kontrolą Palestyńczyków. Strefa B to tereny, gdzie Palestyńczycy odpowiadają za sprawy cywilne, a Izrael zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa. Strefa C, czyli ta największa, to jest 60% terytoriów i tutaj zarządza izraelski koordynator działań rządu na terytoriach. Gdzie na tej mapie znajduje się Khan al-Ahmar?
3: No, Khan al-Ahmar ma bardzo strategiczne położenie pomiędzy Jerozolimą Wschodnią, a zachodnim brzegiem i stoi na drodze utworzenia takiej drogi łączącej Jerozolimę z południem zachodniego brzegu, która na stałe podzieli zachodni brzeg na dwie części, umożliwi szybkie przemieszczanie się Izraela, armii izraelskiej pomiędzy Jerozolimą a południem. No i uniemożliwi połączenie w jedno państwa palestyńskiego w przyszłości.
1: To jest dokładnie tak pomiędzy wschodnią Jerozolimą a Jerychem, prawda? Jeśli ktoś tam kiedyś miał okazję podróżować, to przy jednej z tych głównych dróg Khan al-Ahmar się znajduje, prawda? To jest takie...
3: Tak, to jest tak zwany rejon E1, który jest w planach rozbudowy osiedli izraelskich na terenie zachodniego brzegu. To osadnictwo zmierza do, no de facto... aneksji części zachodniego brzegu pod państwo Izrael.
1: Są to plany, o których rząd izraelski, niektórzy jego przedstawiciele mówią otwarcie i to nie od wczoraj. Ale chciałabym jeszcze wrócić do tej kwestii strefy C, bo to są oczywiście uzgodnienia i porozumienia sprzed 30 lat, ale co to znaczy w praktyce dla Palestyńczyka, dla Beduina mieszkać w strefie C?
3: Dla Palestyńczyka mieszkanie w strefie C oznacza brak decydowania o swoim życiu, życiu swojej rodziny, swoich dzieci. Właściwie oznacza wegetację, egzystencję na poziomie przetrwania i brak perspektywy zmiany w przyszłości. To jest zupełna kontrola nad życiem Palestyńczyków, zwłaszcza wiosek beduńskich w zakresie dostaw prądu, którego w ogóle nie mają. Jeżeli nie mają paneli słonecznych, to są kompletnie odcięci od prądu. Palestyńscy osadnicy mają maleńkie takie elektrownie jądrowe, które dostarczają cały czas prąd. Izrael odcina wioskom beduńskim wodę i odcina im możliwości transportu, grodząc drogi asfaltowe olbrzymimi betonowymi blokami. Ja tam byłam dwukrotnie i dwukrotnie to widziałam. Dojazd do takich wiosek jest trzykrotnie dłuższy. Zamiast 6 kilometrów jest to 20 kilometrów, co uniemożliwia zupełnie Palestyńczykom przemieszczanie się, ponieważ oni nie dysponują samochodami i nie mają żadnych źródeł dochodów poza owcami i czasami gajami oliwnymi.
1: A kim są ci współcześni Beduini, którzy mieszkają na zachodnim brzegu, szczególnie właśnie w tej wiosce? Jaki jest ich statut? Skąd, dlaczego oni właśnie akurat tam są? Bo to nie jest tak, że oni tam są od stuleci na przykład.
3: Tak, no Beduini, którzy są na zachodnim brzegu, no tak jak mieszkańcy wioski Kanal Ahmar, właściwie przeżyli już dwukrotnie wysiedlenie i wyburzenie ich domów. No, my mówimy domy, to są często bardzo prowizoryczne schronienia, namioty, ale to są ich domy, ponieważ oni prowadzili taki koczowniczy tryb życia związany z rytmem życia na pustyni i to sprawiało, że nigdzie nie budowali stałych budynków z cegły. I to też jest jeden z argumentów Izraela, że właściwie no, nie istnieje coś takiego jak wioska beduińska, bo to są przecież namioty. Pierwsze wysiedlenia oczywiście były po powstaniu państwa Izrael w latach 50. Po wygraniu wojny sześciodniowej w 67 roku po raz kolejny Beduini, w tym wioska Kanal Ahmar, została wysiedlona i przeniesiona do innego miejsca. No i w 2018 roku miała być znowu wyburzona. Ale nacisk międzynarodowy spowodował, że te decyzje władzy Izraela zostały cofnięte. No ale radykalny minister Smotrich wydał natychmiastowy rozkaz wyburzenia wioski, na co wszyscy patrzą z przerażeniem i co też spotkało się z olbrzymim oporem organizacji międzynarodowych.
1: No mówimy tutaj aktualnie teraz, wspomniałam o tym, że decyzję skrytykowało między innymi Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka, ale też rzecznik naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych skomentował to w ten sposób, że decyzje rządu państwa Izrael stoją w sprzeczności z prawem międzynarodowym. My popieramy rozwiązanie dwupaństwowe, które zakłada pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w granicach z 67 roku. Ta wioska do tej pory przetrwała. Wiemy już mniej więcej w jakich warunkach. Wiemy też, jaka jest sytuacja międzynarodowa. Wiemy, że Izrael prowadzi wojnę z Iranem, z Libanem, jest w Gazie. Na zachodnim brzegu oczywiście też się intensyfikuje. Mowa jest o przyspieszeniu wręcz tej budowy osiedli izraelskich. Jak to wygląda z państwa perspektywy tej pomocy humanitarnej? Jak w ostatnich czasach zmieniła się ta pomoc humanitarna na zachodnim brzegu?
3: Naprawdę jest coraz trudniej dostarczać pomoc na zachodnim brzegu ze względu na utrudnienia administracji i armii izraelskiej. To są nieustannie pojawiające się nowe checkpointy na drogach wylotowych z miast i wiosek, które często są zamykane o niezapowiedzianych godzinach, co oznacza, że mieszkańcy palestyńskich wiosek muszą zawracać i szukać objazdów. Sama byłam w tej sytuacji, że musieliśmy zawrócić i jechać kilkadziesiąt kilometrów dalej, aby dotrzeć z kliniką mobilną do wioski, gdzie pracujemy. To jest też utrudnianie poruszania się pomiędzy częściami Palestyny. Jeżeli ktoś ma na przykład rodzinę we wschodniej Jerozolimie, chorą matkę, nie może jej odwiedzić, nie może wyjechać z zachodniego brzegu, żeby odwiedzić swoją chorą mamę, ponieważ Izrael zabrania opuszczania części Palestyny, w których się żyje. Nie wolno Palestyńczykom przemieszczać się pomiędzy tymi trzema wyspami palestyńskimi, czyli wschodnią Jerozolimą, zachodnim brzegiem i Gazą, a one de facto leżą na terenie Izraela. Aby przejechać między jedną częścią Palestyny, a drugą, musimy wjechać do państwa Izrael i przejść przez punkty kontrolne i punkty graniczne. I Palestyńczycy nie są wpuszczani do kolejnej części państwa palestyńskiego przez wojsko izraelskie.
1: A z perspektywy pracowników, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, państwo dostarczają, to nie chodzi tutaj tylko o zdrowie fizyczne, ale też psychiczne, jak zaznaczają państwo też u siebie na stronie internetowej, kiedy opisują państwo swoją działalność. Czy, jak mówimy tutaj, tutaj to się zmieniło, jeśli chodzi o te ostatnie lata i te napięcia w regionie? Czy dla państwa ta sytuacja też jest, że na przykład, czy dostarczana jest inna pomoc, inny rodzaj pomocy?
3: Oczywiście klinika mobilna to lekarz, pielęgniarka, bezpłatne leki, farmaceuta, badania USG, ginekolog. Wszystko oczywiście bezpłatnie w ramach projektu finansowanego przez MSZ. W ramach tego projektu prowadzimy też takie wsparcie psychospołeczne dla kobiet i dzieci. Jeżeli chodzi o kobiety, to to jest taka sesja terapeutyczna, gdzie zbiera się kilkanaście, dwadzieścia kobiet i pod okiem i też pod prowadzeniem psycholożki, która jest Palestynką, one są zachęcane do mówienia o swoich problemach. Kiedy są razem, mówią o swoich emocjach, mówią o swoich lękach, depresji i traumie. Ponieważ kiedy są w domu, nie są w stanie wyrazić tego, co w nich bez przerwy jest, czyli niestety traumy i strachu. I te sesje terapeutyczne, które my prowadzimy w ramach projektu, pomagają im odzyskać taką stabilność emocjonalną i pozwalają poczuć się członkiem pewnej grupy, która ma ten sam problem, co jest też rodzajem ulgi. To jest też taki rodzaj solidarności, uczuć i emocji i te wspólne rozmowy, ale też na przykład odgrywanie scenek, które jest w trakcie tych spotkań, bardzo tym kobietom pomaga odzyskać taką stabilność emocjonalną. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie psychospołeczne dla dzieci, to nasze pracowniczki, oczywiście Palestynki, bawią się z dziećmi, uczą je piosenek, uczą je grania ról w teatrzykach. To są takie zabawy, które znamy z przedszkola czy wczesnych lat szkolnych, ale też mają na celu odblokowanie traum, które w tych dzieciach są. Bo to, co przeżywa ta wioska palestyńska, to jest jeden wielki strach przed osadnikami izraelskimi, którzy mieszkają w bogatych osiedlach kilkaset metrów od nich. Nachodzą ich w nocy, świecą latarkami dzieciom po oczach, biją osoby starsze na oczach rodzin, biją osoby niepełnosprawne. I ta agresja osadników izraelskich się nasila. Po 7 października widzimy olbrzymią eskalację agresji izraelskich osadników wobec Palestyńczyków, zwłaszcza Beduinów. Więc te dzieci, które są na tych spotkaniach z naszymi animatorkami, są w stanie zapomnieć na chwilę o swoich lękach, strachach, wspólnie się bawić, też odgrywać scenki, w których jest mowa właśnie o przeżywaniu jakichś konkretnych sytuacji i to też pomaga im odzyskać no, taką trochę radość dziecka.
1: My tutaj mówimy o jednej wiosce na zachodnim brzegu, ale oczywiście takich miejsc jest więcej. Warto na pewno się przyglądać temu miejscu, szczególnie w dobie napięć w regionie Bliskiego Wschodu w ogóle. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem była Małgorzata Olesińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze raz. Rozmowę przeprowadziła Wioletta Myszkowska. Dziękuję pięknie. Dziękuję.

0: Sport, Mateusz Fusiarz.
1: Tenis na początek i od razu kieruję Państwa oczy na mecz Huberta Hurkacza z Francesem Tiafoe. Fantastyczne jest to spotkanie, a Hubi pokazuje w nim naprawdę fenomenalną formę. Wygrał pierwszy set po tiebreaku, ale później wydaje się, że Amerykanin wrzucił wyższy bieg i wyszedł na prowadzenie 2-1. W czwartej partii też wydawało się, że Tiafoe ma inicjatywę. Długo prowadził, ale później Hurkacz pokazał genialny mental, odłamał rywala, doprowadził do tiebreaka, którego w znakomitym stylu wygrał, stąd trwa set piąty i wciąż mamy szansę na czworo Polaków w 1-16. Czworo, bo do Magdy Linet i Igi Świątek, które zmierzą się jutro w polskim pojedynku, dołączyła Maja Chwalińska. Polka pokonała dziś do 4-0 znacznie wyżej rozstawioną Belgijkę Elis Mertens i osiągnęła swój najlepszy wynik w karierze.
2: Chyba do mnie to jeszcze nie dociera, szczerze mówiąc. Teraz się dobrze mi jedzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie z przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki. Tak jak mówiłam wcześniej, nie mam doświadczenia grania z tymi dziewczynami, więc tak naprawdę za każdym razem, kiedy wychodzę na kort, to nie wiem, czego się spodziewać, ale myślę, że to działa w obie strony. One też mnie jeszcze nie znają, więc to też jest dla nich, myślę, trudna sytuacja. Także mam nadzieję wykorzystać to jak najdłużej potrafię.
1: W trzeciej rundzie turnieju Maja zmierzy się ze zwyciężczynią trwającego meczu Maria Sakkari i Claire Liu. Obie tenisistki na pewno będą dla Polki wyzwaniem. A co tam jeszcze na French Open? Postawię na jeszcze jedną informację, ale za to jaką informację. Męski numer jeden poza turniejem. Jannik Sinner przegrał z Juanem Manuelem Cherundolo z Argentyny 3-6, 2-6, 5-7, 6-1 i 6-1. I oczywiście trzeba dodać, że od połowy trzeciego seta Włoch narzekał na problemy zdrowotne, to jednak wciąż to największa sensacja tegorocznego szlema w Paryżu. I tak jak w serwisie po 16 teraz, czas na piłkę nożną. Śpieszę donieść, że kilka minut temu rozpoczął się pierwszy półfinałowy baraż o ekstraklasę pomiędzy Chrobrym Głogów a ŁKS-em Łódź. No bo właśnie, jest kilka pytań przed nadchodzącym sezonem najlepszej ligi świata. Czy w kampanii 2026-27 będziemy mieli w elicie dwie drużyny z Łodzi, a może dwie z Warszawy, albo aż trzy z Krakowa? Na niektóre z tych pytań odpowiedzi poznamy już dziś wieczorem o 20:30. Pojedynek wieczystej z Polonią. Mateusz Kuchta.
3: To jest coś wspaniałego. No, jesteśmy w grze. Ta drużyna pokazała nieraz już charakter w końcówce sezonu, bo pamiętajmy, Chrobry w 90. czy Stal Rzeszów w 90. Wyrywamy w ostatniej akcji meczu w baraże. Także no, graliśmy z wieczystym już w marcu, wygraliśmy to spotkanie, także jedziemy naprawdę naładowani do tego meczu.
1: Tak mówił piłkarz Polonii. Trzymajmy kciuki za emocje. A tych na pewno nie będzie brakowało w przyszłą środę na PGE Narodowym. I nie, nie mówię o starciu Polska-Nigeria, bo tutaj spodziewam się raczej pikniku. Ale dygresja, kadra zjechała do Wrocławia i będzie szykowała się do tych meczów towarzyskich 31 maja i 3 czerwca. Roberta Lewandowskiego posłuchają Państwo w serwisie o 18 u Oli Żaczek. Trwa konferencja. Chociaż nie, dajmy na chwilę pana piłkarza.
4: Cześć, to Robert, jestem się z Rumowanią we Wrocławiu, a przed nami mecz w niedzielę, więc serdecznie zapraszam i do zobaczenia.
1: Tyle ode mnie, więcej w serwisie za pół godzinki, a co do tych emocji, to przede wszystkim spodziewam się ich za tydzień za sprawą ogólnopolskiego finału 26. edycji Pucharu Tymbark. 1 i 2 czerwca na obiektach ośrodka Hutnik Warszawa odbędą się rozgrywki fazy grupowej oraz pucharowej, a już 3 czerwca w godzinach 9.13 najlepsze drużyny w kategoriach U10 i U12 dziewcząt oraz chłopców zagrają w wielkim finale. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze historia związana z Erlingiem Haalandem. Król strzelców minionego sezonu Premier League może dopisać do swojego CV kolejne zwycięstwo. Otóż Norwek od 3 lat nie mógł zarejestrować znaku handlowego ze swoim nazwiskiem na terenie Unii Europejskiej, ponieważ zrobił to wcześniej ktoś inny. Jak się okazało, był to zamieszkały w Oslo Polak. Teraz, jak podały wczoraj tamtejsze media, gwiazdor wygrał sprawę w Europejskim Urzędzie Patentowym, który podjął ostateczną decyzję o przyznaniu pełnych praw komercyjnych piłkarzowi i zastrzeżeniu jego nazwiska jako znaku handlowego. Z kolei osoba nazywana enigmatycznie polskim biznesmenem, bo nieznana nam z nazwiska jest ta osoba, próbowała w apelacji wyjaśnić, że Haaland to skrót od projektu pod nazwą High Advanced Activity Land i parafraza polskiego słowa hala, lecz apelacja została odrzucona w całości z podkreśleniem, że są to bardzo kreatywne, ale mało wiarygodne tłumaczenia. Zwłaszcza, że w polskim słowie nie występuje podwójna litera A, jak w nazwisku piłkarza. No i pozamiatane. Co słychać w hokeju, zapytają Państwo? A do Mistrzostwa Świata Elity wkraczają w decydującą fazę. Od 16.20 ruszyliśmy z dwoma pierwszymi ćwierćfinałami, to jest Finlandia, Czechy oraz Kanada-USA. Przedwczesne finały? Być może. Na 20.20 zaś zaplanowano starcia Norwegów z Łotyszami i Szwajcarów ze Szwedami. Transmisja w Polsacie Sport. Ale w tym samym miejscu mogą Państwo na przykład postawić na koszykówkę. Przed nami drugi już mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi pomiędzy Arką Gdynia a Zastalem Zielona Góra. Goście na razie prowadzą 1-0 w serii, stąd Arka pewnie będzie chciała u siebie dzisiaj coś udowodnić, bo parę rzeczy ostatnio zawiodło.
5: No na pewno zawiodła skuteczność i straty. To tutaj dwie główne przyczyny porażki. Zasłużenie
0: Zastal wygrywa, byli zdecydowanie lepsi. Można przeprosić kibiców tylko, że tak zagraliśmy, ale na pewno za dwa dni ten mecz będzie inaczej wyglądał. Musimy przeanalizować na spokojnie, nie zawiesić głów, bo nic się nie dzieje, 0-1 dla nich i tyle, gramy dalej.
1: Mówił Jarosław Zyskowski z Arki. Początek meczu numer 2 w serii o 20:15. Na koniec zaproszenie na poranny sport, bo właśnie jakoś teraz dobiega końca 18 etap Giro d'Italia, etap Sfai della Paganella do Pieve di Solio. Peleton miał dziś do przejechania 167 km, no i jutro z samego rana Sebastian Kierzek pięknie Państwa poinformuje, kto tam najlepiej finiszował, kto się pogubił, a kto najlepiej rozprowadzał. A w najbliższą niedzielę w audycji 357 Start wszystko, co działo się od tych 3 tygodni we Włoszech, podsumuje u nas Adam Probosz z Eurosportu, który powiedział, że wyścig w tym roku rewelacyjny. A z Adamem należy się zgadzać.
5: Radio 357.
6: Rozprowadzał. Zawsze mi się podobał ten slang kolarski, który oznacza tamtego zawodnika, co tak się potrafi poprzepychać i zrobić ścieżkę. Czy jeżeli u nas jest szefem działu melanżu Marcin Klimkowski, to on rozprowadza? I tak i nie. No zobaczymy. 35 minut po godzinie 17 i zaglądamy jeszcze na chwilę na kort turniej Rolanda Garrosa. Mamy pojedynek pana Tiafoe z panem Hurkaczem. Bardzo zacięty. W 5. secie jest w tym momencie 4-4 i nie wiadomo, ile to jeszcze się potoczy.

0: I Love Rock and Roll. 38 minut po 17. Całkowity zanik męskiej płci może przestać być tylko zabawną komedią, a stać się naszą biologiczną rzeczywistością, jeśli nie powstrzymamy dewastacji środowiska. Toksyczny koktajl, który codziennie wylewamy do rzek, już teraz kastruje i zmienia płeć dzikich zwierząt.
1: Pamiętają pewnie państwo kultową Seksmisję. Wizja świata bez mężczyzn bawiła nas w kinach, ale ten scenariusz właśnie się realizuje. W najbliższym stawie. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyjrzeli się żabom śmieszkom. Okazało się, że codziennie fundujemy im koktajl hormonalny. Zanieczyszczamy wodę, w której mieszkają, składnikami pigułek antykoncepcyjnych, który spływa tam z naszych łazienek.
2: Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic, nieproporcjonalną.
1: Dr Martyna Frontczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
2: Wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce.
3: Niedopuszczenie do zarazy, której na imię mężczyzna?
2: Część genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki.
1: 4 samce na 56 samic. I one po prostu zmieniły płeć przy stężeniu zaledwie jednej cząsteczki estrogenu na miliard cząsteczek wody.
4: Ja, niżej podpisana, oświadczam, że urodziłam się mężczyzną wbrew swojej woli.
2: U samców wystąpiły patologie w jądrach. Jądra były właściwie podziurawione, brakowało tam komórek płciowych i to sugeruje, że taki samiec byłby bezpłodny.
1: Mało tego, hormony potrafią zmienić nawet długość żabich palców. Naukowcy badają ten tak zwany wskaźnik palcowy, by móc bezinwazyjnie sprawdzać skażenie wody.
5: Czego możemy spodziewać się w przyszłości, to tak naprawdę wymieranie całych gatunków, a to pociągnie za sobą wiele konsekwencji w funkcjonowaniu całych ekosystemów.
1: Doktor Mikołaj Kaczmarski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
5: My jako ludzie wcale nie jesteśmy bezpieczni, bo też jesteśmy kręgowcami, stąd te zagrożenia, które obserwujemy u płazów, one też bezpośrednio na nas wpływają.
6: Poważna sprawa.
1: Ryby również pływają w tym samym hormonalnym bulionie. O jesiotrach opowiada profesor Maciej Kamaszewski z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt SGGW.
7: Okazuje się, że wiele tych substancji ksenobiotycznych może wpływać również na inne organizmy wodne, w tym kręgowce, jakimi są ryby. Powodując u części gatunków ryb, które na przykład nie mają chromosom płci, jak na przykład u ryb jesiotrowatych, powolną sterylizację najpierw samców i następnie uformowanie płci obojniaczej, hermafrodyt i tak naprawdę zanik samców populacji.
8: Zamiast zgodnie z logiką ewolucji wyginąć przez dziwny kaprys losu, pojawili się między nami.
1: Tymczasem w Unii Europejskiej wciąż nie ma obowiązku monitorowania obecności tych substancji w rzekach czy w wodzie pitnej.
2: Dlatego tak naprawdę nie znamy jeszcze skali tego problemu zanieczyszczenia.
1: Jedno co jest pewne, tak zanieczyściliśmy środowisko, że nic nam tu do rechotania.
0: Tu nie ma nic do śmiacia, tak? No dokładnie tak. Niestety tak wygląda sytuacja w środowisku. Materiał przygotowała Aleksandra Dobieszewska. Mam niedobrą informację z kortów French Open. Hubert Hurkacz przegrał po bardzo zaciętym, długim spotkaniu 3-2. Natomiast pani Ewa podsyła informację, że cudowne i kocha, że szef działu melanże to u nas Marcin Klimkowski. Tak, to już od dawna wiadomo i nikt tak nie zorganizuje. Jak Marcin zorganizuje imprezę, to wiadomo co.
9: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A to zespół Renton.

0: Wokosaj to zespół Renton. Za 14 minut, godzina 18. O takich imprezach mówimy z wielką przyjemnością. W Warszawie otwierają się międzynarodowe targi książki. Fundacja Historia i Kultura je organizuje. Pani Natalia Zalewska jest z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Do niedzieli dziesiątki, no nie, mogę śmiało powiedzieć setki spotkań.
1: Powiedziała, nawet już się pokusiła, że ponad tysiąc.
0: Ponad tysiąc spotkań.
1: Jeśli włączymy w to spotkania, włączymy to spotkania na stoiskach.
0: No dokładnie tak, bo spojrzałem sobie taki kalendarz, który udostępniacie na stronie pod tytułem Program Spotkań, Sceny i Sale. No i tam jest tego bardzo dużo.
1: Blisko 500, tak. Myślę, że blisko 500 plus dodatkowo ponad 1000 na stoiskach wystawców, gdzie to nie tylko są dyżury autografowe, ale też spotkania, to są rozmowy, więc też możemy to spokojnie wliczyć w spotkania autorskie.
0: Bardzo często mówimy o na przykład koncertach, które przyciągają bardzo dużą frekwencję. Mówiło się o tym, że na przykład zespół Metallica na Stadionie Śląskim pobił polski rekord, mówiąc o 90 tysięcy widzów. Ile osób przyciągają takie międzynarodowe targi książki? Mówię o publiczności. Mówię o tych, którzy przychodzą, bo kochają czytać książki.
1: Posiłkując się danymi z ubiegłego roku i sprzed 2 lat, no to jest 120 i 130 tysięcy.
0: To jest niezwykle budujące. A ci ludzie przychodzą na zasadzie ciekawej draki, wydarzenia towarzyskiego? Czy to są ludzie w większości naprawdę zainteresowani i przychodzący celowo do konkretnego stoiska, konkretny autograf?
1: Moim zdaniem to są ludzie naprawdę zainteresowani. Oni mają już zawsze już ułożony plan odwiedzin, dokładnie wiedzą, z kim się chcą spotkać, do którego stoiska podejść, co oczywiście jakby nie wyklucza tego, że podchodzą również i do innych stoisk. To nie są takie zwykłe zakupy, to są przede wszystkim rozmowy. Jak się przejdziemy między stoiskami, to widzimy, że zarówno z jednej i z drugiej strony, czyli i ten kupujący i sprzedający, wydawca właściwie, wystawca, to są strasznie ciepłe, cudowne rozmowy. To często są całe rodziny, które przychodzą z dziećmi i naprawdę to jest piękny widok, jak widzimy, że te dzieci już wychodzą z tych targów objuczone torbami z książkami. No to jest przecudowne po prostu.
0: O to chciałem zapytać. Jaka była największa torba, walizka, plecak, którą pani widziała, że ktoś przyniósł ze sobą? Bo z jednej strony ludzie przynoszą ze sobą książki, żeby je podpisać, żeby autorzy złożyli autografę, ale z drugiej strony to jest miejsce, żeby upolować rytas, albo coś znaleźć w konkurencyjnej cenie?
1: Tak, dokładnie, dlatego że też mamy stoiska antykwariatów, mamy stoiska komiksowe, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Największa torba, no to jest kilka wielkich toreb, które taki robią takie skrzydła dookoła kogoś, kto niesie taki pęczek tego, a powiedzmy, że książki są ciężkie wagowo, więc to naprawdę jest bohaterstwo tyle książek kupić i jeszcze najczęściej oni przyjeżdżają nawet na drugi dzień, po kolejne tyle.
0: Każda impreza, każdy festiwal, każde międzynarodowe Narodowe Targi Książki mają swoich partnerów i mają wydarzenia specjalne. Co w tym roku?
1: Tak. W tym roku naszym gościem honorowym jest Szardża, czyli jeden z Emiratów Arabskich. Ten emirat, który jest odpowiedzialny za kultywowanie kultury, tradycji, literatury. Gość dosyć egzotyczny, ale tutaj hasło jego obecności to opowieść liter między dwiema cywilizacjami, więc pokazuje, że ta literatura, mimo że na pozór tak odległa, to jednak łączy i języki, i światy, i w ogóle całą naszą wyobraźnię, która przecież jest związana z czytelnictwem.
0: Zdecydowanie tak. To jest impreza międzypokoleniowa. Dużo jest imprez dla dzieci, dla tych, którzy dopiero zaczynają i stawiają. Wiemy, jak ważne jest ukształtowanie tych postaw, by dzieciaki od pierwszych, może już nie miesięcy, ale po przekroczeniu roku, miały książkę w ręku i żeby z nią dorastały.
1: Program dziecięcy mamy bardzo rozbudowany, ponieważ w czwartek i w piątek to są spotkania dla tak zwanych grup zorganizowanych, czyli dla dzieci z przedszkoli szkół, a w sobotę i w niedzielę mamy w dwóch salach jednocześnie, mamy też spotkania dziecięce, albo to są warsztaty, albo to są spotkania bezpośrednio z autorami książek. Tu w salach komiksowych też są warsztaty z rysownikami, więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Są też warsztaty i dla dzieci, i dla rodziców.
0: Zapraszamy
1: bardzo.
0: Także
1: to naprawdę... Tak, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zapraszam bardzo gorąco, a najciekawszy punkt programu jest taki, że jeżeli bym powiedział, że ktoś wysiada na Dworcu Centralnym i gdzie ma pójść, to nie ma jednego wskazania.
1: gdzie ma na dworcu centralnym, dokąd ma pójść, no... No, Stadion Narodowy.
0: Stadion Narodowy.
1: Teatrem najlepiej. Tak, dobrze. PGE Narodowy.
0: Kierujemy się tam i tam do niedzieli, do końca niedzieli.
1: Do niedzieli do godziny 17:00, do godziny 17:00 czekamy na Państwa, a w piątek i w sobotę do godziny 19:00.
0: Dziękuję pięknie.
1: Także serdecznie zapraszamy.
0: Natalia
1: Dziękuję
0: Zalewska,
1: pięknie również.
0: Fundacja Historia i Kultura, organizator Międzynarodowych Targów Książki była naszym gościem. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: Popołudniówka Radia 357 się kończy, jest 18. Serwis i Ola Żaczek.
1: A na początek w serwisie duży pożar lasu w miejscowości Międzyleś na Mazowszu. Jak informuje TVP3 Warszawa, ogień jest widoczny z bardzo dużej odległości. Na miejsce zostały wysłane jednostki Straży Pożarnej, m.in. z sąsiednich powiatów mińskiego i węgrowskiego. Do akcji został także oddelegowany samolot gaśniczy Dromader. Działania utrudnia silny wiatr. 4 osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków związanych z opozycją. 2 z nich usłyszały zarzuty i zostały aresztowane, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dla dobra śledztwa służby nie podają więcej szczegółów i informacji. W serwisie kącik sportowy Hubert Hurkacz przegrał z amerykańskim tenisistą Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6 i 4-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To wiadomość sprzed kilkunastu minut z paryskich kortów. Na razie nie wiem, kiedy zakończę karierę w reprezentacji, mówi Robert Lewandowski podczas konferencji na starcie zgrupowania piłkarskiej kadry we Wrocławiu.
2: Jeśli chodzi o moją przyszłość, to też będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
1: Ta najbliższa przyszłość to niedzielny mecz naszej reprezentacji z Ukrainą we Wrocławiu i środowy z Nigerią w Warszawie. Mamy 2 sondaże, które mogą dawać do myślenia. Pierwszy pokazuje ogólne niezadowolenie Polaków z rozwoju sytuacji w kraju. W pierwszej połowie maja 35% badanych uważało, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. 43% było odmiennego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 22%. Tak wynika z sondażu CBOS. Stosunkowo często zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju wyrażają mężczyźni, najmłodsi badani, mieszkańcy miast liczących do 100 tysięcy mieszkańców, absolwenci wyższych uczelni. Niezadowolenie z kierunku zmian, które dokonują się w Polsce, relatywnie często wyrażają osoby w wieku od 35 do 54 lat, mieszkańcy wsi, badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym, rolnicy, osoby o najniższych dochodach. Tymczasem, gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższą niedzielę, prawie 39% badanych poparłoby KO, 27% PiS, a niecałe 12% Konfederację. Tak wynika z sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej. Głos na Konfederację Korony Polskiej oddałoby ponad 9% ankietowanych, a ponad 5% na Nową Lewicę. Pozostałe partie nie weszłyby do Sejmu. Fala opałów w zachodniej Europie nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Tak ma być przez kilka najbliższych dni. Tymczasem w Polsce w nocy czekają nas przymrozki. I MGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla 9 województw w pasie od północy do południa przez środek Polski. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Alerty będą obowiązywały w nocy. Więcej o pogodzie za chwilę od Marcina Cichońskiego. W serwisie jeszcze w poszukiwaniu ciepła i miejsca do odpoczynku. Długi czerwcowy weekend, który już za tydzień coraz więcej Polaków traktuje jak wyjazd wakacyjny, ale jeszcze przed wakacyjnym tłumem turystów. Z roku na rok chętnych do wyjazdów w tym czasie jest coraz więcej. Królują Włochy, Hiszpania i Grecja. Na Boże Ciało w Polsce najchętniej wyjeżdżamy nad morze, mówi Eugeniusz Triason z Travelist.pl.
3: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
1: Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o mniej więcej 4% w stosunku do wysokiego sezonu, a w górach ceny są wyższe o 10%. Jeśli chodzi o Europę, nadal na Boże Ciało można zarezerwować atrakcyjny cenowo wyjazd m.in. do Bułgarii, Rumunii czy Albanii. Plany na czerwcowy weekend kończą dzisiejsze serwisy Radia 357. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
0: Rozpiętość temperatur w ciągu jednej doby będzie ogromna, bo w nocy mogą być przymrozki do minus 2 stopni, natomiast w dzień temperatura może sięgnąć nawet 26 stopni Celsjusza. Przechodząc konkretnie

0: Nie od 15 na północnym wschodzie, 21 centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.
1: Radio 357.
0: Andrzej Rutke, Michał Foltak, Marcin Cichoński. Kłaniam się Państwu, zapraszam na jutro na 14 na Złodzieja Czasu i zapraszam na audycję Bartka Gila.

0: They say nothing is a secret anymore. But you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: You are precious. Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil. Mówimy dzień dobry. Zapraszamy na godzinne spotkanie w audycji Panoptikum. Nie wiem, jak Marcin Cichoński to robi. Uparł się jakoś niemożebnie, ale za każdym razem powtarza, że będzie 26 stopni, ale spróbuj człowieku wyjść rano bez rękawiczek. To zobaczysz wieczorem, jak twoje gardło będzie brzmiało. No to w takim razie też szalik też jest potrzebny. Ten zespół, który za nami, Pigeon, no nie wiem, czy ktoś pamięta. Trzeba być naprawdę bardzo regularnym i od dawna przede wszystkim słuchaczem Radia 357, żeby spróbować wygrzebać gdzieś w odmętach pamięci, że ten zespół pojawił się na antenie Radia 357. Wcale nie przy okazji tej płyty, która dopiero się ukazała po raz pierwszy, ale już właśnie w roku 2021, kiedy debiutował swoją epką zatytułową Jagane, ten utwór właśnie tytułowy. Wtedy w audycji Panoptikum, która ówcześnie nadawana była przez 2 godziny, co 2 tygodnie, w poniedziałki, takie rzeczy kiedyś się działy. Tam wtedy właśnie ten utwór się pojawił. Dziś zespół Pigeon, widzę, że regularnie i często pojawia się na antenie Radia 357. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście to na skutek niedawno wydanej ich debiutanckiej płyty Outta National. Co cieszy, to jak zgrabnie na tym albumie, zresztą podobnie jak na tamtej debiutanckiej epce wydanej już przecież prawie 5 lat temu, udało się połączyć te wpływy zachodnioafrykańskie, za które odpowiada w głównej mierze, trudno się temu dziwić, Fale Nyoke, który ten zespół prowadzi, z muzyką no taką bardzo współczesną, odwołującą się właśnie do muzyki afrykańskiej, ale też czerpiącej z tego, co daje bardzo amalgamatyczna kultura brytyjska w roku 2026. 117, numer kosmiczny dla tych, którzy interesują się taką uduchowioną stroną ludzkiej natury. Pewnie nie jest to numer nieznany, natomiast gdyby ktoś chciał pod numer 117 wparować dziś do swojego sąsiada, to również mamy piosenkę pod to przygotowaną. Zespół Blood Sisters, rok 1979. Trzy siostry, które nazywały się McCarthy, Ouida, Moira i Yvonne, w taki sposób przerobiły, mający wtedy ledwie kilka miesięcy, wielki przebój Anity.

Blood Sisters, siostry McCarthy z roku 1979. No tak brzmiało wtedy brytyjskie reggae, podsycane oczywiście jamańskim ogniem jamańskim, czyli z miejsca, do którego się teraz wybierzemy, korzystając już z tego, że w tych brzmieniach nieco osiedliśmy. Zaglądając do kalendarza Rastafarianina, znajdujemy tam dzisiaj urodziny Watego Barnetta. Są dwie daty w internecie krążące mówiące o urodzinach, ale ten kalendarz Rastafarianina, z którego my tutaj korzystamy, mówi o tym, że to jest 28 dzień maja i tego się będziemy trzymać. Rok 1948. Wtedy na świat przychodzi ten akolita Liscrace Perego, czyli kapłana w świątyni, którą było studio nagraniowe Black Ark Studios, zanim samo dosłownie i literalnie nie spłonęło na stosie intensywnych wizji swojego budowniczego. Watty Barnett przez wiele, wiele lat związany z Liscracem Perrym, do tego stopnia, że został przez niego w zasadzie dokooptowany do składu zespołu The Congos, który przyszedł do Lee Perrego, żeby nagrać swój fantastyczny album Heart of the Congos, gdzie Watty Barnett dołożył swój trzeci głos. Moglibyśmy teraz, owszem, posłuchać solowego Wattiego Barnetta, ale skoro nadarza się okazja, by wrócić do tej klasycznej płyty nagranej przez Liscrace Perego, to dlaczegoż by nie?

To wersja z trzypłytowej edycji, która ukazała się, zdaje się, że w roku 2017, może 18, na 40-lecie wydania albumu Heart of the Congos zespołu The Congos. W przyszłym roku ten album będzie obchodził swoje półwiecze. No brzmi po prostu, jakby mógł powstać dopiero w roku 2050. Co za wizja. Lee Scratch Perry'ego na perkusji, między innymi Sly Dunbar, zmarły kilka miesięcy temu. Bartosz.gil lub bartek.gilradio357.pl. Rzadko podaję ten adres, gdy nie mam niczego specjalnie do rozdania, ale cieszę się, że słuchacze mimo to piszą. Pan Tomasz mówi, że jara się jak nastolatek, słuchając zespołu Pigeon, co mnie bardzo cieszy, że jest nas co najmniej dwóch, a pan Jarek pisze, że siostrzyczki niezłe, mając na myśli Blood Sisters. One nieźle śpiewały, ale tam było, proszę sobie wyobrazić, pięciu braci, którzy nazywali się, zdaje się, Robinson, którzy im tę fantastyczną muzykę robili. Zamykając wątek lat 70., zajrzymy jeszcze do Nigerii na drugi album tamtejszego zespołu Grotto, który zapyta nas, kiedy ja się wreszcie tego nauczę.

Tak, na swoim najnowszym, szóstym albumie zatytułowanym Asikel brzmi malijski tuarecki zespół Tami Krest. Pierwszy album po 6 latach, a zatem pierwszy za czasów Radia 357. Stąd dopiero teraz zespół Tami Krest mógł się odnieść do śmierci Mohameda Ag Itlale i to jemu zadedykować ten album, dobremu duchowi całej tuareckiej muzyki, poecie oraz członkowi zespołu Tina Riwen, z którym Tami Krest są przecież związani w zasadzie od samego początku. Nie dziwi zatem też udział w nagraniu tego albumu wokalisty zespołu Tina Riwen. On pojawia się na tym albumie, to Ibrahim Ag Al-Habib. Za nami utwór otwierający to wydawnictwo Adak Oyan Tid, album zatytułowany Asikel, czyli Podróż. No więc my podróżujmy dalej do miejsca położonego gdzieś między Stanami Zjednoczonymi, Ameryki Północnej, a innym krajem, który też jest Stanami Zjednoczonymi położonymi w Ameryce Północnej, czyli do Meksyku, choć przecież Kanada to też taki kraj. To owoc współpracy Billa Orcuta, amerykańskiego gitarzysty, i Mabe Frati, Gwatemalki mieszkającej od lat w Meksyku, właśnie w mieście Meksyk. Ich współpraca odbywała się na odległość. To Bill Orcutt podesłał jej swoje partie gitary, a Mabe Frati weszła do studia i wymyśliła, co można zrobić z tym, co jej Bill Orcutt podesłał. To myślę sobie, że bardziej płyta dla fanów talentu gry na wiolonczeli Mabe Frati, gdyż utworów, gdzie Mabe Frati raczy nas swoim głosem, są tylko dwa, jeden z nich już za nami. To była jeszcze zapowiedź przedpremierowa tego albumu, który nosi tytuł Almost Waking. A teraz ten drugi. Todo puede ser error.

długo. Musielibyśmy jeszcze czekać, żeby takiej kołysanki jak ta, Anne Roxanne, posłuchać wtedy, kiedy będzie już ciemno. A to płyta, na którą trzeba jak najszybciej zaglądać, gdyż ukazała się już kilka tygodni temu. Album Poem One, kołysanka A Small, opus 45. Wchodzimy w świat muzyki, do której trzeba się nachylić, żeby ją dobrze usłyszeć. Nie inaczej jest na najnowszym albumie naszej, Martyny Basty. To wydawnictwo, które zatytułowane jest Swinging Collapse. Kończy je utwór, uwaga, uwaga, z James Kay. Say it closely.

Martyna Basta i fragment jej najnowszej płyty. Oj, będziemy wracać do tego fantastycznego wydawnictwa. A dzisiejsze nasze spotkanie kończy płyta, do której za chwilę, po godzinie 19, wróci Piotr Stelmach. No ale on nie będzie sięgał po utwór, który to wydawnictwo kończy. Ed O'Brien, chłopak, którego pewnie część osób kojarzy z zespołu Radiohead, w audycji Panoptikum pojawia się bardziej ze względu na to, że a, po pierwsze to utwór związany z Brazylią, zatytułowany Obrigado, ale Ed O'Brien mieszkał przez jakiś czas w Brazylii, to go tłumaczy i on jest w takim rytmie bossa nowowym, przynajmniej na początku, to już słychać. No ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę tutaj na człowieka, którego słychać, ale go nie widać, tak jak zawsze w jego przypadku bywa, to Dave Okumu, którego przed tygodniem słuchaliśmy jako tego alchemika tworzącego album trinidadzkiego poety Antonego Josepha. Dziś bardzo, bardzo wydatnie pomaga Edowi O'Brienowi. Julia Nowaczyńska, Bartosz Gil, to co? Obrigado!

0: przytargałem tę płytę z Londynu przedwczoraj. Jestem zachwycony, szczerze mówiąc, więc tak jak rzekł Bartek, będę kontynuował dzieło. Blue Morpho, Ed O'Brien, to jego album przed chwilą, jeszcze dzisiaj do 21:00 na pewno.
1: Wierność w stereo.
0: Nigdy nie myśl, albo inaczej, uważaj, o czym marzysz, bo ci się jeszcze może spełnić. A jak marzysz o radiu, to jak ci się spełni, to wiesz, jak będzie. O godzinie 18:55 skończyłem rozmowę, bo to była rozmowa. Luke Steele, Empire of the Sun. No, moglibyśmy tak jeszcze z 2 godziny pogadać, ale coś mi mówiło, że chyba prowadzę audycję wkrótce, o czym zresztą artyście powiedziałem, więc przyjął to ze zrozumieniem. Zajętość, zajętość, zajętość. No ale wszak tego chcieliśmy.

Favorite Record, Red Drum Club. To jest w pewnym sensie nasz dżingiel audycji, już od dłuższego czasu, od 2 lat. Favorite Record, ulubiona płyta. Właśnie. Sprawy porządkowe. piotr.stelmach@radio357.pl to mail. Media społecznościowe, nasze oficjalne profile radiowe. Proszę tam przede wszystkim zaglądać i mogą Państwo obejrzeć chłopca ze swoją ulubioną muzyczną skrzyneczką na moim profilu facebookowym i to jest właśnie grafika do wirtualnej listy obecności. Proszę wpadać, tam zaglądać. No i pisać, gdzie Państwo słyszą, słuchają radia. 357 będzie mi oczywiście, jak zawsze, bardzo, bardzo miło. Skwar tutaj, chciałem powiedzieć skwer, skwar tutaj w Zielonym Żoliborzu. Słońce wręcz w zenicie, tak jakby było mniej więcej południe, a tu zaczął się już wieczór. No to tak może nie wieczornie. Flock of Seagulls sprzed lat.

more you live, the more you love. A Flock of Seagulls dla tych, którzy uwielbiają lata 80. Oczywiście, że tym samym tak niepostrzeżenie troszeczkę od razu na dzień dobry, na dobry wieczór właściwie, no niech będzie ten wieczór. Wkroczyliśmy na teren, może tak, dla niepoprawnie romantycznych, zarezerwowany od dawna, od samego początku audycji Wierność w Stereo. Mam nadzieję, że Państwu z tym dobrze.

0: Today, Talk Talk z 1982 roku. Tak, to w kąciku dla niepoprawnie romantycznych.
1: Wierność w stereo.
0: Oczywiście w tym kąciku, ale może w innej audycji w Zielonym Żoliborzu w sobotę będę Państwu opowiadał o koncercie Meteora, bo taki koncert widziałem ostatnio w Londynie w przepięknej sali, właściwie to kompleks jest, Barbican. No i co? Okazało się, że to trochę dziwna konstrukcja. Zaczęło się od utworu instrumentalnego z tej pierwszej części jego podwójnego najnowszego albumu. I to tyle, jeśli chodzi o nowości. A później dostaliśmy pigułę noworomantyczną, rajską, lamentującą, tak może powiem. Zorientowani w tej muzyce będą pewnie wiedzieli, o co chodzi. Ale więcej w sobotę, na ten temat w sobotę między 13 a 15 zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Tok Tok przed chwilą i oczywiście Shirley Manson, zespół Garbage. Dziś na pewno kolejnych pięć fragmentów rozmowy z nią, z artystką, bo w sobotę przecież koncert. I to jest, no dla mnie to jest bardzo trudne. Akurat to musiało być w sobotę i akurat tak jeden klub musi grać w Budapeszcie pewien mecz, a ja tu mam koncert. Ale ja tu mam też mecz. I co ja mam z tym zrobić? No ale to już muszę sobie jakoś z tym poradzić. Natomiast jeżeli chodzi o Państwa, no nie wiem, zaproszenie na ten koncert, może jeszcze kilka słów ważnych od Shirley. Dzisiaj i w pierwszej godzinie, i w drugiej takie słowa padną. Za mniej więcej 10 minut, no 12 minut pierwsze fragmenty. Na razie Mr. Bruce Sold.

Bruce Sound. Ta okładka tej płyty jest z jednej strony piękna, a z drugiej przerażająca, bo Bruce Sound leży sobie w parku na ławce, ale właściwie tak, takie pierwsze wrażenie to jest takie, jakby to nie była ławka i niespecjalnie był to żywy człowiek. Takie miałem wrażenie, jak to pierwszy raz zobaczyłem i pomyślałem sobie, oho, coś tu się święci. I tak jak w jego przypadku, w przypadku jego solowych albumów, no jakichś sensacji wielkich nie było. Przepiękna muzyka i przepiękne piosenki. Takie bardzo do środka, do siebie. Między innymi Meet Me on the Downs przed chwilą. Ghosts in the Park bardzo gorąco polecam. No i Ed O'Brien i ten jego najnowszy album.

0: Ato Brian, Blue Morpho, solowa płyta gitarzysty grupy Radiohead i Teachers, jej fragment przed chwilą. Mimo letniej aury za oknem, no to mam czasami wrażenie, jak od Państwa dzisiaj dostaję korespondencję, że ona jest taka, jakby był już późny wieczór, jakby była tylko jedna lampka nocna gdzieś tam się paląca, tląca się i w tle jakby grało radio i jakby było tak bardzo wszystko wtulone, powtulane w siebie. No, spróbujmy sobie w takim razie taki klimat wyobrazić. 24 minuty po godzinie 19, no to uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Hi.
1: Hi, this is Shirley Manson, and you're listening to Radio 357.

0: Get out my face, a bad kitty. To jest z tej, jak do tej pory, ostatniej płyty, chciałem powiedzieć nowej, no ale to już rok. Let all that we imagine be the light, zespół Garbage, to właśnie jeden z fragmentów tego albumu. Shirley Manson. W sobotę w Zielonym Żoliborzu część pierwsza rozmowy z nią zarejestrowanej w związku z koncertem, który już w najbliższą sobotę w Warszawie. Między innymi wtedy powiedziała tak: uświadamiam sobie, jakie my mamy jako zespół szczęście. Jestem zdumiona, że jesteśmy zespołem, który jakimś cudem przetrwał ten szalony świat i tę obrzydliwą branżę muzyczną. Jakimś cudem jesteśmy jednymi z tych, którym udało się to robić, czy udaje się to robić tak długo i na takim poziomie. I to jest nieprawdopodobne. Podczas tej rozmowy zapytałem ją o ostatni utwór na płycie Let All That We Imagine Be The Lights. Moim zdaniem niezwykły, chyba najważniejszy fragment tej płyty. The Day That I Met God. Dzień, w którym spotkałam Boga. Tajemniczy, wciągający, inny niż większość rzeczy, które nagraliście. O czym ten utwór opowiada? Mówi: dziękuję ci za tę opinię. Wiesz, nie jestem do końca pewna, o czym on opowiada. To dziwne. Prawdopodobnie nigdy nie napiszę niczego, co byłoby bliższe pieśni kościelnej czy muzyce gospel.
1: Well, thank you. You know, I'm not entirely sure what it's about, right? So it's a strange one, other than it is the closest I'll probably ever get to writing a spiritual song, a hymn or a gospel. You know, it's definitely...
0: To uduchowiony utwór.
1: It feels spiritual. When I sing it,
0: kiedy go śpiewam, zawsze mam gęsią skórkę. Uwielbiam widzieć, z jakim przyjęciem się spotyka. Ludzie zareagowali na tę piosenkę naprawdę mocno i napełnia mnie to wielką radością. Bo myślę, że w gruncie rzeczy mówi ona o tym, że Bóg, czymkolwiek jest, jest miłością. To największy banał na świecie, prawda? Nie ma większego banału, a jednak pytanie, czym jest dla mnie miłość, okazało się dotyczyć wszystkich, którzy są dla mnie ważni. I to nie tylko moich przyjaciół, nie tylko mojej rodziny, nie tylko naszych fanów, ale dosłownie każdego, z kim miałam pozytywne spotkanie lub co do tego kogoś czuję. Pozytywne uczucia.
1: That is God.
0: No i właśnie w tym jest Bóg.
1: That I stumbled upon that realization, I realized my duty is to that. My duty is to others.
0: Dzięki temu zrozumiałam, że moim obowiązkiem jest być dla innych. Ale ponieważ Shirley w tej rozmowie udzielała złożonych, kompleksowych odpowiedzi, no to jest i ciąg dalszy tej opowieści o utworze The Day That I Met God. To był niezwykły moment. Napisałam melodię i tekst do pięknej kompozycji, którą podarował mi mój zespół.
1: It was an extraordinary moment. I mean, I was writing that song. When I wrote that, the melody and the lyrics to that song over this beautiful piece of music that my band had gifted me. They had sent to me.
0: Wysłali mi ją, gdy dochodziłam do siebie po operacji wymiany stawu biodrowego. Byłam naprawdę załamana. Bałam się cholernie. Dosłownie nie mogłam chodzić. Potrzebowałam czegoś większego niż ja sama. Byłam też naćpana, bo brałam mnóstwo środków przeciwbólowych. To odurzenie prawdopodobnie otworzyło mnie na duchowe myślenie bardziej niż zazwyczaj. Jestem osobą bardzo praktyczną.
1: God has never really spoken to me.
0: Nie czuję przynależności do żadnej zorganizowanej religii. Cóż, Bóg nigdy tak naprawdę do mnie nie przemówił, aż do tamtej chwili właśnie.
1: But I really did have a moment of feeling that I was being enveloped in something bigger than myself, more beautiful than I could possibly have imagined. And so yeah, I'm so proud of that moment on the record.
0: To było coś piękniejszego, niż mogłam sobie w ogóle wyobrażać. Myślę, że to był absolutnie wyjątkowy moment.

0: Tak się trochę za szybko to kończy. Tak jeszcze by mogli chwilę chociaż. Niech wszystko to, co sobie wyobrażamy, będzie światłem. Let all that we imagine be the light. Tak się kończy ta płyta. Z ubiegłego roku zespołu Garbage. The day that I met God. No i część druga, czy kolejna część rozmowy z Shirley Manson po godzinie 20.
1: Radio 357.
0: Miała koncert, przypomnę, w najbliższą sobotę 30 maja w Warszawie. Tymczasem zamszowy kącik w swojej najpiękniejszej, jaką sobie można tylko wyobrazić, absolutnie najpiękniejszej odsłonie.

No absolutnie, jak do tej pory magnum opus grupy Suede, moim zdaniem. Europe is our playground. I to tylko ze strony B-singla. Nie, niesamowite. Przepiękna historia, zadziwiająca, ale przepiękna. No i utwór nie do zdarcia w ogóle, nie do wyczyszczenia, nie do wygumkowania, nic. Żywy pomnik muzyki alternatywnej, brytyjskiej lat 90. Przytaszczyłem ostatnio z Londynu coś takiego.

LP1, LP2, LP3, LP4. Tak tytułują swoje płyty. American Football, tak się nazywa ten zespół. Amerykański oczywiście. No i tak debiutują na naszej antenie, chociaż debiutantami absolutnie nie są. Z tej najnowszej płyty z tego roku, LP4, oczywiście tytuł zasadniczy to American Football. Jeszcze jeden fragment, bo przed chwilą Blood on My Blood, teraz Bad Moon, i to nas pięknie przeprowadzi przez godzinę 20.

0: Kompozycja najbardziej pastelowa, pięknie to wszystko się układa. Przed chwilą w Wierności w Stereo bardzo gorąco Państwu ten zespół polecam. Pani Katarzyno?
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: W ogóle radio powstało dzięki Państwa głosom, Państwa wsparciu i dzięki temu wszystkiemu, co Państwo zrobili dla nas i wciąż robią. To jest budulec numer jeden tego wszystkiego, co nosi nazwę od 6 lat Radio 357. Dziękujemy za to z całego serca, z całych serc naszych już po 20.
2: Wierność w stereo.
0: Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach w Radiu 357 z Państwem do godziny 21.

Flock of Seagulls. W dalszym ciągu lata 80. ten zespół grali w pierwszej godzinie, grali teraz Wishing If I Had a Photograph of You. Myślę sobie często, zresztą tak jest, że wracamy do takich utworów, które zrobiły nasz noworomantyczny, muzyczny, wierny, stereofoniczny kręgosłup. No i to jest jedna z takich pieśni.

No i kolejny utwór, który się nigdy nie zestarzeje, bo po prostu się nie może zestarzeć. Brzoski Beat, Small Town Boy. Taka ciekawostka wewnętrzna, radiowa. Ale za każdym razem, kiedy prezentuję te pieśnie, są reakcje. Tak jest i teraz. Dziękuję Państwu za nie. piotr.stelmach@radio357.pl. Bo i wspomnienia, ale też pamiętam w przyszłości kilka reakcji takich. Cóż to za zespół? Nie słyszałam, nie słyszałem. I to młodzi ludzie pisali takie maile po prostu. No i jeżeli coś odkryjecie, kochani, dzięki męskiemu... Inaczej, o męskim graniu to jeszcze porozmawiamy, ale jeżeli coś odkryjecie dzięki wierności w stereo, bo o męskim miałem mówić za chwilkę, a to powiem, to będzie nam bardzo miło i to będzie nasz taki mały gdzieś tam plusik muzyczny w tym całym wszechświecie. Brzoski Beat, Small Town Boy, przed chwilą. Woven Hand, Mr. Dave Eugene Edwards, teraz.

0: David Jean Edwards, jego Woven Hand. To jest taki zespół, taki projekt, który zawsze wykonywał bardzo emocjonalną muzykę. Być może działo się tak głównie, czy dzieje się tak głównie ze względu na dźwięk, tembr głosu lidera, ojca założyciela. Niezwykły, absolutnie emocjonalny, piękny, chociaż niezbyt wesoły. Woven Hand, Silver Sash. To była ta płyta. Polecam bardzo gorąco, jak i też płyty z tego milenium, ale jeszcze z dawnych, dawnych lat. Bardzo, bardzo gorąco. Silver Sash, utwór tytułowy. To przed chwilą.
1: Wierność w stereo.
0: 17 minut po godzinie 20, to teraz będę mówił o męskim graniu. Może to była taka jakaś niezbyt przypadkowa pomyłka, bo chciałbym, żeby państwo, ci, którzy w tym roku przyjdą na tę imprezę, odkryli to i owo. Będzie mnóstwo okazji na trzech scenach, żeby to po prostu odkryć, żeby się zapoznać z muzyką wykonawców, którzy tam będą dla państwa grali. Na naszej scenie też będzie się dużo pięknych rzeczy działo, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych wykonawców, których jeszcze na męskie nie zapraszaliśmy. No i teraz uwaga, to się wszystko przygotowuje, montuje, ale dzisiaj między 16 a 17 odwiedził tutaj nasze studio muzyk, który jest mentalnym założycielem Radia 357. Po ilu? Po trzech latach znowu sobie pogadaliśmy, powspominaliśmy, omówiliśmy sytuację, może nie tyle ogólną, ale jego sytuację muzyczno-artystyczną, troszkę też osobistą. Anno Domini 2026, ale opowiadał też pięknie o latach minionych, o swoim dzieciństwie, o swoich rodzicach. Już wkrótce ta rozmowa będzie na naszym kanale 357 Music na YouTubie. Tam bardzo gorąco państwa zapraszam. No i to jest pamiątka po tym muzyku, po męskim graniu, po zespole Organek z 2018 roku.

Ależ to było mocne i to wciąż jest mocne. Dzisiaj mówiłem o tym Kasikowi, że to jest jeden z moich ukochanych utworów, pamiątek, jedna z moich ukochanych pamiątek po w ogóle całym męskim graniu. Organek i Kasik, 2018 rok, w Krakowie, Polska, w takiej właśnie wersji.

0: Radio 357.
1: No, rozmowa z Kazikiem w wersji wideo na 357 Music na YouTubie już wkrótce. Polecam, nieśmiało. No to teraz tak. Shirley Manson, Garbage. Jeszcze jedna część, jeszcze kilka opowieści, dużo słów, kilka opowieści od artystki. Wspaniałe są tu opowieści, ale żeby to wprowadzić, to zrobimy to trochę nietypowo. Myślę, że niewielu z Państwa się tego spodziewa. No to proszę posłuchać.

0: No ale to jest mocne i piękne. Nina Simone, dwa razy Put a Spell on You, wcześniej Just Like a Woman. Przed chwilą jak za moment się Państwo, za kilka minut się Państwo przekonają, nieprzypadkowo. Za 27 minut 21, no to jeszcze raz ona.
1: Hi, this is Shirley Manson and you're listening to Radio 357.

0: Steve Markham, Duke Ericson, Budgewick i Shirley Manson. Połowa lat 90. pierwsza różowa płyta No You're Only Happy When It Rains. To przed chwilą. Ale jak wystartowaliśmy, jak Radio 357 wystartowało, to też ich muzyka znaczyła tę naszą historię, bo w 2021 roku ukazał się znakomity album No Gods, No Masters. I to było takie pierwsze coś nowego od Garbage. Właśnie tutaj, właśnie pod tym nowym, najlepszym na świecie radiowym adresem. No i 2025 Let All That We Imagine Be The Lights. Nowy album jak do tej pory, ten najnowszy. Powiedziałem, po tych wszystkich przejściach, po operacji wymiany stawu biodrowego, musiałaś w końcu pomyśleć, no i po nagraniu oczywiście nowej płyty, musiałaś w końcu pomyśleć, że misja została zakończona sukcesem. Uczucie wiktorii, no ona mówi, szczerze mówiąc tak, ale po No Gods, No Masters też czułam się bardzo zwycięsko. Jestem obsesyjną fanką Niny Simone. Jestem nią bezgranicznie zafascynowana. I kończąc No Gods, No Masters, pomyślałam sobie, przestrzegam zasad, których nauczyła mnie Nina Simone, zabieram głos, staram się jak najlepiej rzucić światło na niesprawiedliwość i uwieczniam swój sprzeciw wobec okrucieństwa, więc chciałam ponownie doświadczyć tego uczucia triumfu.
1: It felt like a big victory, to be honest, but I also felt very victorious after No Gods, No Masters, because I felt like I was, you know, I'm a obsessive fan of Nina Simone. I'm an obsessive fan of hers. And finishing No Gods, No Masters, I thought to myself, I am adhering to the principles that were taught to me by Nina Simone. I'm speaking up. I'm trying my best to illuminate injustice and record my argument with cruelty. So I then wanted to experience that feeling of triumph again. And I realized,
0: zdałam sobie sprawę, że naszym zadaniem jako artystów w pewnym sensie jest służenie tym, którzy nas kochają, kochają naszą muzykę.
1: To provide a service to those who love our music. And, you know, we are living in a world now where
0: żyjemy teraz w świecie, w którym wspólnota się rozpada. Żyjemy w czasach, gdy zorganizowana religia traci swój wpływ.
1: Currently, I think he's the only leader that's speaking the truth. And this is, I'm not a Catholic, I'm not a religious person, but I hear what Pope Leo is saying and I want to applaud him loudly.
0: I szczerze mówiąc, uwielbiam słuchać każdego słowa z ust papieża Leona. Myślę, że on jest jedynym przywódcą w tej chwili na świecie, który mówi prawdę. Nie jestem katoliczką, nie jestem osobą religijną, ale słyszę, co mówi papież Leon i mam ochotę głośno mu bić brawo. I oczywiście to nie jest koniec odpowiedzi na pytanie, bo nastąpiły kolejne słowa i kolejne ważne, piękne opowieści Shirley. A Shirley Manson mówi w dalszym ciągu tak, czuję, że w pewnym sensie zespoły mają taką samą odpowiedzialność wobec swoich fanów, swojej grupy, watachy, swoich ludzi. Naszą rolą jako artystów jest w pewnym sensie bycie jak pielęgniarki i pielęgniarze. Kiedyś czułam się jak showmanka i artystka.
1: And so I feel like in some ways bands have the same kind of responsibility towards their following, their flock, their people. You know, to try and, you know, I feel our job as artists in some ways is being like a nurse. I feel like a nurse. I used to feel like a show-off or a entertainer.
0: Kiedyś byłam showmanką, artystką, a teraz myślę sobie, o nie, moim powołaniem jest bycie pielęgniarką dla tych, którzy nas potrzebują. I mogę to robić poprzez muzykę. Jaki to wielki przywilej służyć ludziom. Pomyśl tylko o tym. Kiedy byłam młoda i dołączyłam do Garbage, ekscytowało mnie to. Wszystkie oczy zwrócone na mnie, rozumiesz? Wchodzę do klubu, wszyscy na mnie patrzą, wiedzą, kim jestem. Jestem na okładce magazynu, jestem grana w radiu, dostaję mnóstwo niesamowitych rzeczy i darmowe ubrania od cholernie niesamowitych projektantów. Ale to sprawiło, że poczułam się pusta. W ogóle nie cieszyłam się ze sławy. Właściwie to mnie odrzucało, ale sama rola artysty stała się naprawdę ekscytująca i nadal mnie to kręci.
1: I
0: naprawdę staram się podchodzić do tego poważniej, być lepszą, uczyć się, rozwijać. I tak, robię to od 30 lat i jara mnie to bardziej niż wtedy, w latach 90.

0: No Guns, no Masters, Garbage, 2021. Shirley Manson, wokalistka tego zespołu, jedna z najważniejszych, najbardziej wyrazistych osób w świecie popkultury ostatnich długich lat, dla Radia 357 przed ich koncertem w sobotnim, bo to w sobotę w Warszawie. Jeszcze jedna opowieść. Powiedziałem, no wiesz, pierwsza płyta, 95 rok, druga płyta, Version 2.0, 98, popularność, rozpoznawalność, sława. Wszystko trafione w środek tarczy. No i przychodzi rok 1999 i powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś z artystów śpiewających, grających dostaje propozycję nagrania piosenki do Bonda, no to już z tego wierzchołka bardzo trudno zejść. Ona mówi, no, to był niesamowity moment, czas wysokich lotów. Version 2.0, nasza druga płyta, jak słusznie zauważyłeś, miała świetne wyniki. Byliśmy u szczytu popularności i to była szalona, bezstresowa jazda. Wisienką na torcie była właśnie ta oferta. Otrzymaliśmy ją, a nie, właściwie to ja ją otrzymałam.
1: Yeah, there was a mind-blowing moment, because we were really flying high, you know. Version 2.0, our second record, as you so rightly point out, you know, was flying high all over the world. We were at the peak of our powers of popularity, and we were just like, it was just a crazy, stress-free ride. And to the cherry on the top was this offer that we received. Well, actually, I received it. I got invited.
0: Zaprosił mnie David Arnold, kompozytor, którego bardzo chciałam poznać przez niesamowitą piosenkę Army of Me, którą nagrał z Björk. Poprosił o spotkanie. Poszłam z nim do małej kawiarni, chyba to było w Londynie. Usiadłam, on postawił nam kawę i po prostu zapytał, co byś powiedziała na zaśpiewanie kolejnego motywu przewodniego do Bonda. I to było... Nawet teraz, kiedy ci to mówię, trudno w to uwierzyć. A według Davida, nie pamiętam tego dokładnie, bo chyba mnie odcięło, ale on twierdzi, że zaczęłam krzyczeć, o mój Boże, tak, tak, tak, oczywiście. Później udało mi się ich przekonać, żeby włączyli w to zespół, bo początkowo miałam śpiewać sama z orkiestrą. David, niech go Bóg błogosławi, zgodził się, żeby dołączyła do nas reszta składu. I zdaje się, że nagraliśmy smyczki w EL Studios w Londynie. Tam też nagrałam swój wokal. Filmowano mnie, kiedy to nagrywałam, co było bardzo stresujące. I tak naprawdę z perspektywy czasu myślę, że prawdopodobnie zaśpiewałabym tę piosenkę o wiele lepiej, gdybym nie miała wtedy dookoła żadnych kamer. Ale wiesz, tak to już jest. Świetne okazje często wiążą się z ogromną presją i jestem po prostu dumna, że i tak wyszło świetnie. W tamtym czasie ta piosenka została źle przyjęta i spotkaliśmy się z dużą krytyką. Ludzie mówili, to jest okropne, sprzedali się. Chrzanić ich. Czas jest naszym sprzymierzeńcem i dziś ten utwór często wymieniany jest w pierwszej dziesiątce wszystkich tematów przewodnich do Bonda. Ludzie zdają się go uwielbiać. A ja jestem z tego utworu naprawdę dumna.
1: You know, cinema's most successful long-standing franchise. It's gorgeous. It was a gorgeous gift, and I'm so grateful for it.
0: Znalazłem się w panteonie najsłynniejszej, najdłużej trwającej serii filmowej w historii kina. Jest przepiękna. To był wspaniały prezent. Jestem za nią bardzo wdzięczny.

No to powiem Państwu jeszcze z mocno bijącym serduchem, że takie spotkania, takie rozmowy, no to nie wywiad, to rozmowa, po prostu zawsze tak to nazywałem, tak to różnicowałem. Takie rozmowy to jest też spełnienie moich najskrytszych dziennikarskich, radiowych, muzycznych marzeń. Shirley Manson, Garbage, dla Radia 357 w najbliższą sobotę w Warszawie. Bardzo gorąco zapraszam, polecam ten koncert. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, to my już chodu stąd. Let's disappear, let's get out of here. Lecimy sobie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. The Boxer Rebellion, let's disappear na koniec. Jak zwykle. Dobrego, pięknego, wiosennego, ciepłego wieczoru.

0: Dziecka w Radiu 357.
1: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez 2 dni.
2: A co będziemy robić?
3: A gdzie?
4: A z kim?
1: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
0: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
5: A ja też się pojawię na tym pikniku. 2 komunikaty teraz, poza tym pierwszym, czyli minęła 21. A drugi to Piotr Stelmach zostawił mnie z utworem The Boxer Rebellion, Let's Disappear. I o tym Disappear bardzo dużo będziemy rozmawiać w tej audycji.
6: Plac na rozdrożu.
5: A to dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o znikaniu wody, o suszy w Polsce, o niskim poziomie rzek, który widzimy, o absurdalnych konfliktach, o dewastujących kraj

0: Panowie, Let's Disappear to był utwór, który, z którym zostawił mnie poprzednik Piotr Stelmach. Czy ta woda znika? Czy to dobrze? Let's Disappear? Jak wy to widzicie? Piotr, może ty zaczniesz.
1: No, może Let's Disappear brzmi dość optymistycznie, bo my byśmy chyba nie chcieli, żeby ta woda znikała, ale prawda jest taka, że ta woda znika. Ja właśnie wbiegłem do domu, gdyż byłem na pewnych mokradłach w Lasach Janowskich i no to, co tam widziałem, nie zaskoczyło mnie, ale niestety był to widok właśnie znikającej rzeki, która już prawie nie płynie, znikającej wody z krajobrazu, więc ten proces zachodzi znikania wody, a wraz z nią znikania całych ekosystemów, wszystkiego, co w wodach naszych słodkich żyje.
0: No właśnie, mokradła brzmi, jakby to było coś dobrego dla hydrologa, a tu się okazuje, że nie do końca. Będziesz wyjaśniał to dzisiaj podczas tej godziny. Ja tylko powiem, że audycję prowadzi Marcin Klimkowski, realizuje Julia Nowaczyńska, a Marcin Klimkowski dlatego, że w piątki o 6:30 rano prowadzę taki cykl ogrodniczo-poradniczy, ogrodowy, ale też ekologiczny, bardzo ekologiczny, Chłopak z konewką. Zapraszam w piątki. A państwa zapraszam do dzwonienia, dlatego że mamy Antka Pyzla, który jest przy telefonach, i 510-357-357 to jest telefon, pod który możecie dzwonić, żeby też od panów specjalistów się czegoś dowiedzieć albo zadać im pytanie. Ale ja mam taką prośbę, żebyście się podzielili takim oto czymś. Czy widzicie państwo suszę? Czy ją widzicie? Czy widzicie to, co widzi Piotr Bednarek? I jak ona wygląda? I czy na nią reagujecie? A jeśli tak, to jak? Na takie telefony czekam. 510-357-357. No dobrze, to teraz do pana Sebastiana. Panie doktorze, czy to jest tak, że dużo się mówi, mało się robi? Czy to jest tak, że media raz na jakiś czas dzwonią do was, do hydrologów, i mówią: hej, no to mamy taki temat, bo tam, nie wiem, jakaś rzeczka albo rzeka wyschła, albo wysycha, albo coś. Czy to jest temat, który widzimy doraźnie, jak jest maj, czerwiec, lipiec, czy nie?
2: Ja mam wrażenie, że to jest temat, który widzimy już, jak jest, dochodzi do pewnej skrajności, bo tak jak pan powiedział, no najczęściej gdzieś media sobie i społeczeństwo przypominają o temacie suszy, w momencie, kiedy jakaś rzeka zaczyna wysychać albo jakiś zbiornik zaczyna, tak, są takie regiony, gdzie, czy okresy, że te zbiorniki sztuczne mają dość niskie poziomy wody, że się cofa woda, tak, że jakieś przystanie nagle są na suchym dnie pozostawione. A tak naprawdę, no, patrząc nawet na tegoroczną suszę, ja to obserwowałem gdzieś od jesieni zeszłego roku, no to my już mieliśmy zimą tą suszę dość tam dobrze, mocno rozwiniętą, i ona dopiero teraz na wiosnę przybrała dalej na sile i zaczęła być zauważalna. Także no, osoby, które hydrolodzy, eksperci, którzy śledzą te tematy i się zajmują, no, widzieli już te symptomy suszy znacznie wcześniej, niż media się zainteresowały tematem.
0: To w Chłopaku z konewką bardzo często ekspertką jest Katarzyna Resel z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, która mówiła o suszy, kiedy leżał śnieg. I ja wtedy już poczułem taką potrzebę zapytania, jak to jest, że wy widzicie inaczej i ludzie widzą inaczej, albo jeśli nawet widzą to, co wy, to nie reagują, albo no to jest takie rzeczywiście chwilowe. Gdzie tu jest ta granica? Panie Sebastianie, no proszę, żeby to wyjaśnić, taką, no nie wiem, dychotomię. To wszystko jest takie podwójne. Niby wiemy, a nic się z tym nie dzieje.
2: No znaczy, ja to porównuję suszę do takiej choroby przewlekłej. To ona się gdzieś tam długo rozwija, możemy nie widzieć jakichś objawów albo mylić te objawy z innymi przyczynami, a gdy już ta choroba się mocno rozwinie, no to czasami jest za późno, żeby coś zareagować, albo wtedy bardziej jakieś radykalne leczenia trzeba wprowadzać, i podobnie jest z suszą. No i w tym roku ten śnieg to trochę tak maskował, bo cofnijmy się 20 lat wstecz i przypomnijmy,

0: przypomnijmy sobie, jak wtedy zimy wyglądały. To była znacznie grubsza warstwa śniegu, dłużej się utrzymująca. I teraz ta zima dała nam trochę śniegu. On rzeczywiście się długo utrzymywał dzięki mrozom, ale tak naprawdę to była cienka warstwa śniegu. I ta zima w porównaniu do poprzednich, no tego śniegu rzeczywiście troszeczkę więcej miała i dłużej on leżał, ale popatrzmy na zimę rok, też 2, 3, 4, 5, 6 i tak naprawdę te ostatnie zimy to albo tego śniegu nie mają, albo mają bardzo krótko. I to powoduje to, że tak naprawdę ta susza rozwija nam się od lat, bo w okresie zimowym cykl hydrologiczny w Polsce wygląda tak, że w okresie zimowym te zasoby wód po okresie letnim powinny się odnawiać. A u nas przez te zimy ostatnio to właśnie się nie odnawia i ta cienka warstwa śniegów tegoroczną troszeczkę zamaskowała ten problem, jak gdyby jeszcze połączona z tymi mrozami spowodowała, że tak przeciętnie, jak dla przeciętnego obywatela ta zima była w porządku i jak gdyby o suszy można było zapomnieć.
1: Piotr, powiedziałeś, że idziesz na mokradła, a nie ma mokradeł. Bardzo dużo czasu, bo kilka podcastów Wolnych Rzek wysłuchałem, w sensie twojej obecności w różnych podcastach i usłyszałem słowo tragedia, to raz, i dwa, wielokrotnie usłyszałem słowo susza i wielokrotnie usłyszałem to, że pracujesz w terenie właściwie ciągle i non-stop, przy retencji, przy obserwacji, przy różnych rzeczach, przy też swojej pracy naukowej. To co to znaczy tragedia? Co to znaczy susza? Ale tak dla Kowalskiego. I co to znaczy, że ludzie przychodzą nad rzekę, której nie ma?
2: Co to znaczy?
1: No bo wiesz, susza to jest... Co to za susza, co jak pada deszcz, powie przeciętny, nie znający się kompletnie na tych tematach człowiek.
2: Pewnie, no. To nie jest tak łatwo, być może zauważalne, choć ja widzę i wśród rolników, i wśród ludzi po prostu obserwujących jakkolwiek swoje otoczenie, że wszyscy tę suszę zauważają i myślę, że nie taktem z mojej strony byłoby tłumaczenie ludziom, czym jest susza, gdyż znam rolników na Lubelszczyźnie, którzy, żeby móc uprawiać swoje maliny chociażby, musieli wykopać studnie głębinowe sięgające kilkudziesięciu metrów w głąb ziemi po to, żeby wodę mieć i nawadniać swoje uprawy już w kwietniu. Więc to nie jest tak, że tutaj ja jako hydrolog jestem jakiś oświecony w stosunku do reszty społeczeństwa i że ja widzę jakoś dużo więcej. Ja widzę rzeczy, po które trzeba pójść gdzieś nieco dalej niż na swoje podwórko, żeby zobaczyć tam, gdzie już mało kto się zapuszcza. I nie jest niestety tak, że ja spędzam całe życie w terenie. Dużo też patrzę na różnego rodzaju liczby, statystyki i wykresy. I to spojrzenie pozwala uchwycić pewne rzeczy, które nie są widoczne tak z dnia na dzień gołym okiem. Bo właśnie akurat ta wiosna jest wyjątkowa, naprawdę jest wyjątkowa pod tym względem, że praktycznie nie ma opadów. Przez 4-5 miesięcy mieliśmy dosłownie pojedyncze dni z deszczem, przynajmniej w południowej Polsce. Więc tak źle, no ja nie pamiętam, żeby było pod względem suszy tej atmosferycznej, czyli braku opadów przez długi czas. Ale jak spojrzymy w dane z lat poprzednich, i policzymy bilans wodny z roku na rok, czyli to, ile wody docierało wraz z opadami deszczu i śniegu, a ile jej odparowywało, odpływało, to zobaczymy, że już od 15 lat nie było ani jednego roku z dodatnim bilansem wodnym w dużej części Polski, w przeważającej części Polski. Więc to nie jest tak, że mieliśmy raz bardziej mokry, raz bardziej suchy rok, tylko od 2011 roku nie mieliśmy żadnego roku, który mógłby nadrobić te braki wody wynikające z lat poprzednich. I oczywiście w 2010 były potężne powodzie, 2011 był dalej mokry, ale już później mieliśmy co roku tylko i wyłącznie mniej wody. I ten trend jest bardzo niepokojący. I w terenach, o których wspomniałem wcześniej, gdzie ja bywam, to są na przykład torfowiska schowane gdzieś w głębi lasów, czy małe leśne strumienie. Dziś byłem nad strumieniem, rzeczką o nazwie Dębowiec. to są faktycznie miejsca, którymi mało kto się interesuje. No bo tam nikt nie uprawia truskawek, nikt tam poza leśnikami, którzy prowadzą tam swoją gospodarkę leśną, rozłożoną oczywiście na wielolecia, się nie zapuszcza zazwyczaj, więc nikogo to nie interesuje. A tam susza wygląda dosłownie tak, że w zimie, kiedy była jakaś tam warstwa śniegu, choć tak jak wspomniał Sebastian, nie była ona duża, no ale utrzymywała się przez miesiąc, to w zimie rowami melioracyjnymi, których gęsta jest sieć w naszych lasach i nie tylko w lasach, woda odpływała. Jakakolwiek nadwyżka wody, która była przez chwilę, no to ona odpłynęła, już w zasadzie nie płynie rowami woda od jakiegoś czasu, bo nie ma co płynąć, więc ta jakakolwiek warstewka, która mogłaby zostać z nami w krajobrazie, no pozbyliśmy się jej siecią rowów melioracyjnych. No i aktualnie wszystkie rowy są suche lub prawie suche. W rzekach woda płynie ledwo co. Rzeki w mojej okolicy, przynajmniej w Kotlinie Sandomierskiej, notują już teraz w maju rekordowo niskie stany. Wcześniej zdarzało się to w sierpniu, wrześniu, a teraz rekordy od początku prowadzenia pomiarów na stacjach wodowskazowych na tych rzekach są bite już w maju. No, niektóre najmniejsze rzeki już wysychają, także tak wygląda susza. No, a wraz z tym wysychaniem, tak jak wspominałem wcześniej, nie ma już miejsca dla ryb, bobrów, warzek, płazów i tak dalej.
1: Jeśli komuś, trafiłem na takie stwierdzenie twoje, jeśli komuś w ogóle na tym zależy, no deklaratywnie mam wrażenie, że zależy wszystkim. Bo chyba nie znam człowieka, który by powiedział, a to tam sobie wyginą, to następne się pojawią. Naprawdę, to trudno spotkać takiego człowieka, natomiast to deklaratywnie. A później jak przychodzi do rozwiązań systemowych, o których mam nadzieję, że też opowiecie dzisiaj. I ty już zacząłeś właściwie, Piotr, ale tak, nie ma takiego kogoś, kto powiedziałby, że mu wszystko jedno. To słowo tragedia, to tragedia bezwodzia w Polsce, jeśli mogę tak w ogóle powiedzieć. Sebastian, jak ty byś to, tak jako naukowiec, ale też uczuciami, jak ty byś to zdefiniował?
0: Ciężko, bo też ja zawsze starałem się optymistycznie patrzeć, ale w tym
1: ale
0: roku...
1: Ale proszę, może będzie optymistycznie.
0: Bardzo szybko. No właśnie w tym roku mój optymizm dość mocno wyparował razem z tą wodą niestety, bo tak jak Piotr też wspomniał, no ja też obserwowałem, że właśnie te niskie stany, które tak powinniśmy się spodziewać koniec lata, początek jesieni, pod koniec roku hydrologicznego, to my dotowaliśmy no teraz tak kwiecień, maj, tam IMGW na chyba 75% wodowskazów notował właśnie te niskie stany oznaczające suszę. I ja obserwując poprzez tę popularyzację, poprzez swojego bloga, gdzieś tam śledząc te tematy z suszą, analizując to rok do roku, już od kilku lat, no to po prostu widzę, że ta sytuacja w tym roku naprawdę jest kiepska. A jeżeli nie będą jakieś regularne opady się pojawiały, no to będzie jeszcze trudniejsze. I to rzeczywiście, no tak, Piotr, też jeżdżę gdzieś tam w teren, w różne miejsca od kilku lat i widzę tą postępującą, taką wieloletnią suszę, która gdzieś w tych statystykach rocznych może nawet umykać. Chociaż jak rzeczywiście tak patrzymy na dane w dłuższej perspektywie, to mamy te ujemne bilanse i nawet ta powódź, co dwa lata temu mieliśmy powódź, to tak naprawdę ona też tego problemu nie rozwiązała. A rzeczywiście jest problem z takim systemowym podejściem, żeby tą sytuację odwrócić i z takim myśleniem, bo przy powódź przychodzi szybko reagujemy. Oczywiście też są potrzebne jakieś długofalowe działania. Natomiast przy suszy, no jak już susza przyjdzie, to nie da się szybko zareagować, żeby ją zażegnać. To trzeba koniecznie wdrażać takie działania długofalowe, żeby rzeczywiście w kolejnych latach tą suszę ograniczać. A ja jakoś nie widzę takiego podejścia długofalowego w perspektywie 10 czy więcej lat, żeby ten trend się odwracał. Oczywiście świadomość trochę się zaczyna zmieniać, natomiast za świadomością nie idą masowe działania, które by ten trend mogły odwrócić.
1: do rządzących, którzy przekraczają Wisłę w sierpniu, która ma, nie wiem, tam 8 albo 12 centymetrów, to może jeszcze wrócimy. Ja tylko dodam, że ten blok, o którym Sebastian mówi, to jest Świat Wody, to jest właściwie społeczność ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Zatem zapraszam, żeby to śledzić. A mamy pierwszego dzwoniącego. Ja tylko przypomnę, 510 357 357. Ja pytam, czy widzicie państwo suszę? I panie Piotrze, czy widzi pan suszę?
3: Tak, mogę potwierdzić. Też z Kotliny Sandomierskiej. Po 10 latach zakładałem w tym samym miejscu na bagnie w lichaczach zdjęcie fitosocjologiczne, no i niestety jest spadek jakby roślin, ilości roślin bagiennych. Natomiast chciałem powiedzieć, że działania są podejmowane, bo lasy państwowe w tej chwili mają jakby i zalecenie, i już są w trakcie planowania właśnie wykonywania zastawek na bagnach w celu odcięcia tego spływu wody rowami melioracyjnymi. I już takie projekty powstają, także coś się jednak dzieje.
1: Będziemy do tego wracać. Bardzo dziękuję za ten telefon i to taki rzeczywiście fachowy. To pana dopisuje do ludzi, którzy to widzą lepiej. Ale kolejny telefon nie, jeszcze nie, to przepraszam, bo tutaj od Julii dostaję informację. Wracamy do podstaw zatem. Piotr, zapytam, no tak bardzo, bardzo prosto. Czy to położenie, czy nasza działalność historycznie? Czy te rowy melioracyjne, czy coś jeszcze?
2: Rozumiem, że pytanie dotyczy tego, co wpływa na
1: dlaczego na tak suszę. Się stało, że mamy suszę? Nie wiem, może ktoś nie ma.
2: Jasne. Znaczy, problemy z wodą, z brakiem wody są dziś problemami globalnymi. I oczywiście one bardzo różny mają przebieg w zależności od tego, o jakim miejscu świata mówimy. Bo chociażby nie tak dawno temu Teheran był zagrożony całkowitym wyschnięciem jakby źródeł wody pozwalających zaopatrzyć ludność tego ogromnego miasta w wodę pitną, więc no, te nasze problemy wydają się jeszcze przy tym błahe z tej perspektywy. Ale składa się na to kilka czynników i to są właśnie tak te czynniki globalne, jak i lokalne. I do tych globalnych no, przede wszystkim należy zaliczyć postępującą zmianę klimatu, która wynika z naszych wieloletnich jako cywilizacji emisji gazów cieplarnianych i przekształcania środowiska, wylesiania, osuszania torfowisk. I ten proces będzie postępował dalej, nawet jakby nasza cywilizacja dziś zniknęła, to wyemitowane przez nas gazy cieplarniane z atmosfery nie znikną tak szybko i ten proces będzie dalej postępował. I on wpływa na suszę w ten sposób, już przechodząc na nasze podwórko, bo dla naszego podwórka mam liczby, że rośnie parowanie zarówno z otwartych powierzchni wody, jak i z gleby, jak i parowanie, transpiracja, czyli to oddawanie wody do atmosfery przez oddychające rośliny. I już samo to, te straty na parowanie mogą przy niskich opadach w danym roku przekraczać ilość wody, która dociera z atmosfery w ramach opadów deszczu i śniegu. Więc już sama zmiana klimatu jest czynnikiem, który bardzo mocno ogranicza nam dostępność wody. Zwłaszcza, że niesie ze sobą jeszcze takie zjawisko jak mniej równomierny rozkład opadów w ciągu roku, czyli mamy bardzo długie okresy suche, no, świetny przykład aktualna wiosna, i później bardzo krótkie, a bardzo intensywne okresy z ulewnymi deszczami. Świetny przykład powódź sprzed 2 lat w zlewni Odry. Więc to jest jeden problem. Reszta problemów jest już związana z tym, co my robimy z wodą, która dociera do nas.
1: Która na, jednak nasz spadła.
2: Teren. Mhm. Która jednak spadła, tak, w postaci deszczu czy śniegu. I to, co my z nią zrobimy, no już ma duży wpływ na to, czy tą wodę będziemy mieli później dostępną, czy to dla rolnictwa, czy dla życia w rzekach, bo możemy zrobić bardzo różne rzeczy. Mamy pod tym względem w Polsce bardzo dobrą sytuację, ponieważ zdecydowana większość zlewni naszych rzek znajduje się na terenie naszego kraju, więc cała ta woda, która do nas spada, no to my nią zarządzamy. Niestety od dawien dawna to zarządzanie polega przede wszystkim na pozbywaniu się tej wody. I jest to prawda, że Lasy Państwowe i inne instytucje prowadzą pewne projekty związane z retencją tej wody w dawniej zmeliorowanych terenach. Skala tych projektów jest jednak dalece niewystarczająca, bo w skali Polski mamy według bardzo niekompletnych danych około 330 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych. To jest ponad dwukrotnie więcej niż naturalnych rzek. A jak wspomniałem, dane te są bardzo niekompletne i na terenach leśnych zwłaszcza, więc w lasach najpewniej mamy około 100 tysięcy kilometrów rowów odwadniających te lasy i bagna. I projekty renaturyzacji, projekty retencji wody obejmują nikły procent, obawiam się, że promil potrzeb tego przywracania retencji przez zasypywanie rowów, przetamowanie i tak dalej. Ale to nie wszystko, co robimy z wodą, bo my jeszcze przez ostatnie 100-200 lat uregulowaliśmy rzeki, sprawiliśmy, że woda też tymi uregulowanymi, wyprostowanymi, przegłębionymi rzekami odpływa dużo szybciej, no i już bezpowrotnie trafia do Bałtyku, znaczy bezpowrotnie, dopóki nie wyparuje i w formie deszczu nie wróci, ale to nie zawsze się dzieje tam, gdzie byśmy chcieli, ten deszcz. Więc tych procesów osuszania my sobie przez kilkaset lat zrobiliśmy bardzo dużo i nie jest tak, że to nie było potrzebne, bo to było potrzebne, tylko zmieniły się warunki, chociażby związane ze zmianą klimatu.
1: Aha, czyli założyliśmy, że będziemy na przykład spławiać węgiel w PRL-u rzekami, albo że jest potrzebne uregulowanie rzek do tego, żeby na przykład rzeki nie wylewały, ale to już później nie myśleliśmy, co będzie za, nie wiem, kilkadziesiąt lat. Tak to rozumiem?
2: Tak, znaczy ciężko byłoby przewidzieć być może 100 lat temu to, że tak bardzo
1: i powiedzieć im, nie róbcie tego.
2: Tak, nie, nie, oczywiście, że nie. Po prostu dziś już mamy tą wiedzę i no, jest to wiedza, która pokazuje nam, że musimy podjąć działania. Nie dalej jak 3 dni temu, 25 maja, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, organ doradczy ministra środowiska, wydała opinię w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań przerywających odwadnianie bagien i torfowisk w lasach. I w opinii tej wskazuje zarówno prawne, jak i techniczne narzędzia, którymi należy wodę w lasach zatrzymywać, i wskazuje na potrzebę masowego i powszechnego wdrażania w lasach działań hamujących odpływ wody rowami. Nie w ramach jakichś projektów ze środków unijnych, tylko wszędzie, powszechnie. Ponieważ bez tego, no tak jak wspominałem wcześniej, mokradła będą w przyspieszonym tempie znikać, a wraz z nimi zasoby naszych wód, więc ten problem jest naprawdę poważny.
1: A to ten optymizm, o którym mówił Sebastian Szklarek, gdzieś tam jest przynajmniej w takiej deklaracji, ale nie, daleko niewystarczający. Czy widzicie państwo suszę? Jak ją widzicie? Gdzie ją widzicie? Jest z nami pan Jacek, tak? Dobrze patrzę?
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Miał być jeden temat, ale poruszony by został drugi temat. Otóż niedawno wyszedł temat, ja dzwonię z Podlasia, Białystok, okolice Białegostoku, temat zalewu Siemienówka. Jak Siemienówka degraduje narew, rzekę narew?
1: Zalew.
4: To jest jeden temat dla fachowców, a drugi temat mój lokalny. Mam, mieszkam w Białymstoku, ale żona pochodzi z powiat moniecki, miejscowość Długołęka. Moja działka graniczy rzeczką nazywaną Karlicą potocznie. Wyobraźcie państwo sobie, że było 6 tam zbudowanych przez bobry. Było żeremie duże i szlak wszystko to trafił, bo spółka wodna, która gospodaruje w cudzysłowiu tak zwanymi rowami melioracyjnymi, przyjechała koparka duża, rozwaliła to wszystko i popłynęło. Mhm. Także to...
1: Panie Jacku, dziękuję serdecznie za ten telefon i ja nie czuję się absolutnie na siłach, więc oddaję głos fachowcom. Sebastian, Piotr, który z was skomentuje to, co usłyszeliście.
2: To może... To ja mogę się odnieść do zapory, może Sebastian do bobrów?
1: Tak niech będzie, tak niech będzie. Podział. Dobrze, to dobry podział.
2: Super. No więc Siemianówka, sztuczny zbiornik utworzony na Górnej Narwi. Podobnie jak wszystkie zbiorniki zaporowe, no wpływa w bardzo znaczący sposób na rzekę, na której jest zbudowany, ponieważ po pierwsze on sprawia, że podnosi się poziom wody powyżej takiej zapory. Zbiornik Siemianówka ma jakąś tam powierzchnię otwartego lustra wody, powierzchnię bagien powyżej, które w taki sztuczny sposób zostały wręcz stworzone w tym akurat miejscu. Ale wraz z tą wodą zatrzymywane są też wszelkie osady niesione przez rzekę i one zamulają ten zbiornik, mówiąc potocznie, on wypłyca się, ale nie przedostają się przez zaporę, więc poniżej takiej zapory rzeka ma za mało materiału, który rzeka niesie, za mało piasku po prostu i jej koryto coraz bardziej się zapada, obniża. Wraz z tym obniżaniem się koryta, które nazywa się fachowo erozją wgłębną, opada też poziom wód gruntowych w całej dolinie poniżej takiego zbiornika zaporowego, więc to jest taki długotrwały efekt, a poza tym no, zapora jest wykorzystywana także do produkcji energii elektrycznej, jest wykorzystywany zbiornik do rekreacji i jakiś tam poziom wody stale jest utrzymywany, albo przynajmniej jest próba utrzymania tego poziomu wody, gdyż tam też jej już od dawna brakuje. I w związku z tym zaburzony jest taki naturalny cykl wylewów rzeki. I choćby Narwiański Park Narodowy bardzo przez to cierpi, położony niżej w biegu Narwi, ponieważ rzeka ta nie wylewa tak, jak miało to miejsce przed budową zbiornika Siemianówka, gdyż zbiornik przechwytuje te wezbrania. Więc znów nie ma tego uzupełnienia starorzeczy, wód w dolinie Narwi w związku z funkcjonowaniem zbiornika. I bardzo podobnie dzieje się w wielu innych przypadkach zbiorników zaporowych, więc w takie sposoby zbiornik taką suszę pogłębia.
1: Sami sobie chciałoby się powiedzieć i myślę, że Piotr Bednarek odpowiedział na to pytanie albo też wyjaśnienie problemu, który nasz słuchacz, jak przypomnę, 510-357-357, czy widzicie państwo suszę, jak ją widzicie i jak reagujecie. Także o uczuciach można mówić, także o uczuciach. Sebastian Szklarek, to pytanie do ciebie o te bobry, no bo to jest susza, bobry, powódź, no. Ja mówię o naprawdę nieznajomości rzeczy, ale jak sądzę, większość Polaków to są osoby nieznające się na rzeczy. To jakbyś te trzy słowa połączył dla wyjaśnienia tym maluczkim, do których ja się zaliczam, żeby była jasność.
0: Tak, znaczy no, bobry są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w obu tych zjawiskach, zarówno w suszy i w powodzi, z tego względu, że no, tamy bobrowe zazwyczaj są na mniejszych ciekach. No, na Wiśle czy na Odrze bobry nie wchodzą, bo by się nie wyrobiły ze zbudowaniem zapory tamy swojej. Natomiast dzięki temu, że one, że to są, to jest duża ilość mniejszych takich zbiorniczków przez nich tworzonych, rozproszonych właśnie na tych mniejszych ciekach, to one tworzą nam retencję już w takich wyższych partiach terenu, czyli można powiedzieć, że to jest bliskie tej idei, żeby zatrzymywać deszcz tam, gdzie on spada, albo jak najbliżej tego miejsca, czyli na tych najwyżej położonych terenach. No bo doliny rzeczne, szczególnie te duże, no to już są najniżej położone i retencja tam powinna być, jeżeli w ogóle gdzieś rozwijana, to na ostatnim miejscu. I bobry są takimi sprytnymi inżynierami, że one potrafią efektywnie znaleźć dobre sobie miejsce, żeby się nie narobić, a tej wody sporo zretencjonować. Szukają jakichś przewężeń terenu, gdzie rzeczywiście budując tą tamę są w stanie wodę zatrzymać. I w ten sposób ograniczają suszę, bo ta woda się podpiętrza, nawadnia okoliczne tereny, stabilizuje się przepływ w rzece. A powódź też, no bo to też te zbiorniki mają jakąś taką do przelewu większego, zawsze taką pojemność, tak jak na zbiornikach sztucznych mówi się, że jest pojemność powodziowa, no tak samo te tamy bobrowe też część takiej pojemności mają. I jeszcze można dodać do tego jeszcze jeden kataklizm w postaci ognia, że te tamy bobrowe, rozlewając wodę, tworzą taką jak gdyby zaporę przeciwogniową, że jeżeli gdzieś jakiś pożar w okolicy wybucha i przechodzi przez taki teren z tamami bobrowymi, no to te tamy są takimi często barierami, które utrudniają rozprzestrzenianie się ognia. Więc to jest jeden z naszych sprzymierzeńców, który nie bierze pieniędzy za to, co robi, bo robi to zarówno dla siebie, jak i my, dla nas możemy z tego korzystać. To się tak fajnie nazywa usługi ekosystemowe, że ekosystem nam jakieś korzyści daje i właśnie w ten sposób takie korzyści dają nam bobry. No są jeszcze też inne korzyści wspierania bioróżnorodności, oczyszczania tej wody, która przepływa przez taki podmokły teren, no, a to jest temat rzek.
1: Temat rzeka, o jakże dzisiaj to pasuje. Jest z nami pan Maciej, który odpowie na pytanie, jak widzi suszę, tak?
5: Dobry wieczór, Maciej.
1: Dobry wieczór.
5: Ja dzwonię, jestem mieszkańcem od urodzenia Solca Kujawskiego. To jest taka niewielka miejscowość, kilkunastotysięczna, która z jednej strony ma rzekę Wisłę, a z drugiej strony ma Puszczę Bydgoską. Duży kompleks leśny. Ja byłem, znaczy teraz troszeczkę nie, już mniej. Kiedyś byłem zapalonym rowerzystą i po tej Puszczy Bydgoskiej dużo jeździłem. Ale rzekę Wisłę też obserwuję, jak ona przez te 20 kilka lat, powiedzmy świadomie. No i widać, niestety widać, jak to się zmienia. W Puszczy Bydgoskiej mogę powiedzieć na przykład leśnicy zaczynają mieć problem z utrzymaniem naturalnych zbiorników wody pożarowej. Bo na przykład, tutaj jest takie, w lesie jest taki, był duży zbiornik wody pożarowej, bardzo dużo, taki dosyć spory. I w ten zbiornik coraz mniej tej wody, coraz mniej było i w tym roku, czy w zeszłym roku okazało się, że już nie można z niego korzystać. A przez cały czas, przez te 20 kilka lat jeszcze było, ale widać było ubytek tej wody. Także leśnicy muszą sobie radzić sobie z ubytkiem tego. W lesie ogólnie widać, że jest sucho i teraz mamy maj, a byłem ostatnio, to chodzi się po ściółce leśnej miejscami jak po takim chruście w tej chwili już. Natomiast jeżeli chodzi o rzekę Wisłę, 3 czy 4 lata temu u nas w Solcu Kujawskim z wielką pompą oddano przeprawę promową, która była czynna tylko tak naprawdę jeden rok. Się okazało, że...
1: Bo nie było po czym pływać?
5: Z jednej strony tak. Znaczy była ten, później w ciągu roku, w pierwszego roku eksploatacji chyba zaczęły się problemy, natomiast okazało się, że przyczółki, które wybudowano z wielkim pietyzmem, takie nowoczesne, z dwoma poziomami, żeby móc prąd przebijać w zależności od poziomu wody, okazało się, że ten przyczółek na niższy poziom wody i tak jest za wysoki w tej chwili, bo i prąd nie ma do czego przebijać. I okazało się, że kiedy przynajmniej tak czytałem gdzieś, że wzięto dane poziomów wody sprzed 10 lat i na tej podstawie budowano te przyczółki. No widać faktycznie, że jednak ten ubytek jest dosyć spory. Nie mówiąc o tym, że kiedyś łachy na rzece to tam gdzieś w okolicy lata się zaczynały tworzyć, a w tej chwili, nie wiem, w zeszłym w kwietniu już było widać łachy na rzece, takie te, które się tworzyły. Także niestety widać, a jeżeli chodzi jeszcze tutaj o świadomości społecznej, czy tam, ja bym to nazwał chyba taką empatią ekologiczną, można by to tak nazwać.
1: Która mam wrażenie rośnie, chociażby ten
5: nie.
1: temat...
5: Panie redaktorze, obserwując swoje otoczenie, takich osób
1: wrażliwych.
5: Może po średnim statusie społecznym. O średnim statusie społecznym. Dopóki nie zapragnie wody do podlewania trawnika, to chyba niewiele osób się przejmie tym. Tak panu powiem. Ważne, żeby trawnik zielony był przed domem, żeby tam z tego, żeby można było...
1: Jak w Kalifornii.
5: Samolotem gdzieś polecieć na wakacje, natomiast jak już chyba paręnaście lat temu rozmawiałem w takim gronie w pracy i mówiłem, tak, ja już to dostrzegałem, mówię, o, że tu kiedyś, bo to Puszcza Bydgoska, jak tu kiedyś może pożar wielki, ponieważ Puszcza Bydgoska jest ten obszar to jest obszar tak zwanych wytm śródlądowych.
1: Tak, tak.
5: W tej chwili budują u nas drogę ekspresową S10 przez Puszczę Bydgoską i to widać. Ten piasek taki charakterystyczny jest, to jest taki miałki prawie jak wydmowy. Mówię, że jakby kiedyś, nie daj Bóg, zdarzył się ogromny pożar lasu, był tu pożar lasu w latach 90., ale to odrosło, a to mówię, jakby to spłynęło, mówię, to może się już nie odrodzić, to może kiedyś jakaś pustynia powstanie.
1: Panie także, Macieju...
5: Także mógłbym długo o tym porozmawiać, ale generalnie ja trochę pesymistą jestem w tym.
1: No zobaczymy, czy wrócimy do optymizmu i ja myślę, że teraz zrobimy sobie chwilę przerwy na muzykę, a ja zapytam, co susza nam robi, ale nam, to myślę, roślinom, zwierzętom i chyba na końcu ludziom.

0: Nie wiem, czy dobrze dobrałem piosenkę, ale przynajmniej własnoręcznie. Marcin Klimkowski, Klimek i też Chłopak z Konewką, piątkowe poranki o 6.30, a ze mną, z Państwem i ze mną są Piotr Bednarek, hydrolog i doktorant na UJ-cie, tak w skrócie, i pan doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Świat Wody to pan Sebastian Szklarek i Wolne Rzeki to pan Piotr Bednarek. No i oczywiście słuchacze, bo pytam o to, czy widzicie państwo suszę i jak ją widzicie. 510-357-357 to jest plac na Rozdrożu. To teraz znowu, jeśli pozwolicie, podzielimy, jak susza wpływa na świat roślin, bo słyszałem, że sosny będą mniejsze, albo w ogóle ich nie będzie, Piotrze.
1: No, las, w którym dzisiaj byłem, to las sosnowy w dużej mierze. I sosen, które w tym lesie widziałem, zlokalizowanych bardzo blisko rowu odwadniającego ten las przez ostatnie pół wieku, na każdej z tych sosen widziałem jemioły. I to jest taka oznaka, która pokazuje nam, że te sosny mają prawdopodobnie niedobór wody, że odczuwają tą suszę. Jemioła, która jest półpasożytem, jest w stanie bardziej się rozrastać i szkodzić takiemu drzewu, doprowadzając po latach swojego bytowania na nim nawet do zamierania sosen. Więc to są już procesy, które się dzieją w ogromnej skali. Domyślam się, że zarówno w Puszczy Bydgoskiej, jak i Sandomierskiej dotykają one no właśnie tego najpospolitszego gatunku w naszych lasach. Więc leśnicy z pewnością odczuwają i odczują to bardzo mocno, zwłaszcza, że na perspektywy na przyszłość, tak jak wspominałem, wraz ze zmianą klimatu, nie są optymistyczne. Znaczy są... No, możemy się spodziewać, że będzie suszej i cieplej.
0: A Piotr, jeszcze zapytam o jeden taki argument. To nie jest to, że pełnię rolę adwokata diabła, ale są tacy, którzy mówią, że ale no to u nas to jest mały problem w porównaniu z tym, co mają tam, nie wiem, na zachodzie Europy, bo tam to jest dopiero wyjałowione, rzeki uregulowane i w ogóle inaczej. Czy to prawda, czy nie? Czy taki argument jest w ogóle... Inni mają gorzej, to w ogóle jest taki trochę argument nie okej, ale no jak ty byś się do niego ustosunkował?
1: No to zależy, o czym dokładnie mówimy, bo...
0: O regulacji rzek bardziej.
1: Skomplikowany. Tak, o regulacji rzek, no to na zachodzie Europy faktycznie rzeki były regulowane wcześniej, dłużej i często bardziej intensywnie. W Polsce takim przykładem całkowicie uregulowanej dużej rzeki jest Odra. I też zresztą już wraz z suszą, upałami i zanieczyszczeniami, które się do tej rzeki dostają w ogromnych ilościach. Widzieliśmy 4 lata temu, co się z Odrą dzieje, jak wygląda wymieranie w przyspieszonym trybie, wymieranie życia w takiej rzece. Więc na zachodzie takie rzeczy już też się działy wcześniej. I faktycznie część naszych rzek wygląda lepiej niż większość rzek na zachodzie Europy. Ale też prawda jest taka, że tam się już dzieją od 30 lat duże projekty renaturyzacji, przynajmniej niektórych rzek, może nie tych największych, a my dopiero się przyglądamy i powoli zaczynamy to robić, ale wychodzimy z trochę lepszego punktu.
0: No tak, najlepiej to w ogóle zacząć coś większego. Albo żeby tego było dużo. Jeszcze raz podaję numer telefonu 510-357-357, plac na Rozdrożu i pytanie, czy widzicie państwo suszę i jak ona wygląda waszymi oczami? A ja zapytam Sebastiana, jak susza zmienia świat zwierząt, przepraszam. Co to tak naprawdę robi? To, co się dzieje, te niskie stany rzek i te łachy i te rzeczki, które w ogóle znikają, niektóre malutkie, małe.
2: No to opowiem to z perspektywy zwierząt, tych, które w tych wodach żyją, bo te lądowe to jest troszeczkę inna bajka. Natomiast no, rzeczywiście no, jest problem, no tutaj też temat pewnie bliższy Piotrowi, czyli tarliska ryb. No, w momencie, kiedy wysychają te rzeki, to tracimy miejsce rozrodu ryb, ale także innych małych owadów, które tej wody potrzebują, czy to całym, swoim cyklu życiowym, czy w pewnych jego fazach. No to takim skrajnym właśnie przykładem jest, jeżeli wyschnie, to w ogóle nie ma. Natomiast no też niskie stany, czyli tej wody mniej jest, no to też są inne zagrożenia dla tych organizmów, które w tych wodach żyją, bo jeżeli mamy mniej wody, to ona łatwiej się nagrzewa, a tu nawet zmiany 1-2 stopnie wody płynącej, nie mówię już o zbiornikach stojących, to jest dużo dla takich organizmów i to czasami bardzo łatwo przekroczyć pewne progi, które powodują, że te organizmy albo źle się czują i chorują, albo po prostu nie mogą się rozwijać. To jest jeden aspekt, a drugi to jest zagęszczenie tych wszystkich zanieczyszczeń, które w tych wodach są, bo no, w tej chwili u nas nie istnieją przepisy, które by mówiły, ok, jest susza, musicie zrzucać mniej ścieków oczyszczonych albo je bardziej podczyszczać. W teorii powinno być to stały zrzut przez cały rok, niezależnie od tego, czy mamy wysokie, czy niskie stany. A w tych niskich to się gorzej rozcieńcza. Jeżeli się gorzej rozcieńcza, no to te wszystkie organizmy są poddawane temu stresowi, a jeżeli mają jeden stres, to są mniej odporne na inne czynniki i to się później razem kumuluje i wpływa na te czy pojedyncze organizmy, czy całe te ekosystemy wodne, na funkcjonowanie zależności pomiędzy nimi.
0: To ja nie wiem, czy wszystkie wątki zdążymy poruszyć. Na pewno nie zdążymy. Sam pytam, sam odpowiadam. Natomiast tak właściwie już blisko końca. Czy Polska źle gospodaruje wodą i jak mogłaby robić to lepiej? Ja wiem, że takie szybkie recepty to nie jest to, czym wy, naukowcy, szafujecie, no ale może moglibyśmy się od kogoś nauczyć, albo od samych siebie, od swoich naukowców, od was, jako państwo, że to trzeba działać tu i teraz, jak rozumiem, systemowo, no bo to zawsze się pojawia, to w każdej dziedzinie. Piotr, jak ty to widzisz, bo od narzekania do działania, czy to jest zbyt optymistyczne, co ja mówię? Tak właśnie jako osoba, która się nie zna.
1: Ja z perspektywy bycia zarówno troszkę w nauce, gdyż kończę doktorat właśnie dotyczący tych problemów poniekąd związanych ze stanem naszych wód, rzek, a po części zajmująca się aktywizmem, ochroną przyrody od dekady, no to obserwuję raczej niezmienne takie ignorowanie przez klasę rządzącą, klasę czy kadry, zarówno polityczne, jak i w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, ignorowanie nauki, ignorowanie naukowców i no, bardzo głośny, myślę, że wyraz dał temu wczorajszy protest naukowców pod Sejmem dotyczący finansowania nauki, które w Polsce z roku na rok spada. I ten spadek finansowania nauki nie jest przypadkowy, bo naukowcy mówią rzeczy niewygodne i takie, które wymagają, jeśli chcielibyśmy podejść do nich poważnie, prowadzenia różnego typu zmian w zarządzaniu. Więc z mojej perspektywy zajmowania się od dekady ochroną przyrody, rzek, mokradeł, niewiele się w tej kwestii zmienia niestety. Deklaratywnie tak, ale wciąż jest to bardziej takie głosy, jakieś wołanie na puszczy przebijające się wśród nie głosów z drugiej strony, tylko faktycznego działania, bo cały czas polska gospodarka wodna, instytucje zarządzające wodami w Polsce, czyli przede wszystkim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ale też Lasy Państwowe, na które obejmują 25% powierzchni naszego kraju, przede wszystkim zajmują się przyspieszaniem odpływu wody. I to jest takie działanie systemowe. Oczywiście są projekty, często ze środków unijnych, jakieś projekty LIFE i tak dalej, które punktowo mają za zadanie naprawić tą sytuację przywrócić gdzieś, jakieś naturalne stosunki wodne, właśnie przez zasypanie rowu, zbudowanie zestawki, renaturyzację rzeki, tylko że to są punktowe działania wśród wciąż postępującego osuszania. Na przykład rozbieranie tam bobrowych i zabijanie bobrów to są rzeczy, które się dzieją przede wszystkim na wniosek Wód Polskich i Lasów Państwowych, które oczywiście częściowo robią to dlatego, że tego chcą mieszkańcy, którzy mają tam jakieś swoje działki pola sąsiadujące z terenami Skarbu Państwa, którymi zarządzają te dwie instytucje, ale często po prostu robią to dlatego, że tak się robiło przez ostatnie 100 lat i poprzednie instytucje, czy w przypadku lasów ta sama tak zawsze robiła. Więc my potrzebujemy bardzo poważnych zmian, radykalnych zmian w gospodarce wodnej, o ile zależy nam na tym, żeby rzeki nie wysychały. Z mojej perspektywy mało komu na tym zależy, ale ten problem prędzej czy później dotknie już nie tylko małży żyjących w rzekach i 30 gatunków ryb, tylko dotknie też i rolników, i już dotyka, i mieszkańców wsi i miast, więc jeszcze może ten moment faktycznie nie nastąpił, ale on nastąpi prędzej czy później.
0: Sebastian, czy to dopiero wtedy się coś stanie, jak problem suszy i problem wód, melioracji, rzek i tego, co się dzieje ze światem zwierząt, roślin, ale też i jak to skutkuje na ludzi? Czy to dopiero się ruszy, jak to się stanie temat polityczny, czy on już może jest tematem politycznym? Bo ja mam wrażenie, że to jest taki temat na razie naukowy dla was i trochę medialny dla mnie i dla moich kolegów po fachu raz na jakiś czas.
2: Znaczy to jest temat polityczny, który pojawia się, jeżeli akurat w dobry moment do jakiejś kampanii wyborczej trafi.
0: No nie jesteśmy teraz w kampanii wyborczej, więc w ogóle...
2: Teraz nie jesteśmy, ale jakbyśmy tak spojrzeli wstecz, to była taka jedna kampania, któraś, nie pamiętam, czy te poprzednia, czy dwie kadencje wcześniej, że temat suszy był na ustach wszystkich partii politycznych wtedy startujących. Teraz przy poprzednich wyborach mieliśmy temat Odry wspomnianej przez Piotra, tak, katastrofy. Wszystkie partie miały w programach jakieś próby działań, żeby takiej sytuacji na przyszłość zaradzić, tylko no to jest właśnie tak, że są słowa w trakcie kampanii, są obietnice, niezależnie kto pójdzie, dojdzie do władzy, to i tak te tematy wodne, środowiskowe spadają gdzieś na koniec listy priorytetów i albo w ogóle nie są realizowane, albo są realizowane w tempie żółwim, a nie w takim, jak potrzeba. Więc to jest takie, tak, no jest ten temat obecny, ale nic się z nim nie robi, albo się robi za mało.
0: A zostało nam 1,5 minuty, naprawdę. Czy jest, ja wiem, że to bardzo medialne, ja wiem, że to bardzo, no może nawet tanie, ale Sebastian, najpierw Sebastian, czy jest taki ruch, który można by było wykonać teraz? Taki nie, że dzisiaj wieczorem, ale no powiedzmy w ciągu roku, dwóch, ruszyć maszynę, która by była jakąś optymistyczną maszyną. Sebastian?
2: Ja poruszę temat, który tutaj trochę mniej był, czyli te obszary rolnicze. W ciągu 2 lat jesteśmy w stanie porobić dużo zastawek na rowach melioracyjnych i zmienić system finansowania, że nie płacimy suszowego za straty, a jeżeli płacimy, to tylko wtedy, kiedy są jakieś działania podejmowane przez rolników, żeby adaptować się do suszy i ją ograniczać, a przekierować te środki na bobrowe, że jeżeli bobr zrobi jakąś tamę i zaleje część pola, to wtedy za tą część pola zapłaci odszkodowanie, a i tak de facto są tereny przylegające do tego, tam powinny plony się zwiększyć dzięki lepszemu wilgotnieniu.
0: Piotr?
1: No to ja dowiążę do tego, o czym wspominałem wcześniej, o tej opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, że zasypywanie rowów melioracyjnych, budowa zastawek, czy prostych takich przegród z worków wypełnionych ziemią powinny być powszechnym działaniem na terenach lasów państwowych przede wszystkim, na terenach, gdzie to nie ma negatywnego wpływu na właścicieli gruntów, którzy się na takie działanie nie zgadzają, ale w lasach potencjał jest na to ogromny. Jak to zrobić, pokazywaliśmy niedawno na naszym filmie na kanale Wolne Rzeki pod tytułem Instrukcja zatrzymywania wody w zmelioranym lesie. To nie są trudne rzeczy, tylko wymagają masowego wdrożenia przez Lasy Państwowe.
0: No tak. Liczyłem na to, że będzie coś dobrego na koniec i właśnie było. Piotr Bednarek, Wolne Rzeki, hydrolog. Doktor Sebastian Szklarek, Świat Wody, ekohydrolog. Marcin Klimkowski, Klimek. I zapraszam jutro rano na Chłopaka z Konewką. Julia Nowaczyńska, Antek Pyzel realizowali audycję. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.

Dobry wieczór. Basz z tej strony. Zaczynamy neurotransmisję w Radiu 357, a zaczęliśmy od zespołu KUP i od ich albumu, który obchodzi w tym roku 20 lat i to jest przerażająca liczba, tym bardziej, że ja pamiętam, że byłem runnerem tak zwanym na festiwalu Freeform Festival w Warszawie, gdzie opiekowałem się zespołami i tam KUP grało i pamiętam, że byłem pod sporym wrażeniem i mam sentyment do tego zespołu w związku z tym. Ten utwór nosił tytuł Come to Me, a na wokalu Yukimi Nagano, czyli głos, który być może kojarzycie z Little Dragon, bo oni wszyscy pochodzą ze Szwecji, KUP również stamtąd. To był ich trzeci i ostatni album niestety. Poprzedni też był bardzo, bardzo znany, nazywał się Waltz for KUP, a ten, o którym teraz mówię, to KUP Island. A jest już ze mną w studiu Marcin Cichy, który przyjechał z Wrocławia i z którym za chwilę porozmawiamy o jego nowym albumie pod szyldem Meeting by Chance. Póki co posłuchamy jednego z tych z utworów właśnie z tego albumu, a potem posłuchamy kolejnych i o nich porozmawiamy.

0: Agantaria i Meeting by Chance, czyli Marcin Cichy.
1: Dobry wieczór.
0: Witam, super, że dojechałeś do nas, do Warszawy, z Wrocławia.
1: Też się cieszę.
0: Marcina, jeśli nie kojarzycie jako Marcina Cichego, możecie kojarzyć z projektu Skalpel, który współtworzy. No ale dzisiaj będziemy rozmawiać o Meeting by Chance, czyli o twoim projekcie solowym, bo kolejny album w twoim dorobku. Uraczyłeś nas nową muzyką ostatnio.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak naprawdę mogę powiedzieć, że to jest debiutancki album.
0: Tak czujesz?
1: Że to, tak czuję, że te poprzednie były takimi jakimiś próbami oderwania się właśnie od tej współpracy z Igorem, może trochę takiej próby zrobienia czegoś samemu, a nie do końca może udanej zawsze, a to chyba oceniam jako takie dojrzałe dzieło.
0: Ciekawe, bo wiesz, że minęło 10 lat od poprzedniej płyty, znaczy od pierwszej płyty twojej, zdaje się, jako Meeting by Chance. Dzisiaj się zorientowałem, że to właśnie już 10 lat i 10 lat i Inside Out. Więc może ten czas, który minął, też powoduje, że czujesz, że robisz to na nowo, w tym sensie, że...
1: Właśnie ten czas jest taki nieliniowy, bo ja robię muzykę cały czas. Wydaję ją, ale nie sprzedaję, tak jak ci wspominałem. I gdzieś tam pomiędzy w tym czasie, w tych 10 latach zrobiłem kilka wydawnictw, które leżą u mnie na półce, ale to postanowiłem wydać naprawdę.
0: Ciekawe, bo też rozmawialiśmy o tym poza anteną, że tak jak ty tworzysz i potem zapominasz, że można by było to jeszcze promować i wydawać. I to jest chyba dowód na to, że ten proces twórczy jest absolutnie czysty i jest dla tej muzyki, jest dla tego procesu i wydaje mi się, że to jest taka najczystsza forma tworzenia tak naprawdę i takiego dialogu ze sobą, a są artyści, którzy najchętniej to by tylko promowali, tylko niestety trzeba mieć jeszcze No ja mam nadzieję, że te albumy, co tam leżą na tych półkach, to jednak ujrzą światło dzienne kiedyś.
1: Tak, tylko najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie to potrzebne, bo czasem jest lepiej mieć mniej utworów i odczuć, że to są utwory konkretne, te, które chcesz, żeby przedstawiały ciebie, niż mieć jakiś zbiór, który jest nie do końca określony.
0: Chociaż tak naprawdę może warto zostawić tę ocenę odbiorcy. Znaczy wiadomo, że to się musisz z tym czuć w 100% tak integralnie.
1: Zawsze trzeba to przetworzyć sobie.
0: No tak, tak, tak. No to jest też ciekawy proces właśnie dzielenia się swoją muzyką ze światem.
1: Ja jeszcze mam może tą wadę, że nie lubię wracać do przeszłości. Jak coś się dzieje, to lubię wybiegać w przyszłość, co zrobię następnego dnia, a jeżeli coś już było, no to było, zapomnijmy o tym.
0: No tak.
1: Czy to było dobre, czy złe? Nie wiem, jakaś taka cecha charakteru może.
0: Ale jestem też ciekaw właśnie tego, jak ty widzisz to ze swojej perspektywy, no będąc, tworząc Skalpel od tylu lat, na ile... Jakby jak różni się ten proces i jak układasz sobie ten jeden świat właśnie z Igorem i w Skalpelu, a ten swój solowy? Czy to są bardziej przerwy od Skalpela, czy to już są jakby takie równoległe światy, które się dzieją, czy jak to widzisz teraz z perspektywy lat? I to się pewnie też zmienia, nie, z czasem.
1: To chyba jest prosta historia, tak jak każda, czyli każdy zespół, każdy muzyk w zespole w pewnym momencie potrzebuje nagrać coś sam. Samemu spróbować swoich sił w pojedynkę. No i chyba też tak było ze mną i Igorem. Igor zaczął robić swoje rzeczy, ja zacząłem robić swoje, a teraz chyba to idzie równolegle, równorzędnie.
0: No dopiero co byłem w zeszłym roku na waszym koncercie na Eufoniach, zdaje się. Budowaliście fajny projekt. Ja słyszałem taką opinię ostatnio od kolegi producenta, że jeśli producent muzyki elektronicznej nagrywa płytę ambientową, to znaczy, że to jest taki już najbardziej zaawansowany w rozwoju jego moment, że to już doświadcza takiej dojrzałości i że to już dalej nie może, że już więcej to nie wiadomo co. Też tak czujesz, bo to w sumie jest w dużej mierze ambientowy album, ten, który nagrałeś. Tam różne, powiedzmy, gatunki się przenikają, ale jest bardzo taki, myślę, bardziej ambientowy niż te poprzednie rzeczy, które wypuszczałeś.
1: Ja lubię bardzo technologię i gdzieś fascynuję się cały czas syntezą granularną, co wiąże się z ambientem, z jakąś atmosferą, wyzwalaniem jakichś brzmień lejących się i chyba to właśnie tu możemy usłyszeć na tej płycie.
0: Czyli inny warsztat trochę, powiedzmy.
1: Trochę inny warsztat, jakieś inspiracje właśnie technologiczne.
0: Nowe zajawki. Dobrze, posłuchajmy utworu pod tytułem View, który zdaje się akurat jest troszeczkę żwawszy, że tak powiem.
1: Ta płyta ogólnie ma taki przebieg od takiej masy niezorganizowanej na stronie A do strony B, gdzie artysta, podmiot liryczny już wie, co robi.
0: Okej. To ładnie powiedziane. Dobrze, View i Meeting by Chance.

0: Meeting by Chance i utwór View za nami w Neurotransmisji, a ze mną Marcin Cichy, czyli właśnie Meeting by Chance w studiu. Powiedz mi, jestem ciekaw, czy muzycy brali udział w nagraniu tego albumu?
1: Ja tylko.
0: Ty tylko. Czyli to, co słyszymy, to jesteś po prostu...
1: To jestem ja.
0: To jesteś ty.
1: Z założenia i wykonania jest to projekt solowy, więc nikt się więcej nie pojawia.
0: A czy planujesz jakieś koncerty z tym projektem?
1: Planuję. Jest jeden zaplanowany w grudniu w Warszawie, w klubie Jasmine.
0: Czy już można zaprosić?
1: Żeby to zapraszamy, a reszta to się okaże. Mhm.
0: Ale powiedziałeś ciekawą rzecz przed chwilą poza anteną, że czujesz, że... To, no chociaż mówiłeś to też wcześniej w rozmowie, że to jest dopiero moment, w którym czujesz, że to jest takie gotowe, że to jest takie świadome, że poprzednie wydawnictwa były jakąś próbą, tak, szukania brzmienia. To wiesz, no to z twoich ust to jest dla mnie zaskakujące, bo myślę sobie, ten Marcin to tak zawsze...
1: No gdzieś chyba cały czas siedzę w laboratorium i w końcu z niego wypełzłem.
0: Ale ciekawe, że przychodzi taki moment, że jest się pewnym, wiesz, i ma się taki spokój, że to już jest rzeczywiście ready.
1: Jakieś może takie uczucie przekonania, że to jest to. Że to chcę pokazać, to jestem ja, nie?
0: Super. Co nie oznacza, że to poszukiwanie w laboratorium się skończyło.
1: To się nigdy nie kończy, niestety.
0: No tak, albo na szczęście. A powiedz mi właśnie, a propos tych wszystkich rzeczy, które wydałeś po drodze, no chciałem ci też zapytać o tę współpracę z Lil Peep, bo to jest też taka duża rzecz, myślę. W sensie z jednej strony nieoczywista i w tym sensie jakaś taka skupiająca swoją uwagę, a z drugiej strony rzeczywiście taka już na takim obiegu bardzo międzynarodowym. Jak to wspominasz w ogóle, to spotkanie i jak czujesz, że, nie wiem, ono wpłynęło na twoją jakąś drogę muzyczną? Czy to był taki po prostu skok w bok, czy to było coś, co bardzo jakoś cię też, nie wiem, była taką składową, która cię kształtowała?
1: To mogła być bardzo ładna przygoda. On niestety już nie żyje.
0: No wiem,
1: niestety. Ja robiłem wtedy płytę pod tytułem Changes, czyli zmiany, i postanowiłem wyszukać jakichś wokalistów, w końcu przełamać taką barierę tej muzyki instrumentalnej. No i jak to mam w zwyczaju, siadłem, zorganizując sobie własne prywatne YouTube party, i wyszukałem Lil Peepa. Napisałem do niego, czy zrobiłby ze mną jeden utwór. Finalnie mu się spodobało to, co robiliśmy. Zrobiliśmy 6 tych utworów.
0: Czyli początkowo miał być pewnie jeden, a
1: tak, a poszło lawinowo i on wyjechał na trasę koncertową, z której już potem niestety nie wrócił. I to była taka krótka przygoda, która nie miała ciągu dalszego, niestety.
0: Ale zdążyliście to wydać przed jego śmiercią?
1: Zdążyliśmy to wydać przed jego śmiercią, ale to nie dostało właściwej promocji przez to, że jego już nie było. Ja też nie czułem, no tak, że to będzie fair dalej to kontynuować, sprzedawać i cokolwiek z tym robić. Więc to się zakończyło na 10 lat, dopóki jego mama nie odzyskała praw autorskich do jego utworów, i wtedy z nią wspólnie to zrobiliśmy.
0: Opublikowaliście to dopiero. A wy mieliście okazję się spotkać?
1: No niestety nie.
0: Niestety nie.
1: Ciekawe, ale w XXI
0: wieku.
1: Spotkanie
0: poprzez muzykę.
1: Właśnie.
0: Tak. Ja wiem, że to nie jest żadna bariera w tym momencie, tylko ciekaw byłem, czy udało ci się zdążyć go poznać osobiście.
1: Nie, nie, ale ja miałem na myśli to, że obecne współprace w większości są internetowe, niestety.
0: No tak, z drugiej strony może dzięki temu powstają, bo może by nie powstały, gdyby to wymagało spotkań, wiesz.
1: Ja może też jestem taki, że może wolę współpracę korespondencyjną.
0: Ja też nie mam...
1: Gdzieś
0: ja
1: takie
0: mam...
1: bardziej intymne dla mnie, że jeżeli komuś wysyłam coś i mówię, nagraj do tego wokal, to wierzę, że on to zrobił najlepiej w warunkach najlepszych dla niego, a nie, że musiał przyjechać do studia i zrobić to w godzinę.
0: A, to też ciekawe.
1: To może mieć taką dodatkową wartość osobistą.
0: No tak, też ta obecność drugiej osoby może wpływać na to, co się robi w tym studiu. Tak, ja też mam bardzo dużo na koncie współprac. Nie wiem, czy kojarzysz Tomka Mreńce.
1: Tak, oczywiście.
0: No, z Wrocławia zresztą też. My z Tomkiem nagraliśmy szereg rzeczy, łącznie z całymi płytami, kolaboracjami, remiksami sobie nawzajem, i dopiero się poznaliśmy po chyba 3 czy 4 latach na próbach do moich koncertów, bo graliśmy razem. Sobie do dzisiaj to wspominamy, że tak się też zdarza. Posłuchajmy kolejnego utworu z twojego albumu, niech to będzie Time Deception.

0: Time Deception, czyli tytułowy utwór z albumu Meeting by Chance. A powiedz, Marcin, taką rzecz. Mówiłeś, że szukałeś wokalistów, trafiłeś na Lil Peepa i tak doszło do tej współpracy. A masz takie na przykład wymarzone postaci ze światowej nawet sceny, z którymi wokalistów czy wokalistkę, z którymi chciałbyś coś nagrać, że przyszło ci do głowy kiedyś, ale nie wiem, jeszcze nie miałeś odwagi napisać.
1: Zaskakujące pytanie, bo chyba przestałem o tym myśleć, że gdzieś się skoncentrowałem na tym, żeby robić samemu wszystko i być samowystarczalnym.
0: Czy to był
1: na
0: taki pewno moment?
1: Na pewno są takie nazwiska, ale na prędce nic nie wynajdę chyba tak.
0: Ciekawe. Czyli to był taki moment wtedy, że czułeś, że chcesz otworzyć się na wokalistę, na wokal, ale może już po prostu wyczerpałeś tę potrzebę tamtym materiałem. A może też taka niezrealizowana szansa wtedy cię zniechęciła?
1: Ciężko mi wymienić jakieś nazwisko, bo nie chciałbym mierzyć teraz za wysoko, prawda?
0: No ale wiesz, sky is the limit. No. To jest, wiesz, hipotetyczne pytanie.
1: Oj, nie wiem. Ale chciałbym na przykład z jakimś wokalem operowym spróbować czegoś.
0: A, to ciekawe.
1: Gdzieś zderzyć jakieś gatunki muzyczne ze sobą.
0: Mam na koncie taką współpracę z Michałem Sławeckim, świetny kontratenor światowej sławy, mieszka w Szwajcarii aktualnie. Do filmu nagraliśmy utwór, mogę ci polecić. Świetna praca i bardzo jest otwarty na elektronikę i na eksperymenty. A z takich w ogóle producentów światowych masz jakieś takie swoje postacie, które ci bardzo imponują na przykład? I
1: Vangelis. Na pewno. Chociaż nie wiem, czy nie bardziej w tamtym czasie, jak słuchałem elektroniki takiej, powiedzmy, z lat 80., to nie był Jean-Michel Jarre.
0: Okay.
1: I ta płyta Zuluk, jak ja usłyszałem te wszystkie sample wokalne, te dźwięki, które nie wiadomo skąd docierały, to straciłem głowę. Moim marzeniem był sampler wtedy.
0: Okay.
1: Co nie było osiągalne kompletnie.
0: Tak?
1: Jak to w ogóle zrobić? Jak ten wokal przetworzyć, nagrać? Niesamowite to było.
0: No właśnie, a jak tam ten właśnie rozwój, jak z tą dostępnością sprzętu wtedy, jak to się zmieniało z twojej perspektywy wraz ze zmianą w ogóle jakby sytuacji w Polsce finansowej, dostępu do różnych sprzętów i tak dalej? To był taki moment przełomowy jakiś, kiedy wszystko zaczęło być bardziej osiągalne, czy to jak ta walka wyglądała wtedy o to, żeby ten pierwszy sampler mieć? Bo to były zupełnie inne początki niż teraz mają, wiesz, dzieciaki, które mają właściwie dostęp do komputera wszystkie. No, te ceny też są w porównaniu do tamtych inne.
1: Ja miałem taki kieszonkowy sampler Yamaha SU-10 wielkości piórnika. Tam się parę sekund dało wgrać o jakości miernej, beznadziejnej. I na tym się wszystkiego uczyłem. Potem się pojawił kolejny sampler Yamaha, a potem to się pojawiło dostępne, już w komputerze można było to zrobić, także nie było z tym problemów.
0: Czyli zaczynałeś od samplerów generalnie?
1: Zaczynałem od syntezatorów i potem dodatkowo zobaczyłem, że jest ten sampler i że ja to muszę mieć.
0: I miałeś.
1: I miałem.
0: Udało się.
1: Ale w postaci zabawki. No ale to było, wypełniało moje potrzeby.
0: No jakby ta zasada działania była ta sama, nie? A jakieś takie masz syntezatory swoje pierwsze, które kupiłeś i do dzisiaj masz, bo masz sentyment?
1: Mam sentyment do Soliny String Ensemble, który sprzedałem koledze i dzisiaj sobie nie mogę tego wybaczyć.
0: Musisz do niego zadzwonić i go odkupić może.
1: No wiem, że on by mi go nie sprzedał.
0: Ja mój pierwszy syntezator taki wyniuniany, o którym marzyłem, to był Roland SH-101 i mam go do dzisiaj. I chyba nie miałem go sprzedać. No, na tamte czasy to też był dla mnie duży wydatek.
1: Mój tato przyniósł kiedyś ten syntezator i powiedział, mój kolega chce go sprzedać za 100 zł, chcesz? I ja tak zobaczyłem, no monofoniczny, to nic się nie da. Nie chcę.
0: Naprawdę.
1: Tak.
0: I to nie masz do dzisiaj.
1: Nie mam do dzisiaj.
0: To jest tak piękny syntezator. Ale no tak, on już też bardziej u mnie stoi w studiu jako właśnie wspomnienie tamtych czasów, wiesz, i taki symbol, ale nie umiałbym go chyba sprzedać mimo wszystko. Ja pamiętam, że zajerałem się nim, bo czytałem, na czym muzykę robi Olaf Dreyer z The Knife i on bardzo dużo używał tego syntezatora i ja sobie kupowałem wtedy te rzeczy, które miał on, bo byłem bardzo zafascynowany brzmieniem.
1: No. Ja tak szybko przeszedłem chyba w epokę komputerową z ośmioślada Tascama. Jak zobaczyłem, że wszystko można nagrać najpierw na Amigę, potem na peceta, to gdzieś ten środowisko in the box zaczęło mi odpowiadać bardziej.
0: A, no widzisz.
1: Tak, bardziej uniwersalne jest, wszystko można zmienić, zapamiętać te sesje, nie trzeba pamiętać gałek, jak były ustawione,
0: no tak,
1: co się robiło, co się chciało, tylko od razu się to mata.
0: No i ta praktyczna też jakby strona, że jeżdżenia z koncertami i tak dalej, wszystko masz ze sobą, nie?
1: Tak, i gdzieś ten sentyment do tych analogowych rzeczy zostawiłem z tyłu.
0: Mm. No i a brzmi zacnie.
1: Kwestia roboczogodzin to jest chyba.
0: No tak,
1: wszystko.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. W takim razie posłuchajmy kolejnego utworu pod tytułem Blair.

0: Blair i Meeting by Chance, czyli Marcin Cichy, który jest ze mną w studiu. Słuchaj, ja cię muszę, wiesz, wiadomo, że dzisiaj rozmawiamy o Meeting by Chance, nie o Skalpelu, ale jestem ciekaw twojej perspektywy, wiesz, bo to że wydawaliście w Ninja Tune, pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie wtedy, że to było taki, i wydaje mi się, że dla wielu osób z mojego pokolenia muzyków to był taki zastrzyk wiary w to, że możemy, mhm. już poza Polską, że wiesz, że możemy przebijać ten mur. I jestem ciekaw w ogóle, jak ty wspominasz ten moment i jak od tamtego czasu w ogóle też obserwujesz, nie wiem, zmiany i rozwój sceny muzycznej. Takie dwa pytania w jednym. Ale parę słów o tym. Jestem ciekaw, bo nigdy nie rozmawialiśmy o tym. A to jest taka ikoniczny case, wiesz, że polski zespół wydał w takiej wytwórni wtedy. To był też taki pik właściwie Ninja Tune, mam wrażenie, nie? Taki bardzo mocny moment w ogóle dla wytwórni.
1: Kurczę, jak to ująć w krótkiej wypowiedzi? Ja chyba ogólnie wtedy nie byłem na to gotowy. Wiele rzeczy może bym zrobił inaczej, ale zawsze byłem osobą, która wierzyła, że wszystko jest możliwe, więc wyszukaliśmy z Igorem adresy wytwórni, które nas interesowały i po prostu wysłaliśmy demówkę. I to się wydarzyło. To się po prostu wydarzyło. Mhm. Świat nie ma barier i jak ktoś w coś wierzy, to powinien to robić, żeby to osiągnąć.
0: No mi się też wydaje, że po prostu ta muzyka to sprawiła, nie? Bo oni, to są takie wytwórnie, które wierzę w to, że do dzisiaj słuchają, chociaż na pewno nie wszystkich demówek, ale że ta muzyka potrafi otwierać drzwi, nie?
1: Skądś nowi artyści muszą się pojawiać, więc jeżeli wysyłają płyty demo, to ktoś się odsłuchuje.
0: No tak. A to właśnie to drugie pytanie, bo właśnie połączyłem właściwie w dwa, ale ta zmiana...
1: Znaczy jeszcze powiem, bo to się nałożyło, ten nasz kontrakt, powiedzmy, nałożył się z wejściem naszym do Unii Europejskiej i dopiero wtedy mi się wydaje, że zobaczyliśmy, że te drogi są otwarte. Mhm. My może zobaczyliśmy ten kupon, to lotka wypełniliśmy troszeczkę wcześniej, nie?
0: No i też
1: ale wcześniej chyba tak byliśmy jako młodzi ludzie zamknięci, mówię ogólnie, wszyscy młodzi ludzie zamknięci na to, że coś jest możliwe do zrobienia za granicą. Mm-hmm.
0: Ale myślę, że byliście inspiracją. Myślę, że to jest, że byliście takim przypadkiem, który właśnie otworzył banie młodym ludziom i dał wiarę, więc super. No zresztą z tym Lil Peepem zrobiłeś to samo, po prostu spodobało ci się, napisałeś, to się wydarzyło. To jest kolejny dowód na to, że trzeba to robić.
1: Trzeba to robić i ja ogólnie mam taką tezę, że historia muzyki to jest historia płyt, których nikt nie chciał wydać. Mhm. Czyli nawet Szadę, która miała problem z wydaniem swojego materiału, nikt nie chciał wydać i finalnie wydała jednak w to w Sony chyba. Gdzieś te problemy a to nie taki wokalista, a to zmienicie zespół, a to nie takie utwory. Gdzieś to ten sukces zależy od samozaparcia artysty.
0: Ja też słyszałem taką opinię i zgadzam się z tym, że wiele takich ikonicznych, nie wiem, takich płyt, które zmieniły bieg historii muzyki rozrywkowej, te takie wielkie albumy, że one też są częściowo teraz z perspektywy czasu wydają się nieudane, bo one były pierwsze, bo ktoś robił pierwszy raz coś inaczej, eksperymentował, wiesz, jeszcze to nie było ugruntowane, ustalone, jak taki gatunek ma brzmieć, jak powstawał grunge na początku. Nikt nie wiedział, czym jest grunge, ale powstawały takie płyty i one były jakoś nieporadne, ale też bardzo takie zuchwałe i odważne w tym sensie, że przecierały jakieś nowe szlaki. Więc to jest troszkę też z tego rozdania, że ci wielcy artyści nie pasowali, no bo byli po prostu inni.
1: Jak robisz coś, czego nie było, to troszeczkę skazujesz siebie na surową ocenę.
0: No tak.
1: Bo nie ma kontekstu, nie ma miary, którą można przyłożyć wprost. Mhm. Potem już ona jest. Jak usłyszysz, jak gra na przykład Miles Davis na trąbce, to potrafisz to powtórzyć, a jak słyszysz to, musisz to wymyśleć, musisz być geniuszem.
0: Z drugiej strony masz szansę być kimś na dłużej i kimś wyjątkowym, jak robisz coś inaczej. No dobrze, dziękuję ci Marcin bardzo za wizytę, za piękną muzykę. Będę pewnie wracał do tego albumu. W grudniu mam nadzieję, że będę na twoim koncercie.
1: Zapraszam.
0: I super, że nas odwiedziłeś w Warszawie. Wracaj szczęśliwie do Wrocławia pięknego i jesteśmy w kontakcie.
1: Dziękuję bardzo.

Tilt i Aparat, który wystąpi w tym roku na Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Przypominam, że ten festiwal się dzieje już za tydzień. Ja na nim na pewno będę i będzie dzisiaj niespodzianka mała w związku z tym festiwalem. Połączymy się z Adamem Goćkiem, czyli z organizatorem, który opowie coś, co nieco o tym, czego się można spodziewać na Tauronie w tym roku. Oczywiście wielu z tych artystów i artystek już słuchaliśmy w Neurotransmisji. Posłuchamy zresztą przez najbliższych trochę minut kolejnych z nich. Dzisiaj też gościem będzie Rzekomo, projekt Rzekomo, który od samego początku istnienia jest grany w Neurotransmisji, a dzisiaj porozmawiamy osobiście. Rzekomo nas tutaj odwiedzi w studiu. A póki co Jameson i Dirty Dog, właśnie artysta, który pojawi się na Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Posłuchajmy.

Jameson i Dirty Dog. Ja myślę, że to jest koncert, który zapowiada się bardzo energetycznie. To jest bardzo żywiołowy artysta. Jestem bardzo ciekaw tego, co się wydarzy na scenie. Taki utwór, który trochę wymyka się profilowi tej audycji, ale Jameson rzeczywiście jest wyjątkowy i bardzo porusza odpowiednie struny w mojej głowie i w moich uszach. W tym roku naprawdę mocny line-up, zresztą Tauron nas do tego przyzwyczaił. Między innymi będzie można posłuchać Subtract, który niedawno wrócił z kolejnym albumem, też granym zresztą regularnie w Neurotransmisji, więc mam takie wrażenie, że to jest festiwal, który w dużej mierze pokrywa się z zainteresowaniami muzycznymi prowadzącego, ale też mam wrażenie, że waszego jako słuchaczy. Posłuchamy Subtract w utworze Days Go By z gościnnym udziałem Toro i Moi.

0: Subtract i Days Go By za nami. Subtract wśród artystów, których będzie można posłuchać w Katowicach już za tydzień, w najbliższy weekend, znaczy nie najbliższy, ten, który za chwilę się zacznie, ale ten w przyszłym tygodniu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a z nami niespodzianka, na łączach mamy Adama Goćka, czyli organizatora Taurona. Cześć Adam, czy my się słyszymy?
1: Dobry wieczór, cześć, słyszymy się.
0: Słyszymy się. Ja to już mówiłem tutaj na antenie parę razy, ale tobie jeszcze nie mówiłem tego, że Tauron to był taki festiwal, który był dla mnie kompasem i jak wróciłem pierwszy raz z Taurona, to już wiedziałem, gdzie chcę podążać jako artysta. Także myślę, że odchowałeś trochę pokoleń, nie tylko słuchaczy, ale też muzyków. No i domyślam się, że...
1: Bardzo się cieszę, bo też historia tego festiwalu jest bardzo długa, także no, to na pewno mogło się tak dziać, że parę pokoleń żyje z tym festiwalem. Także cieszę się.
0: 20 lat w zeszłym roku pyknęło.
1: Tak.
0: Domyślam się, że jesteś teraz w takim gorącym czasie przygotowań do kolejnej edycji. Jak to się odbiera jako organizator po 20 latach, że to działa, że to ciągle działa, że to ciągle trzyma poziom i tak dalej?
1: To są dwie płaszczyzny, bo ta muzyczna, artystyczna jest cały czas wspaniała, fascynująca i my tym żyjemy i to jest taka bardzo przyjemna część pracy całorocznej, bo nad takim festiwalem się pracuje cały rok. Już o tym myślę, że tuż po zakończeniu trzeba będzie myśleć o kolejnej edycji. Tak to niestety działa. No i to, ale to jest cały czas fajne. To bardzo to lubimy. Tak jak mówię, jest to wręcz fascynujące, no bo kochamy muzykę i jeżeli się nie ma takich zdolności, jak na przykład ty, że możemy ją wykonywać, to, no to przynajmniej możemy z drugiej strony ją dotykać i coś prezentować, zapraszać, szukać, wymyślać, układać, line-upy, sceny. No, ale też oczywiście jest ta bardziej prozaiczna część tego biznesu i tej pracy, że no przez te wszystkie lata to nie są łatwe czasy generalnie dla tych tego rynku festiwalowego i generalnie tego rynku muzycznego, mówię, organizacji eventów, koncertów, imprez. Po pandemii na pewno coś tak poszło w taką stronę, że trudniej jest, te czasy są takie bardziej szalone. Czasami trudno coś tak poukładać, jakby się chciało. No i to i oczywiście z tym się wiąże dużo też różnych stresów i jakichś tam problemów, które po drodze trzeba pokonywać. No i wiadomo, że z wiekiem to jest tak, że coraz czasami jest mniej siły na to wszystko. No ale tak jak mówię, cały czas nas to fascynuje, my kochamy to i... No i to trwa, no 21 edycja w tym roku już dokładnie za tydzień.
0: Tak, mam nadzieję, że patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy tam będą przeżywać te emocje, będziesz miał potwierdzenie, że kolejny rok było warto to robić i że będziesz się zbierał, tak jak mówisz, do kolejnego, budowania kolejnego line-upu. No w tym roku, jak zwykle, zresztą przyzwyczaiłeś nas do tego, jest bardzo mocny skład. Tak przypomnę na szybko, Matthew Herbert, Kending Ray, Hania Rani, Monolink, Blauan, Mod Selector, Dictaphone, F. Demin. Przed chwilą posłuchaliśmy Jamesona i Aparat. Jest bardzo, bardzo, bardzo zacne grono. A ja jestem ciekaw, słuchaj, tych takich scen, może mniej takich, które się wybijają z tego line-upu, takich właśnie mniej standardowych, tych klubowych, tych, nie wiem, jakichś pozostałych atrakcji, które tam można będzie, których będzie można doświadczyć. Może troszkę przybliżyłbyś takich właśnie artystów i o tych wydarzeniach dodatkowych powiedział, których tam można się spodziewać u was.
1: No, zawsze ten program jest bardzo różnorodny, bo my mamy to szczęście, że koncerty odbywają się w bardzo różnych przestrzeniach i na bardzo różnych scenach. Wszystkie są bardzo komfortowe, właściwie wszystkie są pod dachem, ze świetną akustyką, a że te przestrzenie są od sal koncertowych typu duża sala, ta symfoniczna, NOSP, poprzez te sceny w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, aż po te sceny klubowe w starej części muzeum, czy amfiteatr, czy NOSP-ze, to wszędzie, czy każda z tych scen pozwala prezentować inny gatunek muzyczny, innego rodzaju artystów, też powiedzmy z różnych takich levelów budżetowych, mówiąc tak brzydko. No i te, oprócz tych oczywiście największych scen i tych artystów, przed chwilą wymieniłeś, to mamy jak zawsze w tylko 4 takie, czy mniejsze sceny, bo one są mniejsze, ale to są często także tak hale namiotowe na około 2000 osób. No i w noc w tej, mówię o tym piątku i sobocie, bo oczywiście otwieramy koncertem uroczystym w czwartek i w czwartek w ogóle będzie tak bardzo uroczysty to koncert, ponieważ Hania Rani, która napisała pierwszy taki duży utwór symfoniczny, koncert, zagra go razem z naszą orkiestrą Narodową Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, z taką dużą orkiestrą, tam około 50 paru muzyków, także to będzie na pewno bardzo duże wydarzenie. Takie troszeczkę nietypowe dla tego typu festiwali, no ale my mamy to szczęście, że mamy ten NOSP, więc możemy z tego korzystać i oczywiście się bardzo cieszymy i to jest na pewno taka duża wartość dodana tego festiwalu. A tam później w piątek, w sobotę, także w NOSP odbywają się koncerty takich mniej znanych artystów. Oprócz Matthew Hemberta i Momoko w tym roku, bo to rzeczywiście jest artysta kultowy dla nas też, tak. Zresztą żeśmy już kilka razy zapraszali. I no i tam jest na przykład też ta bardzo różnorodnie, bo jest i Ego Def, taki szalony duet naszej Resiny, jest Diktafon, jest Phenotypes, Hiroki, Chiba. Klubowe sceny w tym roku są dwie. Jedna taka klasyczna, większa i ona też jest tak podzielona, że w piątek jest taki bardziej undergroundowy i techno, tak mówiąc, takie prawdziwe techno, czyli obok Kenny Gray'a, którego wymieniłeś, między innymi mój król, czyli Dave Clark.
0: No tak.
1: Także Blavan z nową płytą, bardzo, może nie najłatwiejszą płytą, ale świetną płytą. Karol Manoid z nowym live swoim takim audiowizualnym. A w drugi dzień jest totalnie ta scena klubowa w innej bajki.

0: dawno takiej muzyki, albo może wcale nie było na naszym festiwalu i się bardzo z tego cieszę, bardzo się z tego cieszę. Ta scena w ogóle też będzie w tym roku całkowicie wyglądała od strony scenograficznej i wizualnej. Ta sama scena, ta gdzie DJ-ka będzie troszkę tak jakby na środku, że ludzie będą właściwie dookoła. Za niedługo zresztą pokażę może wizualizację, bo one są naprawdę wyjątkowe i to jest taka scena, też myślę taka... Bardzo duży krok do przodu, jeżeli chodzi o to, co chcemy pokazać. No i mamy drugą scenę klubową, troszeczkę mniejszą, też całkowicie innymi dźwiękami klubowymi, bo tam z jednej strony Errol Alkan i BZP, a z drugiej strony Giborato i nasz oczywiście najukochańszy Robak Wrumę, który jak od wielu, wielu lat właściwie ostatnio próbowałem to policzyć i kiedy zresztą widzieliśmy się niedawno z Gaborem w Gdyni i on to jakoś przy mnie liczył i to jest kilkanaście lat na pewno, kończy nasz festiwal, to jest ostatni set, closing od 4 do 7 rano. Zawsze są to bardzo wzruszające chwile.
1: Tak.
0: I takie, że i on już wiele razy płakał i publiczność płakała. Jest to bardzo przyjemne. I jest oczywiście też taka szalona scena, która w zeszłym roku zadebiutowała u nas. Mówię o kolektywie Basota i oni co roku zapraszają bardzo, bardzo, bardzo różnych i szalonych artystów. I w tym roku ja oczywiście prawie no chyba nikogo oprócz Automata nie znałem z tych, których zaprosili, nam najpierw ich zaprezentowali. No i później jak zacząłem sprawdzać, słuchać i oglądać, bo to często tacy Instagramowi artyści, to naprawdę tam będzie takie egzotyczne szaleństwo, jak ja to nazywam. No i tak to wygląda, jak zawsze jest bardzo różnorodnie. Te sceny są fajne, że one są mimo wszystko, każda z nich kameralna i te warunki do oglądania, słuchania i przeżywania muzyki u nas są takie naprawdę wyjątkowe.
1: A tak pomyślałem sobie, że kiedy jest się programerem, bookerem takiego festiwalu, to jest coś też w tym spełniania swoich marzeń muzycznych, prawda?
0: Tak. No ja nie ukrywam, że na przykład ta sobota na klubowej scenie z Digwidem i z Warrenem, to jest jakieś takie też dla mnie mini prezent. Zresztą w ogóle w tą sobotę też tak wypadło, że będą moje urodziny, także...
1: Czyli sobie zrobiłeś sobie prezent
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, tak. Także może się gdzieś tam spotkamy.
1: Czyli jak tu nie kochać swojej pracy. Słuchaj, no tak. Ja dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wspomniałeś o Automacie, który zresztą kiedyś współprowadził tę audycję przez pierwszy rok, a ja mam dzisiaj też taki rarytasik, bo od niego coś przedpremierowo posłuchamy z jego epki, która jeszcze nie została wypuszczona dzisiaj. Właśnie podesłał mi utwór. Zresztą w ogóle całość, także jeden z tych numerów poleci. Jest rzeczywiście mocny skład, Hinody Tapes, mówię z Polski, jest Manoid rzeczywiście ze swoim projektem specjalnym i wielu innych artystów. To też super.
0: Omasta z dwoma projektami.
1: Dokładnie.
0: Na naszym festiwalu w tym roku jest Koza z Kubą Więckiem, taki projekt hip-hopowo-jazzowy, świetny.
1: Świetny.
0: Bo Kuba Więcek to taki naprawdę ulubieniec, jeżeli chodzi o polskich muzyków, tych takich nowych. No i z Kozą fajna nowa płyta, bardzo ciekawa. Z hip-hopów jest jeszcze Coffee Stone, to akurat taki brytyjski hip-hop, bardzo ciekawy. No także jest od muzyki symfonicznej, przez jazz, hip-hop, aż po techno.
1: I wiesz co, i mi się właśnie też z tym kojarzycie jako Tauron, że ten wachlarz jest taki szeroki. To jest, myślę, super ciekawe i myślę, że ludzie, niektórzy mogą o tym nie wiedzieć, bo im się może kojarzyć Tauron stricte elektronicznie, jeśli nie byli oczywiście na festiwalu, mówię. A tak naprawdę tam jest bardzo, bardzo dużo różnych dźwięków i to jest w ogóle takie święto chyba muzyki dla ludzi, którzy muzykę kochają tak w ogóle. A też mi się wydaje, że ta publiczność się w rezultacie od siebie też dużo ma okazję nauczyć. Super. Ja oczywiście jestem, będę od piątku, także się widzimy na terenie. Powodzenia ze wszystkim, dzięki za rozmowę i oczywiście zachęcam do kupowania biletów, bo ja zakładam, że jeszcze są.
0: Cały czas są. To oczywiście te dwudniowe karnety i bilety pojedyncze na piątek i sobotę, bo ten koncert otwarcia z Hanią Rani i orkiestrą NOS się wyprzedał bardzo szybko, mimo że ta sala jest duża, bo to jest sala na 1600 osób i tak naprawdę zainteresowanie chyba było razy trzy. No ale nie chcieliśmy. Był taki pomysł, żeby prowadzić drugi koncert, ale

0: Ja tak szczerze nie lubię takich dwóch koncertów jednego dnia. Także cieszę się, do zobaczenia w Katowicach. Od czwartku już czekamy na wszystkich, na ciebie od piątku. No i mam nadzieję, że aż do niedzieli czy poniedziałku nawet, bo festiwal teoretycznie kończy się w niedzielę. Jeszcze mamy taki dzień zamknięcia, na który też serdecznie zapraszam.
1: No w czwartek będę po prostu tutaj. Dlatego tak. Dobra, no super.
0: Tak.
1: Dzięki Adam, powodzenia jeszcze raz i dzięki za rozmowę i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc, pa, pa, pa.

Automat. Wszyscy, którzy słuchają neurotransmisji od początku istnienia, czyli od jakichś, myślę, 5 lat, kojarzą Automata, który kiedyś prowadził tę audycję ze mną. Automat, przypominam, na Tauron, nowa muzyka w przyszły weekend. To był przedpremierowy odsłuch jego utworu z epki, która światło dzienne ujrzy za jakiś czas. Przed nami kolejna artystka, która wystąpi na Tauron, nowa muzyka, czyli Anna. Ja już kiedyś opowiadałem o tym, że gra DJ sety od 14 roku życia, a zaczęła je grać w klubie swojego ojca. Wystąpi w Katowicach na Tauronie. Posłuchamy jej w utworze Bloom, a od razu po rozmowie coś od projektu Rzekomo. Dzisiaj Rzekomo odwiedzi mnie w studiu. Porozmawiamy o nowym albumie już niedługo.

0: Anne and Freedom Fighters za nami. Anna na Tauron, nowa muzyka w Katowicach. Dzisiaj jest już ze mną w studiu rzekomo. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, Zetyka. Jeszcze nie zaczniemy rozmowy, bo pomyślałem, że fajnie byłoby posłuchać czegoś od ciebie i wybrałem na początek Is Not, żebyśmy weszli w klimat twojej muzyki, bo jest skrajnie różna od Anny, więc pomyślałem, że to będzie dobry wstęp, a za chwilę porozmawiamy o albumie i w ogóle o twojej dosyć specyficznej formule wydawania muzyki, ale to wszystko za chwilę, żeby nie wyprzedzać faktów. Rzekomo i Is Not.

0: Rzekomo z nami, czyli Krzysztof Pikuła, witam.
1: Cześć.
0: To był utwór Is Dead z twojego nowego albumu, trzeciego z serii. Ja muszę opowiedzieć parę zdań. Ja wspominałem o tym na antenie, bo grywałem twoje rzeczy, ale powiem dla wszystkich, którzy tego jeszcze nie wiedzą, że wydajesz muzykę w specyficznej formule, którą sobie narzuciłeś, jakiś rodzaj rygoru i dyscypliny. W ciągu 10 lat planujesz wydać 10 albumów, na każdym z nich 10 utworów. Według zasady 10 times 10, tak? Gives 100. Mhm. Dużo dziesiątek w tym wszystkim. No właśnie, i poza tym, że jestem ciekaw w ogóle genezy tej decyzji z twojej strony, coś o tym już wiem, bo coś czytałem, natomiast chciałbym, żebyś opowiedział jeszcze ze swojej perspektywy w ogóle, skąd ten pomysł i taki impuls, żeby sobie tak to ustrukturyzować.
1: Na pewno tych powodów było więcej niż jeden i kiedy o tym myślę nawet dzisiaj, to też wciąż przychodzi mi do głowy wiele różnych jakby interpretacji tego całego pomysłu. Myślę, że takim najogólniejszym, o którym mogę powiedzieć, jest próba jakiegoś takiego nadania jakiejś jakości estetycznej samemu wydarzaniu się, w sensie takim, że jeżeli jakiegoś rodzaju, powiedzmy, regularność, symetria, harmonia i spójność mogą być uznawane za jakiś walor estetyczny, to dlaczego by nie
0: rozszerzyć tego na proces wydawniczy?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Oprócz tego rzekomo jest projektem, który nie jest obliczony na występowanie na żywo, więc pomyślałem sobie, że jeżeli nie będę energii poświęcał na przygotowywanie na przykład występów i próby, to winien jestem włożyć wiele więcej w pracy w tworzenie muzyki. No a oprócz tego, no na pewno to jest też trygor, który ma mnie motywować do tego, żeby się rozwijać, bo cały czas mam nadzieję i plan, aby swoje jakby kompetencje muzyczne w posługiwaniu się muzycznym językiem poszerzać.
0: Ale przyszła mi taka myśl do głowy, że gdyby ci się to super rozkręciło i ludzie by po prostu domagali się tych koncertów i musiałbyś w tę trasę wyruszyć, to byś sobie to troszkę utrudnił. I rzeczywiście miałbyś trudną sytuację, bo ten nad tobą by wisiał ten to zobowiązanie. Ale rozumiem, że jesteś zupełnie zamknięty na granie na żywo.
1: Tak, na ten moment tak, ale no, słuchaj, niewykluczone, że po wydaniu wszystkich 10 albumów będę przez 10 lat jeździł z koncertami, także wszystko jest możliwe.
0: No. No to też z drugiej strony myślę sobie, projekt powstał w 2021 roku, zdaje się, tak? Mm-hmm. A pierwsza z tych płyt wyszła w 2023.
1: Tak.
0: Więc w sumie dosyć szybko już wiedziałeś, że jest to projekt, który będzie miał taki dorobek. bo różnie to bywa, wiesz, z projektami muzycznymi. Są zespoły, które nawet osiągały też duże sukcesy, ale skończyły się po trzech płytach, gdzieś się coś wypalało, więc mi się wydaje, że to jest jakieś też poczucie bezpieczeństwa, że w sumie wiesz, że to będzie, znaczy, oczywiście ja ci życzę, żebyś dopiął tego i żeby to się działo nadal. No dobrze, ten album, ja tylko powiem tak jeszcze w dużym skrócie, że te albumy, które wyszły, to w 2024, zdaje się, roku. Jednak nie trzecim.
1: Tak, tak, masz rację.
0: Inner Life, masz rację. Dilemma w 2025, Everything, a ten album, z którego słuchamy w tej chwili utworów, to The Grey Zone of Talk. Za chwilę porozmawiamy o koncepcie w ogóle tego albumu i on właśnie wyszedł dopiero co, a z tego albumu też pochodzi między innymi utwór, którego posłuchamy, Then That.

0: rzekomo i then that. Mam takie wrażenie, że ty w ramach też pracy nad tymi albumami eksplorujesz jakiegoś rodzaju brzmienie i rozwiązania muzyczne przy każdym albumie trochę inne, nie? Że to jest też tak naprawdę zapis trochę twojego, no też rozwoju na pewno, ale też twoich zajawek aktualnych, że tak naprawdę poszukujesz w jakimś obszarze i że ten koncept na to, że te albumy mają powstać i że są wcześniej zaplanowane, one też dają może jakąś bezpieczną taką przestrzeń muzyczną, w ramach której się poruszasz, nie? Że to na przykład, nie wiem, czy tak to też odbierasz, że to nie masz takiego poczucia, że każdy musi być inny, że to jest jednak zawsze monolit jakiś, który wychodzi jako koncept album, o, na tej zasadzie, nie?
1: Tak, tak. W pewnym sensie tak. Nie jest to na pewno próba na siłę odróżniania albumu od albumu, ale raczej próba takiego sprawienia samemu sobie w pewnym sensie frajdy z poszukiwań, prawda? No bo zapuszczanie się na wodę, na której się jeszcze nie było, dopiero przynosi tę najlepszą satysfakcję twórczą. I tak faktycznie jest. Przy każdym albumie dotychczas starałem się rozwijać jakiś muzyczny pomysł. W tym wypadku, w przypadku tego albumu bawię się brzmieniem takiej jazzowej gitary, którą sobie niedawno sprawiłem, starając się na wszelkie różne sposoby rozsmarowywać i wyginać i psuć i przetwarzać. No i oblewać to takim elektronicznym sosem, jakby gdzieś, który jest taką jakąś bazą wszystkich tych albumów.
0: No a do tego dochodzą też takie myśli przewodnie, które się tam pojawiają. W przypadku tego najnowszego albumu myśl filozoficzna tak naprawdę, można powiedzieć, płynąca od Henry'ego Bergsona, o komunikacji, o tym, że komunikujemy się czasami trochę nieudolnie przez słowa, bo różnie interpretujemy i czasami jest może bardziej komunikatywnie i treściwie pomilczeć w odpowiedni sposób. A też myślę, że muzyka jest świetną formą komunikacji bez słów, szczególnie nie piosenka. A powiedz coś więcej właśnie o tym filozofii i w ogóle o tej myśli, która temu przyświecała i dlaczego.
1: Ten koncept pozamuzyczny z tą muzyką się wiąże o tyle, o ile wypływa, powiedzmy, z tej samej przestrzeni we mnie, co muzyka. Natomiast nie jest on powiązany z tą muzyką w ten sposób, przynajmniej w moim jakby zamierzeniu, że jedno drugie komentuje, czy wynika, czy obrazuje siebie nawzajem. Jednak wciąż wydaje mi się, że jakby nastrój tych przemyśleń i tej muzyki gdzieś tam ze sobą rezonują i wydaje mi się, że to jest dowód na to, że one z tego samego miejsca pochodzą. Natomiast jeśli chodzi o sam koncept, no to tak jak sam już zresztą powiedziałeś, jest to rzecz o niedoskonałości i komunikacji językowej i o tym takim fetyszu ubierania wszystkiego w słowa z nadzieją na to, że to jest jedyna słuszna droga, aby wszystko zrozumieć i słowem uchwycić i tym, że to jest wyzwolenie. A uważam, że są momenty i są treści i są zjawiska i są części naszych egzystencji, których się tymi słowami nijak nie da uchwycić. A jednocześnie potrafimy się na tych płaszczyznach nieuchwytywalnych słowem ze sobą w jakiś sposób komunikować bez tych słów.
0: Bez tych słów.
1: Potrafimy znajdować rozumienie bez użycia języka. I do tego gdzieś tam, do refleksji nad czymś takim właśnie ten album zachęca.
0: A jeszcze mam takie pytanie, troszkę w nawiązaniu o czym powiedziałeś, do tego co powiedziałeś o procesie, że kiedy się nie wie, a potem się wie, że to jest bardzo satysfakcjonujące, jakby odnalezienie tych rozwiązań muzycznych. A to jest z kolei temat, który bardzo mi się wiąże z aktualną obawą wielu twórców odnośnie AI. Bo mi zadano takie pytanie jakiś czas temu, czy korzystam z AI przy tworzeniu muzyki. Nie korzystam akurat. Chociaż wcale nie miałem takiego uczucia w tej rozmowie wtedy, że to jest coś, czym się powinienem chełpić i być dumny. Bardziej miałem wrażenie, że to też było to jakiś czas temu, że może jestem na bakier jakby z technologiami i może powinienem trochę tego spróbować, ale właśnie sobie odpowiedziałem w tej rozmowie, dlaczego nie korzystam z tego AI, że tak naprawdę ja sobie nie chcę ułatwiać tego procesu, że właśnie nie chcę sobie zabierać tej frajdy i tej podróży i tego czasu w studiu spędzonego z muzyką i jakby samemu ze sobą i że chyba takie jakby nadmierne ułatwianie i przyspieszanie sobie tego procesu spowodowałoby, że chyba bym to przestał w pewnym momencie robić, bo tak naprawdę jeśli wiedziałbym, że na pewno to się uda i uda się szybko i właściwie maszyna to zrobi za mnie, to nie wiem, czy nie straciłbym po prostu motywacji. Wiadomo, że może szybciej można kończyć rzeczy, może więcej można zrobić pieniędzy. Oczywiście to jest jakby ważny element, ale ciekaw byłem właśnie, jak ty to widzisz. To jest taki teraz chyba dosyć głośny temat jednak wśród muzyków, nie? To AI. Co ty o tym myślisz? Co czujesz?
1: Faktycznie głośny, zwłaszcza chyba tydzień temu się rozlało mleko bardzo...
0: Przy Oldze.
1: Przy dyskusji o literaturze. No wiesz co, ja też nie korzystam, ale podobnie jak ty też się zastanawiam, w którym momencie dyskusji na ten temat jesteśmy, czy powinienem być dumny z tego, że nie korzystam, czy powinienem się wstydzić tego, że mam jakieś tyły. W pewnym sensie mam taki delikatny, zacząłem zauważyć sobie taki mechanizm trochę w ogóle wyparcia tej dyskusji. To znaczy, że nie zastanawiam się nad tym szczególnie. Wierzę, że muzyka, którą tworzę, albo przynajmniej chciałbym, aby muzyka, którą tworzę, wychodziła gdzieś tam ze mnie, z moich trzewi i była moją wypowiedzią. I im bardziej bym technologii oddawał pole w konstruowaniu tej wypowiedzi, no to przestałaby nią być, prawda? W sensie ja to, tę muzykę robię po to, aby się komunikować w pewnym sensie. Więc jest to jakby rzecz, którą się utożsamiam, więc wydaje mi się, że to jest chyba taka rzecz, która mi nieszczególnie przychodzi do głowy przez to, że traktuję te sprawy osobiście, prawda? Ale ta dyskusja cały czas się zmienia i różne perspektywy się pojawiają, jak sam właśnie słusznie zasugerowałeś, więc jak to wszystko będzie wyglądać za kilkanaście lat, strasznie trudno w ogóle prorokować.
0: Ja też myślę, że to jest rozmowa o stopniu użycia tego AI, o jakby ilości tej pracy, którą sobie ułatwiamy, bo myślę, że AI tak naprawdę jest po prostu siłą obliczeniową i z drugiej strony, dlaczego z tego nie skorzystać i to jest po prostu technologia, która potrafi ułatwić i przyspieszyć pracę, ale chyba rzeczywiście każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, do którego stopnia, do którego momentu to jest tylko narzędzie, a w którym momencie oddajemy coś bardzo właśnie super ważnego i nie chcemy tych zabawek oddać, tej frajdy i zabawy, nie? Posłuchajmy kolejnego utworu pod tytułem Speakable właśnie od ciebie i to jest utwór, który też pochodzi jeszcze z albumu The Grey Zone of Talk, ale posłuchamy też dzisiaj czegoś z poprzedniego albumu, żeby też nie było tak po prostu jedno, tylko z jednego twojego rozdziału, że tak powiem, twojego projektu. Speakable od Rzekomo.

0: rzekomo i Speakable. Ja gdzieś przeczytałem, czytając o tym albumie, porównania do producentów. Tam chyba był One Out Tricks Point Never i jeszcze jakiś. I ciekaw byłem w ogóle, jakimi ścieżkami twoje inspiracje chodzą. Czy masz jakichś takich swoich guru? Czy taki kompas dla ciebie, w którą stronę chciałbyś iść, kiedy robisz muzykę? Czy ktoś się do ciebie przykleił bardzo jako postać?
1: No, z pewnością inspiracji jest dużo. Natomiast jeśli chodzi o muzykę elektroniczną i sposób, w jaki można ją łączyć z nieelektronicznymi światami, co jest trochę jakąś taką moją też myślą przewodnią, czy próbą, którą próbuję podejmować, jest chyba Floating Points. Mhm. To w jaki on sposób sobie folguje i w zasadzie jak słucham jego muzyki, mam wrażenie, że poszerza granice za każdym razem, kiedy coś wypluwa. To mi naprawdę tak bardzo imponuje ta jego odwaga i jakby ten szeroki horyzont twórczy. A jednocześnie jest doskonały produkcyjnie i technicznie w taki sposób naprawdę, że chce się to naśladować. To jest to na pewno dla mnie jakiś taki wyznacznik jakości, do którego gdzieś tam pewnie się czasami porównuję, chociaż wiadomo, że to też jest droga pewnie.
0: Słyszałem, że jedynym twórcą, do którego można się porównać, to ty sam z przeszłości. Mi się to bardzo podoba. To jest jedyna osoba, do której mogę się porównać, to ja sprzed roku czy sprzed 5.
1: To prawda. To na pewno zdrowe podejście dla własnej samooceny, prawda?
0: No tak. Bo to jest jedyna osoba, która miała ten sam start, te same możliwości, te same możliwości po prostu. A propos Floating Points w zeszłym roku na Tauronie, a propos rozmowy z poprzednim gościem, nie wiem, czy miałaś okazję
1: być. Niestety nie dotarłem.
0: Ja też nie byłem w zeszłym roku, ale no właśnie mi się przypomniało, że ten Tauron jakoś wrócił. Tworzysz też na potrzeby teatru. Mm-hmm. I lubisz to, z tego co mówiłeś poza anteną.
1: Zgadza się.
0: Też to rozwija z twojej perspektywy? Ta praca właśnie na potrzeby jakiegoś tam przedstawienia, czy zapotrzebowanie, mówiąc brzydko, gdzie czasami trzeba odpowiedzieć na jakieś zapotrzebowanie nie do końca w zgodzie ze swoim warsztatem obecnym. Trzeba szukać rozwiązań i tak dalej. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że cię to popycha w jakąś stronę nową.
1: Tak, z pewnością. Z pewnością jest tak, że podczas pracy nad rzeczami teatralnymi pojawiają się jakieś rzeczy, które zapisuję sobie w głowie, żeby wykorzystać w innych kontekstach. Ale też teatr jest jakby bardzo rozwijający w kontekście takim wyobraźni na temat muzyki i rozumienia muzyki. Kiedy pierwszy raz w ogóle zetknąłem się z pracą w teatrze i było mi dane podkładać moją własną muzykę pod sceny grane na próbach, to w ogóle doznałem objawienia na temat tego, w jaki sposób muzyka wpływa na otoczenie, na to, jak ludzie się zachowują, na to, jak się rozumie kontekst danej sceny i jaką wielką ma moc w ogóle znaczeniowa muzyka. I to jest w ogóle doświadczenie, które trudno przecenić, kiedy się widzi, że aktorzy w zależności od tego, co leci w tle, mimo że jest to bardzo podprogowe, potrafią grać inaczej scenę.
0: Tak. Już nie mówiąc ja też lubię te przypadki, kiedy reżyser mówi: nie reagujcie na muzykę, nie ulegajcie muzyce, bo czasami jest super, kiedy właśnie to nie idzie tak zupełnie, czasami w poprzek. Jak trudno jest tym aktorom nie ulec tej muzyce, to jest mega siła i to jest coś, czego się nie przeżywa pracując z filmem, no bo tutaj już nie ma tego sprzężenia zwrotnego. To prawda. A czy można aktualnie zobaczyć coś z twoją muzyką, tak żeby też słuchaczy może zaprosić?
1: Wiesz co, na pewno mogę słuchaczy zaprosić, to akurat można zobaczyć wszędzie, bo jest dostępne cyfrowo, jest na YouTubie dostępne słuchowisko, do którego niedawno zrobiłem muzykę pod tytułem Jednia na kanale Proces Postaci. To jest słuchowisko w reżyserii Macieja Kowalczyka, z którym jedziemy w przyszłym miesiącu do Bukaresztu na festiwal, konkurs słuchowisk Walczyć o Nagrody. Także bardzo zachęcam.
0: Trzymamy kciuki.
1: Jednia na YouTubie, dzięki.
0: Okej. Bukareszt to też super miasto. Grałem kiedyś tam koncert i dobrze, bardzo wspominam. No, bardzo dziękuję za wizytę.
1: Ja bardzo dziękuję za przyjęcie mnie tu.
0: Naprawdę bardzo trzymam kciuki za to, żeby ten projekt dalej, żeby udało ci się go kontynuować z tym tempem sukcesywnie, konsekwentnie. Ja myślę, że konsekwencja to jest, znaczy konsekwentność to, no, to nie jest mocna strona muzyków, bo też mi się wydaje, że trudno jest tak naprawdę planować proces twórczy, bo on też wynika z tego, ile się paliwa dostanie jako osoba żywa, żeby móc te przeżycia i te emocje przełożyć na muzykę, zaszyfrować w muzyce. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście też bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mieć jakiś rygor i taką dyscyplinę pracy, nie? Więc to jest coś, co ja to będę obserwował do samego końca. I naprawdę, jak tylko do mnie dotarł pierwszy singiel twój w tym 2024 roku i tam była ta notka na temat twojego pomysłu, to mówię, ohoho, no ciekawe. Więc, ale oczywiście bardzo trzymałem kciuki. No i jak zobaczyłem, że ten trzeci album wychodzi kolejny rok z rzędu, to jakby ten taki kibic we mnie się, wiesz, rozumiem. Tak, że już teraz naprawdę musisz to też dla mnie zrobić. I że za 10 lat, mam nadzieję, spotkamy się i że zagrasz te utwory wtedy na żywo faktycznie. Nie wiem, czy wszystkie 100, ale coś tam wybierzesz, może the best of. No dobrze, dziękuję bardzo. Rzekomo moim gościem dzisiaj był w Radiu 357 w Neurotransmisji. My sobie posłuchamy na koniec utworu z twojej płyty Everything i utwór właśnie tytułowy z tego albumu, czyli z drugiej części, można powiedzieć, tego cyklu. Dzięki wielkie.
1: Dzięki serdecznie.

rzekomo everything za nami, a przed nami trochę, zrobi się teraz bardziej rytualnie, skład pięcioosobowy z Anglii, ale z wokalistą i autorem tekstów z zachodniej Afryki i ten klimat właśnie plemienny trochę zapisany w tej muzyce. Pigeon i Energy.

Pigeon i Energy. Dzisiaj sporo ambientu również od gości i dzisiaj było bardzo spokojnie i zawsze kończę spokojnie audycję, więc dzisiaj dla odmiany skończymy mniej spokojnie i posłuchamy Randomera w utworze Bring i to będzie bardzo energetyczne. I niech taka energia dzisiaj zostanie z wami na koniec tej audycji. Oczywiście zostańcie z Radiem 357. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną i z gośćmi. Za tydzień rozdam płytę. Będę miał płytę dla was właśnie od Rzekomo. Myślę, że lepiej zrobić ten konkurs w przyszłym tygodniu w czasie audycji, bo dzisiaj już jest późno i nie wiem, czy wszyscy zostali z nami. Także za tydzień Rzekomo album winylowy trafi do kogoś z was. A póki co dziękuję bardzo, żegnam się i słyszymy się oczywiście za tydzień.

Dobry wieczór, kłaniam się Państwu. To są Chore Sąsiadów Sny, to jest Radio 357 Pociemku i będzie takie przez dwie najbliższe godziny. No tak, tutaj Klimek, to jego wina. Proszę do niego tym razem oburzone maile kierować. Zakręcił jak diabeł słońcem i słyszymy się kolejny tydzień z rzędu. I powiem szczerze, że jeszcze tych szachów 5D co do czerwca na przykład nie ogarnąłem, ale proszę mieć do niego pretensje. Jeżeli ktoś jest rozczarowany tym, że się dzisiaj z redaktorem szacownym, przekochanym nie usłyszy. King Dude przed chwilą, którego zaproponował mi piekielny algorytm, kiedy parę dni temu śmigałem na rowerku już... Tak po złotej godzinie, już raczej mroczniało pomału. I jakoś to się wszystko fantastycznie uzupełniało. Myślę, że to jest fajna muzyczka na takie okoliczności przyrody. Już nie za zimno, ale jednak te wydłużające się cienie gdzieś nad rzeką. Jakieś takie nas oplatające owady roślinności. Niekoniecznie to wszystko przyjemne, trochę mroczne, a ponieważ nie chcę się zbliżać długością tego komentarza do długości utworu, powiedzmy sobie, że na szczęście rzeka, latem i księżyc i wrażenia mogą być negatywne, ale mogą być też pozytywne. Jest to pewnego rodzaju spektrum, ponieważ...

operadio357.pl. To są Chore Sąsiadów Sny. Rozejrzyjmy się zatem dookoła, już nie patrzmy tylko w niebo przed nami Empty Streets.

Radio 357, Chory Sąsiadów Sny, nasze nocne spotkanie i będą powracały pewne motywy, pewni artyści i zaczerpniemy sobie też takim szerokim frontem z całego tygodnia, który nam pretekstowych rocznic dostarczył, ale to za chwilę, bo najpierw powróci jeszcze King Dude.

night. That boy could play it the old tune.

666, 145, say 666, 145, say 666. W kalendarzu 29 maja, nie wiem jak u Państwa, ale aż zatrważająco szybko i sprawnie, za bardzo, zleciał ten piękny miesiąc. A ostatni tydzień upłynął nam na smutnej rocznicy, bo to też już ta rocznica, to aż 4 lata, odkąd nie ma z nami, no i z pewnym zespołem, muzyka, który... Jak to Kuba Ambrożewski z programu trzeciego skomentował, był takim atmosfericiem, jak swego czasu Peszko w reprezentacji. Mowa o Andym Fletcherze. Mam nadzieję, że nikt tutaj urażony nie będzie. No, rzeczywiście osobnym fenomenem był jego wkład dyskusyjny w brzmienie zespołu, no ale rzeczywiście spajał te fantastyczne, ale czasami niewłaściwymi ładunkami ustawiające się do siebie magnesy. A zatem przed nami utwór jego ulubiony w wersji absolutnie spektakularnej. Good evening, Leopold!

Dostałbym oczywiście wysypki, gdyby zespołu Depeche Mode nie było w audycji Chory Sąsiadów Sny. Wertuję sobie zapamiętale tomik, wiadomy, ale teraz jeszcze coś, co przez pierwsze 3 sekundy może się państwu wydać jakimś zbłąkanym tutaj Elvisem, czy to będzie Fever? No nie.

XTC. Już za chwilę pewnego rodzaju łakocie i didaskalia dotyczące płyty The Queen Is Dead. Niezmiennie zapraszam. I bardzo dziękuję, bo nie mogłem się powstrzymać i zerknąłem na Państwa spływające propozycje odpowiedzi na pytanie konkursowe. Przypomnę, że organizujemy z redaktorem Bisiorkiem tutaj odsłuch płyty na znakomitym sprzęcie w towarzystwie, myślę, że co najmniej równie znakomitym. Bo za chwilę już, prawda, jesteśmy u progu czerwca, a w czerwcu właśnie upłynie 40 lat od wydania płyty The Queen Is Dead. Może też to być jakaś rozgrzewka przed koncertem Morrisseya, który w pierwszej połowie lipca w Warszawie. Pytanie konkursowe, dlaczego... który utwór z tej płyty jest najpiękniejszy i dlaczego There is a light that never goes out. Ale naprawdę proszę nie traktować tego pytania tendencyjnego jakoś tak dogmatycznie. Proszę z nim zrobić coś pięknego, po prostu coś fantastycznego, co sprawi, że chwyci nas Państwa odpowiedź za serce, buzia nam się uśmiechnie, albo jedno i drugie, i zaprosimy Państwa w nasze skromne progi. Ale za chwilę utwór, którego wtedy chyba nie posłuchamy, bo on jest tym odpryskiem na takim B-side'zie, niewydanym na tym głównym krążku. Myślę, że równie znakomitym, no ale miał swoją objętość skończoną. Krążek czarny. To teraz będzie utwór, który nazywa się Oblężony, w przekładzie Marcina Barana i Dobrosława Rodziewicza. Widzisz, ta ściana jest zielona, a tamta jest niebieska. A trzecia ściana ma oczy, a ostatnia ściana roi się od wściekłych, wygłodniałych pająków. Nie, ta ściana to kawałek zamarzniętej wody, a następna to stopiony wosk, a trzecia obramowuje twarz mojej babki, a z czwartej wysypują się kości mojego ojca. Na zewnątrz jest miasto, miasto na zewnątrz, rzecz, która pełznie ku wezwaniom dzwonów i świateł. Miasto to otwarty grób. Dlatego nigdy nie ośmielam się tam zapuszczać, lecz raczej zostaję i się chowam. Wyłączam telefon. Opuszczam żaluzję, przygaszam światło. Miasto jest okrutniejsze od ścian i ostatecznie mamy tylko ściany i prawie nic jest lepsze niż kompletne nic.

Desmys przed chwilą, ja przed dłuższą chwilą się rozgadałem, zatem teraz króciutko. Pretekst, rocznica, no z tych tragiczniejszych, chyba najtragiczniejsza w dzisiejszym zestawieniu, chyba nie będzie innej w ogóle ponurej. Było oczywiście Andy Fletcher, cofam to co powiedziałem, natomiast mija rocznica niestety zniknięcia, pochłonięcia przez zbyt głębokie i wzburzone wody wokalisty, którego myślę, że państwo poznają szybciutko.

0: Nie mogę się powstrzymać, dopiero teraz będzie to pierwszy raz tego typu refleksja i ostatni, obiecuję, bo to przywoływany cytat Franka Zappy, tak, że mówić o muzyce to jak tańczyć o architekturze, no a tu Bauhaus się trafił i to w takim monumentalnym utworze, niemalże 10-minutowym. Co tu jeszcze można Państwu zaproponować? No myślę, że ścieżki dźwiękowe filmów Davida Lyncha są zawsze odpowiedzią na wszystkie rozterki.
1: Man sieht ihn um die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist allein. Die Trauer nahm ihm alle Sinne. Schläft jede Nacht bei ihm.

ist, ich hab den Kopf.

0: 357.
1: To są Chore Sąsiadów Sny. Krzysztof.Tubilewicz@radio357.pl. Proszę tam celować naboje słów, wypisywać żale, pretensje, wszystkie uwagi. Co przed nami? W tym tygodniu, dokładnie w Dniu Matki, może ktoś z Państwa tutaj jakoś wyjątkowo sobie to skleja co roku, urodziny obchodziła królowa

Goldest Woman, myślę, że idealne również o tej porze, o której Państwo słuchają. Mam taką nadzieję, że to się skleja o świcie, o brzasku, w metrze, w swetrze. Tymczasem mamy jeszcze urodzinki jednego z braci Gallagherów. I jak to kiedyś słyszałem takie określenie, że muzyka Oasis brzmi jak trochę taki, dla ludzi, którzy jej nie lubią, brzmi jak taki zapierdziały stołek gdzieś w pubie w Wielkiej Brytanii. O tyle, o dziwo, być może spróbujemy sobie ją tutaj umieścić.

Okej, dostałbym wysypki, gdyby nie znalazł się zespół Depeche Mode w zestawieniu. Chyba bywały już takie audycje. No, ale zaraz jeszcze utwór ze słowem Moon w tytule i to będzie The Killing Moon. Potem jeszcze o spanku, ponownie Morrissey i spółka. To teraz jeszcze proponuję taki tekst. Z nocy w noc. Barney. Wiedziałeś od razu, kiedy przepołowili jabłko, że w twojej części będzie robak. Wiedziałeś, że nigdy nie będziesz śnił o konfizatorach czy łabędziach. Każdy człowiek ma wyznaczone miejsce, a twoje jest na końcu kolejki. Bardzo długiej kolejki. Niemal nieskończenie długiej kolejki w najgorszą możliwą pogodę. Nigdy nie trafisz w objęcia ślicznej damy. Twoje miejsce w układzie spraw przeminie niezauważone. Niektórzy ludzie trafiają na ziemię nie po to, aby żyć, lecz aby umierać. Powoli i paskudnie, lub szybko i bezużytecznie. Ci drudzy to szczęściarze. Barney, nie wiem, co powiedzieć. Tak już rzeczy się mają. To czysty przypadek. Urodziłeś się pechowy i niekochany. Wrzucono cię do wrzącego kotła. Zostaniesz szybko zapomniany, jak sen sprzed tygodnia. Barney, sprawiedliwość nie ma znaczenia. Każdy heroiczny wysiłek zawodzi. Barney, masz miliard imion i tyle samo twarzy. Nie jesteś sam. Po prostu się rozejrzyj.

Asleep, The Smiths. Proszę uważać, kierując pojazdami mechanicznymi. Jeszcze dla tych, którzy nie poznali, no mamy co nieco. Między innymi chyba to będzie... Musimy troszeczkę, drodzy państwo, zerkam sobie na to, co do tej pory. Kobiecą reprezentację zaproponować, ależ proszę.

Marianne Faithfull przed chwilą. A teraz Just Another Story. I to jest tytuł i to będzie też coś po prostu o tej piosence. Bo Jamiroquai to chyba tego zespołu jeszcze o tej porze nie było. Ale myślę, że się przyda.

pomału, pomału dopływamy sobie do końca. Powróci jeszcze Jeff Beckley, powód tragiczny, ale, ale pretekst znakomity. To będzie wersja na żywo i w przyszłym tygodniu się nie usłyszymy, będą nieobecne. Będę wykręcał kilometry i wrócimy sobie do audycji, myślę, że w drugiej połowie czerwca. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: A to dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o znikaniu wody, o suszy w Polsce, o niskim poziomie rzek, który widzimy, o absurdalnych konfliktach, o dewastujących kraj powodziach, czyli o wodzie, która znika. Plac na rozdrożu, którego gośćmi będą Piotr Bednarek, są hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który działa w Fundacji Wolne Rzeki, popularyzuje wiedzę hydrologiczną na kanale Wolnych Rzek na YouTube. Piotr Bednarek, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Panowie, Let's Disappear to był utwór, który, z którym zostawił mnie poprzednik Piotr Stelmach. Czy ta woda znika? Czy to dobrze? Let's Disappear? Jak wy to widzicie? Piotr, może ty zaczniesz.
3: No, może let's disappear brzmi dość optymistycznie, bo my byśmy chyba nie chcieli, żeby ta woda znikała, ale prawda jest taka, że ta woda znika. Ja właśnie wbiegłem do domu, gdyż byłem na pewnych mokradłach w Lasach Janowskich i no, to, co tam widziałem, nie zaskoczyło mnie, ale niestety był to widok właśnie znikającej rzeki, która już prawie nie płynie, znikającej wody z krajobrazu, więc ten proces zachodzi znikania wody, a wraz z nią znikania całych ekosystemów, wszystkiego, co w wodach naszych słodkich żyje.
2: No właśnie, mokradła brzmi, jakby to było coś dobrego dla hydrologa, a tu się okazuje, że nie do końca. Będziesz wyjaśniał to dzisiaj podczas tej godziny. Ja tylko powiem, że audycję prowadzi Marcin Klimkowski, realizuje Julia Nowaczyńska, a Marcin Klimkowski dlatego, że w piątki o 6:30 rano prowadzę taki cykl ogrodniczo-poradniczy, ogrodowy, ale też ekologiczny, bardzo ekologiczny, Chłopak z konewką. Zapraszam w piątki. A państwa zapraszam do dzwonienia, dlatego że mamy Antka Pyzla, który jest przy telefonach, i 510-357-357 to jest telefon, pod który możecie dzwonić, żeby też od panów specjalistów się czegoś dowiedzieć albo zadać im pytanie, ale ja mam taką prośbę, żebyście się podzielili takim oto czymś. Czy widzicie państwo suszę? Czy ją widzicie? Czy widzicie to, co widzi Piotr Bednarek? I jak ona wygląda? I czy na nią reagujecie? A jeśli tak, to jak? Na takie telefony czekam. 510-357-357. No dobrze, to teraz do pana Sebastiana. Panie doktorze, czy to jest tak, że dużo się mówi, mało się robi? Czy to jest tak, że media raz na jakiś czas dzwonią do was, do hydrologów,